0: mówi, to może to mieć duże konsekwencje. Pani pyta o przyjazd pana prezydenta Zełenskiego do Polski na konferencję w Gdańsku w dniach 25-26 czerwca. Ten przyjazd początkowo budził wątpliwości, czy do niego dojdzie. Potem pojawiły się informacje, że jednak to nastąpi. Ja dzisiaj mam znów wątpliwości, czy faktycznie pan prezydent Zełenski przyjedzie, bo zgodnie z podobno przewidywaniami, które miała sama kancelaria pana prezydenta Zełenskiego, no niemal pewne jest, że spotka się to z bardzo niechętnym, nawet wrogim przyjęciem. Mówię tutaj nie o polskich politykach, tylko mówię tutaj o sytuacji, do której może dojść, kiedy z obecnością pana prezydenta Zełenskiego, zupełnie inaczej przecież niż to miało miejsce zaledwie kilka lat temu, będą się łączyły bardzo gwałtowne protesty, takie po prostu spontaniczne protesty na ulicach, więc to by była zupełnie inna sytuacja. Byłaby to pierwsza taka sytuacja, kiedy w Polsce jest pan prezydent Zełenski, spotkałby się z otwartą wrogością, a jestem niemal pewien, że tak by się to właśnie skończyło, ale to również pokazuje, że no, pan prezydent Nawrocki poniesie tutaj duży polityczny koszt, dlatego że on postawił wszystko na to, że uda się jednak z Ukraińcami dogadać i dlatego też nie podjął decyzji o odebraniu orderu Orła Białego panu prezydentowi Zełenskiemu natychmiast, tylko wysyłał pewne sygnały, próbował negocjować i czekał. I to już było źle widziane przez część wyborców pana Karola Nawrockiego. Natomiast jeżeli faktycznie jest tak, że Ukraińcy tutaj utwardzają swoje stanowiska, to nawet jeżeli po oficjalnej odpowiedzi, bo na razie jeszcze nie mamy, no mamy jakieś nieoficjalne informacje, ale jeżeli po oficjalnej zapowiedzi pan prezydent Nawrocki zdecyduje o odebraniu tego orderu, to i tak będzie to widziane już przez jego wyborców, część jego wyborców, jako sytuację, w której pokazał słabość, nie podjął oczywistej decyzji od razu.
1: Nie podjął oczywistej decyzji od razu i to jest jedna strona tego medalu, ale wczoraj rozmawiałam z panem Tomaszem Wróblewskim z Warsaw Enterprise Institute i on zauważył jedną, że powiedział, że jakby to jest zrozumiałej politycy i kwestia polityki historycznej, no to jest coś, czego Polacy muszą bronić i muszą pokazywać tutaj podmiotowość w takich dialogach, ale zauważył też jedną rzecz, że w tej szerszej strategii jakby dla Polski ten największym kosztem dzisiaj no byłaby jednak Rosja blisko naszej granicy i że nam po prostu opłaca się jak najdłużej utrzymywać te relacje z Ukrainą dobre, czy Ukrainę wspierać, bo ona faktycznie po prostu odciąga Rosję, no i prowadzi, ma obecnie najsilniejszą armię w Europie, która jest w stanie konkretnie z Rosją walczyć. I że trzeba też jakby wykazać tutaj być może, i to już jest takie moje dopowiedzenie, że obywatele też, jeżeli chodzi o te koszty polityczne, o takie wrogie oceniania, prawda, ten poziom debaty jest bardzo już gorący, bym powiedziała wręcz przegrzany, że może też powinni zrozumieć, że Polska musi rozegrać trochę szerszą grę. I też przyjdzie jeszcze czas może na takie konkretne działania, no bo zawsze na końcu to jest tak, że chociaż to zabrzmi brutalnie, ale dla Polski zdecydowanie jakby lepszym scenariuszem jest to, aby ten front był jak najdalej, aby to ukraińscy żołnierze walczyli z rosyjskimi żołnierzami, a nie na przykład my gdzieś broniąc wschodniej flanki. I nie wiem, czy pan redaktor się z tym zgadza.
0: Nie słyszałem wypowiedzi Tomasza Wróblewskiego, natomiast jeżeli ją pani wiernie streściła, to muszę powiedzieć, że się mocno z tym nie zgadzam, bo tutaj tkwi u jej podstawy dosyć moim zdaniem dziwne założenie, że polskie działania, takie jak odebranie orderu panu Zełenskiemu, mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, czy Ukraina się będzie bronić, czy nie. No oczywiście, że nie wpłyną. Ukraina przecież nie działa naszym imieniu. Ukraina broni się sama i działa wyłącznie we własnym interesie i we własnym imieniu. Ma oczywiście tutaj wspólny interes z Polską, czy może raczej my korzystamy na tym, co robi Ukraina, mając Rosję z daleka od nas, no ale to nie znaczy, że my mamy przestać bronić własnego interesu w stosunku do Ukrainy.
1: Tak, to ja tutaj tylko może pan Tomasz Wróblewski, on podkreślił, że to jest jakby, że trzeba to rozdzielić, że absolutnie no, te reakcje są zrozumiałe i prezydenta Nawrockiego i tutaj powinniśmy dbać o naszą politykę historyczną i ten dialog prowadzić no, w sposób no, taki dosyć stanowczy, ale też zauważył, że Jest tam jeszcze jakby trochę szersze ujęcie tej sprawy. No i oczywiście, że Ukraina walczy za siebie, ale nie ma co ukrywać, że na końcu tej drogi w takim spojrzeniu strategicznym my na tym korzystamy, że cały czas osłabia Rosję, więc...
0: No ja bym jednak tutaj zauważył, że jest też druga strona tego medalu. To znaczy Ukraina całkiem świadomie zaczęła przyjmować skrajnie nacjonalistyczną, nawet można powiedzieć szowinistyczną wersję swojego mitu narodowego jako podstawę własnej tożsamości. Teraz powinniśmy bez żadnych uprzedzeń zacząć zadawać sobie pytanie, a co w momencie, kiedy wojna się skończy, zostanie zawieszona i ta agresywnie szowinistyczna tożsamość ukraińska pozostanie? No przecież to oznacza, że mamy obok siebie państwo, które no coraz bardziej będzie żywiło się swego rodzaju wrogością wobec Polski, bo nie oszukujmy się, nie da się w tej tożsamości wydzielić elementu antyrosyjskiego, powiedzieć, no to element antyrosyjski jest, ale już antypolskiego nie ma. Po prostu tak się nie da zrobić. Aha. Więc chyba pora zacząć urealniać nasze relacje z Ukrainą i postrzegać ją nie tylko jako funkcjonalnego sojusznika w tej walce z Rosją, ale również postrzegać ją jako zagrożenie dla Polski. I żeby było jasne, ja tutaj nie mówię o zagrożeniu kinetycznym, no bo nie bardzo chce mi się wierzyć, nie bardzo widzę możliwość również z powodu różnych uwikłań politycznych Ukrainy, żeby Ukraina miała, nie wiem, zaatakować nas i próbować odebrać nam Przemyśl na przykład, choć są takie kręgi polityczne na Ukrainie, które o tym mówią zupełnie głośno, ale bardziej mówię tutaj o po prostu nieprzychylnej, agresywnej polityce gospodarczej, polityce dotyczącej Unii Europejskiej, jakiegoś rodzaju prowokacjach. Wszystko to jest ze strony Ukrainy możliwe. I ja mam wrażenie, że cały czas jest w polskich elitach, i ta wypowiedź Tomasza Wróblewskiego jest tego chyba najlepszym przykładem, jakieś zafiksowanie na punkcie tego paradygmatu giedroyciowskiego, że my musimy tę Ukrainę jednak jakoś szanować, przyciągać do siebie. Mam wrażenie, że te lata wojny, ponad 4 już, pokazały, że no po prostu to się nie daje zrobić, że te różnice są zbyt duże. No skończmy z tym paradygmatem i złudzeniem, że Kijów to jest bardzo przychylna nam stolica, a Ukraina to jest bardzo przychylne nam państwo. Nie,
1: może tam nie
0: to jest
1: ma...
0: państwo, to jest państwo, z którym możemy mieć przyzwoite relacje standardowe, relacje na poziomie technicznym, ale to nie jest państwo, z którym będzie nas jakiś wielki sojusz ogromnej części wspólnych interesów łączył.
1: No tak, myślę, że tam bardziej miało z tego wybrzmieć nawet nie taki szacunek, czy już naiwność, bo ja absolutnie o to bym nie posądzała. Na szczęście w większości polskich ekspertów, bo bardzo ich cenię, tak samo jak pana Tomasza Wróblewskiego, i to nie chodziło o taki szacunek w takim ujęciu, nie wiem, naiwności elit, bo on tam podkreślał, nawet podawał przykład relacji z Izraelem, jak Polska potrafiła to rozegrać i wyciągnąć pewne wnioski, ale chyba bardziej o, no może takie podejście pragmatyczne i to, że jednak no nadal w tym naszym interesie jest to, aby Ukraina dostawała sprzęt, aby była w stanie jak najdłużej się z Rosją konfrontować. I to chyba jest tak. No na pewno to jest bardzo skomplikowany i wielowątkowy temat. No i pytanie, może się udałoby na taką dyskusję, niekoniecznie z panem Tomkiem Wróblewskim, bo myślę, że tutaj byście się jednak panowie zgodzili w większości tych punktów, ale z kimś, kto, a mamy też takie głosy, prawda, które cały czas uważają, że jednak za wszelką cenę powinniśmy utrzymywać relacje z Ukrainą, nawet kosztem takich spraw jak polityka historyczna, to byłaby bardzo ciekawa dyskusja. No ale dobrze, to teraz zobaczymy, poczekamy do tej wizyty, zobaczymy, czy faktycznie tutaj prezydent Wołodymyr Zełenski w jakikolwiek sposób będzie próbował się wycofać
0: jeżeli
1: z tej
0: mogę
1: decyzji.
0: Pani redaktor, tak, dwa słowa proszę, powiedzieć, proszę. No to rzeczywiście sugerowałbym tym osobom, o których pani tutaj mówi, żeby sięgnęły po wspomnianą przeze mnie książkę Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, dlatego że ona w sposób bardzo, nawet powiedziałbym, brutalny powinna takie osoby odrzeć ze złudzeń na temat tego, w jaki sposób Polska i Polacy są postrzegani na Ukrainie. Zresztą po głosach w mediach społecznościowych, które to głosy staram się odsiewać, to staram się odsiewać głosy ewidentnie trollerskie, czy należące do botów, od głosów Ukraińców z autentycznymi kontami, no to trzeba powiedzieć, że jest duża liczba Ukraińców w mediach społecznościowych, którzy po prostu wyrażają skrajnie agresywne poglądy, jeżeli chodzi o Polskę. To jest swego rodzaju dowód anegdotyczny, ale też pokazuje, że w niektórych przynajmniej kręgach jakiejś wielkiej miłości tutaj nie ma. Ale może ważniejsze jest rzeczywiście to, co ujawnia Zbigniew Parafianowicz w swojej książce. I tam jest swoisty paradoks, do którego... który nawiązuje do tego zjawiska, o którym pani tutaj mówiła. To znaczy ludzie za kulisami władzy, ludzie sprawujący władzę, nawet bardzo trzeźwo oceniają nastawienie Ukraińców, ale w ich działaniach nie widać ech tej oceny. To jest tak, jakby oni cierpieli na jakieś rozdwojenie jaźni. Widzą, co się dzieje, wiedzą, jak Ukraińcy traktują Polskę, ale jednocześnie nie podejmują żadnych decyzji, które by tę wiedzę uwzględniały.
1: To teraz jeszcze na moment zostawmy temat Ukrainy i na zakończenie rozmowy chciałam króciutko, bo jak się do niej przygotowywałam, to zerknęłam na pańskie media społecznościowe. Nie pamiętam dokładnie, ile to było dni, ale opublikował pan bardzo ciekawą, no taką statystykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, ale konkretnie o sektor prywatny, że przedsiębiorcy... aż chyba ponad 200 dni, nie wiem, 220 czy
0: 229 dni.
1: 229 dni pracują dla państwa i dopiero od któregoś sierpnia ten sektor zaczyna pracować na siebie.
0: Od 18 sierpnia.
1: Od 18 sierpnia. No właśnie, powiem szczerze, chociaż my słyszymy oczywiście skargi, widzimy jak dużą jakby odpowiedzialność państwo przerzuca właśnie na ten sektor prywatny, to jednak szokujące jeszcze, jak to się ukazało na tej grafice.
0: To jest szokujące. Tutaj warto podać źródło, to Instytut Misesa imienia Ludwiga von Misesa opublikował taką właśnie informację, bardzo zresztą zacny think tank, który serdecznie pozdrawiam, bo robi bardzo dobrą robotę. To jest oczywiście statystyka przypominająca ten Dzień Wolności Podatkowej, tylko że Dzień Wolności Podatkowej dotyczy fizycznych podatników, a tutaj mówimy właśnie o sektorze prywatnym, czyli o przedsiębiorcach. I można tylko skomentować to w ten sposób, że ci, którzy na różne sposoby przedsiębiorców dzisiaj wyzywają, a bardzo często się to zdarza, którzy przekręcają to słowo, mówiąc o przedsiębiorcach, którzy sobie kpią z tego, że tam ten przedsiębiorca to ma 10 samochodów, no to niech ma 5, to będzie go stać na to, żeby lepiej potraktować pracowników. Ci ludzie kompletnie, ale to kompletnie nie rozumieją, o czym mówią i nie rozumieją, jaka jest sytuacja przedsiębiorców w Polsce, a często też w ogóle nie rozumieją, jak działa gospodarka. Więc może ta statystyka opublikowana przez Instytut Ludwiga von Misesa przynajmniej części z tych osób otworzy oczy.
1: Miejmy taką nadzieję. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta i oczywiście zachęcam, bo pan wspomniał o tej rozmowie i o książce pana redaktora Parafianowicza. To też bardzo ciekawa rozmowa, prawda, pojawiła się na pańskim kanale, więc oczywiście też zachęcamy, bo dużo tych treści, dużo tych materiałów, które czasem przybliżamy na antenie Radia Wnet, także naszym słuchaczom. Bardzo panie redaktorze, dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo, pięknego dnia.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza. I w tej części Odysei Wyborczej zajmiemy się sprawami, jakby je nazwać, redakcyjno-polityczno-sądowymi. Jakub Pilarek jest w studiu. Dzień dobry, Jakubie.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztofie.
1: No dobrze, wchodzimy na, być może wchodzimy na ścieżkę wojenną, a naszym przeciwnikiem będzie pani prokurator Wrzosek, która pełni bardzo ważne funkcje w prokuraturze. Opowiedzmy historię, tak jak ona została napisana na portalu wnet.fm. Od czego to się zaczęło?
2: Znaczy w prokuraturze to bym polemizował, bo ona w prokuraturze jest prokuratorem prokuratury rejonowej i no co prawda została ostatnio, tak przynajmniej głosiły media, powołana do zespołu śledczego, który ma badać sprawy wejścia dziennikarzy Telewizji Republika do siedziby prokuratury. Jakiś po prostu kuriozalny ruch władz prokuratury Waldemara Żurka, zespół śledczy do tak błahej sprawy. Natomiast pełni istotną funkcję w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie została delegowana i tam jest radcą generalnym Waldemara Żurka. To jest taka dosyć jednak prestiżowa, eksponowana funkcja. A dlaczego tu rozmawiamy? Otóż ja napisałem wczoraj tekst o koleżance pani Ewy Wrzosek, prokurator Małgorzacie Mróz, która została delegowana właśnie do prokuratury krajowej z prokuratury rejonowej Warszawa-Żoliborz. Nie dalej jak, nie wiem, kilkanaście dni temu prokurator krajowy, tak zwany prokurator krajowy Dariusz Korneluk w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, że nie będzie żadnych delegacji o kilka stopni w górę, że to się skończyło. No to jak widać się nie skończyło. I pani prokurator Mróz ma tam się zajmować takim, no nazwijmy to, tropieniem neosędziów. Tam jest taki zespół, nie śledczy, tylko taki zespół właśnie, no nie wiadomo do końca jaki, który ma zajmować się tym rzekomym problemem funkcjonowania w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym neosędziów. Używam tego słowa w cudzysłowie oczywiście, bo nie ma żadnych neosędziów. I ja to po prostu opisałem najzwyczajniej w świecie, a że kilka lat temu prokurator Wrzosek i prokurator Mróz były bohaterkami takiej głośnej sprawy karnej dotyczącej wynoszenia wiadomości ze śledztwa do ratusza, to po prostu zreferowałem tę sprawę, używając sformułowań, przytaczając po prostu to, co mówiła prokuratura, to, co orzekł Sąd Najwyższy, który orzekał w sprawie odebrania immunitetu Małgorzacie Mróz, nie wyraził na to zgody sędzia Wiesław Kozielewicz, uznając, że tu nie ma podejrzenia popełnienia przestępstwa, co najwyżej deliktu dyscyplinarnego. I ja to wszystko po prostu opisałem. W tekście nie pada ani jedno słowo czy zdanie, które sugeruje, że takie czyny miały miejsce. No więc po publikacji tego tekstu pani Ewa Wrzosek na portalu X wezwała mnie do usunięcia tego tekstu, grożąc mi działaniem sądowym z uwagi na to, że wkleiła tam screena dotyczące

0: ugody, którą zawarła z Wojtkiem Biedroniem, który też kiedyś podjął ten temat, nasz temat tej sprawy wynoszenia, jednakowoż w innych słowach niż ja, no to wnoszę, że to jest taka pogróżka dotycząca postępowania karnego, a nie cywilnego, czyli prywatnego aktu oskarżenia. No, jeżeli dziennikarz nie ma prawa opisać tego, co było, przytoczyć słów, które padły, na przykład na łamach Polskiej Agencji Prasowej, w moim tekście jest cytat z PAP-u, w moim tekście jest cytat z tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza, który nie dopatrzył się w tamtej sprawie żadnych błędów dotyczących materiału dowodowego, a to, przypomnijmy, była sprawa, w której stosowano tak zwanego Pegasusa. No to jeżeli tych wszystkich słów nie można przytoczyć, opisać, no to znaczy, że pani Wrzosek ma być objęta jakimś swoistym immunitetem na w ogóle opisywanie faktów dotyczących jej zawodowego życia. Ja sprawdziłem wczoraj na stronach prokuratury regionalnej w Szczecinie, która prowadziła tą sprawę, nadal wisi komunikat dotyczący wniosku o uchylenie immunitetów tym prokuratorkom. Więc w skrócie, pani Wrzosek po prostu odjechał peron. Gdybym ja jakkolwiek zasugerował, że ona te czyny popełniła, czy jej koleżanka, przyznałbym jej rację. Bo ta sprawa nigdy nie trafiła do sądu powszechnego, nigdy nie przeprowadzono na rozprawie żadnego badania, postępowania dowodowego, więc faktycznie na tę chwilę w obiegu prawnym nie ma żadnego orzeczenia sądowego, które pozwalałoby przesądzać, że pani Wrzosek czy jej koleżanka wynosiły wiadomości do ratusza. Ale ja, pani Ewo Wrzosek, takich słów nie napisałem, więc albo pani nie potrafi czytać ze zrozumieniem, albo jest pani w jakimś niezwykłym, nie wiem, pobudzeniu, albo może pani jest przekonana, że pani sądy wszystko w Polsce przeklepią. Otóż tak nie będzie, bo sądy w Polsce jednakowoż, możemy mieć wiele zastrzeżeń do wyroków sądowych, w szczególności w tych sprawach dotyczących ochrony dóbr, zniesławienia i tak dalej, ale są jednakowoż jakieś granice po prostu, poza które, no, taką mam nadzieję, żaden prawnik się nie posunie.
1: No dobrze, pani Wrzosek napisała na portalu X, żądając usunięcia tekstu. Jak odpowiedziałeś?
0: No, ja jej wczoraj napisałem, że jest wolnym człowiekiem, każdy ma prawo podejmować takie decyzje po prostu jakieś procesowe, jakie chce, tak? To nikt jej nie zabroni podjąć jakiejś decyzji. Natomiast po przeanalizowaniu tej sprawy stwierdziłem, że jeżeli ona tego wpisu nie usunie, nie wiem, nie sprawdzałem w tej chwili, jakieś mniej więcej 2 godziny temu złożyłem jej ultimatum, że jeżeli ona nie usunie swojego wpisu, który stanowi jakąś rodzaj jakiejś pogróżki procesowej wobec mnie, to ja podejmę stosowne kroki prawne. A pierwszym krokiem prawnym, który mam zamiar podjąć, to będzie skierowanie wniosku o ściganie dyscyplinarne pani Ewy Wrzosek do prokuratury, ponieważ ona jest człowiekiem o bardzo dużej świadomości prawnej. To jest prokurator. Prokuratura ustawowo jest instytucją, która ma stać na straży praworządności. Wolność słowa, wolność prasy to są w ogóle wartości konstytucyjne, tak? I jeżeli jest sprawa, która trzymając się takiego slangu prokuratorskiego jest oczywistym becepem, czy brak cech przestępstwa w tym moim działaniu, bo ja wyłącznie zreferowałem fakty, takie teksty zawierające analogiczne sformułowania nadal wiszą w internecie, na Onecie, w Polskiej Agencji Prasowej, na stronach samej prokuratury jest szczegółowy, wielostronicowy opis wniosku, w którym ta komunikacja prokuratorek jest opisana. No co więcej, to jest tekst prokuratury, który jest tekstem takim ofensywnym, tak? To jest informacja o skierowaniu wniosku. Więc jak gdyby tam, no, jakby to powiedzieć, wydźwięk taki negatywny dla pani Wrzosek i koleżanki z tamtego tekstu jest znacznie większy niż z mojego, bo ja nie pisałem, znaczy ta sprawa nie była głównym w ogóle przedmiotem mojego tekstu. Ten tekst w ogóle w żadnym aspekcie nie jest krytyczny wobec pani Wrzosek. On jest krytyczny wobec w gruncie rzeczy Waldemara Żurka, tak, który robi jakieś wątpliwe ruchy kadrowe, biorąc prokuratorkę z rejonu o kilka stopni w górę i biorąc...
1: A tak się nie robi?
0: Tak można robić. To nie jest żadne złamanie prawa. Natomiast jest to o tyle kuriozalne, że kilka czy kilkanaście dni temu Dariusz Korneluk zapowiadał, że takich rzeczy nie będzie, tak? Ja osobiście uważam, że ja nie jestem zwolennikiem poglądu, że prokurator musi się piąć jak, nie wiem, jakiś tam żuk po drabinie po wszystkich tych szczeblach, bo jak jest na przykład jakiś, nie wiem, wybitnie zdolny prawnik, który w prokuraturze rejonowej okazuje się, że jest jakimś pistoletem, tak, i na przykład stwierdzają, że on sobie znakomicie poradzi w przestępczości zorganizowanej i na przykład, nie wiem, po jakimś tam czasie biorą go w delegacji do tak zwanych PZ-ów. Ja generalnie nie widzę nic z tym złego, szczerze mówiąc, jeżeli za tym stoi jakaś merytoryka. Oczywiście, że w prokuraturze za poprzedniej władzy były różne wątpliwe delegacje takie, tak? To jest zjawisko, które jest niestety powszechne, także ja nie czepiam się samego jak gdyby formalizmu, no tylko, że ta pani jest delegowana, no raz, że stoi to w jakiejś rażącej sprzeczności z zapowiedziami głównego kierownika, takiego prokuratora, no bo Żurek nie jest prokuratorem, tak? Mówię o głównym prokuratorskim kierowniku tej firmy, czyli panu Korneluku. Więc tu mamy tą sprzeczność. No a poza tym, no ta pani ma się tam zajmować, to jest oczywiście moja publicystyczna ocena, tak? Ale no dewastacją systemu sądowego, tak? Czyli po prostu łażeniem do Sądu Najwyższego, wymachiwaniem, znaczy nawiązuje to do scen, które wcześniej miały miejsce ze strony członków tego zespołu, nie wiem, wymachiwaniem togą przewieszoną przez rękę, że sędzia, nie wiem, profesor prawa na przykład, bo tam przecież są liczne osoby, które są z tytułami naukowymi, że on nie jest sędzią. No to jest po prostu coś groteskowego.
1: A to jest taki zespół specjalny?
0: Tak. No ja to opisywałem zresztą przecież u nas na portalu. To jest taki zespół, nie zespół śledczy, który prowadzi postępowania karne, tylko bada to zjawisko, tak, jakieś po prostu funkcjonowania Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i oni nam po prostu chodzą, składają jakieś wnioski o wyłączenie. No cyrk po prostu, szanowni państwo. I no tak puentując ten wątek tego, chyba że pani Wrzosek usunęła tweeta, bo nie sprawdzałem teraz.
1: No właśnie sprawdźmy, bo
0: byłem
1: pytanie,
0: tutaj w drodze.
1: Bo pani Wrzosek dała ci 12 godzin na usunięcie twojego wpisu z portalu wnet.fm.
0: Ja byłem mniej hojny.
1: Byłeś mniej hojny i powiedziałeś w ciągu 12 minut, proszę usunąć.
0: Nie, dwóch godzin, nie.
1: A powiedziałeś 2 godziny.
0: Dwie godziny. Tak.
1: I te 2 godziny minęły i teraz...
0: Chyba minęły, już musiałbym sprawdzić tutaj.
1: No wisi, sprawdza.
0: Tak, wisi wpis.
1: No, czyli co, teraz ruch do ciebie należy.
0: I zważywszy, że to prawdopodobnie, ja sądzę, że pani Wrzosek zrealizuje tą pogróżkę, bo ona jest bardzo konsekwentną osobą. Ja ją bardzo podziwiam i to mówię nie ironicznie, za konsekwencję i taką odwagę. Odwagę można mieć również w złej sprawie, tak? To jest bez wątpienia bardzo zdeterminowana, odważna osoba, więc ja spodziewam się otrzymać ten prywatny akt oskarżenia. Tak to interpretuję, że to będzie procedura karna. No w związku z tym, stosując nomenklaturę procedury karnej, moim obrońcą w tej sprawie będzie Bartosz Lewandowski. Ja życzę pani Wrzosek powodzenia. Natomiast zanim na pewno ta sprawa, znaczy nie, no nie chcę przesądzać o chronologii, ale musi się pani Wrzosek liczyć z tym, że równolegle będzie musiała się zmierzyć z postępowaniem najpierw wyjaśniającym, a mam nadzieję, że dyscyplinarnym, dotyczącym jej działania, bo po prostu nie może być tak, że osoba o tak wysokiej świadomości prawnej jak prokurator chce oskarżyć za czyn, którego nie ma. To jest po prostu, to jest działanie, no, to jest tłumienie wolności prasy i tak dalej, i tak dalej. Ja nie napisałem sformułowań tego rodzaju, jakich użyli niektórzy moi koledzy, dziennikarze i pani Wrzosek weszła z nimi w spór prawny, więc no... Oczywiście zawiadomienie, znaczy wniosek o ściganie dyscyplinarne skieruje do rzecznika dyscyplinarnego, którego przełożonym jest Waldemar Żurek. Ja nie jestem człowiekiem skrajnie naiwnym. Jak najbardziej wyobrażam sobie, że ta sprawa nie zostanie rozpoznana po mojej myśli. Natomiast każdy człowiek, w tym prokurator, ma wolną wolę i ma możliwość zachować się przyzwoicie. W mojej ocenie tutaj mamy do czynienia z tak po prostu skrajnie kompromitującym działaniem, że powinno to się spotkać z reakcją dyscyplinarną. Natomiast jeżeli ten akt oskarżenia zostanie skierowany w tego rodzaju sprawie, ja również rozważę skierowanie zawiadomienia już nie do rzecznika, tylko do prokuratury z artykułu 234, czyli po prostu ścigania osób ściganiu opartym o fałszywym oskarżeniu. Moim zdaniem z tym będziemy tu mieli, jeśli ona to zrealizuje, do czynienia. Ja nigdzie nie napisałem, że Wrzosek wynosiła informacje do ratusza. Napisałem, że toczyło się postępowanie w takiej sprawie. I zostało finalnie za czasów Adama Bodnara umorzone, bo to też może warto przypomnieć słuchaczom, że sędzia Wiesław Kozielewicz uznał, że ta koleżanka pani Wrzosek nie ma żadnego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, ponieważ tu komunikacja była między prokuratorkami. A w firmie tak zwanej, to jest, co prawda, to nie jest zgodne tak ściśle z przepisami, no ale prokuratorzy sobie plotkują i że to ewentualnie jest delikt dyscyplinarny. Natomiast jeżeli chodzi o te projektowane zarzuty prokuratury względem pani Wrzosek, no to tu chodziło o coś innego. Tu chodziło o domniemanie wynoszenia informacji już nie w firmie, tylko na zewnątrz. Co ja oczywiście nie mogę przesądzać, jak Sąd Najwyższy by w tej sprawie się zachował, ale to była zupełnie inna sytuacja procesowa. A dlaczego tam nie doszło do rozpoznania tego wniosku? Bo przez sam, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale co najmniej półtora roku po skierowaniu wniosku, a może i bliżej dwa lata, sędzia Zbigniew Kozielewicz, bardzo kompetentny skądinąd sędzia, który orzekał nieraz odważnie, na przykład jak była taka słynna uchwała połączonych izb, taka, która stanowiła jedną z podwalin tej filozofii, antyfilozofii neosędziowskiej, zajął zdanie odrębne, więc pod pewnymi względami czapki z głów, ale ten sędzia przez tak długi okres nie rozpoznał tego wniosku, nie wyznaczył nawet, tam się ani jedno posiedzenie w tej sprawie nie odbyło. No i zmieniła się władza, przyszedł Adam Bodnar i sprawa została zakończona wycofaniem tego wniosku o ściganie.
1: Mam wrażenie, Kuba, że jesteś prekursorem, bo po raz pierwszy dziennikarz zapowiada działania ofensywne w stosunku do kogoś na wysokim stanowisku w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: A nie wiem, to nie jestem aż takim znawcą historii dziennikarstwa.
1: Ja powiedziałem, że mam wrażenie, ufam. Nie wiem, czy to jest procesowe, czy nie, jak mówisz, no mam wrażenie, to znaczy, czy jak mówisz, mam wrażenie, że ten i ten jest złodziejem, to jest procesowe, czy to jest nieprocesowe?
0: A nie wiem, no w polskich sądach się wszystkiego można spodziewać.
1: Czy wystarczy powiedzieć, mam wrażenie? No dobrze, bo to jest druga, to teraz już poważniej, bo to jest druga sprawa, która dotyczy konstytucyjnego prawa do wolności słowa, do wolności mówienia swoich opinii, bo jak opowiadamy o sprawie aresztowania Leszka Kraskowskiego, to też mówimy o wolności słowa. Stawiamy znak zapytania, czy w tym całym kontekście nie ma ataku na wolność dziennikarską i to są jakby dwa może innej kategorii, innej wagi zdarzenia, ale jednak dotyczą tego samego.
0: To znaczy, no, ja mam tutaj takie dosyć stonowane stanowisko, ponieważ bez wątpienia są olbrzymie znaki zapytania, albo właściwie nawet pewność, że naruszono prawo do obrony Leszka Kraskowskiego, bo jeżeli on do tej pory nie miał konsultacji z adwokatem, czytałem na, bodajże chyba na Niezależnej, że podobno on od początku wnosił o adwokata, to chyba Tomek Grodecki napisał, jeśli dobrze pamiętam, no to budzi olbrzymie wątpliwości, tak? Natomiast sama sprawa jako jej meritum, no to nie znając jednak szczegółów tego postępowania, to ja po prostu czekam na to, co zrobi nowy referent sprawy w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Klucz sprawy to jest to, czy rzeczywiście ten mail został wysłany przez Leszka Kraskowskiego, tak? Bo jeżeli faktycznie został wysłany i faktycznie stanowił taką realną groźbę i faktycznie to, co tu czytałem w mediach, ja zastrzegam, że ja nie znam akt tej sprawy, że miało miejsce jakieś wymachiwanie.
1: Nawet obrońca nie zna do tej
0: pory. No tak, tak. No ale wiem, że niektórzy dziennikarze tu trochę pogłębili tą wiedzę. No, miało miejsce posiedzenie aresztowe, tak? Gdzie jednak jest tu jakieś fakty procesowe zapadły, więc jest jakaś wiedza, do której można dotrzeć. Ja do niej nie dotarłem, ale rozumiem, że inni dotarli. No to jest pytanie, czy takie groźby rzeczywiście padły, czy były realne. No jeżeli jest nowy referent z tej sprawy, ja z rozmów z prokuratorami, którzy są jak najdalej od tej obecnej władzy w prokuraturze, uzyskałem informację, że to jest obiektywny prokurator. Ja po prostu zastrzegam, co on zrobi. Łączenie pytania o związek tej sprawy z tym tłem Giertychowym, tak? Czyli że Leszek Kraskowski był krytykiem Giertycha, moim zdaniem są publicystycznie jak najbardziej uprawnione. Natomiast ja nie uważam, żeby na tę chwilę była wiedza, która pozwalałaby powiedzieć, że tak było. To jest jakaś wątpliwość, jakieś pytanie, ale ja zaczekam na decyzję nowego referenta sprawy. On, przypomnijmy, że sąd wsadza ludzi do aresztu, natomiast prokurator, przynajmniej na etapie postępowania przygotowawczego, w każdej chwili może zwolnić z aresztu bez decyzji sądu, więc poczekam, co zrobi prokurator.
1: To ja tylko powiem tak, że Jakub Pilarek jest saperem i musi być saperem, czyli po polu minowym, jakim jest polskie prawo.
0: Snajperem wolałbym być, Krzysztofie.
1: Ale właśnie saper, który by ma cechy snajpera. I dlatego chodząc po polu minowym ostrożnie, ale bardzo celnie strzela, więc masz te dwie kompetencje i to są, i to jest bardzo, bardzo cenne. I powiem jeszcze więcej, że to jest, że my przestaliśmy być saperami tak naprawdę. Chodzimy po skaczemach. Często bardzo skaczemy po polach minowych, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dookoła i często z tego powstają takie historie, które potem trzeba prostować, a Jakub nie prostuje historii, którą opisał, tylko przeciwnie, powiedział: tak jest, mam rację, idziemy na wojnę. Czyli, krótko mówiąc, Pilarek kontra Wrzosek. Tego możemy się spodziewać. To jest właściwie pierwszy radiowy odcinek, a w internecie mogą Państwo znaleźć na wnet.fm opis: koleżanka Wrzosek w prokuraturze krajowej, delegacja Małgość i walka z neosędziami. Taki jest tytuł tego artykułu. Jakub, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Tak, dziękuję i dziękuję też mecenasowi Lewandowskiemu za wyrażenie chęci reprezentowania mnie w tej sprawie. O ile ona oczywiście będzie, bo jeżeli pani Wrzosek ten wpis na przykład wykasuje, nie wiem, 5 minut po moim ultimatum, to być może będę łaskawy, no. Ale tylko troszkę.
1: Ma pani w takim razie jeszcze chwilę. My wprawdzie z Kubą nie potrafimy latać, ale przeniesiemy się i polecimy do, nie do Bejrutu, tylko do Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski.
2: Nocne powtórki w net.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z zieloności, wita was ksiądz Roman Sikoń. Za oknem trochę nam dzisiaj leje, chociaż to już czerwiec i powinna być już właściwie pora taka bardziej sucha, gdzie mało deszczu, tak zwane amazońskie lato, ale jeszcze trochę leje. Może ten rok będzie bardziej mokry niż poprzedni. Zobaczymy. Za oknem mówię, ale chociaż ja tak naprawdę nie mam okna, bo tutaj, gdzie mieszkam, w tym domu, nie ma takich okien jak u nas w Polsce, gdzie są szyby. Są okna, ale w tych oknach są albo takie przesuwane, takie żaluzje, takie okiennice, albo są siatki z moskitierą, żeby to powietrze mogło przenikać. Nie ma takiego okna, jak to u nas bywa. Inne trochę warunki, ale też temperatury i wilgotność inna. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj opowiem wam trochę więcej o naszych misjach, co działo się w ostatnim czasie, o mojej misji w interiorze, czyli wyjazd do naszych wspólnot głęboko w lesie amazońskim i o tym również, jak przeżywano tutaj święto Bożego Ciała, jak wyglądało Boże Ciało tutaj w tym miasteczku Manicoré. A na początek oczywiście to, co najważniejsze w naszej audycji, koronka do miłosierdzia Bożego. W tej koronce polecajmy wszystkie nasze intencje, polecajmy naszą ojczyznę, abyśmy zwyciężali ze złem, z kłamstwem, aby w naszej ojczyźnie triumfowała prawda, dobro, piękno, wszystko to, co w naszym narodowym motcie się zawiera. Bóg, honor, ojczyzna. Drodzy radiosłuchacze, przejdźmy do modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz z Zieloności. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Amazońskie miasteczko, Manicoré. Tym razem odgłosy w tle to nie przyroda, chociaż też śpiew ptaków możemy usłyszeć, ale to przede wszystkim odgłosy tego miasteczka, a więc motory, motorowery, samochody, motorki z przyczepkami. Czasami na tych przyczepkach ogromne głośniki, przez które oczywiście na fulla lecą różnego rodzaju reklamy sklepów, innych jakichś działalności, biznesów, albo też ogłoszenia powiatowe, ogłoszenia władz miasteczka. Wszystko to w takim właśnie huku, wrzawie. Ale to może jakoś razi nas, którzy przyjeżdżamy tutaj z innej jednak kultury. Polak pozostanie Polakiem, gdziekolwiek nie będzie. Dla ludzi miejscowych ten hałas, barulho po portugalsku, jest czymś oczywistym, naturalnym. Przed tym hałasem też nie chronią nas bynajmniej ściany domów, bo to są ścianki cienkie. Najczęściej nie ma okiennic, tylko takie otwory okienne z siatką moskitierą. Czasami też nie ma żadnej moskitiery, a więc hula wiatr, bo to jest potrzebne, żeby była dobra wentylacja, chociaż to powietrze jest gęste. Wilgotność 90%. W tej chwili jest trochę chłodniej, bo lało trochę w nocy i teraz też trochę kropiło, więc jest chłodnie, jest pochmurno, więc tylko 27 stopni, a tak normalnie 30 parę stopni. Wilgotność jednak wysoka. Dla nas to jest gorąco,
A tutaj dzisiaj spotkałem naszych braci, nasze siostry, mówią mi, że jest bardzo zimno, padre. E muito frio, oggi. Jest zimno dzisiaj. Ja oczywiście z uśmiechem przywitałem tą ich deklarację. Drodzy radiosłuchacze, w poprzednich audycjach zajmowaliśmy się wielką uroczystością, jaka miała miejsce w Polsce w ostatnią sobotę, 6 czerwca. Przede wszystkim była to jedna audycja, której gościem był ksiądz Andrzej Gołębiowski, gdzie dokładnie opowiadamy o naszych nowych błogosławionych, nowych 9 błogosławionych, których beatyfikacja miała miejsce w Krakowie właśnie 6 czerwca w sobotę. A w ostatniej audycji mogliście w ogóle posłuchać, jak wyglądała sytuacja naszego Kościoła katolickiego, szczególnie księży, siostry zakonne, braci zakonnych, zakonników, jak to wyglądało w naszej ojczyźnie w tamtym czasie okupacji niemieckiej. I możemy się dowiedzieć, jak rzeczywiście Niemcy zwalczali Polskę poprzez zwalczanie Kościoła katolickiego. Jak chcieli zamordować Polskę poprzez zamordowanie Kościoła katolickiego. Dla was, którzy chcielibyście posłuchać tych audycji, a nie mieliście szansy w ostatnich tygodniach, zapraszam was na mój kanał na YouTubie Art43. Szukajcie takiego kanału i tam znajdziecie playlistę Riksza Miłosierdzia, gdzie jest wiele audycji Riksza Miłosierdzia z poprzednich lat i też te dwie ostatnie audycje też tam znajdziecie. Zapraszam was na ten kanał YouTube'owy, bo tam też w playliście filmy dokumentalne znajdziecie wspaniałe nasze filmy dokumentalne, nie tylko z Brazylii z ostatnich lat, ale też z innych kontynentów. Zapraszam was bardzo serdecznie. Oglądajcie, subskrybujcie, bo oczywiście głównym celem robienia w ogóle filmów dokumentalnych czy reportaży jest to, żeby dać świadectwo wierze, żebyście mogli zobaczyć, jak ta wiara wygląda na całym świecie i żebyśmy wszyscy mogli się utwierdzić w wierze, ubogacić w wierze świadectwem wiary naszych braci i naszych sióstr z całego świata, również z Polski. Znajdziecie tam filmy z pięknym świadectwem wiary naszych rodaków oczywiście. Drodzy radiosłuchacze, w dzisiejszej audycji opowiem wam więcej, jak minął ostatni czas tutaj naszej pracy, mojej pracy duszpasterskiej w tej wielkiej parafii Manicoré, w parafii Matki Bożej Bolesnej tutaj w Amazonii, w miejscu odciętym od świata poniekąd, w naszym takim polskim rozumieniu, czy też europejskim rozumieniu, odciętym w tym sensie, że nie ma tutaj dróg, które by nas łączyły z resztą świata, ale jest rzeka, ogromna rzeka Madeira, która nas łączy i statki, łodzie dopływają tutaj codziennie. W ostatnim czasie udało się odwiedzić jedną z naszych wspólnot daleko, daleko od miasteczka, w bardziej niedostępnym rejonie, tutaj po prostu w lesie. Opowiem wam teraz o tym, jak taka wyprawa misyjna wygląda, jak ta wyprawa misyjna wyglądała i co było taką wielką radością moją tam, kiedy udało się dotrzeć i zrealizować tą misję. Po południu jednego dnia, ponad tydzień temu, ruszyliśmy całą taką ekipą ewangelizacyjną. Była ze mną siostra zakonna franciszkanka, już starsza pani brazylijka, pochodząca z południa
Brazylii, siostra Nilza. Była też ze mną taka pani Carliza, która na gitarze gra, więc animuje śpiew w czasie liturgii, w czasie naszych spotkań. No i oczywiście ruszamy na początek, to było po południu, ruszamy do naszego portu, tuż obok tego domu, skąd do was teraz mówię. Jestem nad brzegiem rzeki Madeira, tutaj też kilka metrów od domu salezjańskiego jest kościół Matki Bożej Bolesnej, w tej chwili w remoncie, w tej chwili tam nie odprawiamy mszy świętej, odprawiamy w kaplicy świętej Marii Dominiki Mazzarello, kawałek dalej. I musimy tutaj z tego brzegu, z tego lądu, na którym jest kościół, na którym jest nasz dom, musimy zejść na dół po schodach do portu. Kilka metrów od domu jest port. W tej chwili opadła już trochę rzeka Madeira, już kilkanaście metrów poziom rzeki obniżył się i po takich drewnianych schodach schodzimy w dół kilkanaście metrów do portu, do fluktuanci. Co to jest fluktuanci? To są takie pływające domy, pływające porty, pływające też stacje benzynowe. Fluktuanci, czyli po prostu unoszące się na wodzie. A jak się unoszą na wodzie? No technika jest prosta. Ogromne pnie drzew amazońskich tworzą taką tratwę, taką konstrukcję. One wytrzymują wiele lat zanurzone w wodzie. Jest to drewno twarde. Pewnie w naszych realiach by to było jakieś drewno bardzo szlachetne, drogie. Tutaj jest to drewno zwyczajne, jakie się spotyka na co dzień w lesie amazońskim. I na tych wielkich drewnianych kłodach o średnicy nawet i metr, półtorej metra unoszą się już wybudowane budynki. Są to domy, nawet i piętrowe domy. Są to stacje benzynowe. Stacje benzynowe najczęściej mają taką konstrukcję już stalową, więc unoszą się tak jak statki na wodzie. To wszystko jest zacumowane do brzegu. Trzeba oczywiście cały czas kontrolować to cumowanie, żebyśmy nie odpłynęli gdzieś w siną dal, bo ta rzeka Madeira, potężna rzeka, ona tutaj ma w tym miejscu w tej chwili szerokość około kilometra, myślę, ale ta szerokość cały czas się zwiększa albo zmniejsza w zależności od pory roku. No i schodzimy na dół. Tutaj już czeka nasza motorówka. Motorówka musi mieć kilkadziesiąt litrów paliwa w takich plastikowych beczkach. Nasz motorista, czyli sternik, czeka na nas i wsiadamy wszyscy na tą łódkę. A potem oczywiście z modlitwą na początek, modlitwa. Prosimy o Bożą opiekę dla nas i to wcale nie jest jakoś na wyrost, bo po prostu ta rzeka Madeira z bardzo wartkim nurtem, bardzo mocnym nurtem, nie jest rzeką bezpieczną. No i co też jest takim zagrożeniem dużym na tej rzece, ta rzeka niesie ze sobą mnóstwo różnego rodzaju pni, śmieci, wodorostów, więc to wszystko zagraża też naszej łodzi, szczególnie silnikowi. Nasz sternik musi być doświadczony. Oczywiście też mielizny. Ta rzeka cały czas się zmienia. Ona jest cały czas taka brudna, kawa z wodą, kawa z mlekiem. I płyniemy. Płyniemy tym razem w dół rzeki, a więc dość szybko, z wielkim hukiem tego motora. Motor 60 koni mechanicznych i płyniemy. Łódka jest solidna, aluminiowa. To jest taki bardzo często standard. Tutaj najwięcej takich łodzi aluminiowych jest spawanych gdzieś tutaj na miejscu w Manaus albo w innych dużych miastach Amazonii. I płyniemy w dół rzeki. Nasz sternik oczywiście lawiruje na tym wartkim prądzie i z wielkim hukiem, bo rzeczywiście ten motor, ten silnik pracuje bardzo mocno.
I tak około godziny, półtorej godziny docieramy do drugiego brzegu. Płyniemy oczywiście w dół rzeki. Docieramy do wioski, małej wioski, która nazywa się Werdum. Tam cumujemy naszą łódź. Tam czekają też na nas już nasi parafianie. I tam na chwilę takiego odpoczynku siadamy. Kto może, to bierze butelkę wody, żeby przygotować się do dalszej części naszej podróży.

po piosence kontynuuję, drodzy radiosłuchacze, naszą opowieść. Jesteśmy w Amazonii, wylądowaliśmy na przeciwstawnym brzegu, ale kilometry niżej od naszego miasta Manicoré, wiele kilometrów niżej. Ta droga nam zajęła jakąś godzinę, półtorej godziny. Nie patrzyłem na zegarek, bo tutaj na zegarek raczej rzadko patrzymy. Zresztą nie mam zegarka, więc nie patrzyłem na zegarek. Dopływamy i czekamy. Przez jakiś czas czekamy w takiej wiosce Verdun, gdzie też już odwiedzałem tą wioskę, gdzie też jest nasza kaplica. Udało się tutaj dotrzeć w czasie świąt wielkanocnych, w czasie Triduum paschalnego. Tutaj udało się odprawić liturgię. Tutaj czekamy jakieś kilka minut na dalszy nasz transport, a przy okazji możemy się przyjrzeć tej wiosce. Domy oczywiście na palach, jakieś 1,5 metra, 2 metry nad ziemią, żeby w razie czego, jeżeli rzeka wyleje, żeby te domy nie zostały zalane. Domy z desek, takich desek nieoheblowanych za bardzo. Te deski są pomalowane w różne kolory. Wewnątrz czasami nie są pomalowane, tylko ten naturalny, brązowy kolor tych tutaj amazońskich drzew. A z czego jeszcze słynie ta wioska Verdun, to jest to, że tutaj przed laty, jak mi opowiadał ksiądz Sławomir Drapiewski, był tutaj projekt, który prowadzili Japończycy i uczyli tutaj ludzi uprawiać kakao, drzewa kakaowca. Bardzo piękne, bardzo ciekawe drzewa i owoce. Ten owoc wyrasta właściwie bardzo często z głównego pnia drzewa. Na początku jest taki jajowaty. On swoim kształtem przypomina może piłkę do rugby albo do futbolu amerykańskiego. Na początek jest zielony, potem robi się pomarańczowy albo żółty. I tam w środku są te nasiona kakao. Ale żeby z tych nasion było kakao, to nie jest takie proste. Nie wystarczy nam wyciągnąć, rozbić tego owoca, ale musimy go jeszcze, te nasiona wkładane są do beczek. W tych beczkach albo innych pojemnikach to wszystko fermentuje. Mamy taki charakterystyczny zapach sfermentowanych tutaj owoców. Po fermentacji dopiero to wszystko jest wysypywane na takich specjalnych, przygotowanych platformach. I właśnie przy tej okazji naszego postoju tam widziałem te platformy. Tam to już jest rzeczywiście fajnie zrobione, wysypane jest. Po fermentacji te nasiona suszą się. Oczywiście suszenie tutaj w Amazonii to jest ciężka sprawa, bo trzeba ochronić te nasiona, żeby to nie zawilgło, żeby deszcz tego nie zalał. Więc nad tymi platformami jest taki przesuwany dach. To wszystko zrobione z drewna. Są jakieś kątowniki. Możemy w razie czego, jeżeli będzie lało, możemy cały dach nasunąć, żeby nam nie zalało tych nasion kakao. I dopiero potem, kiedy już te sfermentowane nasiona wyschną dobrze,

Dopiero potem czyszczenie jeszcze tych nasion z jakichś resztek innego tam miąższu i dopiero potem jest mielenie i mamy to prawdziwe zmielone kakao. Ja widziałem, jak to kakao jest tutaj jeszcze przygotowywane, kiedy ludzie sami je tutaj piją. To oczywiście gotowane to jest wszystko z wodą, to kakao. Później jeszcze używają blendera, żeby to jeszcze, bo to zmielenie tutejsze jest takie bardzo takie grube, więc jeszcze w blenderze to wszystko jest jeszcze mielone jeszcze raz z wodą i podaje nam pani takie kakao świeże, tutaj miejscowe. Chociaż nie mogę powiedzieć, żeby ten napój był specjalnie tutaj popularny wśród mieszkańców. Tam w tej wiosce Werdum tak, ale w innych miejscowościach raczej, tak jak w całej Brazylii, najważniejsza jest kawa, szczególnie z rana. Kawa mocna, gotowana jest woda, do tej wody wsypywana jest bardzo zmielona na proch kawa kupowana w sklepach. To wszystko jest jeszcze troszkę chyba zagotowane nawet. Później przez taką wielką skarpetę możemy powiedzieć, to jest taki specjalny filtr, to wszystko jest przecedzane i wlewane do termosa i oczywiście bardzo słodzone. Bardzo często styl parzenia kawy w Brazylii to jest taki bardzo słodki jak syrop dla nas, dla naszych gustów, ta kawa jest taka nieraz słodka jak syrop. Ale wróćmy do naszego Werdum, do tej wioski, bo już dotarł nasz parafianin, który przewiezie nas dalej. Nie możemy do tej wioski, gdzie zdążamy, wioska nazywa się Brasinho, nie możemy dotrzeć naszą łodzią, ponieważ ta wioska nie znajduje się nad główną rzeką. Teraz musimy przejść przez las, ale bardzo blisko. Idziemy przez las pieszo, na plecach oczywiście nasze bagaże, moje wszystkie przybory liturgiczne, wszystko to, co jest potrzebne tutaj do przeżycia. Idziemy przez las, przez błoto, ścieżka. Nie ma tutaj dróg, nie ma tutaj samochodów, nie ma tutaj motocykli, nawet rowerów. Idziemy przez las i docieramy i w błocie, między roślinami, między drzewami stoi nasza łódź. Tym razem uboższa, jest to łódź drewniana. Oni tutaj używają nazwę canoa, czyli takie kanu. Ta łódź drewniana jest wyposażona w silnik innego typu, nie taki silnik, jak też w Polsce jest używany zaburtowy, tylko to jest taki silnik, który przypomina nasze kosiarki, podkaszarki. Na końcu po prostu jest silnik, do tego silnika doczepiona jest taka rura, gdzie jest wał cały napędowy. Na koniec jest śruba, to jest dość długie, może 1,5 metra. Różne te długości są. To wszystko, cały taki zaprzęg nazywany jest tutaj habeta. Łatwo zapamiętać, bo u nas w moich stronach i myślę, że w wielu miejscach w Polsce habeta to jest jakiś taki zmęczony życiem koń. A tutaj habeta to jest właśnie taka motorówka z tego typu silnikiem. I zaczynamy naszą podróż. Pakujemy się, przechodzimy przez to błoto, oczywiście ubłocone nogi, wsiadamy do naszej drewnianej łodzi. Trzeba trochę z niej wylać wodę, bo jak to zwykle bywa, te łodzie też trochę przeciekają. I zaczynamy dalszą przeprawę. Tym razem płyniemy między drzewami. Można to opisać po prostu jako... No, jesteśmy w lesie, ale płyniemy łodzią pomiędzy drzewami. Na pewno bez znajomości tutejszych szlaków, gdybym ja tam trafił, nie umiałbym się odnaleźć, ale miejscowi ludzie wiedzą, ponieważ często przemierzają te tereny, wiedzą, znają drogę, wiedzą, jak się odnaleźć. Płyniemy
przez pomiędzy tymi drzewami jakieś 10-15 minut nasz sternik tutaj lawiruje. Tym bardziej jest to trudne, bo to jest ten wał napędowy, gdzie jest śruba, jest to bardzo długie, więc ciężko mu też lawirować, ale to są mistrzowie tych terenów. I w pewnym momencie z tego lasu wypływamy na piękne jezioro. To jezioro jest oddzielone lądem od głównej rzeki Madeira. Jest dość dużo wody w tym momencie w tym jeziorze, więc ono wylało, więc ten las jest zalany i dopiero w tym momencie wypływamy łodzią z tego lasu i widzimy piękne jezioro, czysta woda, nie taka woda jak w rzece Madeira, ale czysta woda, taka herbaciana, ale przejrzysta. Wypływamy na jezioro, które nazywa się Jenipapo. Jenipapo. To jest Jenipapo, z tego co się nie mylę, to jest po prostu też owoc. Jest jeden z owoców amazońskich, też nazywa się Jenipapo. Wypływamy, a nad jeziorem mnóstwo ptaków. I to są ptaki, które dobrze znacie, drodzy radiosłuchacze z Polski, bo to są najczęściej kormorany. Kormorany, i które kluczami tuż nad wodą, czasami w wielkiej liczbie tutaj latają i łowią ryby, bo tych ryb rzeczywiście jest bardzo dużo w tym jeziorze Jenipapo. Przyczyna jest prosta. Ryb jest bardzo dużo, rzeka jest czysta, te rzeki, które wpływają do tego jeziora, jezioro jest czyste, bardzo mało ludzi, bo w ogóle Amazonia jest bardzo słabo zaludniona, ta Amazonia, gdzie ja jestem, jest tutaj niewielu mieszkańców, niewielkie osady, niewielkie wioski i płyniemy. I tak płyniemy jakieś 20 minut, może pół godziny, przez to jezioro płyniemy i znowu wpływamy znowu w las. Znowu pomiędzy drzewami nasz sternik lawiruje i po kilku minutach wpływamy w rzeczkę niewielką. Już widzimy domy na brzegach, dzieci kąpiące się w tej rzeczce. Pozdrawiają nas, machają, wołają błatardzi, czyli dobrego popołudnia. Dopływamy do naszej wioski Brasinho. Jesteśmy rzeczywiście jeszcze bardziej odcięci od świata, bo tutaj już nie docierają żadne statki. Tutaj nie można dopłynąć statkiem, jedynie kanu, małe łódki, małe takie motorówki z takimi małymi silniczkami. Habeta tutaj się to nazywa. Dotarliśmy tutaj, wspinamy się po brzegu, a tutaj kilka domów, takich dość dużych konstrukcji na palach, domy wielorodzinne albo też domy wielopokoleniowe. Gdzieś swobodnie chodzą sobie świnie ubłocone, pasą się tutaj, są też takimi wolnymi zwierzętami. Widzę, że te świnie nie są trzymane w żadnych stajniach, ale po prostu sobie chodzą. Chodzą kury, psy. Psy to jest takie zjawisko tutaj bardzo powszechne wszędzie na ulicach, w miasteczkach, w miastach, w wioskach. I tutaj na nas czekają ludzie. Przybyliśmy po południu, około godziny 3-4, trochę przygotowania. Przygotowujemy kaplicę, bo też w centrum wioski jest kaplica Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Będzie tutaj też miało miejsce dzisiaj właśnie feszta. Będzie miała miejsce feszta Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. W Polsce byśmy powiedzieli odpust. Ale tutaj te feszty, no z tego odpustu niewiele zostało, bo przy okazji odpustu w Polsce najważniejsze, no w Polsce, nie tylko w Polsce, najważniejsze jest przecież pojednanie z Bogiem, spowiedź święta, komunia święta z czystym sercem przyjęta. No tutaj niewiele osób się spowiada,
gdzieś ta tutaj tradycja, która myślę, że była w dawnych czasach, zaniknęła. Dzisiaj pozostała po prostu feszta. Uroczysta msza święta, a po mszy świętej no jeszcze inne takie, powiedzmy, wielkie przyjęcie, licytacja, gdzie pozyskuje się środki na rzecz remontu czy też budowy kaplicy, kościoła. Tak to tutaj wygląda. Ale dzisiaj też wyjątkowo ta wspólnota tutaj zorganizowała, przygotowała się do chrztu świętego. I aż 17 dzieciaków, 17 dzieci, chłopców, dziewczynek przyjmie dzisiaj chrzest wieczorem w tej kaplicy. Przygotowana jest wspólnota, przygotowani są rodzice, przygotowani są chrzestni. Tym przygotowaniem zajmują się nasi tutaj pomocnicy, liderzy tej wspólnoty, katechiści. Ci rzeczywiście ludzie świeccy, dzięki którym bardzo często tutaj Kościół funkcjonuje, bo księży jest zbyt mało, żeby do każdej wioski mogli dotrzeć z katechezą. Najczęściej świeccy współpracownicy w poszczególnych wspólnotach się tym zajmują. I tak samo jest i tutaj, w tej wiosce Brasinio. W tej wiosce niestety już od 2 lat nie było mszy świętej. Ostatnio ze mszą świętą dotarł tutaj ksiądz Sławomir Drapieski. Rok temu w czasie Triduum Paschalnego w Wielki Piątek był tutaj ksiądz José z Argentyny, ale wiemy, że w Wielki Piątek nie jest sprawowana msza święta, ale jest udzielana komunia święta. To było takie ostatnie spotkanie z księdzem w tej wspólnocie rok temu w czasie Triduum. No i teraz dowiedziałem się, że chrzest też dość dawno temu tutaj był, kilka lat temu w tej wspólnocie. W pobliżu, nad tym jeziorem niedużym Żeni Papu, jest też kilka innych naszych wspólnot i myślę, że kiedy tam księża odwiedzali, po prostu w tych wspólnotach były chrzty, pierwsze komunie święte, po prostu już ludziom tutaj jest łatwiej nad tym jeziorkiem mieszkając, swoimi łódeczkami, habetami dotrzeć do tych innych miejscowości i tutaj, kiedy ksiądz przybywa, spotkać się i wtedy udzielane są sakramenty. Ta nazwa habeta mi się podoba, bo habeta, wiadomo, to jest taki zmęczony koń, a tutaj tak się nazywa taka łódeczka z takim silnikiem małym, który puch, puch, puch, puch, puch w ten sposób pracuje, taki silniczek i napędza, taki długi wał napędowy w takiej rurze. Na końcu jest mała śruba, która napędza tą łódeczkę. Jesteśmy tutaj, wiadomo, po przybyciu w tym klimacie trzeba się umyć. Czasami myjemy się w rzece, czasami jak jest inna możliwość jakiegoś bardzo prostego prysznicu, to bierzemy prysznic. No tutaj w ogóle w tym klimacie przynajmniej 3-4 razy, kiedy nie ma klimatyzacji, bo bardzo wielu ludzi tej klimatyzacji nie ma. Wielu też ma w takim miasteczku jak Manicoré. Wiele rodzin ma tą klimatyzację, wiele rodzin nie ma. Trzeba, kiedy jest bardzo gorąco, nawet w ciągu nocy niektórzy budzą się, biorą prysznic. Woda na szczęście, dzięki Bogu, jest nawet w tej wiosce tutaj. Trzeba korzystać, trzeba z tych środków higieny korzystać, przygotować się. Tak samo nasi bracia i siostry przygotowani, później wieczorem przybyli do tej kaplicy. Słońce zaszło, 18:30, 19:00, jeszcze taka krótka konferencja, uczymy jeszcze, wyjaśniamy. Siostra, która mi towarzyszy, siostra Nilza i też Karliza, świecka nasza tutaj współpracowniczka, też taki mamy taki
krótki wykład o tym, czym jest chrzest, żeby jeszcze raz przypomnieć rodzicom, chrzestnym, młodzieży, bo nie tylko małe dzieci, nie tylko niemowlaki, ale też większe dzieci i młodzi ludzie będą przyjmować chrzest. W sumie 17 osób przyjmie chrzest podczas tego wieczoru. Kaplica wypełniona po brzegi, nawet na zewnątrz jeszcze ludzie stoją. Niektórzy przybyli z okolicznych jeszcze wspólnot, więc docierają kolejne łodzie, kolejne kanu, docierają, dobijają do brzegu i powoli, powoli, kiedy już wszyscy dotarli, zwykle tutaj, jeśli chodzi o Amazonię, no nie ma tutaj takiej punktualności co do minuty. Czasami trzeba poczekać, czasami ktoś przyjdzie, księże, poczekajmy jeszcze chwilę, bo jeszcze ludzie docierają, więc spokojnie, mamy czas, nie mamy zegarków, czekamy sobie spokojnie i zaczynamy liturgię. Tutaj była msza święta i podczas mszy świętej chrzest święty. Byłem tutaj sam, więc oczywiście trochę nam tutaj zeszło, ale nikt tutaj nie narzeka, że długo, księże, szybciej. Było jakieś półtorej godziny, dwie godziny, cała liturgia z wielką radością, ze wszystkimi ceremoniami. Cała liturgia tak, jak powinna, odbyła się. Ja im jeszcze tłumaczyłem, skąd ten olej jest, skąd w ogóle biorą się te oleje specjalne podczas liturgii Chrztu Świętego, więc to też jest taka możliwość do katechezy, żeby powiedzieć im, że ten olej tutaj wykorzystywany w czasie liturgii Chrztu Świętego do namaszczenia, on jest pobłogosławiony przez naszego biskupa w mieście Humanità. Tutaj jest nasza diecezja Humanità. W górę jeszcze rzeki Madeira. Musimy tam płynąć dwa dni, dwa i pół dnia, w zależności od szybkości statku, od tego, jak to wszystko idzie, bo ta rzeka cały czas się zmienia. Docieramy do miasta, gdzie siedzibę ma biskup. Jest to dobry czas, żeby o tym opowiedzieć. Po uroczystości, po tej wielkiej radości, oczywiście jeszcze zdjęcia grupowe, rodziny, sobie robimy razem zdjęcia na pamiątkę. Teraz dzisiaj to oczywiście komórki, więc wszyscy te komórki mają, robimy zdjęcia i wychodzimy z kaplicy, a na zewnątrz pod taką wiatą, noc księżycowa, dość jasna, w miarę chłodno jak na Amazonie. Trzeba powiedzieć, że bardzo było tam miło, tylko było bardzo dużo owadów gryzących, komarów, które nas atakowały, ale temperatura miła. Odbywała się licytacja, tak zwane leilão, kiedy ludzie sprzedają ciasta, pieczone kurczaki, inne wyroby, najczęściej właśnie kulinarne, i później pieniądze z tej licytacji służą wspólnocie na remont kaplicy, na te rzeczy, które potrzebne są do kultu dla tej wspólnoty, która tutaj w tak odległym miejscu, rzeczywiście w lesie, ma swoje mieszkanie, swoją siedzibę. Po tym wszystkim, ponieważ jasna noc, najczęściej w nocy tutaj się nie podróżuje łodziami, bo jest niebezpiecznie, ale jest to noc księżycowa, jasna. To jeziorko też jest spokojne, nie tak jak rzeka Madeira. Na rzekę nikt by raczej po zmroku nie wypływał, chyba że wielkie statki to płyną. Czasami po zmroku też pływają te wielkie statki, ale to są potężne statki stalowe, więc one nie boją się tych wielkich kłód drewna płynącego rzeką. Przez to jeziorko najpierw znowu pomiędzy drzewami latarki świecą, oświetlają nam drogę. Nasz operator, nasz sternik szuka drogi między drzewami i docieramy, wypływamy znowu na piękne, czyste jezioro Żenipapu. Księżycowa noc, małe chmurki na niebie, wokół nas wszędzie
skakają ryby. Jest to rzeczywiście jezioro bogate od ryb. I większe, i mniejsze ryby skakają sobie. Pięknie się płynie, chłodne powietrze, jak na Amazonii oczywiście. W pewnym momencie czuję, że coś mi chodzi pod nogawką, coś mi chodzi po nodze. Ludzie zauważyli moją konsternację, więc mówią, pewnie ryba jakaś tam wskoczyła. Ja otrzepuję, wylatuje mi spod nogawki taka zielona jaszczurka w długości jakichś 20 centymetrów, ale nie była to jakaś jaszczurka gryząca, jadowita, więc trochę było konsternacji, trochę było strachu, bo tutaj sobie płyniemy spokojnie, jakże miło, księżyc świeci, rybki skakają, a tu nagle coś nas drapie po nodze, więc to było takie zdziwienie, dużo śmiechu. Docieramy znowu do lasu, znowu między drzewami, nasza łódka płynie i tak później przez las, przez błoto, docieramy nad brzeg rzeki Madeira i tutaj już nie płyniemy dalej, bo jest noc. Idziemy do domu, gdzie goszczą nas nasi parafianie. Tam kolacja prosta i rozkładam swój hamak i śpimy w hamaku, bo tak tutaj się sypia. Są takie hamaki rzeczywiście wygodne, tutaj amazońskie, śpimy sobie, a rano wczesnym rankiem ruszamy już pod prąd rzeki Madeira, ruszamy naszą łodzią i tutaj nam zajmuje więcej czasu, może jakieś 2 godziny, bo pod prąd, wiadomo, płynie się wolniej i trzeba cały czas uważać na te drzewa, na te inne jakieś wodorosty, które niesie ze sobą rzeka Madeira. Tak to wyglądało, ta wyprawa misyjna do jednej z naszych wspólnot misyjnych, w głębi, już w głębi lasu. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, opowiem wam jeszcze trochę o uroczystości Bożego Ciała w samym miasteczku Manicoré. Rozgadałem się trochę wcześniej, ale też tutaj już nie ma tak długiej opowieści, bo świętowanie tej uroczystości Bożego Ciała jest bardzo podobne do naszego świętowania w ojczyźnie. Tutaj wieczorem uroczysta msza święta, tylko nie w kościele. Kościół główny jest zamknięty, ale nawet gdyby był otwarty, on jest za mały na taką uroczystość. Uroczystość mszy świętej, uroczysta msza święta odbywa się na wielkiej hali salezjańskiej w centrum młodzieżowym. To jest takie zadaszenie półokrągłe, potężny taki dach półokrągły. On nie ma, to zadaszenie nie ma ścian, żeby był przewiew. Tam jest boisko do różnych gier, zabaw, a w tym momencie jest to miejsce naszej mszy świętej. Tam się gromadzi cały lud Boży z miasteczka Manicoré. Myślę, że było jakieś 2000 osób, może więcej, może mniej. Wielka msza święta, bardzo wielu ludzi przystępowało do komunii świętej i dzieci, i młodzież, i dorośli przystępowali do komunii świętej, a potem tak samo jak w naszej ojczyźnie ruszamy ulicami miasteczka, ruszamy z procesją, wielką procesją Bożego Ciała. Tutaj już miasteczko przygotowywało te ulice, ludzie, nasi parafianie, nawet 2 dni wcześniej już ulice były malowane, różne kolorowe wzory, symbole eucharystyczne, hasła ewangelizacyjne. Też używano trotu, trot pomalowany, też ufarbowany, zafarbowany na różne kolory i tym trotem wysypywano taki dywan, taki kobierzec kolorowy, też usypany ten trot w różne wzory, symbole eucharystyczne i idziemy takim dywanem z trotu. Tutaj nie używa się kwiatów, tak jak gdzieniegdzie w Polsce, ale z trotu właśnie z wiór wysypywany jest taki kobierzec. Nie na całej długości, na reszcie długości tego szlaku namalowane farbą, kredą, symbole eucharystyczne, hasła ewangelizacyjne, były ołtarze, wszystko tak jak w naszej ojczyźnie po drodze
I docieramy, ta trasa była dość długa, jakiś kilometr, może więcej. Docieramy przed kaplicę świętej Marii Dominiki Mazzarello, założycielki sióstr salezjanek. Tam jest ostatni ołtarz, modlitwa, adoracja. Ludzie, te masy naszych braci i sióstr klękają na asfalcie, na ulicach tego miasta. My również oczywiście wszyscy klękamy, adorujemy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i błogosławieństwo końcowe. I tak kończy się ta uroczystość. Później ciało Chrystusa zanoszone jest do kaplicy, do tabernakulum, tak jak u nas, tak jak na całym świecie katolickim. Drodzy radiosłuchacze, tyle z najnowszych informacji, tyle z newsów z życia tutaj kościoła w środku Amazonii, w amazońskiej puszczy. Tyle chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Nasz czas się kończy. I na zakończenie dla was wszystkich na pewno błogosławieństwo Boże, ten dar, abyście nie zapominali nigdy, gdziekolwiek nie jesteście. Widzicie, możemy być w amazońskiej puszczy, ale zawsze możemy trwać w Chrystusie i możemy przystępować do sakramentów, gdziekolwiek nie jesteśmy. Dla was wszystkich, drodzy radiosłuchacze, dla całej ekipy Radia Wnet, błogosławieństwo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą

0: Zdrowia.
1: Nocne powtórki w net.
2: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Panie i panowie, od samej północy piątek, 12 dzień czerwca, rok pański 2026. Radio Wnet wkroczyło w 18 rok istnienia, podobnie jak program Polska Tygodniówka przekroczył Rubikon 20. A tego programu nie byłoby bez redaktora Bogdana Ferenca, szefa portalu polska-kije.com. Redaktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i witam oczywiście Ciebie, Tomaszu.
2: No i cóż, temat tylko jeden, piękne słuchaczki i rzecznik słuchaczem, to co dzieje się w kwestiach antyimigranckich na Szmaragdowej Wyspie, czy to Ulster, czy to Dublin.
4: Radio Wnet, więcej niż radio.
2: Hadia Lodin, Sudańczyk, imigrant, chociaż trzeba powiedzieć wprost i bez ogródek i być może należy się jak redaktor Stanowski, pospolity bandyta. Hadia Lodin usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zawsze mnie to zastanawia. No, chciał zabić człowieka, a mówią władze, prawo, stosowne regułki mówią, że usiłował zabić Stephena Ogliwiego, niepełnosprawnego człowieka, pracownik ochrony służby zdrowia. I gdyby nie został obezwładniony przez ludzi, którzy spacerowali w tej części Belfastu, to prawdopodobnie Stephen Ogliwi straciłby głowę. No i tutaj też sporty irlandzkie były przydatne, ponieważ tym kijem do hurlingu, to jest ta narodowa gra Irlandczyków, Sudańczyk został obezwładniony. No i uchodźca z Sudanu, który chciał zdekapitować głowę Irlandczyka, zabezpieczono nóż do tapet, który był użyty podczas ataku, no i przed sądem usłyszał usiłowanie sabu. Co wydarzyło się tej nocy w Belfaście, Bogdanie? No, śledziłeś media z Irlandii Północnej. Było spokojniej, czy tak jak to w nocy z wtorku na środę, ze środy na czwartek?
3: Przede wszystkim ta tragedia dotknęła tego człowieka, który został poważnie ranny, ponieważ stracił, drodzy Państwo, lewe oko i w zasadzie wciąż jest w stanie śpiączki farmakologicznej, z której notabene lekarze mówią, że zostanie w ciągu dwóch, najdalej trzech dni wybudzony. No i wtedy będzie można oczywiście ocenić, jak głębokie są to rany, których doznał. Co się działo w Irlandii Północnej? Jakby widzimy pewnego rodzaju uspokojenie, no ale jest to oczywiście pokłosie tego, co stało się, co zostało wdrożone przez północnoirlandzki, ale też brytyjski rząd, czyli wysłano na ulicę dosyć duże zasoby policyjne, które przez od kilku dni właściwie już patrolują całe miasto, które reagują natychmiast, ścierają się z demonstrantami, no a jednocześnie używają bardzo ostrych środków do, nazwę to, uspokojenia tłumu, czyli armatek wodnych, pałek i tarcz, którymi spychają ich z ulic. No oczywiście można tutaj mieć uzasadnione pretensje do tego, w jaki sposób prowadzone są protesty, bo podpalane są przecież sklepy, samochody, domy prywatne. No i oczywiście skupiono się na tych dzielnicach, gdzie w głównych, głównie przeważają migranci. Jak donoszą brytyjskie, ale też północnoirlandzkie media, część z migrantów, którzy mieszkali nawet już od kilku lat, czy od kilkunastu lat właśnie w Irlandii Północnej, w Belfaście, postanowiło zmienić miejsce zamieszkania, tylko nie jest powiedziane, czy oni będą przenosić się na główną brytyjską wyspę, czy też zamierzają przejść przez granicę do Republiki Irlandii. To oczywiście staje się też pokłosiem, czy też staje się problemem pewnego rodzaju politycznym, dlatego że Wielka Brytania zaczęła oskarżać Republikę Irlandii o to, że niekontrolowana granica pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii jest problemem, przez którą przenikają migranci. Tu jednak oczywiście można przypomnieć kwestię sprzed kilku lat, kiedy to Irlandia oskarżała Irlandię Północną, czy też Wielką Brytanię, o to, że właśnie przez tamtą granicę docierają do nas większość migrantów nielegalnych, którzy pojawiają się na Zielonej Wyspie
2: I Dublin, Bogdanie, wciąż cały czas oskarżał. Przecież tak naprawdę mamy dodatni bilans, jeżeli chodzi o Republikę Irlandii, bilans tej nielegalnej imigracji z Ulsteru, z Irlandii Północnej, o czym mówią stosowne statystyki. Natomiast problem polega jeszcze na jednej rzeczy. Ja bym tutaj bronił Dublina, ponieważ Irlandia jest w Unii Europejskiej. No i niestety te przepisy paktu migracyjnego osobom, które już prawie otrzymają azyl, ergo prawo pobytu, no wystawione są stosowne dokumenty i tutaj no nikt nic nie może zrobić. O tym też warto powiedzieć.
3: Ale rzeczywiście i tutaj Irlandia, znaczy Dublin konkretnie w mojej ocenie bardzo dobrze się zachowuje, ponieważ przede wszystkim prowadzi rozmowy z rządem Wielkiej Brytanii, a jednocześnie zapowiada, że no, skoro ktoś boi się o własny kraj, który ktoś przepuszcza imigrantów legalnych lub nie, no to chyba powinien zająć się swoimi własnymi granicami. Oczywiście tutaj nie można powiedzieć, żeby ta granica została zamknięta, czyli pomiędzy północą a południem Szmaragdowej Wyspy i jednocześnie zaznacza się też, że wzmożone zostaną kontrole te, które, przez które do Irlandii docierają migranci, czyli to będą to kontrole morskie, kontrole na lotniskach i to będzie pewna zmiana. Nie wiadomo, jak daleko posuną się irlandzkie władze, ale jednocześnie dodają, że w rejon granicy z Irlandią Północną wyślą dodatkowe patrole, które będą tam się znajdowały i ewentualnie sprawdzały legalność osób, które poruszają się po drogach prowadzących zarówno do Irlandii Północnej, jak i z Irlandii Północnej do Republiki. No to cóż można tutaj powiedzieć? No niestety eskalacja tego nieprzyjemnego wydarzenia, wręcz tragicznego wydarzenia, no doprowadziła do problemów politycznych, które do tej pory w jakiś sposób były ukrywane, czy też nie pojawiały się na świetle dziennym. Były to bardziej takie zakulisowe rozmowy. Oczywiście teraz można domniemywać, że sprawa w jakiś sposób zostanie uregulowana, tylko ja nie wiem w jaki, skoro granica wciąż ma pozostawać otwarta i nie ma do tego powrotu, do tego, żeby powróciły kontrole na granicy Republiki Irlandii i Irlandii Północnej, o czym powiedział zresztą sam premier Michael Martin, ale dodał do tego też, że nie jest przekonana do takiego rozwiązania również Michelle O'Neill, czyli pierwsza minister Irlandii Północnej, premier Irlandii Północnej. No zobaczymy, jak ta sprawa się rozwinie i ja mam nadzieję, że... No tak, ja rozmawiałem ze swoim irlandzkim kolegą, który nie jest zwolennikiem ani obecnej ekipy, ani poprzednich, nie jest też zwolennikiem radykałów, jednak powiedział, że te konflikty, te protesty mogą się przenieść tutaj na ulicę irlandzkich miast, a tylko dlatego, że ludzie zauważyli, że jednak pewnego rodzaju opór i pewnego rodzaju przeciwstawienie się, głośne powiedzenie temu, co się, powiedzenie nie temu, co dzieje się z kierunku politycznego odnosi jakieś efekty, bo przynajmniej politycy zaczęli oficjalnie rozmawiać i mamy informacje, w jakim kierunku zabezpieczenie poszczególnych państw, przynajmniej Irlandii Wyspy, mogłoby iść i czy tutaj uda się zaprowadzić pełen porządek. Nie wiem, o tym jeszcze nie możemy chyba rozmawiać, bo właśnie Republika Irlandii związana jest różnymi paktami, tym migracyjnym i Unia Europejska nakazuje wręcz przyjmowanie migrantów. I będzie się tutaj chyba pojawiać coraz więcej.
2: Dokładnie. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferenc, reporteru polska-kije.com, nazywany czasem rasistą albo sprzedawcą dziennikarskich śmieci, ale to z ukłonami dla pewnego pana fotografa Skor, który no co prawda pousuwał pewne wątki, no, a zwrócenie mu grzeczne uwagi przeze mnie, że można krytykować ideę, sposób przekazywania informacji, ich dobór, ale nie można atakować człowieka, bo przecież ci, którzy patrzą liberalnie na pewne rzeczy i na świat, muszą to zachowywać się inaczej. No ale pozdrawiamy pana z Cork, usunął wątek, więc zachował się na swój sposób trochę honorowo. Ale nie o tym, piękne słuchaczki i setni słuchacze, bo teraz bardziej niż ważna historia. Studio Dublin. Panie i panowie, marsz przeciwko imigracji zawędrował znowuż pod dol, to irlandzki parlament u zbiegu Kildare Street i pięknej ulicy Molesworth. Próbował zmobilizować poparcie przeciwko unijnemu paktowi migracyjnemu i udało się, bo duże obszary wokół parlamentu zostały odgrodzone przez policję, a demonstranci nazywali opuszczających budynek polityków i funkcjonariuszy zdrajcami i aby oddali władzę i aby się wstydzili tym, co robią. Około 4,5 tysiąca osób zgromadziło się w środę na ulicy O'Connell Street w centrum Dublina, aby zaprotestować przeciwko imigracji oraz wejściu w życie unijnego paktu migracyjnego, którego przepisy zaczynają obowiązywać od dziś w całej Unii Europejskiej. Pełna nazwa: Pakt o Migracji i Azylu. A to, co krzyczeli protestujący w Dublinie...

0: Traitors, zdrajcy, wyrzućcie ich albo wstydźcie się, tak protestowali Irlandczycy i Irlandki. W trakcie wieczoru wielokrotnie krytykowano irlandzki rząd. Niektórzy mówcy oskarżali władzę, tą naszą egzotyczną koalicję Fine Gael, Fianna Fáil, o zdradę narodową, argumentując, że polityka migracyjna prowadzona przez Dublin pod dyktando Brukseli, co też akcentowano, odbywa się bez odpowiednich konsultacji społecznych i z pominięciem obaw obywateli. Wśród uczestników widoczne były irlandzkie flagi narodowe. Było ich sporo. Demonstranci skandowali hasła takie jak Get them out, whose streets are streets, czyli te ulice, nasze są ulice, whose country, our country, czyli to kraj, nasz to kraj. Co prawda zwolennicy paktu, Bogdanie, mówią, że pakt ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na terenie Unii Europejskiej. Zakłada m.in. wspólne procedury graniczne, szybszą intensyfikację i rejestrację migrantów, obowiązkowe kontrole zdrowotne i bezpieczeństwa, bardziej zintegrowany system odsyłania osób, którym odmówiono prawa pobytu, i większą współpracę między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania migracją. Krytycy zaś twierdzą, że prowadzi ona do dalszego ograniczenia suwerenności państw narodowych oraz może zwiększyć presję migracyjną na kraje Unii Europejskiej. Z jednym z organizatorów, z którym rozmawiałem, on powiedział tak: musimy zachować jedność. Czy wy, rezydenci, którzy czekacie na swój irlandzki paszport, ale pracujecie, płacicie podatki i widzicie, co się dzieje, i jesteście nam potrzebni, bo takich ludzi na Szmaragdowej Wyspie potrzebujemy. No i my, Irlandczycy, musimy być zjednoczeni w tym, co nazywa się ochrona naszej tożsamości. No i przede wszystkim, by politycy uważali, że najpierw Irlandczycy, najpierw rezydenci, najpierw ci, którzy są czymś dodatnim, pozytywnym elementem, jeżeli chodzi o umiejętności, wizję i patrzenie na Irlandię, niż ci, którzy przyjeżdżają po to, aby wszystko otrzymać za darmo. No i tak mówią ci Irlandczycy, że my pracujemy. Dlaczego? I to ciekawe hasło, Bogdanie, bo jedna z protestujących Irlandek, ten protest był w momencie, kiedy szykowałem się na koncert Nicka Cave'a, o którym też dzisiaj chwilę, ale stwierdziłem, muszę się choć chwilę na tym pojawić. I ona mi powiedziała jedną rzecz. Powiedziałem tak: ale nie mamy my dzieci, mało dzieci się rodzi. I ona mi odpowiedziała taką rzecz, że Irlandki i Europejki nie rodzą dzieci, ponieważ muszą pracować, aby osoby, które przyjeżdżają z Azji, czy z Afryki, czy z Ameryki Południowej, po prostu rodziły te dzieci, a my za to płacimy. To było gorzkie i zastanawiałem się, czy z tym się zgadzam, czy nie, no ale z perspektywy, patrząc chociażby na te dysproporcje, jeżeli chodzi o delikatną tkankę sfery mieszkalnej i poziom, rosnący poziom bezdomności, o czym za chwilę, za sprawą pewnej pani, która udzielała wywiadu dla stacji Newstalk, ja bezczelnie się pod to podłączyłem z mikrofonem. Jaka jest twoja opinia, Bogdanie?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy już o pakcie migracyjnym, to niewiele wspomina się na ten temat, że zostały wprowadzone też kwoty, jakie poszczególne państwa będą musiały przyjmować. Mówimy oczywiście o tych migrantach. No, można z tego zrezygnować, no ale wtedy trzeba będzie płacić kary, które wyznacza
0: Komisja Europejska. No i Irlandia stwierdziła, rząd irlandzki, że woli płacić.
1: Tak, i to jest jakiś plus tego wszystkiego, no ale Irlandia jest stosunkowo bogatym krajem, przynajmniej tak twierdzi cały czas. Chociaż ludzie nie potwierdzają tej tezy promowanej przez rząd. No ale wróćmy jednak do samych migrantów. Zacznę chyba trochę od końca, bo jeżeli ja z kolei rozmawiam z młodymi ludźmi, z młodymi Polakami, Irlandczykami, Rosjanami, Ukraińcami, którzy oczywiście tutaj pracują i płacą podatki, oni mówią mi bardzo podobną rzecz. Oni nie chcą w tym momencie zakładać rodzin, mieć dzieci, żeby dzietność tutaj wzrastała, a tylko dlatego, że po pierwsze nie mają gdzie mieszkać, niestabilna praca, zbyt niskie dochody do kosztów utrzymania, i to jest chyba dla nich największy problem w tym momencie. Jeżeli państwo mogłoby zagwarantować takiemu młodemu 24, 5 czy tam 30-latkowi to, że będzie mógł kupić stosunkowo tanie mieszkanie, nie będzie się zażynał kredytem, który będzie pożerał większość jego zarobków, ewentualnie będzie go w ogóle stać na załatwienie takiego kredytu, no to wtedy sytuacja mogłaby całkiem inaczej wyglądać i wtedy mogłoby się rodzić znacznie więcej dzieci. Oczywiście można powiedzieć, że kultura europejska jest troszeczkę inna. Staliśmy się bardzo wygodni i chcemy dosyć długo cały czas bawić
0: gnuśni,
1: się.
0: Gnuśni, narzekający i leniwi. Mówię to krytycznie, patrząc z tej swojej perspektywy 54-latka. No ale tak to widzę po prostu, niestety.
1: No tak, ludy napływowe, takie delikatne nazwy, mają inną koncepcję, czyli rozmnażają się niezależnie od tego, czy mieszkają w jednym domu 30 osób, czy w dwie. Także tutaj mamy tę różnicę.
0: No ale wiesz, ja czasami też z nimi rozmawiam i oni twierdzą prosto i bez ogródek, że teraz odbierają to, co zabrano im pradziadom, czyli kwestię kolonializmu. Więc ja jednemu delikwentowi na ulicy do mnie powiedziałem, mówię, chłopie, jakie kolonie miała Irlandia, czy chociażby ojczyzna moja numer jeden Rzeczpospolita Polska? Jakie? No nie wiem, pewnie no jakieś były. Ja mówię, no proszę poszperać w historii, coś poczytać zdecydowanie, a nie mówić prosto i bez ogródek i nie oskarżać absolutnie wszystkich o to samo, wszystkie kraje z Europy. Trzeba też o tym mówić, o tym wspominać, nie bacząc na to, jakie wyrwy edukacyjne czynią ci i owi w naszej polskiej edukacyjnej, delikatnej materii. Natomiast podobnie jest z tą historią, kiedy my patrzymy na te opracowania amerykańskie czy zachodnioeuropejskie, to tak naprawdę o tym naszym pasku Europy, no pasku, który jest znacznie większy niż ta zachodnia Europa, właściwie ogryzek, patrząc chociażby na terytorium Rosji i tego, o czym myślę z dumą i z uśmiechem, Trójmorza, no to jesteśmy w przewadze terytorialnej, więc to nie jest takie rzeczy, ale to taka dygresja, która wskazuje na to, że tak naprawdę wiele osób nie wie nic o tej naszej części Europy, o Rzeczpospolitej, o jej historii i tak dalej, i tak dalej. No i cóż, wszyscy chcą odbić sobie swoje i podobnież też tak to funkcjonuje. Jeśli chodzi o te kraje, skąd ci nielegalni imigranci napływają, prosząc o azyl, co ciekawe, to nawet z tych krajów, gdzie jest w miarę bezpiecznie, jak chociażby Brazylia, chociaż Brazylia mówi mówiliśmy o tym, została już wykasowana z rejestru tych krajów, gdzie można przyjeżdżać i prosić o ochronę, Bogdanie. Natomiast ja też nie o tym, bo trzeba zaakcentować jeszcze zdecydowanie jedną rzecz, że ten problem natury imigracyjnej, te wszystkie protesty, jak chociażby ten protest ze środy, organizatorzy mówili, musimy zachować jedność, no i w gronie tych organizatorów John Dallon i Mark Brady. John Dallon znany a propos tych protestów paliwowych, jak mawiam. A on powiedział jedną rzecz na tym proteście. Musimy utrzymać tę jedność, jedność narodową. Jeśli uda nam się zjednoczyć ludzi w całym kraju, będziemy w stanie obalić ten rząd, powiedział do zgromadzonych. No i przekonywał też, że mieszkańcy całej wyspy, całej Irlandii powinni sprzeciwić się wdrażaniu paktu migracyjnego. Jesteśmy zaniepokojeni o siebie, o nasze dzieci. Rząd musi ponownie przemyśleć cały ten pakt migracyjny, ale odniósł się też do zamieszek w Belfaście, podkreślając zgodnie z Markiem Brady, organizatorzy tego protestu, że nie popiera przemocy. To, co wydarzyło się na północy kilka dni temu, jest całkowicie nie do zaakceptowania. Nikt z nas nie chce przemocy, powiedział, dodając, że nie uważa się za rasistę. I właśnie tutaj też mówiłem o tym środowo na antenie Radia Wnet, że to nie jest problem rasizmu. Irlandczycy nigdy nie byli, nie są i nie będą rasistami, to po pierwsze. I ty też za chwilę potwierdzisz. Po drugie, Irlandczycy zawsze zmuszeni do emigracji, no bo przecież byliśmy pod ciężkim butem okupacji brytyjskiej, panie i panowie. To, co robili Brytyjczycy, to, co robili Anglicy w Irlandii, to było szokujące i mogę to przyrównać tylko z okupacją niemiecką na ziemiach polskich. Więc nie są rasistami, są otwarci, przychylni i cóż, my o tym przekonaliśmy się, Bogdanie. Ja, mieszkając tutaj 21 lat, ty, mieszkając tutaj lat prawie 16, że to są wspaniali ludzie, ale jeśli ta kropelka goryczy albo łyżka dziegciu w beczce sprawi, że zawartość się przeleje, no to wtedy nie ma żartów i ta fala gniewu zawsze znajdzie swoje ujście w takich kryteriach ulicznych.
1: ponad wszelką wątpliwość mogę potwierdzić twoje słowa, czyli Irańczycy nie są rasistami, co widać przede wszystkim na ulicach. Można tutaj się spokojnie poruszać, można normalnie być kimkolwiek z całego świata i nie ma żadnego z tym problemu. No oczywiście protestującym podczas tej ostatniej demonstracji, nawiasem mówiąc, dzisiaj ponownie będzie taka demonstracja w Dublinie, także to ten spór, czy też te problemy nie skończyły się przez jeden protest i jedno oflagowanie, bo dzisiaj, tak jak już wspomniałem, będzie kolejny tego typu marsz i organizatorzy spodziewają się, że będzie znacznie więcej osób. Przede wszystkim chodzi tutaj o ten nieszczęsny pakt migracyjny i co ciekawe, ja zastanawiam się też nad tym, co zrobi irlandzki rząd, ponieważ ulica, przemawiając swoim głośnym i donośnym głosem, zażądała rozpisania ogólnokrajowego referendum w tej sprawie, co natychmiast podjęła w jakiś sposób opozycja, chociaż nie wszystkie ugrupowania, ale głównie AUTU, które tak. ustami swojego lidera Fidara Toibina stwierdziło, że tak, to jest bardzo dobry pomysł i powinno się tutaj rozpisać takie referendum tak i zapytać społeczeństwa, czy pakt migracyjny powinien być w Republice Irlandii wprowadzony w jakiejkolwiek formie, czy też nie. I to jest, mamy tutaj wyjaśnienie.
0: I to jest forma rządów republikańskich, jak mówią, republikańskich, gdzie lud decyduje, tak, nie, wszystko jest proste. No i też w Polsce przydałoby się wziąć przykład z Irlandii i w ważkich, najważniejszych kwestiach rozpisywać referenda, chociaż nawet jak są te referenda.
1: A prezydent chyba chciał referendum, o ile dobrze.
0: Ale Bogdanie, no to teraz się omawiam a propos paktu migracyjnego, że to były strachy na lachy, no ale ja przypomnę te referenda, kiedy też co niektórzy nie brali tych kart do głosowania referendalnego. Ja mawiam, 12 dzień czerwca rusza pakt migracyjny. Do kogo mieć pretensje? Do samych siebie. Ci, którzy głosowali na nie, ergo ci, którzy nie brali kart do głosowania. No i te referenda podczas wyborów w 2023 roku w październiku nie były ważne. To tak na marginesie. Natomiast Bogdanie, jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to ta napięta atmosfera, którą w Irlandii się wyczuwa właśnie z tego powodu, że sprawy idą w złym kierunku. Mówiłem o tym środowo na antenie Radia Wnet w rozmowie z redaktorem Łukaszem Jankowskim. Natomiast ta Irlandia już trochę nie daje radości, tak? Ona była beztroska, bo było pełno pracy, bo można było ścigać te swoje marzenia. Natomiast patrząc na to, jak panowie tej ziemi, ja raz jeszcze powtórzę to, Bogdanie, i ty pewnie mi przyklaśniesz. Panie i panowie, to jest Irlandia. Irlandia należy do Irlandczyków. Czy ona jest w Unii Europejskiej, czy w tej Unii Europejskiej, nie wiem, za 100 lat może nie będzie, bo Unii Europejskiej nie będzie już może za 5, 10 lat, to zawsze jest ziemia Irlandczyków i Irlandek. Oni są panami tej ziemi, a my jesteśmy w gościnie, mimo że czuję się już Irlandczykiem, redaktor Bogdan Ferenc tak samo, ale musimy mieć tę miarę i świadomość. Ja też tłumaczę wielu osobom, którzy tutaj przybywają, czują się lepiej niż u siebie. Ja mówię, słuchajcie, szacunek dla Irlandczyków, szacunek dla pracy, płacić podatki, wiedzieć coś o kulturze, historii tych stron, tych zakątków, no i po prostu być potrzebnym i w Irlandii, w budowaniu jej dobrobytu. Chociaż takie moje podejście, to trochę pachnie też nacjonalizmem, wręcz faszyzmem, prawda? To, co mówię, do takich to czasów doszło, jak te słuchaczki i zecki słuchacze.
1: To jest tragedia, co mówisz, bo mnie rozśmieszasz przede wszystkim. To jest normalne. W każdym kraju człowiek chciałby żyć normalnie, w swoim kraju. Irlandczycy tutaj, Polacy u siebie. Drodzy Państwo, zrozummy to nareszcie, że jeżeli Polak nad Wisłą mieszka i czegoś żąda, właściwie jest to stwierdzenie taki przytyk do polityków, to Polacy chcą żyć we własnym kraju i zgodnie z własnymi zasadami, które wystali z mlekiem matki, do których przygotowali ich dziadkowie. No to jest normalne, tak samo tutaj Irlandczycy.
0: Bogdanie, to słuchaj, zaraz twój komentarz finalny, bo ja zaprezentuję pewną wypowiedź. To jest właśnie to, jak bezczelnie z boku podłączyłem się do wywiadu prowadzonego przez miłą, sympatyczną dziennikarkę z News Talk. Posłuchajmy głosu irlandzkiej ulicy.
2: I'm very, very worried about the way the country is heading. I think it's divide and conquer. I think it's shocking. The government are solely to blame.
0: Jestem bardzo zaniepokojona kierunkiem, w jakim zmierza ten kraj. Uważam, że to strategia dzieli rząd. Uważam, że to szokujące. Rząd ponosi za to wyłączną odpowiedzialność absolutnie w 100%. Mam pasierbicę, która jest żoną wspaniałego czarnoskórego mężczyzny. Mam dwoje cudownych wnucząc. Nie chcę, żeby podczas dorastania w Irlandii spotykały ich rasistowskie obelgi czy nadużycia. To była Irlandia, w której wszyscy byli bardzo gościnni, ale to, co zrobił rząd, jest absolutną hańbą. Po prostu puszczenie ludzi bez ich weryfikacji. To nieweryfikowani migranci powodują wszelkiego rodzaju szkody. Boże, miej ich w opece. Wielu z nich ma problemy ze zdrowiem psychicznym. Nie mamy tutaj szpitali psychiatrycznych, ani odpowiedniego zaoblecza, by wspierać tych ludzi. Dlatego dość już tego. To, co mnie tu sprowadziło, to irlandzki naród. Chcemy odzyskać nasz kraj. Nie poddamy się.
2: To stop this migration pact. The people do not...
0: Chciałbym, aby rząd zastosował protokół 21 i zatrzymał ten pakt migracyjny. Ludzie go nie chcą. No tak mniej więcej Bogdanie mówi irlandzka ulica podczas protestów, które miały miejsce w minioną środę. I twój komentarz. I cóż ty na to, redaktorze?
1: Niewiele się ten komentarz różni od tego, co słyszę w Galway. I tutaj Irlandczycy mówią dokładnie to samo, chociaż nie ma jeszcze takich protestów, ale spodziewam się, że wkrótce też się pojawią, ponieważ ten opór przeciwko działaniom irlandzkiego rządu narasta i to dosyć mocno i szybko w ostatnich tygodniach. No taka jest prawda, drodzy Państwo. Tak jak powiedziałem, każdy chce żyć we własnym kraju. To, że Irlandczycy przyjmują praktycznie każdego, który chce tutaj się pojawić, chce pracować i chce płacić podatki i nie mają z tym najmniejszego problemu. Oni nie wyganiają ludzi, czy nie mają jakichkolwiek pretensji do osób, które tutaj przyjeżdżają, wynajmują mieszkania, pracują. Tak, problemem są właśnie ci, czy też nielegalni migranci, którzy tutaj się pojawiają i nie są właściwie w żaden sposób nadzorowani, ale też do osób, którzy przyjeżdżają tutaj i czerpią pełnymi garściami z systemu socjalnego. Także musimy pewne rzeczy rozgraniczyć, żeby właśnie nie było później komentarzy, że ja jestem rasistą, ewentualnie jestem przeciwnikiem migracji, chociaż sam jestem migrantem. Nie, absolutnie.
0: Tutaj albo sprzedajesz medialne śmieci, jak to powiedział pan fotograf z miejscowości Korpun. Marcin Łaska był napisać, ale usunął, ale, ja
1: pozwolę,
0: ale mamy
1: pozwolę sobie zapomnieć o tym panu, bo to ja z nim nie rozmawiałem, nawet nie próbowałem komentować tego, co wypisywał. Ty się tym zajęłeś.
0: No ale ja to skomentowałem, bo jesteś moim kolegą redakcyjnym, nie pozwolę obrażać po prostu, żeby ktoś wyzywał ludzi od rasistów bez żadnych podstaw ku temu.
1: No niestety ocenia się naszą pracę przez pryzmat naszych osób i to jest chyba najgorsze w tym wszystkim, ponieważ jest to po prostu niezrozumienie tematu. To, że ja mam jakąś opinię albo jakieś zdanie na jakiś tam temat, nie znaczy to, że jestem akurat rasistą. Ja po prostu widzę
0: absolutnie
1: to w taki, a nie inny
0: jesteś
1: sposób.
0: Bogdanie, patrzę na zegarek.
1: No nie.
0: Będziemy już powolutku kończyć, więc cóż, panie i panowie, studio Dublin absolutnie dobiega końca.

0: ostatnio, czyli politycy, że jestem zbyt ostry w ich ocenach. Także zapraszam Państwa bardziej na poniedziałek i wtorek, ale dzisiaj również, bo możemy się dowiedzieć o tym, co nawypisywałem do tej pory.
1: Bogdan Ferenc, reporteru polska.com, Tomasz Ubranowski, kłaniamy się, było to Studio Dublin. Bogdanie, dziękuję.
0: Do usłyszenia, życzę wspaniałego weekendu.
2: Studio Dublin.
3: Nocne powtórki w net.

0: No i tak, nie było nas w zeszłym tygodniu, Boże Ciało, dłuższy weekend, ale wracamy ze zdwojoną energią, ponieważ dużo dzieje się w polityce. Mamy Kraków, mamy dzisiaj F-35, mamy dzisiaj wejście Paktu Migracyjnego w życie. Jednym słowem, dzieje się, a my będziemy to komentować razem z Piotrem Matczukiem, analityk sceny politycznej, pracujący w telewizji Republika. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: No to co? Cóż my z tego tygodnia zapamiętamy?
1: No, teraz jest Pakt Migracyjny, więc może być tak, że z tego tygodnia zostanie pakt migracyjny, bo to może być temat trochę dłuższy.
0: Jednak mimo wszystko, mimo tego, że Polska jest wyłączona na rok i że Donald Tusk mówi spokojnie, nic się nie dzieje, jesteśmy wyłączeni.
1: No, jest wyłączona na rok, co zresztą sam on musi przyznawać, to trochę takie na wodzie pisane. Tą obietnicę dostał Donald Tusk. Tam w dokumentach to wyłączenie nie funkcjonuje, tak jak na przykład wyłączenie dla Grecji czy tych krajów niektórych południa. Więc to, że my jesteśmy wyłączeni na rok, to pomaga Tuskowi w tym roku, bo inaczej zderzyłby się już w październiku z liczeniem kwoty migrantów dla Polski. Ale jednak to widmo nad nami będzie krążyć i myślę, że też będzie katalizatorem dla tych innych tematów, które teraz są trochę zapomniane, na przykład tego tematu, że Niemcy cały czas dokonują relokacji na granicy zachodniej i przerzucają migrantów do Polski. Jest to skuteczne paliwo dla opozycji, jest to temat, który może ogniskować.
0: Jednak, czyli ci migranci jeszcze wrócą, mamy ostatnio kolejne ataki, mamy Lublin, ostatnio mamy sprzed dwóch dni Wrocław, gdzie gang ukraińsko-kazachsko, zdaje się algierski, bo taki tam był też czwarty przedstawiciel tego gangu, dwóch młodych Ukraińców uprowadził i tak dalej. Można by tego typu wypadki mnożyć.
1: W ogóle migracja moim zdaniem będzie jednym z głównych tematów zbliżającej się kampanii i to nie tylko w tym znaczeniu takim bezpieczeństwa, o tym co wspomniałeś, że jakieś gruzińskie czy kazachskie gangi się będą nożyć w Polsce i to będzie narastać taki strach przed tym, co widzimy na Zachodzie, ale również temat tej migracji legalnej, którą moim zdaniem część prawicy zostawiła na wiele lat, w ogóle
0: część
1: o tym nie mówiła.
0: Część prawicy, to mówmy wprost, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Prawo i Sprawiedliwość, ale również Konfederacja też również tu nie zawsze była konsekwentna. Też długo
0: znaczy,
1: u nich
0: Krzysztof
1: w przekazie...
0: Krzysztof Bosak był konsekwentny, mówił, jestem gotowy mówić zero migracji, czy bardzo mało migracji, nawet kosztem wzrostu PKB. No Sławomir Mentzen trochę inaczej, bo sam trochę zarobił pieniędzy na tym pośrednictwie pracy dla migrantów.
1: Ale temat będzie narastał, bo on narasta społecznie. My jeszcze nie wszystko to możemy widzieć, bo nie widzimy wszystkiego, co się w kraju dzieje, ale dla wielu grup społecznych to właśnie temat legalnej migracji jest ważnym problemem. Mówiliśmy zresztą o tym podczas jednej z naszych rozmów. Kiedy z młodymi ludźmi się porozmawia, to dla nich problemem jest to, że nie mają wejścia na rynek pracy. Wysyłają setki CV, idą nawet do takich mało płatnych prac jak sklep, magazyn i tam odbijają się, a widzą, że ich miejsca zajmują migranci.
0: Chcą pójść do sieci sklepów Płas i tam nie ma miejsca.
1: I ja znam anegdotę, że to nie chodzi nawet, że nie ma miejsca, tylko ten młody człowiek, który tam poszedł, został de facto wyśmiany. No bo oni mu powiedzieli, przecież my mamy tych imigrantów, po co tutaj przychodzisz? To działa i potem nie dziwmy się, że młodzi ludzie popierają partię, która staje się najbardziej antyimigrancka. Tutaj może zyskiwać taka formacja jak Braun. I to całkiem jest uzasadnione i zrozumiałe, dlaczego tak będzie.
0: Chociaż akurat Grzegorz Braun wśród najmłodszych nie ma jakichś największych notowań. Tam Konfederacja jest bardzo popularna. Grzegorz Braun raczej, jak się patrzy na sondaże, takie te pogłębione, kto jakie ma poparcie, to raczej te starsze roczniki odbiera PiS-owi.
1: Ale w tym takim pogłębionym badaniu było takie, przed kilku miesięcy to zrobiło OGB. Tam był widoczny wzrost również wśród młodej grupy. Zresztą, pamiętajmy, nie ma jeszcze kampanii. Jeszcze na przykład Braun nie wszedł w ten temat całkowicie, a pamiętajmy, że on ma ten potencjał pełnego odpalenia wrotek. On nie musi się na pewne niuanse tutaj zwracać uwagę. Ten człowiek już udowodnił, że jest w stanie wchodzić w tematy bardzo radykalnie, przerysowując je często, więc będzie atrakcyjną alternatywą, zwłaszcza jeżeli głównie Prawo i Sprawiedliwość, ale i część Konfederacji nie zmienią tego kursu i oni muszą przestać mówić, jesteśmy przeciwko nielegalnej imigracji, bo to wyborcom sugeruje, że za tą legalną jednak są.
0: A klimat się w Polsce zmienił, nie tylko chyba w Polsce. Na ile na Polski, jak byś doradzał, drogi Piotrze, politykom i patrząc na Wyspy Brytyjskie, Henry Nowak, potem ten Belfast, zamieszki, Włochy, a tak w tym roku na polską młodą dziewczynę w Mediolanie. I tak można by znowuż litanie z pamięci nawet, bez większego researchu, odtworzyć. To rezonuje w Polsce. To jest tak, że nie wiem, polscy politycy powinni głębiej wchodzić w temat Henry'ego Nowaka albo w temat Belfastu, że to już żyje tak ogólnopolsko, że my żyjemy tymi atakami imigranckimi z Zachodu.
1: Żyjemy, ale one są tłem. I myślę, że również marketingowo, PR-owo politycy też tak to powinni traktować. To jest tło, które tworzy pewien klimat. Naturalny klimat, bo tu nie ma żadnej propagandy. Ludzie widzą pewną sytuację, która jest na Zachodzie i martwią się przecież nie o to, co dzieje się w Londynie czy Paryżu, tylko martwią się o to, co będzie się działo w Radomiu czy w Łodzi. A tak sobie to dopowiadają. Jeżeli tam się wydarzyło teraz tak, no to do nas też to przyjdzie, bo popełniamy te same błędy. I myślę, że marketingowo właśnie ci politycy, którzy zrozumieją, że trzeba wytłumaczyć i trzeba siebie zaprezentować jako tych, którzy tych błędów nie popełnią. Którzy są w stanie nasze państwo z tej drogi ściągnąć. Bo jednak i rządy Donalda Tuska, ale i w dużej mierze poprzednie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to jest dokładanie kamyczków do tych błędów, które popełnił Zachód. Wyborcy mają w swojej naturze coś takiego, że jednak są wyrozumiali. Jeżeli głosują na jakąś partię, to są w stanie zrozumieć, że ta partia może popełniać błędy, ale oczekują korekty tego. W polityce jest takie hasło, że polityk nie przeprasza i tu nie chodzi o to, żeby on przepraszał, tylko żeby był w stanie wyjść i powiedzieć, w pewnych kwestiach popełniliśmy błąd, zmieniamy ten kurs. Ja nie będę takiego błędu popełniał. Wyborcy każdej partii premiują bardzo takie zachowanie.
0: No dobrze, teraz wrócę do fragmentu, który w naszych rozmowach lubię najbardziej, czyli Piotr Matczuk będzie wyjaśniał, co polityk miał na myśli. Pewnie słuchałeś dyskusji nad wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego i tego, chyba nawet zaryzykowałem słowo, dziwnego wystąpienia premiera Tuska, chociaż które wzbudziło duży rezonans po liberalnej stronie, że Donald Tusk być może pierwszy raz w tej kadencji albo dawien dawna wyłożył jakiś kredo swojej polityki. Broniąc liberalnego porządku, broniąc, jak on nazywa, republiki demokracji przed brunatną falą nacjonalizmów. I o tym, że teraz Braun będzie rozliczał posła Schreibera, czy jest Polakiem, a poseł Fogiel będzie pana Brauna też albo Mencena rozliczał, czy są czystej krwi Polakami.
1: To jest początek tego procesu, który rozpoczyna Donald Tusk, o którym mówiliśmy, nie wiem, czy na ostatnie, podczas ostatniej rozmowy, czy dwie rozmowy temu. Donald Tusk musi tak ustawić polaryzację wyborczą. On musi to ustawić już zupełnie skrajnie. Stał się hegemonem po lewicowo-liberalnej stronie, więc jego słuchaczami jest praktycznie cała lewicowa, liberalna część wyborców w Polsce. I on musi tą drugą stronę narysować jako skrajne przeciwieństwo, więc on będzie nawet do takich skrajności się posuwał. Będzie to rysował tak. On jest obrońcą demokracji. On jest obrońcą członkostwa w Unii Europejskiej. On jest tym ostatnim cywilizowanym politykiem. Po drugiej stronie są faszyści, barbarzyńcy, ksenofobia i rasizm. I będzie to ustawiał trochę na takie tory, jakich jeszcze w Polsce nie mieliśmy, bo ta dyskusja zawsze była trochę łagodniejsza w Polsce. Wy jesteście prawaki, wy jesteście lewaki, obrzucanie się tymi, ale tutaj będzie takie już uskrajnienie. Nawet takie odczłowieczanie, bo w tych wypowiedziach jest coś takiego. Ta druga strona Donald Tusk jest nieakceptowalna nawet jako postawa, jako w ogóle byt ludzki, nie tylko polityczny.
0: To też nie jest nic nowego. No, kampania roku 23, walczymy z totalnym złem.
1: Ale myślę, że temperatura tego będzie inna. Wtedy jednak to było na takich starych polskich torach, czyli Tusk mówił, walczymy ze złem, bo PiS robi to i tamto, owamto. Zobacz, że w tej wypowiedzi już jest mniej tej argumentacji, już jest praktycznie sama emocja. Oczywiście tam są podane przykłady, co ta zła prawa strona robi, ale zasadniczo opiera się to na emocji, że to są ci ludzie, z którymi w ogóle nie można dyskutować. To jest takie zaostrzenie polaryzacji, zaostrzającej również tą nienawiść polityczną, że on mówi swoim wyborcom, nie możemy w ogóle akceptować ich istnienia, dlatego my musimy wygrać. A nie dlatego, że my się nie zgadzamy, bo oni są fatalni, złem i czymś, co nam szkodzi.
0: Ale w tej wypowiedzi, co było ciekawego, pojawił się poseł Braun, poseł Fritz, poseł Mencen, prezes Mentzen, poseł Fogier, Miller w Europarlamencie, to się nie pojawił, ale Schreiber, z racji ich niemiecko brzmiących nazwisk. Natomiast wszystko zostało sprowokowane przez wypowiedź Przemysława Czarnka i posła Kowalskiego. No, ich nazwiska nie pasowały do przekazu, który wybrzmiał, i do tego dowcipu, czy tej szeredy, którą opowiedział z mównicy sejmowej w środę Donald Tusk. Ale to może pokazać, że PiS przejmuje teraz tą narrację bardzo mocno, bo to Przemysław Czarnek wyszedł i żądał dymisji najgłośniej ministra Szeptyckiego, no i wskazywał na to, czy na pewno minister Szeptycki jest lojalny wobec Polski.
1: No bo już tak roboczo rzecz biorąc, to inicjatywa jest teraz po stronie PiS-u. PiS podejmuje tę inicjatywę. Wniosek nieufności wobec Kierwińskiego, zapowiedź wniosku nieufności wobec Cienkowskiej, wchodzi w tematy. Jest aktywny, stara się wykorzystywać narzędzia, które ma. I lepiej, gorzej potem to wychodzi w praniu. Poza tym też sytuacje są różne, bo na przykład temperatura dyskusji nad wnioskiem o ministra Kierwińskiego była jednak trochę niższa niż poprzednie wotum nieufności. No bo się politycznie to inaczej ułożyło, ale jednak wykorzystuje te narzędzia, robi, wchodzi, więc stara się tą codzienną inicjatywę przejąć. Dlatego Donald Tusk odpowiada i myślę, że odpowiedział sobie, trzeba przyspieszyć. W planie Donalda Tuska moim zdaniem było, żeby tą krwawą polaryzację rozpocząć we wrześniu, październiku, no ale uznał, że może trzeba zacząć to robić przygotowania wcześniej, bo on nie ma wyboru. On albo to tak ustawi, albo przegra wybory.
0: Czyli co, Tuskowi zaczyna się spieszyć takiej taktyce polityki, jako były spin doktor, jako osoba odpowiedzialna za przekaz kiedyś polityczny, doradzająca politykom, wyczuwasz tutaj taką nerwowość.
1: Ale wszystkim zaczyna się spieszyć, bo miną wakacje. Wakacje są trochę taką pauzą, zwłaszcza sierpień, który jest przyjęty w Polsce, sejmowe wakacje, no taki ogórkowy sezon się robi, ale po sierpniu rozpoczyna się nowy sezon polityczny. Zawsze w Polsce tak jest. Wrzesień rozpoczyna jakby nową...
0: Jest mniej więcej rok do wyborów.
1: I jest rok do wyborów. Oczywiście dużych pieniędzy partie jeszcze nie będą chciały na tym etapie wrzucać w to wszystko do końca roku, bo ten wrzesień, październik, listopad, grudzień to będą te miesiące, gdzie jeszcze pieniędzy lepiej nie inwestować, ale już spór taki typowo kampanijny się rozpocznie. Zobaczysz, będzie więcej spotkań, więcej takiego tego jazgotu politycznego, tych działań takich politycznych. I Tusk widzi, że inni przyspieszają, on też musi przyspieszyć, bo to jest już zaraz. Wydłużają nam się te kampanie. Jak startował Duda, to dziwiliśmy się, że jego kampania rozpoczęta w listopadzie, tyle miesięcy. Jak już startował Nawrocki, już się mniej dziwiliśmy, no bo te kampanie tak się wydłużyły. Teraz ta zbliżająca się będzie najdłuższą kampanią, bo ona de facto będzie trwała tak mniej więcej od października
0: i
1: do wyborów.
0: Zauważmy, co robi Konfederacja. Sławomir Mentzen jako pierwszy rozpoczął kampanię prezydencką i dowiózł bardzo dobry wynik. I teraz też Konfederacja jest w trakcie kampanijnej. Program 27 trwa. Te spotkania się odbywają i tak jak te pierwsze spotkanie Mentzena, trochę poza uwagą mediów. Czy media w ogóle tego nie widzą? Może trochę Radio Wnet, ale inne media też trochę...
1: Ale on na tym nie polega. On ma inne kanały dotarcia,
0: też
1: same
0: nie
1: spotkania
0: zabiega.
1: Są, tak.
0: Też nie zabiega o to, żeby tam były media. Mówiąc szczerze, to jest taka robota, która już widać, to takie już się tryby kampanijne, spotkania, trasy, programy.
1: Tak, zawsze to na prawicy tak działało i PiS też miał ten know-how takiego robienia. Jego spotkania też były zawsze trochę poza uwagą, ale jednak wykonywały tą robotę, którą miały wykonać. Teraz PiS trochę zwolnił ze spotkaniami takimi...
0: Powiedz o jednym spotkaniu, będę chciał się zapytać, wiesz o którym?
1: W terenie, ale to jest bardzo ważna broń po stronie prawicowej, bo nawet jeżeli te media mainstreamowe nie mówią, to my osiągamy cel. My się bezpośrednio komunikujemy z wyborcami, tak kalkulują te partie, zarówno Mentzen to zauważył w prezydenckiej, że to działa. Że nie musi być dużo relacji medialnych, ale on wykonał pracę, on ma ten kontakt, przychodzi coraz więcej ludzi. PiS zawsze też tak to robił. To jest taki trochę bypass na media mainstreamowe. Myślę, że jak się rozhula kampania, to Prawo i Sprawiedliwość też ma tutaj potencjał, bo ma doświadczenie w takim działaniu.
0: Patrzę na to, co mówią politycy. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to oczywiście Polska 2050, partia, która już się trochę nie liczy, ale narzuca czasami jakieś hasło i hasło, czy rzuca, nie narzuca, tylko rzuca. I pani Pełczyńska-Nałęcz rzuciła hasło, jak nie my, to będzie rządził BBC. Brown, Bosak i Czarnek.
1: No i to jest element tego. To jest element tego przekazu, który będzie. Ten jest akurat trochę taki lżejszy i ma niby te BBC jakiś widz zrobić z tego ten skrót, ale to jest właśnie podejście, które będzie miała cała ten blok lewicowy do wyborów.
0: Dobrze, z jednym Donald Tusk miał iść do centrum. Teraz bliżej jest, staje się z PSL-em. Wspólna kandydatka na prezydenta Krakowa, PSL-u i koalicji. Pan wicepremier Kośniak-Kamysz, który wychodzi i trochę nie musi, ale broni ministra Kierwińskiego. Tam z reguły występują posłowie, czasami lepsi, czasami gorsi, ale nie prezesi partii. Tu nagle jednego z ministrów wychodzi i broni sam prezes PSL-u w debacie sejmowej. Taki sygnał, który pokazuje, że jednak PSL już się podziękował i włączy się w platformę w wspólny front.
1: Bo PSL musiał się gdzieś włączyć. Był etap, gdzie PSL szukał, macał trochę tych, jakie są opcje na stole. No ale przez to, co Donald Tusk zrobił przez 2 lata, czyli że spacyfikował tą stronę liberalną, nie ma żadnego Hołowni teraz, tak? Nie ma żadnej nawet tej partii po Hołowni, bo wspomniałeś Polskę 2050, ale po rozbiciu tego środowiska, po powstaniu tego klubu Centrum, no de facto to zostało spacyfikowane wszystko. Ci, którzy będą Donaldowi Tuskowi potrzebni z tego środowiska, pójdą z jego list i reszta nie ma. Tak naprawdę jedyną autonomiczną postacią i jedyną autonomiczną formacją, jaka została, jest Lewica i Czarzasty.
0: I taki będzie podział. Ty Lewicą rób sobie bardzo ostro, Donald Tusk będzie, no z jednej strony mówił, tam są faszyści, naziści, rasiści, a ja jednak idę do centrum.
1: Ale tam, ja nie wiem, czy to idzie do centrum. On już ma swój tort, tak? Moim zdaniem on komunikuje już do tego, co ma. Bo Donald Tusk, oczywiście każda partia chce jeszcze trochę tam zdobyć przy wyborach, ale Donald Tusk bardziej już ma ogarnięty, wie na jakim boisku gra i będzie mówił do tych wyborców, do tych odbiorców, których już praktycznie przekonał. PSL pewnie wejdzie teraz do niego, bo PSL nie ma opcji. No to macanie, to sprawdzanie nic mu nie dało. Nie ma tu za bardzo się do kogo przylepić. No i Kosiniak-Kamysz jest trochę na Donalda Tuska skazany. No i ten ta komiczna z punktu widzenia krakowskiego konferencja na Trawniku przed KPRM-em, gdzie kandydat na prezydenta Krakowa był pokazany, to jest jeden z tych elementów pokazujących, że już Kosiniak jest przy Tusku.
0: Jest przy Tusku, to już jakby jest twoja analiza.
1: Znaczy, tak mi się wydaje, że wszystko na to wskazuje, poza tym on nie ma za bardzo wyboru, no bo PSL idący sam jest narażony na, no poza tym on nie robi tego od wielu już lat, no bo wie, że
0: od 8.
1: Tak, że może przegrać i jest to bardzo prawdopodobne. I teraz Tusk wydaje się jedyną taką alternatywą. Poza tym wielu działaczy może spojrzeć i powiedzieć, sprawdzono, już to graliśmy, 8 lat razem rządziliśmy i jakoś
0: jesteśmy w jednej rodzinie politycznej, w Europarlamencie.
1: Więc myślę, że to jest z punktu widzenia wielu PSL-owców bezpieczne rozwiązanie.
0: Naszym gościem Piotr Matczuk, jak co prawie każdy piątek, tydzień temu nas nie było, ale za tydzień na pewno też będziemy politykę omawiać. Jeszcze 2 pytania chciałem ci zadać. Wspólny wiec przyszła Czarnka i Mateusza Morawieckiego. Jakaś jaskółka zmian, bo mówię, że PiS trochę zwalnia, no ale pokazał też, że wycisza te spory wewnętrzne dla Wirtualnej Polski. Jarosław Kaczyński mówi, ogień przygasa, ten ogień walk frakcyjnych. Przygasa, nie przygasa, jak to wygląda?
1: Znaczy, nie mówiłem, że PiS zwalnia, że PiS wykorzystuje teraz szansę. Ten wiec jest też taką szansą, pokazanie, że wykorzystanie szansy. I paradoksalnie ten wiec jest fatalną informacją dla obu wojowników frakcji, bo pokazał, że wyborcy premiują tą jedność. No, jeżeli ty czytałeś komentarze wyborców PiS-u pod tymi relacjami, oni byli zachwyceni. Uważali to, że to jest jeden z najlepszych wiecy, jaki widzieli. Oni byli bardzo zadowoleni z tego, że zobaczyli Czarnka i Morawieckiego na jednej scenie. Tak? To zagrało. Poza tym oni, dwóch tych polityków, i Przemysław Czarnek, i Mateusz Morawiecki, w tej konwencji wypadli dobrze.
0: To byłaby zwycięska konwencja.
1: Tylko tu mamy dwie rzeczywistości.
0: Konwencja
1: mamy tę rzeczywistość.
0: Jako spotkanie partyjne, tylko konwencja jako sposób objazdu, że nagle w pewnym momencie, nie wiem, we wrześniu, w październiku już uznają, że oni się nie rozdzielają, nie pokłócą i ruszy razem w Polskę Mateusz z Przemkiem.
1: Znaczy to jest takie trochę bardzo pozytywne myślenie, bo są dwie rzeczywistości. No jest rzeczywistość ta taka.
0: No nie, ale załóżmy, że tam się kończą walki, faktycznie realnie kończą się na chwilę takie śmiertelne walki frakcyjne.
1: No to ten wiec pokazuje, że to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości premiują. Im się to podoba, Oni chcą takie rzeczy widzieć, oni chcą tą jedność celebrować.
0: A ta jedność może być dla kogoś ciekawsza poza takimi twardymi wyborcami PiS-u? Tam widziałeś materiał na partię, która ofensywnie zdobywa nowych wyborców?
1: Tak, znaczy nie, bo to, nie, to się spodobało nie tylko twardym wyborcom PiS-u. Ogólnie ta szeroka grupa ludzi, którzy nawet jeszcze nie są przekonani, a sympatyzują. Znaczy widzimy w ich reakcji, że PiS jest ich tam jakąś partią pierwszego wyboru, może jeszcze nie zdecydowali, ale są temu najbliżej. Spodobało się to, że nie ma właśnie żadnych baśni, że media mówią, że tam jest na noże, a tu wychodzi dwóch gości i świetnie się uzupełniają i jest dobry przekaz i poza tym to dobrze wyglądało. To było dobrze zrobione. Więc ja myślę, że to jest sposób. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało ten czynnik. Zobacz poprzednie lata i jakiekolwiek ruchy takie zjednoczeniowe, jak powstała Zjednoczona Prawica, czy potem podpisywanie kolejnych jakby porozumień, czy ze Zbigniewem Ziobro, czy z innymi środowiskami, to zawsze było premiowane przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Oni chcą takiej zjednoczonej prawicy.
0: A taka będzie prawica. Trochę to też można było wyczytać. To był długi wywiad. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa to czytali. Jak nie, to zachęcam. Jeszcze można go odnaleźć na Stronie Wirtualnej Polski dla właśnie tego publikatora Jarosława Kaczyńskiego, który wskazywał, że te listy, które się szykują, będą szerokie, że tam będzie zapraszanych, a to może Marek Jakubiak ze swoim stowarzyszeniem, a to może Robert Bąkiewicz, że to będzie taka lista, która będzie starała się, nie, Konfederacji nie weźmie, prawda? Nie weźmie też Grzegorza Brauna na listy, ale że będzie starało się być jak najbardziej inkluzywną listą, o, dla największą stratą dla aparatu partyjnego.
1: To powinno tak być zrobione. Oczywiście listy powinny być układane też pragmatycznie mądrze, bo w wielu miejscach jest tak, że ty tak powiedziałeś o tym aparacie partyjnym w negatywnym znaczeniu, a często ten aparat partyjny to jest najbardziej pracowity w danym miejscu i najbardziej efektywny.
0: Okej, ale
1: więc w wielu miejscach byś powiedział, nie chcę jakiegoś znanego nawet działacza spoza PiS-u, tylko chciałbym w tym miejscu posła powiatowego, który tam wykręca świetny wynik. To wszystko musi być z głową robione, ale oczywiście taki szeroki front.
0: Pamiętaj, że ja mam tą perspektywę inną sejmową, jako reporter sejmowy. Mowy, tak, no i czasami widzę tych posłów szóstego, siódmego rzędu, to czy oni są w Sejmie, czy ich nie ma w Sejmie, to jest żadna różnica.
1: Dla ciebie bez różnicy?
0: Dla Sejmu również, dla legislacji.
1: Może tak, ale jak weźmiesz potem wielu z nich i zobaczysz ich taką pracę codzienną w regionie, jak oni organizują ten dół, jaki oni mają kontakt z wyborcami tam w tym konkretnym powiecie, jak oni są w stanie działać, jak oni mają rozpoznane środowiska na dole, to często jako już nie dziennikarz, a jakbyś był w roli działacza politycznego, byś powiedział, ja chcę tego gościa, żeby robił, bo robi świetną robotę na dole. Więc to wszystko są szczegóły, niuanse, które szef partii, całe kierownictwo musi brać pod uwagę, ale szeroki front byłby dobry, na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza, że nie jest sam już po prawej stronie. Musimy to zawsze pamiętać, że trochę się zrobiło ciasno na tej prawej stronie, więc każde poszerzenie, można powiedzieć, jest kosztem jednak tych innych prawicowych formacji i trzeba do tego dążyć.
0: Do zwiększenia to już na koniec. Sprawa Leszka Kraskowskiego, czyli dziennikarza śledczego, zatrzymanego 3 miesiące. Trochę wewnętrzna sprawa środowiska dziennikarskiego, czy jednak sprawa, która pokazuje, że Donald Tusk nie tylko, że retorycznie, ale i faktycznie śrubę przykręca?
1: To drugie, a trzecia rzecz, że Donald Tusk coraz więcej popełnia błędów, bo ta wojenka ze środowiskiem dziennikarskim, a to nie jest pierwszy incydent.
0: To dość szerokie, bo tam i wyborcze,
1: to jest wojna.
0: I Harukowicz.
1: To jest wojna z dziennikarzami, którzy się nie podobają. Temu, owemu, ale komuś z tamtej strony. I zaczyna to szkodzić Donaldowi Tuskowi, bo jest to przerysowane, karykaturalne i widać intencje w tym. Wejście do domu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Republiki, tak? No było dla wielu sygnałem, że jest jakaś. Co oni robią, tak? Co ten rząd robi? To jest przesada. Teraz dziennikarz, który, zobacz, jak wielu ludzi również z mainstreamu lub byłych ludzi mainstreamu się odezwało, którzy z Leszkiem pracowali. I powiedzieli, no zaraz, halo, ale to jest dziennikarz z dorobkiem, to jest dziennikarz, z którym pracowałem, rzetelny. O co tutaj chodzi, tak? Nawet jeżeli oni przyjmowali, że tam jest jakieś coś, co może być, nie wiem, złamaniem prawa, nadużyciem prawa, no to też byśmy oczekiwali, że w państwie takim demokratycznym, jeżeli dziennikarz, który jest zwłaszcza dziennikarz, który przed chwilą się zajmował jednym z poważnych polityków tej koalicji. To oczekiwalibyśmy transparentności ze strony rządu. Ja to zresztą mówiłem, 10 minut po zatrzymaniu powinna być konferencja prokuratury policji, która każdy szczegół odpowie. I wytłumaczy się, powiedzmy, tak, musieliśmy, to, tamto. To się nie dzieje. To wszystko się dzieje taki, dowiadujemy się z tweeta, koniec, facet zatrzymany.
0: Coś, co często podkreślasz, co lubisz. Opozycja tą sprawę wyzyskała, czy nie?
1: Też weszła w to, moim zdaniem robi. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że można więcej. To jest taki... można popaść w takie krytykanstwo, że zawsze powiedzieć, można zrobić więcej, bo pewnie zawsze można zrobić więcej, ale tak jak mówię, opozycja, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, ono jednak wróciło na te tory nadawania tonu po stronie opozycyjnej, to jest plus, a po drugie wykorzystuje tematy, wchodzi w jak najwięcej tematów, jeden się uda, drugi się nie uda, tu jest gorzej, tam jest lepiej, możemy krytykować, ale PiS cały czas stara się tą inicjatywę jak najbardziej odzyskiwać i to jest dla nich na plus w porównaniu jeszcze z grudniem czy listopadem.
0: To powiedział Piotr Matczuk, który był naszym gościem, jak co dzień taktyka polityki, ja się zawahałem, bo patrzę na platformę X, tam jest wpis pani Ewy Wrzosek, panie Pilarek, to jest oznaczenie Jakuba Pilarka. Ma pan 12 godzin na usunięcie nieprawdziwych informacji publikowanych na portalu wnet.fm. Z panem ugody nie będzie. A Jakub Pilarek odpowiedział w sposób jednoznaczny na tą groźbę, o czym też mówił na antenie Radia Wnet. Pani Wrzosek, ma pani 2 godziny na usunięcie swojej pogróżki procesowej wobec mnie z dnia 11 czerwca bieżącego roku i publiczne przeproszenie za zaistniałą sytuację. Jest pani w pełnej wiedzy umysłowej profesjonalnym prawnikiem, który ma ustawowe zadanie stać na straży praworządności, dlatego nie będę tutaj uzasadniał swojego wezwania z szacunku dla pani poziomu intelektualnego, którego nigdy nie oceniałem nisko. I tak dalej, i tak dalej. Czas start kończy Jakub Pilarek, nasz redakcyjny kolega, więc widać, że ta walka z mediami jest szeroka, także dotyka naszej redakcji, naszego kolegi redakcyjnego. Dotknęła to akurat nie pan Giertek, tylko pani Wrzosek, ale to zdaje się jedna stajnia. Tak to wygląda, można powiedzieć, tak czy inaczej. My oczywiście jesteśmy w kontakcie, no i Jakub Pilarek ma pełne wsparcie Radia Wnet, a my dziejemy też państwa wsparcie, za to wsparcie bardzo dziękujemy, czy to mailowe, czy to telefoniczne, czy to chociażby na platformie patronite.pl/radiownet. Bardzo państwu dziękujemy.
1: I to znowu trafia na dziennikarza, bo to trzeba powiedzieć. Jakub jest tym dziennikarzem takim w pozytywnym sensie ostrożnym. To jest tak. Człowiek, który nie puści nic, czy 5 razy nie sprawdzi, a potem jeszcze północy myśli o tym i sprawdza 6 raz.
0: To prawda.
1: Więc ja mam takie wrażenie jako odbiorca mediów, że jak coś Pilarek już puści, to wiem, że no, przesiedział nad tym. No i znowu władza...
0: Nie podpala się.
1: I znowu władza... władzy się nie podoba. Ten kurs antydziennikarski się zemści na nich. To nie ma w tym nic dobrego. Popełniają tutaj błąd.
0: No, czy mówił Piotr Matczuk. Dziękuję bardzo.
2: Nocne powtórki w net.

czym różni się od nocy świt. Nie ucz mnie, co znaczy

więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci da? Tam pierścionek z korali.

0: Bydgoszcz 104 i 4 FM.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
3: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
4: Karol Maurycy de Talleyrand.
3: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro. Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
1: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie i to w dodatku nie sam. Bartłomiej Dźwigała, witam.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, nie było dźwięków krucjat chyba radiowych, ale są to właściwie, ale w pewnym sensie nie są, ponieważ dzisiaj nie będziemy zajmować się żadnym tematem bezpośrednio związanym z cukrem, bezpośrednio, to podkreślę, to ze krucjatami, ale zajmiemy się, mili Państwo, rozmową o książce Relacje władzy monarszej z Kościołem w Polsce i Europie, starożytność i średniowiecze. Ja już tam tą książkę czytałem sobie i tam jest dużo postaci związanych ze wyprawami krzyżowymi, więc nie jest tak, że jesteśmy, że tak powiem, jak te sierotki pozbawieni tlenu, tak?
4: Tak, będziemy dzisiaj mówić o książce, która została napisana i przygotowana przez studentów Instytutu Historii UKSW pod moim kierunkiem. I ta książka dotyczy dziejów średniowiecznych, starożytnych i również są tam wątki związane z wyprawami krzyżowymi.
3: No właśnie, to dopełni nam obrazu, generalnie rzecz biorąc, na pewno, bo tam no właśnie na przykład takie ja czytałem wczoraj o zdobyciu Rzymu przez barbarzyńców, między innymi święty Hieronim się bardzo często pojawia. No zaraz wrócimy do tych książek. Będzie z nami za pomocą trąbki telefonicznej nasz wspaniały kolejny krzyżowiec Łukasz Witkiewicz. Ale ja chciałem Państwu tylko powiedzieć, że w pewnym sensie uwaga, bo dzisiaj w Warszawie już się zaczęły problemy komunikacyjne, bo będzie maszerować Sodoma i Gomora. Proszę Państwa, niestety taka sytuacja, więc proszę nie patrzeć w tamtą stronę, bo słup soli się może pojawić. Ja już tak trochę patrzyłem na tą trasę i tak jakiś bardziej słony się zrobiłem. No ale to już tak pomijając. A teraz Genesis, a później zaczynamy, bierzemy na warsztat książkę, która no w ogóle jest pięknie napisana znowu, bardzo ciekawe są rozdziały poszczególne, więc nie trzeba, że tak można się zająć poszczególnymi rozdziałami, które rozpatrują różne tematy właśnie dookoła władzy monarszej w Europie i duchowości księży. To wszystko jest jakby znowu dalej aktualne, jak to napisał pewien eseista, taką książkę napisał.
4: I są to nowe badania nad starożytnością i średniowieczem. No właśnie. Jest o czym rozmawiać.
3: No to lecimy z Genesis, wracamy do początków naszej cywilizacji, która jeszcze trwa.

0: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
1: No i mili Państwo, 9 już minut po godzinie 8, 13 czerwca, czyli sobota. To znaczy nie jest to oczywiste, że 13 jest zawsze sobota, oczywiście, ale, no ale tak teraz siąpi w Warszawie, troszeczkę ma siąpić do 14, no i wysiąpi, ale my rozmawiamy o książce. I o, właśnie, no, kolejny rycerz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Bo pan spadł z konia niedawno, ale co, jak tam, już lepiej panu troszkę?
2: Teraz lepiej, aczkolwiek miałem takie wrażenie, że to jednak szybciej się wszystko poskłada i wygoi. Goi się dobrze, składa się dłużej, więc to jeszcze trochę potrwa.
1: Jak Henryk VIII, pamiętam, spadł z konia i później mu się charakter...
2: I Kazimierz Wielki, ale on chyba w czasie polowania, tak, panie doktorze?
3: Jego tam... A dokładnie nie pamiętam już w tej chwili.
2: No ale, tak, transportowano ale... długo, tak straszliwie...
1: Charakter mu się zmienił na gorsze, czego nie życzymy panu, panie Łukaszu, kochany. Na pewno panu się nie zmieni, bo pan tutaj Bóg prowadzi i życzymy zdrowia. Szkoda, że pana z nami nie ma, ale studenci też...
2: Ale jestem.
1: Jestem, ale mnie nie ma, to znaczy jestem za pomocą trąbki telefonicznej. A miał przyjść student albo nie jeden i co? Oni śpią, tak?
3: Tak, no studenci są bardzo zajęci, ponieważ trwa sesja egzaminacyjna. Znaczy zbliża się właściwie, zaczyna się w przyszłym tygodniu, w środę. Także te egzaminy, zaliczenia, no to jest to, co w życiu studenta jest najważniejsze. Ale wiadomo, że to jest podstawa. Zajęcia, zaliczenie zajęć, egzaminy, oceny. Natomiast książka, o której dziś będziemy rozmawiać, czyli Relacje władzy monarszej z Kościołem w Polsce i Europie, starożytność i średniowiecze, jest to książka, która jest dostępna w wydawnictwie naukowym UKSW i jest to owoc właśnie pracy studentów, bo w Instytucie Historii UKSW studenci nie tylko zaliczają wykłady i ćwiczenia poprzez prace semestralne lub egzaminy, ale również rozwijają swoje talenty, rozwijają swoje zainteresowania i tak naprawdę poprzez tę książkę, a ta książka została wydana w formie publikacji naukowej, bo tutaj mamy recenzje naukowe, książka jest wydana w wydawnictwie naukowym, jest to publikacja, która dla tych studentów jest pierwszym krokiem w, można powiedzieć, przyszłej karierze, bo jest to już ich pierwsze osiągnięcie naukowe, bo tutaj oni opublikowali swoje artykuły naukowe i ta książka jest zbiorem artykułów naukowych napisanych przez studentów Instytutu Historii UKSW i do tego jest kilka artykułów osób spoza Warszawy, więc jest to publikacja o charakterze ogólnopolskim. I to jest tutaj bardzo ważne, że ta książka to jest przejaw działalności Instytutu Historii, który, gdzie na UKSW my dajemy studentom przestrzeń do rozwoju.
1: No właśnie, bardzo piękna przestrzeń. Ja, bo tutaj może się ktoś przestraszyć, ale ja już miałem przyjemność czytać tą książkę. Naukowa, ale to jest książka, którą się dobrze czyta. I wchodzi te informacje, wchodzą bardzo ładnie. Czy to są takie troszkę eseje? Tak, ja bym to tak odebrał. No nie wszystkie, że tak powiem, przewertowałem dokładnie, tak? Ale część z nich, szczególnie te pierwsze o wczesno... Bo teraz jesteśmy znowu u progu katastrofy i tam jest Adam Figurski. Kłaniamy się panu, jak pan nie śpi, nas słucha. Wczesnochrześcijańska wizja katastrofy, najazdy barbarzyńskie i upadek Rzymu w 410 roku w dziełach Hieronima ze Strydonu. Bardzo, bardzo ten tekst, to już tak przeczytałem cały, bardzo mi się podobał i naprawdę nie był, że tak powiem, trudny w obsłudze.
3: Tak, bo ta rzeczywistość przełomu IV i V wieku, najazdy barbarzyńskie na Rzym, upadek Rzymu, taki kolaps Imperium Rzymskiego, czyli można powiedzieć no taki bardzo wielki kryzys cywilizacji, to jest coś, co dla nas, jak czytamy na temat tej rzeczywistości, no wydaje się niestety niebezpiecznie bliskie. Jakby te porównania są bardzo dla nas takie, no niestety narzucające się, że możemy odnaleźć w pismach Hieronima, który ogląda tą apokalipsę, która wówczas miała miejsce i zagładę tego świata, w którym on żył. No kiedy czytamy Hieronima ze Strydonu, no to właśnie dla nas jest to gdzieś, możemy się w tym odnaleźć. Z dzisiejszej perspektywy.
1: I też ta gradacja jego postawy, tak, bo tam głównie są cytowane listy i taka gradacja, jeszcze taka pełen nadziei, tak? To tak jak trochę, jak my byliśmy pełni nadziei, że przyjadą emigranci, będą lekarze na tych łódkach, przypływają, poprawi nam się służba zdrowia i tak dalej. Oczywiście tutaj sobie tak. Robię troszeczkę taką figurę retoryczną. Natomiast no jest ta gradacja. Najpierw taka nadzieja, możliwość, że tak powiem, taka myśl o tym, że stworzymy wspólnotę, tak, generalnie rzecz biorąc, że da się ich nawrócić, mówiąc, że tak powiem, językiem Hieronima, a później coraz jest krok po kroku kolejne listy pokazują, że to jednak były płonne nadzieje. O.
3: No, jeśli chodzi o świętego Hieronima i tu pracę pana Adama, który opublikował ten artykuł, to jest właśnie ciekawe, że no tak, bo święty Hieronim miał pewien, że tak powiem, kapitał cywilizacyjny. To znaczy on miał coś do zaoferowania barbarzyńcom. I oczywiście zastanawiał się, czy to tak się da, czy to się da połączyć, ale miał do zaoferowania chrześcijańską wizję świata i człowieka. I liczył na to i wielu ojców Kościoła w tym czasie upadku Rzymu, na przełomie starożytności i średniowiecza, liczyło na to, że ta chrześcijańska wizja stosunków społecznych, chrześcijańska wizja świata pozwoli nadać w tym momencie kryzysu nowy wymiar cywilizacji europejskiej. Że w momencie upadku tego świata Imperium Rzymskiego, świata grecko-rzymskiego jest formuła, która pozwala dalej funkcjonować w ramach cywilizacji europejskiej, o czym pisali różni historycy, m.in. francuski historyk Henri Daniel Robs i o czym też, czym się też zajmujemy na wykładach w Instytucie Historii UKSW, właśnie pokazując ten czas przełomu starożytności i średniowiecza jako czas przemian, które decydowały o tym, jak będzie kształtować się w kolejnych stuleciach cywilizacja europejska. Bo cywilizacja europejska jest połączeniem chrześcijańskiego elementu z tym dziedzictwem grecko-rzymskim. I to jest takie wyjątkowe połączenie, które zostało zbudowane na bazie tego posłannictwa Kościoła katolickiego, który przekazywał dziedzictwo grecko-rzymskie właśnie barbarzyńcom. Barbarzyńcom, czyli nam też później, po iluś tam latach nam też. I o tym właśnie pisze pan Adam Figurski tutaj w tym eseju, w tym artykule naukowym. I właśnie tego typu tematy, bo tutaj pan redaktor właśnie wszedł w temat świętego Hieronima i bardzo dobrze, dlatego że mamy tę książkę, która jest zbiorem artykułów na temat różnych. Ona się koncentruje generalnie na epokach dawnych, ale różne są tematy poruszane, ale te tematy są też, one mają swój wymiar aktualny. Wiele z tych tematów można poruszyć tutaj.
2: Bo tak rzeczywiście słyszy się rzeczywiście, że te czasy upadku Imperium Rzymskiego i nasze czasy są właśnie bardzo podobne. To proszę powiedzieć, właściwie namacalnie, jak to wygląda. Wiemy, że tak jest, tylko to się na to składa, że możemy mówić o pewnej analogii.
3: Znaczy analogią jest na pewno tak jak dzisiaj, tak? Jak dzisiaj oglądamy rzeczywistość, bo studia historyczne czy badania naukowe, refleksja nad historią pomaga nam przede wszystkim zrozumieć współczesność, ale ja bym jeszcze coś powiedział więcej, że badanie historii i studia historyczne i to my zaszczepiamy naszym studentom, to są tak naprawdę ludzie, którzy w przeszłości przeżyli podobne albo bardzo podobne sytuacje w swoim życiu. To, z czym my się zmagamy teraz i możemy przejrzeć się w lustrze jakby tych dawnych dziejów i zobaczyć, jak te dzieje przebiegały właśnie ze stulecia na stulecie. Jeśli chodzi o ten przełom starożytności i średniowiecza, to na pewno, jeśli tak, gdybyśmy pomyśleli o takich analogiach, to na pewno wielu historyków współcześnie kładzie nacisk na kwestię migracji.
1: No i zmiany struktury społecznej.
3: Że to jest tutaj taka analogia, którą możemy... Oczywiście to nie jest analogia jeden do jednego, to nie jest to samo, co dzisiaj się dzieje, bo są oczywiście różnice i musimy je mieć też na uwadze, ale jednak ten problem migracji jest podkreślany w wielu publikacjach. Czyli w końcówce starożytności, czyli mówimy tu od roku między innymi, tak obrazowo można powiedzieć, że od roku około 400, od tego początku V wieku, w granice Imperium Romanum wkroczyły wielkie masy ludności spoza świata rzymskiego, ludności barbarzyńskiej, ludności germańskiej i innych plemion, i oni wkroczyli na teren Imperium Rzymskiego. Oni wcześniej żyli wokół Imperium Rzymskiego, to nie jest tak, że oni z jakichś dalekich regionów przybyli, bo oni sąsiadowali z Rzymem, handlowali z Rzymem, były kontakty, czyli byli jakby w obrębie tego sąsiedztwa. Natomiast w roku około 400 zaczyna się ten kryzys, gdzie barbarzyńcy przechodzą przez granicę. Wkraczają w granicę tego państwa i dokonuje się rozkład, można powiedzieć, władzy politycznej Imperium Rzymskiego. W wielu regionach Imperium Rzymskiego władza rzymska nie pełni praktycznej kontroli już. Tylko są wielkie plemiona barbarzyńskie, które zajmują poszczególne terytoria albo maszerują przez terytorium Rzymu bez kontroli i oni już de facto sprawują jakby kontrolę nad tymi terytoriami, które zajmują. I to jest ta analogia, gdzie wielu historyków podkreśla właśnie zmianę struktury społecznej na przełomie XX-XXI wieku w Europie, gdzie zaczyna się proces, gdzie mamy całe regiony czy całe dzielnice zamieszkane przez grupy etnicznie obce, czy obce kulturowo, obce etnicznie, gdzie państwo, jakby państwa, ta administracja centralna poszczególnych państw zachodniej Europy nie ma już de facto kontroli. I tutaj mamy te analogie gdzieś często podkreślane w literaturze naukowej.
1: Powoli będziemy, przynajmniej ten pierwszy artykuł, bo jest ich wiele, więc nie chciałbym tak się koncentrować na tym jednym, więc będziemy wracać. Jest super artykuł na temat Kościoła Namiotowej, też między innymi, który jest tutaj obok, tam serce Sobieskiego przecież jest. Ale jeszcze tylko wracając, bo ten, mam taki cytat, bo chodzi tutaj mi o tę analogię, tak, o których pan Łukasz tak powiedział. I tutaj jest taki pasus. Pesymizm Hieronima jest związany z jego teologiczną wizją moralnego upadku Rzymu. I to mamy jakby na tacy dzisiaj w Warszawie. Też.
3: Tak, znaczy to jest też duży temat, dlatego że właśnie Hieronim, Augustyn i inni ojcowie Kościoła, tak ja powiem tak zupełnie ogólnie, nie wchodząc w szczegóły, ale widzieli w barbarzyńcach i w tych klęskach, które dotykały Imperium Rzymskie, które było wówczas chrześcijańskim państwem. Od razu mówimy, tak, że już za czasów Hieronima Rzym jakby przyjął chrześcijaństwo, schrystianizował się, ale oni widzieli w tych klęskach, w tych najazdach barbarzyńskich zasłużoną karę. Nawet niektórzy ojcowie Kościoła, tak ogólnie jakby podsumowując ich myśl, mówili tak, że to dobrze, że spadają na nas klęskę, że zasłużyliśmy, tak, że zasłużyliśmy. I teraz musimy wycierpieć te właśnie klęski, zniszczenia i ten, że to jest jakby nasza wina. Taka była ten przekaz teologiczny, powiedzmy. Teologiczno-historyczna wizja. Tak wyglądało.
1: No dobrze, to teraz dajmy może teraz już spokój z tym artykułem, bo jest ich bardzo wiele, nie chciałbym, panie
3: tak,
1: Łukaszu.
3: Tak, nie omówimy wszystkich, tak.
1: Panie Łukaszu, czy pana któryś ujął za serce z tych artykułów bardzo? Halo.
2: Ja tak, muszę jakoś z tego wybrnąć. Próbowałem otworzyć ten plik, ale już się...
1: Czyli pan nie czytał, tak?
2: Przedatował.
3: Krzywoustego w świetle kroniki Gala Anonima.
1: Czyli
3: autorem
1: naszego obecnego na wyprawach krzyżowych.
3: Tak, właśnie o to chodzi, łączy, że tutaj pan Jakub Winnicki to jest student, który pisał na moim seminarium licencjackim pracę dyplomową, licencjacką i napisał bardzo ciekawą pracę na temat porównania kroniki Gala Anonima z kroniką Gesta Francorum, czyli te wątki krucjatowe się tu przeplatały. I właśnie to jest bardzo ciekawe, że pokazuje pan Jakub Winnicki właśnie kronikę Gala Anonima w świetle tych motywów krucjatowych, w świetle motywów Wojny Świętej. I to jest właśnie bardzo interesujące. I ja chcę podkreślić jedną taką ważną rzecz, tutaj nawiązując do tematu wypraw krzyżowych, że wielu studentów na moich zajęciach pod tytułem Dzieje Wypraw Krzyżowych, są to jedyne takie zajęcia prowadzone w Polsce, a być może i Europie. Te zajęcia Dzieje Wypraw Krzyżowych, które ja prowadzę na drugim roku w semestrze zimowym, są skoncentrowane na kompetencji właśnie prowadzenia badań naukowych i pisania artykułów naukowych. I wielu studentów w czasie tych zajęć właśnie zyskuje te specjalistyczne kompetencje.
2: Ja tylko jeszcze takie pytanie mam, czy właśnie studenci czytają źródła pisane po łacinie?
3: Też, tak, oczywiście. Ja zachęcam do tego, żeby jakby wchodzić głęboko w materiał źródłowy, czyli żeby uczyć się łaciny, to jest bardzo ważne, ale i też, żeby nabywać te kompetencje kontaktu z językami oryginalnymi, z tekstem oryginalnym, bo tak naprawdę badania naukowe zaczynają się od tekstu oryginalnego. Kiedy sięgamy do tekstu oryginalnego, a nie do różnych przykładów czy różnych interpretacji. I rzeczywiście niektórzy studenci, bo oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy studenci na tyle te kompetencje nabywają, że są w stanie pracować w pełni profesjonalnie z oryginalnymi tekstami źródłowymi. Przykładem takiego studenta jest na przykład Karol Wilczyński, autor jednego z właśnie artykułów tutaj zamieszczonych w książce.
1: Jest chyba to wstępu też, prawda?
3: I tak, wstępu, dlatego że Karol Wilczyński jest prezesem koła naukowego i Karol Wilczyński, nasz absolwent, a obecnie doktorant studiów w Instytucie Historii, jest doktorantem, przygotowuje pracę doktorską, jest też właśnie prezesem koła naukowego i pan Karol Wilczyński jest osobą tutaj bardzo ważną, dlatego że on, będąc doktorantem, jest właśnie takim, można powiedzieć, liderem społeczności studentów. I ta nasza społeczność studentów w Instytucie Historii jest bardzo aktywna. Już nie będę mówić o organizacji różnych wydarzeń, ale właśnie nasza seria wydawnicza Studia Historyka Mazowieckiego, dlatego że ta książka, o której teraz

0: artykuły naukowe do tej książki, ale również mają główną rolę w redakcji tej książki. Bo zauważmy, że redaktorami tej książki jestem ja, ale jest Karol Wilczyński, Jakub Winnicki i Filip Jakubowski. Są to studenci. Także studenci już mają konkretne doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowej do wydania, do druku, do publikacji. A więc jest to dla nich no, niezwykle cenne doświadczenie, gdzie oni już widzą, jak się przygotowuje książkę do druku. I to jest w dziedzinie studiów humanistycznych, ci ludzie już wiedzą, prawda, jak wygląda proces publikacyjny, ale wiedzą nie z teorii, że ktoś im opowiedział, jak wygląda przygotowanie publikacji, co jest bardzo ważne teraz, szczególnie w czasach sztucznej inteligencji, moim zdaniem, że takie kompetencje, gdzie ktoś realnie widzi, uczestniczył w tym i potrafi przygotować publikację do druku, gdzie moim zdaniem język polski i w ogóle władanie językiem polskim jest na coraz niższym poziomie ze względu na sztuczną inteligencję. Natomiast na historii właśnie kładziemy nacisk na jakby no, używanie języka polskiego, tak, władanie piórem, pisanie, umiejętność pracy z tekstem, redakcję tekstu, jest to bardzo ważna kompetencja, która będzie zanikać w społeczeństwie, a takie studia jak studia historyczne są właśnie bardzo ważne w tym, żeby szkolić młodych ludzi właśnie w tych ważnych kompetencjach.
1: I to, proszę Państwa, jest jakby kolejny powód, żeby wejść na stronę ukswedu.pl/ Twoje studia, zapoznać się z ofertą wydziałów i kierunków i wejść koniecznie na stronę wydziału WNHS, czyli Wydziału Nauk Historycznych na UKSW, bo to, co mówi pan doktor, to świadczy tylko o tym, że na Wydziale Historii w nauk historycznych nauczanie jest na bardzo wysokim poziomie. Sami słyszeliśmy, więc zachęcam, żeby tam wejść, zapoznać się. No właśnie trwa rekrutacja do 13 lipca. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, czy to jest dobra przyszłość, dobry kierunek studia na Wydziale Historycznym UKSW, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Trzeba tylko wejść, zapoznać się i zarejestrować.
0: Tak, w Instytucie Historii Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego kształcimy historyków, którzy wychodząc z murów naszej uczelni działają w społeczeństwie. Są aktywni, są nauczycielami, są muzealnikami, są publicystami i jestem o tym przekonany i widzę to codziennie, bo widzę naszych absolwentów i ich działania, no przynoszą bardzo dużą wartość taką kulturową dla społeczeństwa polskiego, bo to jest bardzo ważne, żeby dzisiaj opowiadać o HIM w Instytucie Historii UKSW.
2: No w ogóle historycy robią kariery, ale też absolwenci innych uczelni to często są historykami politycy. Ja zauważyłem bardzo często, jak tutaj przychodzą ko politycy i tak sobie oglądam ich CV, że tak powiem, to okazuje się, że historyk, już nie będę leciał po nazwiskach, ale tak. Niektórzy taką jakąś mają wizję historii, że tak powiem, przedziwną, ale tu już nie będę wnikał. Natomiast teraz będę wnikał w to, że zrobimy przerwę i zrobimy teraz Tango tu Evora i to jest wybór pana doktora, a pan nazwisko ładnie tak tutaj powie.
0: Autorką jest Lorina McKennitt.
2: No właśnie, Lorina McKennitt, a później wracamy do książki, bo książka naprawdę jest, że tak powiem, warta tego, żeby poświęcić jej sporo czasu nawet.

0: Konrad Mędrzecki na miejscu, dr Bartłomiej Dźwigała na miejscu, Łukasz Witkiewicz za pomocą trąbki telefonicznej i pozdrawiamy panią Julię Gołębiewską, bo weźmiemy teraz na warsztat jej artykuł, który jest absolutnie krucjatowy.
1: Tak.
0: Także wizerunek Gottfrieda z Bouillon w Kronice Wilhelma Stylu. Tak zaczynam.
1: Tak.
0: Nie będę, bo tytuł długi.
1: Tak, artykuł jest bardzo interesujący. Zachęcam do sięgnięcia. Pani Julia Gołębiewska napisała artykuł na temat porównania naszego wielkiego bohatera pierwszej wyprawy krzyżowej, czyli Gottfrieda Lotaryńskiego, i porównuje Gottfrieda Lotaryńskiego z Karolem Wielkim. Wielkim, no tutaj królem i cesarzem państwa Franków, koronowanym w 800 roku w Boże Narodzenie w Bazylice Świętego Piotra, czyli Karol Wielki to jest ten władca,
0: który... Czyli taki
1: władca,
0: grunt przygotowujemy, taki wczesny bardzo grunt.
1: Tak, no tutaj pani Julia pokazuje, w jaki sposób historycy w XII wieku, opisujący wyprawy krzyżowe, nawiązywali w różny sposób do czasów karolińskich, do czasów tej świetności Imperium Karolińskiego i kiedy kształtowano wizerunek Karola Wielkiego jako władcy chrześcijańskiego. Co jest ciekawe w tej pracy, to, że pani Julia dokonuje takiej analizy porównawczej tych dwóch wizerunków wielkich władców. Czyli jest to bardzo ciekawe podejście. To znaczy pani Julia w swoim artykule naukowym, w swoich badaniach tutaj zaprezentowanych, nie zajmuje się taką, jak to czasami historycy lubią mówić, prawdziwą historią. Że to nie chodzi, jakby tutaj w pisaniu takich artykułów naukowych, jak tutaj studenci prezentują i to, czego się uczą w Instytucie Historii, nie chodzi o jakieś takie tam nudne grzebanie w datach, co zrobił Karol Wielki, gdzie był, gdzie poszedł, albo co, gdzie Gottfried Lotaryński, gdzie stoczył bitwę, gdzie się
0: i
1: koronował
0: i
1: o której godzinie i tak dalej, takie różne. To nie o to chodzi. Tutaj jest ważna praca z materiałem źródłowym, czyli praca ze źródłami. Mamy teksty z epoki. Teksty, które powstały w konkretnej rzeczywistości historycznej. Pani Julia Gołębiewska opiera się na Kronice Wilhelma Styru. Jest to kronika, która powstała w drugiej połowie XII wieku właśnie w Królestwie Jerozolimskim. I ta kronika jest, ten tekst, który powstał, jest głównym przedmiotem badań dla pani Julii Gołębiewskiej i porównuje ona tę kronikę właśnie Wilhelma Styru z żywotem Karola Wielkiego autorstwa Einharda z IX wieku. A więc dokonuje ona analizy tekstu źródłowego kroniki Wilhelma Styru na podstawie analizy porównawczej. Bo tutaj jest zawsze pytanie, jak analizować tekst źródłowy? Tak jak lekarze uczą się, jak przeprowadzać operacje, jak przeprowadzać badania, jak prawnicy uczą się, jak pisać pisma procesowe, to historycy na studiach uczą się przede wszystkim, to sprowokuję trochę tutaj słuchaczy, na studiach historycznych studenci nie uczą się historii. Może to odkrycie dla niektórych.
0: No może.
1: Ale nie o to chodzi. Oczywiście uczą się historii w tym sensie, że ja trochę prowokuję, ale uczą się historii w sensie jakimś faktograficznym, ale to jest tylko pierwszy krok. To no nie
0: takie,
1: o to chodzi.
0: Takie zbudować ramy.
1: Tak, żeby zbudować jakieś ramy, tak, ale to w ogóle nie o to chodzi. To jest tylko podstawa jakaś. Natomiast całe studia historyczne polegają na tym, żeby nabyć kompetencje analizy tekstów źródłowych, analizy materiału źródłowego, analizy dokumentów, wyszukiwania, selekcji źródeł. Te źródła oczywiście są różne, bo zależy, kto się jaką epoką zajmuje. Jeżeli ktoś się zajmuje średniowieczem, to zajmuje się na przykład kronikami, jakimiś rękopisami średniowiecznymi, dokumentami. Jeżeli ktoś się zajmuje wiekiem XX, no to już ma dokumenty różne, archiwa mogą być właśnie z różnych źródeł. Ale trzeba potrafić te dokumenty przeanalizować, poddać krytyce źródłowej, zinterpretować. To jest właśnie to. To jest coś, z czym często, właśnie mamy z tym często problem współcześnie i moim zdaniem brakuje osób, które z takim właśnie wykształconym warsztatem historycznym, z takim podstawami warsztatu naukowego funkcjonowałyby społecznie. Właśnie w różnych miejscach. Moim zdaniem to jest bardzo potrzebna kompetencja, to znaczy właśnie krytyczna analiza tekstu i umiejętność fachowej interpretacji. Dlatego, że często gdzieś w sferze mediów dzisiejszych, gdzie jest ta taka sieczka medialna, wszystko szybko, szybkie informacje się przeplatają, gdzieś wrzutki medialne jakieś, jest kwestia, jak zweryfikować informacje. Gdzie jest źródło danej informacji? I tego właśnie brakuje też w myśleniu po prostu społecznym, że jeżeli ktoś nam wrzuca coś, jakie jest źródło tej informacji? Jak to zinterpretować? Skąd ta informacja pochodzi, nie? To jest właśnie bardzo, to jest coś, czego uczymy. Każdy historyk właśnie musi mieć wykształcone takie podejście krytyczne. I to jest bardzo ważne w takim w ogóle funkcjonowaniu społecznym. Prawda, że to jest to.
0: I... Tak, ale jeszcze jest ten kwestia tego doboru tych źródeł interpretacji, bo tak my zaczynaliśmy nasze opowieści od Runcimana, tak? I on też, on był, sięgał do źródeł, tak? Ale wybierał te źródła pod jakimś kątem, pod jakąś tezę. I to jest też problem, tak? Bo nie można mu odmówić, że tak powiem, pracowitości, kompetencji.
1: Tak.
0: Tak? Ale miał jakąś określoną wizję i zanim, że tak powiem, sięgnął do tych źródeł, to już wiedział, co napisze. I to jest problem.
1: I źródła szukał w ten sposób, żeby podbudować swoją tezę tak naprawdę. Ale to jest właśnie, to są narracje medialne, które dzisiaj właśnie w ten sposób emituje się do społeczeństwa, że mamy jakąś narrację ze z góry założonym jakąś tezą, jakąś wizją.
0: Chociażby teraz polsko-ukraińskie relacje są po prostu takim żywym i bolesnym przykładem właśnie tego.
2: A ja bym włożył też kij w mrowisko, bo mówimy tutaj o analizie źródeł, takiej no właśnie selekcji, odczytywania tego, no ale przecież te kroniki, zwłaszcza które dotyczyły opisu wizerunków władców, no też nie były bezstronne. Myślę sobie, że wtedy był uprawiany w jakiś sposób PR, w jakiś sposób kreowanie wizerunku też.
1: Tak, oczywiście. Tak.
2: Czy to jest właśnie o tym też praca?
1: Tak, właśnie zdecydowanie. To jest to, co ja na zajęciach Dzieje Wypraw Krzyżowych uczę studentów, bo znowu, na zajęciach Dzieje Wypraw Krzyżowych my nie uczymy się o krucjatach. To znowu tutaj takie coś, można zburzyć taką konstrukcję tutaj,
0: pan
1: sprowokować.
0: Doktor dzisiaj prowokator jest.
1: Bo nie uczymy się o krucjatach, bo o krucjatach no to są wykłady, można sobie przeczytać. Natomiast na Dziejach Wypraw Krzyżowych czas poświęcamy na nabywanie kompetencji analitycznych, właśnie żeby interpretować tekst źródłowy, żeby wyszukiwać informacje. To są kompetencje przyszłości. I właśnie, oczywiście jest tak, że w średniowieczu źródła, te przekazy źródłowe nie są obiektywne. Każdy miał swój interes. Każdy, taki jak kronikarz, nie wiem, Wilhelm Styru czy Einhard, biograf Karola Wielkiego, pisał na czyjeś zlecenie. Za każdym kronikarzem stała jakaś grupa interesów, która chciała zrealizować swoją politykę. I ja bym tutaj nawiązał do tego, co pan redaktor powiedział, bo ja uważam, że trzeba dotykać problemów kluczowych. Właśnie, bo mamy, jakby historia jest w centrum zainteresowania społecznego teraz w kontekście relacji polsko-ukraińskich. Wszyscy mówimy jakby o kwestiach historycznych, polityki historycznej, pamięci historycznej. I to wszystko leży w centrum jakby w ogóle funkcjonowania społeczeństw.
0: No tak, ale właśnie to wszystko bardzo często jakby już nie wynikając i tutaj nic, tutaj nie stając na pozycji Temidy, ale czasami to jest po prostu żenujące, bo po prostu ja zrobiłem taki mały research, tak? I na przykład pytałem się ludzi, którzy się bardzo, że tak powiem, ostro wypowiadają, tak? A później jak przychodzi co do czego, to oni w ogóle nie wiedzą, gdzie ten Wołyń był, tak? W ogóle nie potrafią go na mapie usytuować, tak? I to jest, no to jest smutne, tak? To znaczy się łapie się za takie hasła, generalnie rzecz biorąc, i się powiela te hasła i się na taką bardzo złą atmosferę wprowadza, no generalnie rzecz biorąc. To jest, bo tutaj to tym bardziej potrzebny spokój jest.
1: Tak, i tym bardziej jest potrzebne podejście takie krytyczne, racjonalne. I ja bym powiedział tak, czym się różni absolwent studiów historycznych, powiedzmy tak, od zwykłego zjadacza chleba albo absolwenta innych studiów, kiedy postrzega taką sytuację, jak jest teraz w relacjach polsko-ukraińskich i tutaj środkowoeuropejskich. Widzimy, że nastąpił jakiś fakt. Tak, nazwano jakąś instytucję wojskową tutaj imieniem bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. I są na to reakcje różne. Tak, jest reakcja polityczna, jest reakcja prezydenta Polski, są inne reakcje. My widzimy jakąś płaszczyznę wydarzeń, ale ktoś, kto chce krytycznie przeanalizować to wydarzenie, powinien zacząć od tego, od czego zaczynają historycy analizę materiału źródłowego. To znaczy, w czyim interesie była taka decyzja? Z czego wynika taka decyzja? Dlaczego akurat teraz nadano to imię właśnie tym oddziałom wojskowym?
0: Kto za tym stoi?
1: Kto za tym stoi, tak jakby. I jakie są tutaj interesy? Bo tu jest zawsze jest gra, no tak jak życie ludzkie, tak? To jest gra interesów. Polityka tym bardziej jest grą interesów. I żadne państwo nie jest monolitem. W każdym nie ma czegoś takiego jak Polska, jakby... Polska to nie jest jakby jedno jakieś podejście, jedna opinia. W Polsce mamy różne nurty myślenia i różne nurty polityczne. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, tak samo w Ukrainie, w Rosji i tak dalej. Są różne nurty, tak? One się gdzieś tam przeplatają. I na Ukrainie też. I teraz jest pytanie, dlaczego akurat teraz podjęto decyzję o właśnie takim akcie, o którym wiadomo było, że będzie powodował napięcie w stosunkach polsko-ukraińskich? I jeżeli przeanalizujemy właśnie od tyłu, jakby z czego to wynika, jaki jest kontekst, w czyim interesie to było, tak, kto na tym zyskuje, to wtedy możemy zobaczyć, zrozumieć jakby te wydarzenia. I to jest właśnie analiza taka krytyczna, bo tak jak mamy kronikę Wilhelma Styru, tak? Wilhelm Styru, tak jak pani Julia Gołębieska go opisuje tę kronikę, on w jakiś sposób scharakteryzował postać Gottfrieda Lotaryńskiego, bohatera pierwszej krucjaty. I należy się skupić, trzeba się skupić, jak on scharakteryzował Gottfrieda Lotaryńskiego, ale teraz pytanie, co on chciał osiągnąć? Co ten kronikarz chciał osiągnąć? W czyim interesie tworzył to dzieło historyczne? Na czyje zlecenie? Za czyje, no tak można powiedzieć wprost, pieniądze, tak? Jakby, czyli czyim był tutaj klientem ten człowiek? Czy agentem czyim? Czyli w czyim imieniu jakby postępował? I kiedy przeanalizujemy sobie w ten sposób materiał źródłowy, no to możemy zrozumieć, co się dzieje. I tutaj już ostatnie zdanie, bo ja lubię nawiązywać do kwestii takich politycznych, bo ja uważam, że historia właśnie może nas bardzo dużo nauczyć w kwestii dzisiejszych też, które się toczą i też o tym często studentom mówię i uczymy tego studentów, żeby właśnie uczestniczyć w tych wydarzeniach, jakby w tym, co się dzieje teraz. Historia może nam bardzo dużo dać i nam bardzo dużo daje, taka analiza historyczna, bo to jest bardzo istotne, że tak jak teraz właśnie pytanie, jaki jest nasz interes w tym? Jaki jest interes Polski? Bo tutaj jakby czyjś interes polegał na tym, żeby takie napięcie wywołać akurat teraz, a jaki jest interes Polski? No i właśnie kiedy w ten sposób chłodno, racjonalnie analizujemy, no to możemy jakby głębiej tutaj zrozumieć te wydarzenia. Choć
0: no,
1: oczywiście...
0: No jeszcze jest problem, tak. To tak w pewnej sensie dwuwładzy w Polsce, tak? Zupełnie jakby to generalnie rzecz biorąc nie ma, że tak powiem, jednej polityki i właśnie zwalczające się. No ale smutne to są te sytuacje, no jak się podejmuje decyzje w tej kwestii, tak ten czas tak zmienia, tak? No jesteśmy w ogóle nieobecni w najważniejszych gremiach dotyczących naszej przyszłości. No to jest w ogóle... To nasz problem jest, tak? Bo nie potrafimy nawet wejść do tego stołu, przyjść do tego stołu, w którym podejmuje się decyzje właściwie będące jakby żywotnym interesem Polski na wiele, wiele lat.
1: Tak, no tu potrzebna jest na pewno refleksja. Oczywiście w społeczeństwach demokratycznych to wszystko jest o tyle skomplikowane, że są jeszcze kwestie wyborów, elektorat, wybory, interes, no można powiedzieć, polityczny, czyli zyskiwanie popularności w sondażach i to się wszystko na siebie nakłada. To jest no na tyle skomplikowane, ale właśnie analiza taka historyczna, chłodna, właśnie taka krytyczna analiza, no moim zdaniem jest tutaj kluczowa. I tego właśnie uczymy w Instytucie Historii UKSW, żeby postrzegać wydarzenia, żeby interpretować te przekazy medialne, narracje medialne, wydarzenia, które się rozgrywają właśnie chłodno i krytycznie, tak jak właśnie, bo krytyczne myślenie dzisiaj, krytyczne samodzielne myślenie, wnioskowanie, logiczne wyciąganie wniosków, to jest coś, co jest bardzo ważne, ale też taką umiejętnością, którą kształtujemy, taką kompetencją, która jest uznawana na rynku pracy w ogóle za kluczową, jest selekcja i wyszukiwanie informacji, docieranie do informacji. To jest niezwykle ważne, że to jest coś, co się pomija. Dzisiaj większość ludzi, zdecydowana większość społeczeństwa wyszukuje, czy poszukuje informacji, zatrzymując się na jakichś tam głównych serwisach internetowych. Ale to nie są informacje. To jest już przekaz medialny. To jest już narracja, która nam jest podawana. w jakimś całym opakowaniu, i żeby kształtować naszą opinię. A my na historii, w Instytucie Historii UKSW uczymy, jak docierać do właśnie tej do informacji, tak? Do nie do już przekazów medialnych, tylko do konkretnych dokumentów, danych. I właśnie w badaniach naukowych my tego uczymy studentów, że trzeba opierać się na analizie danych. Czyli trzeba odnaleźć, pozyskać, zebrać, uporządkować dane źródłowe i z tego wyciągać wnioski. To jest bardzo ważne dzisiaj, dlatego że dzisiaj mówi się o tym, że kompetencją przyszłości nie jest na przykład obsługa jakiejś aplikacji, czy obsługa jakiegoś programu, czy programowanie w jakimś języku, IT i tak dalej. Dlatego że język IT, czy aplikacje, czy programy mogą się zmienić z roku na rok. I ktoś, kto poświęcił, przypuśćmy, no, ileś lat studiów, prawda, przygotowaniu do pracy w jakimś konkretnym środowisku informatycznym, no a to się może zmienić. Teraz wchodzi sztuczna inteligencja i wszystko się zmienia.
0: Natomiast, no, ale kroniki średniowieczne się nie zmienia.
1: Tak, jakby ten podstawowy punkt odniesienia się nie zmienia w tym sensie, że umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność poszukiwania informacji, umiejętność w ogóle jakiegoś takiego myślenia, nauki, samodzielnego myślenia, samodzielnej nauki, jeżeli to człowiek potrafi, to zawsze się odnajdzie. Natomiast tego jest się bardzo trudno nauczyć. Ja mam kontakt z wieloma absolwentami różnych kierunków studiów i bardzo często słyszę taki przekaz, taką myśl od różnych studentów, że żałuję, ktoś mówi tak: skończyłem prawo, albo skończyłem administrację, albo skończyłem, nie wiem, stosunki międzynarodowe, a ktoś mówi tak, że żałuję, że nie skończyłem historii, bo przynajmniej bym coś wiedział, bo przynajmniej miałbym tę podstawę.
2: Mowa, przepraszam, właśnie o wszelkich właśnie teraz naukach humanistycznych, jakby będzie właśnie renesans tych nauk, to co pan powiedział o wejściu sztucznej inteligencji. No niestety te kompetencje takie ścisłe będą dość łatwo zastępowalne. Natomiast umiejętność właśnie krytycznego myślenia, i tutaj myślę na przykład też o filozofii,
1: tak,
2: właśnie czy historii, no właśnie będzie tą kompetencją, która gdzieś będzie się przebijać w tym naszym świecie, gdzie pewną pracę wykonują za nas maszyny. No pewne rzeczy będą niezastępowalne i właśnie tutaj człowiek i jego myślenie, jego sposób myślenia, taki sposób, jaki właśnie jest to nauczane na fakultetach humanistycznych, właśnie to będzie tą wartością.
1: I jeszcze warto podkreślić jedną bardzo istotną rzecz, to znaczy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego my w kształceniu studentów, w wychowywaniu młodych pokoleń opieramy się na dziedzictwie cywilizacji europejskiej, na dziedzictwie chrześcijańsko-klasycznym, na dziedzictwie chrześcijaństwa i dziedzictwie grecko-rzymskim starożytnym.
0: Christianitas.
1: I przyjmujemy całe to dziedzictwo całościowo. Nie odrzucamy żadnego elementu tego wielkiego europejskiego cywilizacyjnego dziedzictwa, bo uważamy, że właśnie przekazywanie, właśnie przyjmowanie tej pełni cywilizacji europejskiej, chrześcijańsko-klasycznej jest drogą do kształcenia elit dla przyszłej Polski. Taka jest rola również Instytutu Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to, co nam zostawił prymas Wyszyński. I myślę, że jest to też bardzo ważne, bo jest to właśnie nasza misja w dzisiejszym świecie.
2: Ja bym jeszcze dodał, że to nauczanie, o którym tutaj pan powiedział, też odbywa się w specyficznej atmosferze. Jest to uczelnia, która bardzo indywidualnie traktuje swoich studentów. Czyli tutaj mówi się właśnie tak obrazowo, że studiując na UKSW, ty nie będziesz numerem w indeksie, ale będziesz właśnie człowiekiem. Będziesz miał relacje właśnie dobre takie z wykładowcami. Że panuje właśnie bardzo dobra atmosfera, że wykładowcy idą, często, aczkolwiek są wymagający oczywiście, to idą studentom na rękę, pomagają im w zgłębieniu właśnie tego materiału. No są bardzo tacy otwarci też na ich pomysły. To jest właśnie duża prawda właśnie o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: Tak, dlatego że dla nas uniwersytet to jest rzeczywiście ta idea wspólnoty, po łacinie universitas, to znaczy wspólnota. Wspólnota profesorów i uczniów. I my tę wspólnotę staramy się budować właśnie w ten sposób, że zapraszamy studentów do takiej aktywności i do samorządności. Bo ja uważam, że w dzisiejszym świecie jeszcze kolejną ważną kompetencją, którą my kształtujemy, jest w ogóle samorządność, samodzielne działanie, inicjatywa. I proszę Państwa, w Instytucie Historii UKSW studenci sami organizują dla siebie szkolenia, bo chcą podnosić swoje kompetencje, ale to robią to sami studenci. Ja nie biorę w tym udziału, żaden wykładowca w tym nie bierze udziału, bo studenci mają poczucie podmiotowości, wiedzą, że mają ze strony władz wydziału, ze strony dziekana, dyrektora instytutu, mają wolną rękę do działań na rzecz podwyższania kompetencji, na rzecz wzmacniania tej oferty edukacyjnej. I dla przykładu podam, studenci z Koła Naukowego Historii na UKSW organizują sami właśnie szkolenia z dziedziny dydaktyki historycznej, nowoczesnych metod w dydaktyce. Właśnie opierając się na różnych nowoczesnych technologiach, uczą się, jak w przyszłości właśnie pracować z młodzieżą, z dziećmi w szkołach i być takimi nauczycielami, którzy będą mieli właśnie jak najwyższe kompetencje w przyszłości. I to studenci robią sami dla siebie.
0: No, a jak dla swojej społeczności. Dojdą do wniosku, że pan doktor już nie spełnia standardów i podejmą taką uchwałę, to co będzie? No,
1: to jest tak, że studenci mają samorządność. Tak? Koło naukowe może podejmować decyzje o sobie, sami wybierają prezesa, bo koło naukowe jest samorządną organizacją. Jeżeli ja bym zaczął działać przeciwko studentom, robić coś, co byłoby uderzało w społeczność studencką, to studenci mnie odwołają i koniec. I takie jest prawo.
0: Matko Boska.
1: Taka jest rzeczywistość. Ja tutaj...
0: Studenci mogą
1: to jest wprost, tak. No oczywiście, że tak, bo studenci jakby są podmiotem na uniwersytecie i decydują o różnych sprawach. Tak? Studenci opiniują programy studiów na przykład.
0: Ta oś mistrz uczeń jest zachwiana, no, generalnie rzecz biorąc, bo kiedyś to było jednak...
1: Ale ja powiem tak, w duchu średniowiecznym, czyli w duchu tej monarchii średniowiecznej, czyli duch monarchii średniowiecznej to jest takie podejście, że kiedy król sprzeniewierza się temu obowiązkowi bycia królem, to wtedy poddani mogą wypowiedzieć mu posłuszeństwo. To teraz to mogę powiedzieć w tym samym duchu, że gdybym ja się sprzeniewierzył tej misji bycia mistrzem i nauczycielem, czyli bym działał jakoś przeciwko, czy nie wiem, no coś bym robił przeciwko, no to studenci by mnie mogli odwołać, jakby ja dla nich bym przestał być mistrzem. Tak mówimy.
0: No, ale nie, bo u was to pewnie nie ma, ale ja ostatnio rozmawiałem z panią profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i były naprawdę takie problemy, że tak powiem, i wzywanie na dywanik przez to, że zaczęła mówić do dziewczyny, znaczy feminitów używanie, tak jak trzeba, osoba ucząca się i tak dalej. Takie, no i tu widzę problem, tak, generalnie, bo ja nie wiem, czy wy jesteście, ale ty też podlegacie jakoś tam, czy u ministerstwu, tak, czy nie?
1: Tak, oczywiście, natomiast...
0: I oni każą wam na przykład mówić osoba ucząca się, a zamiast Piotrze?
1: Te wszystkie problemy można rozwiązać inaczej. No my ze studentami rozmawiamy i nie ma czegoś takiego, że na UKSW, że studenci, nie wiem, gdzieś tam donoszą, czy gdzieś są jakieś...
0: Bo na innych uczelniach to jest fakt.
1: My ze studentami rozmawiamy, każdego człowieka szanujemy tak samo i przede wszystkim no, my jesteśmy właśnie w takim szacunku podmiotowości studentów i to pozwala nam układać te relacje wzajemne w atmosferze właśnie przyjacielskiej, w atmosferze partnerskiej, w atmosferze mistrz-uczeń z tym ukierunkowaniem na właśnie badania naukowe, na kształcenie.
0: No, ale, no, daj Boże, że nie, wam jakiegoś szpiona nie wrzucą. Ale dobra, to już jakby ten... Ja jeszcze chciałem jeden, bo mi strasznie się spodobał tytuł artykułu. Organizacja remontu koni na potrzeby Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. To ja chcę się dowiedzieć na koniec, co to jest remont koni.
1: Remont koni, no, to jest artykuł bardzo specjalistyczny tutaj z zakresu wojskowości i remont koni to jest właśnie, no nie remont w sensie tak jak jest remont mieszkania.
0: Nie przywiązujemy tam do kona czegoś, nie. Tam, albo...
1: Tylko remont koni to jest odnawianie pogłowia koni w Wojsku Polskim. Odnawianie pogłowia koni, to jest remont.
0: No, to dobrze.
1: Czyli żeby tutaj, no bo to też wiadomo, że dla kawalerii to jest ta podstawa. No oczywiście, że tak.
0: To też wiąże się, bo konie przecież były... No.
2: A ja bym chciał jeszcze, przepraszam, podać do wiadomości, jeżeli ktoś chciałby wgłębić się w temat remontu koni, Gdzie mógłby o tym przeczytać? Czy ta książka w jakiś sposób jest dostępna?
1: Tak.
2: Jeśli słuchacze chcieliby
1: książka,
2: przeczytać.
1: Książka jest dostępna w wydawnictwie naukowym UKSW. Ale dla słuchaczy Radia Wnet też możemy jakby skrócić i pomyśleć o egzemplarzach tutaj autorskich, które można przekazać. Także proszę o kontakt z redakcją i też możemy udostępnić na zasadzie egzemplarza autorskiego.
0: No i stoi tutaj żyrafa i też pyta, ona, na razie jest wszystko dobrze, ale też się będzie pewnie domagała remontu kiedyś, to później, ale to taki konkurs otwarty na remont żyrafy.
1: Tak.
0: Możemy przeprowadzić. To co, będziemy już papować, tak? Powoli.
1: Tak, mamy.
0: Minęła pięknie godzinka. Donna Summer na koniec, a później się dowiemy o pewnych klątwach, które są związane z zegarami we Wrocławiu. Juliusz Woźny będzie naszym gościem i zaraz do niego wyzwonimy, ale na razie Donna Summer, bo jest Summer prawie że.

0: Krucjaty radiowe z Bartłomiejem Dźwigałą. O historii wypraw krzyżowych. Zaprasza Konrad Mędrzecki i Łukasz Witkiewicz.
1: Reklama.
2: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. W reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła. Spektakl teatralny.
2: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
4: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET. Think Tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET.
1: Po reklamie.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem English Breakfast. Występują Kuba Pęgrzyn 0%, szef kuchni Mędrula.
4: Alem zgłodniał. Marzy mi się angielskie śniadanie.
5: No to najpierw proponuję mece, potem falafel i może odrobinę humusu.
4: Niam, niam, niam. Czuję się jak Birmingham. Jakiś deserek?
5: A to ja proponuję ajram i może baklawę.
4: Sheeran luck. Znaczy się thank you very much. No właśnie, czas pędzi, czas mija, za chwilę przesilenie, ale, no, ale do tego, żebyśmy się orientowali w czasie, to potrzebne są zegary. No i jest taki zegar, na który jest takim miejscem, pod którym wszyscy we Wrocławiu byli na randce, tak?
6: Tak jest, witam pięknie. Był? Rzeczywiście wrocławianie od lat próbują być punktualni i ten zegar jest bardzo istotny, bardzo ważną rolę pełnił, zwłaszcza dawniej, w życiu mieszkańców Wrocławia.
4: I to taki złoty jest zegar w dodatku.
6: Tak, to jest złocony zegar z XVI wieku, no rewelacja absolutna. Kiedy podwyższono wieżę, na wieży wrocławskiego ratusza pojawiły się cztery tarcze, a piąta tarcza pojawiła się na ścianie wschodniej i one są rzeczywiście przepiękne. Tu ciekawostka, mają tylko jedną wskazówkę, także to jest duże utrudnienie. Ja wiem, że współczesni młodzi ludzie w tej chwili mają problem z odczytaniem godziny nawet na tarczy, która ma dwie wskazówki, a tutaj to już w ogóle jest straszna bariera, bo tylko jedna wskazówka i ona środkowym palcem, znaczy jednym z palców wskazuje godzinę we Wrocławiu.
4: Tak. Ale pan się umawiał tam na randki, tak?
6: Tak, oczywiście. No, to jest przepiękne miejsce. Tarcza ma taki, pośrodku ma symbol słońca, olbrzymi, imponujący. Zresztą ten zegar, ta tarcza zegara jest jednym z symboli Wrocławia. To tutaj po prostu jesteśmy bardzo dumni, że go mamy. Pięć tarcz, a więc cztery na wieży. Tam spilnują tych tarcz rzymscy legioniści. A ta tarcza piąta w 1500, halo.
4: Tak, tak, ja jestem tak, zamieniony coś, w słuch w ogóle.
6: Tak, tak. Coś mi tu drgnęło w telefonie. Miałem wrażenie, że się pan redaktor już wyłączył, że już nie ma czasu, ale trochę czasu jeszcze mamy.
4: Jeszcze mamy troszkę.
6: Tak jest. Także ta piąta tarcza i przez pewien czas proszę sobie wyobrazić, że ta tarcza po wschodniej stronie ratusza była też napędzana mechanizmem zwierzy, czyli przez prawie całą wieżę był taki system takich cięgieł, przekładni, które i przez strych wrocławskiego ratusza, który jest naprawdę imponujący, od razu mówię, że państwo tam nie wyjdziecie, bo nie wolno, ale ja byłem, tak, pochwalę się. I to prowadziło do tej tarczy. Taki był napęd, bardzo skomplikowany, ale on się często psuł. I dlatego po pewnym czasie wprowadzono osobny mechanizm, też bardzo piękny, ale nie jest tak imponujący, nie jest tak rewelacyjny jak ten zegar, który w roku 1801 wzniósł Johann Gottlieb Klose. W 1801 roku taki potężny mechanizm na 2,5 metra wysoki, z wspaniałymi trybami, mechanizmem wychwytującym i uwaga, 8-metrowym wahadłem. Także to wszystko można oglądać, znaczy nie można oglądać, no bo żeby tam wejść, to są naprawdę duże obostrzenia, ale ja myślę, że gdyby pan redaktor był we Wrocławiu, a jeszcze z panią Małgosią Klesz, gdybyście tu przyjechali, to może by się dało coś załatwić.
4: Może tak, no ale ona musi wrócić z Azji póki co i odmierza im jej czas inny zegarek pewnie jakiś. Natomiast jest sprawa...
6: Tu, panie redaktorze, 300 stopni do pokonania, także po prostu z palcem w nosie wchodzi.
4: Nie, no 300 stopni to w ogóle po prostu wbiegniemy po prostu w sekundę. No tylko musimy mieć specjalny glade, tak? Ale tak jest, jest jeszcze sprawa, no bo mi się to podoba troszeczkę, że ta wskazówka tak właśnie jest trudna do odczytania, bo jak się dziewczyna trochę spóźnia albo chłopak się spóźnia, później, no to zawsze można powiedzieć, no przecież zobacz, no popatrz na zegarek i wtedy jestem na czas, a właściwie to nie wiadomo, która jest godzina i to tak do końca, ale tak mniej więcej wiadomo, no i tak bardzo dobrze. To jest taki kwadrans, że tak powiem, randkowy, nie akademicki, powiedzmy.
6: Tak jest.
4: I jest klątwa. Bo to jest dla mnie bardzo, bo ja klątwy bardzo lubię, lubię horrory i klątwa zegara jest też. I jest film w ogóle, no, to klątwa i w ogóle co się o tej klątwie może powiedzieć.
6: Złapałem pana redaktora na haczyk, tak, ja wiem, to tak ja sobie wymyśliłem, że jest taka klątwa, aczkolwiek rzeczywiście są...
4: A nie ma jej?
6: No jest. Uznajmy, że jest klątwa, proszę państwa, dwie śmiertelne ofiary wrocławskiego zegara. Zaczęło się niewinnie, bo to był rok 1590 i niewinnie, no, tydzień człowiek leżał w łóżku pobity przez wrocławskie przekupki, bo przyszedł sobie w 1590 roku zegarmistrz wrocławski tak pijany, że nie był w stanie wejść na wieżę. I wtedy zebrały się przy nim wrocławskie przekupki, bo tam, proszę państwa, wrocławski rynek to kiedyś było miejsce, gdzieś handlowało, a nie tak jak teraz, że tam się tylko siedzi i pije kawę, a teraz to już w ogóle w skwerek on się zamienia, bo jakieś drzewa posadzono bez sensu, ale tak, wiem, że się narażam w większości ludzi, bo wszyscy są entuzjastami drzew, ale ja uważam, że na rynku nie powinno być czegoś takiego. To temat na inną dyskusję. W każdym razie przychodzi pijany zegarmistrz i przekupki go pobiły tak, że przez 7 dni nie był w stanie przychodzić do pracy, miał L4, leżał w łóżku. Ale to był tylko taki prolog tych wszystkich tragedii, bo w roku 1635, przypominam, wojna 30-letnia szaleje tutaj na Śląsku i jakiś nieznany z imienia żołnierz po pijanemu strzelił do tarczy zegarowej. I to była hańba tutaj, po prostu wtedy do spraw zegara podchodzono bardzo, bardzo serio i nie puścili wrocławianie tego płazem. Żołnierz został ścięty przy pręgierzu, także tuż pod tą naszą ukochaną tarczą to słońce, ta maska solarna widziała właśnie śmierć tego nieszczęsnego żołnierza. Także tak to było w XVII wieku. Na tym nie koniec, bo proszę sobie wyobrazić, że to już mamy rok 1967. Przez pierwsze lata po wojnie zegarem wrocławskim opiekował się zegarmistrz miejski Śladek, a po nim objął tą funkcję Henryk Fuchs i 30 lipca 67 roku tam doszło do tragedii. We wrocławskim ratuszu był taki szyb i winda, mógł sobie zegarmistrz wjechać na poziom tam do zegara, żeby go nakręcać, bo codziennie trzeba ten zegar nakręcać. To tutaj widzę, że już mnóstwo tych, zaczynam się gubić w dygresjach. W każdym razie on tą windą wjeżdżał w górę, coś tam się zepsuło i winda runęła w dół i nieszczęsny Henryk Fuchs złamał kręgosłup, leżał gdzieś tam na niższych kondygnacjach wieży. Podobno doczołgał się do okna, wyrzucił oba buty przez to okno, bo chciał zwrócić uwagę, wzywał pomocy. Niestety zmarł. Także rzeczywiście mamy dwie śmiertelne ofiary.
4: No ale jak na te kilkaset lat, to jeszcze nie jest tak znowu ten bardzo dużo, no powiedzmy. No.
6: Ale
4: to taka mała klątwa.
6: Krwiożerczy tak chciał co roku kogoś w ofierze złożyć przed wrocławskim zegarem. To byłoby jakoś wtedy dobrze, tak? No, proszę bardzo.
4: Nie. Ale to generalnie rzecz biorąc, tak delikatnie, ale dobrze. To ciekawe.
6: Chyba nie działa ta klątwa, bo pan Zbigniew Jakielaszek, obecny opiekun zegara, opiekuje się nim już kilkadziesiąt lat, jest w świetnej formie, bo codziennie wchodzi na te 300 stopni i nakręca zegar. I tradycja jest taka, uwaga, w Warszawie na pewno tego nie macie, że mamy swojego mistrza, opiekuna zegara i on wchodzi i ręcznie nakręca te wszystkie ciężarki, które trzeba podciągnąć na specjalnych stalowych linkach i wtedy to 8-metrowe wahadło tyka. A ja przypomnę, panie redaktorze, że pan kiedyś rozmawialiśmy już na antenie o wrocławskim zegarze i pan mi zadał podchwytliwe pytanie.
4: Tak, i teraz pan na nie odpowie.
6: Było to pytanie, z czego jest zrobione to ramię wahadła wrocławskiego ratusza, tego zegara wrocławskiego. Ono jest z drewna sosnowego, które podobno jest odporne na rozciąganie, czyli ono się nie za bardzo rozszerza, ale i tak, drodzy państwo, codziennie mamy inną pogodę. W tej chwili we Wrocławiu jest tak wilgotno, wieje wiatr, za chwilę będzie piękna pogoda, temperatura pójdzie w górę i to wahadło cały czas się rozszerza i zwęża. I dlatego pan Zbyszek Jakielaszek musi nieustannie regulować ten mechanizm, żeby był punktualny, żeby go przekupki nie dopadły, prawda?
4: No ale nie ma przekupek już, tylko...
6: Są kwiaciarki, są na sąsiednim placu Solnym, są kwiaciarki, a w tej chwili trwa na wrocławskim rynku jarmark świętojański, także są przekupki i niech pan redaktor...
4: No nie, spokojnie. Ja pana łapię za słowo, bo pan najpierw mówił, że nie ma już tych, były przekupki, teraz nie ma tych przekupek, że są tylko jakieś tam i restauracje i w ogóle, że, a teraz się okazuje...
6: Tak, dwa razy do roku wracamy do wspaniałej średniowiecznej tradycji i na rynku są rozstawiane stragany i można kupić sobie co dusza zapragnie, jakieś wyroby z ceramiki, z ciasta, wszelkie rzeczy, oczywiście na ciepło, na zimno, frytki i takie tam różne kebaby, także rzeczywiście tego jest.
4: Czyli
6: tego
4: Birmingham, jest jak Birmingham.
6: Dokładnie, jak to tak, kebab, jak wszyscy wiemy, pochodzi z Birmingham i to jest miód na moje serce, bo wtedy właśnie widać, jak ten rynek wyglądał, jak mógł wyglądać w przybliżeniu. Oczywiście brakuje nam mnóstwa atrakcji, czyli błota po kolana, biegających świń, tam odchodów zwierzęcych i tak dalej, ale drodzy państwo, jest połowa XIII wieku. We Wrocławiu, w tym ciemnym, zapydziałym średniowieczu powstaje rynek, który ma prawie 4 hektary powierzchni. Oprócz tego mały rynek solny, plac Nowy Targ i to jest generator potęgi miasta. To dzięki temu, że tam handlowano w tym błocie, w tej mierzwie, we Wrocławiu można było zbudować właśnie fenomenalny ratusz, wspaniałą katedrę, kościół świętej Elżbiety, kościół świętej Marii Magdaleny, kościół Bożego Ciała, kościół świętego Stanisława, Doroty i Wacława i całe mnóstwo jeszcze, kościół świętego Krzyża. To są wszystko, ja wymieniam, gotyckie kościoły, czyli to jest ten czas, kiedy Wrocław miał 15-20 tysięcy mieszkańców. Do tego podwójne mury miejskie.
4: Krótko w głowach mówiąc, się poprzewracało.
6: Tak, poprzewracało się w głowach. Jest obraz z XVI wieku, na którym mieszczanie wrocławscy sportretowali się jako Chrystus i 12 apostołów w czasie ostatniej wieczerzy. No przecież to już jest korba zupełna. Także oni byli nieprawdopodobnie bogaci i rzeczywiście to wszystko było z tego, że Wrocław jest położony na tym skrzyżowaniu szlaków handlowych, szlak bursztynowy i droga królewska, przedłużenie szlaku jedwabnego. No miejmy nadzieję, że wrócimy do tych mądrych pomysłów i że ten szlak jedwabny będzie przebiegał przez Polskę i we Wrocławiu może zbudujemy następne wspaniałe jakieś kościoły.
4: No była Republika Wenecka i była, no i to wygląda na to, że było coś w rodzaju Republiki Wrocławskiej, która pięknie się rozwija, ale teraz chciałem się zapytać, bo tutaj słuchacze pytają...
6: A, będzie podchwytliwe pytanie, na które pewnie nie będę wiedział.
4: Nie, bo chodzi o to, czy ten zegar się jakoś czasami zepsuł i był nieczynny i była na przykład ktoś tam biegał i kwiczał, że tak, o Jezu, nie ma
6: zegara. Tak, po śmierci Henryka Fuchsa zegar zaczął szwankować. Zresztą bywały takie chwile, że on się psuł, no bo to jednak mimo całej wspaniałości nie jest to doskonały mechanizm, ale właśnie w czasach po 67 roku był z tym problem. A proszę Państwa, jeszcze tuż po wojnie we Wrocławiu jeszcze było 100 zegarów wieżowych i na ścianach w różnych miejscach. Czasami jeszcze gdzieś tam można zobaczyć takie tarcze i bywa niestety tak, że one nie chodzą, nie działają. Natomiast te, które są czynne, gdzie wskazówki się poruszają, to zazwyczaj już niestety to jest napęd elektroniczny. Także ten zegar wieżowy z ratusza jest fenomenalny. A skojarzenie pana redaktora z Wenecją, nie bez kozery, jak to się kiedyś mawiało. W Wenecji są zegary wieżowe o podobnych gabarytach jak ten nasz wrocławski. Także rzeczywiście Wrocław portem pięciu mórz i Wenecją północy.
4: No właśnie, tutaj woda też, tam Odra też, nie Adriatyk, no ale też całkiem spławna, przynajmniej po niemieckiej stronie, bo nie wiem jak z Polską, tam coś, jakieś problemy są.
6: Tak, mamy problemy, ryby pływają na razie brzuchami do góry, tak, to tak.
4: I pod prąd. No dobrze, to piękna opowieść. Ja tak wybrałem dla pani Tereni ten zegar stary, żeby to ten Bernard Ładysz, czy to będzie dobre?
6: Będzie rewelacyjne. No bardzo się cieszę w takim razie, że pan redaktor pamiętał o mojej żonie i...
4: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Niedługo będziemy się wybierać do Wrocławia, bo już nie tęsknię, powiem tak, tęsknię.
6: Wrocław tęskni, pozdrawia, no i jak mówię, postaram się, żeby uchyliły się takie najbardziej niedostępne miejsca, swoje drzwi, żeby uchyliły przed państwem redaktorstwem.
4: Przed państwem redaktorstwem. Pozdrawia żyrafa pana. Bardzo serdecznie
6: dziękuję,
4: teraz tutaj,
6: dziękuję.
4: Bo tutaj jest przy mikrofonie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Ona robi tak. Taka żyrafa. Nasza ukochana. A teraz słuchamy Bernarda Ładysza i przechodzimy do kolejnych tematów. Piotr Witt otrzymał nagrodę i o Piotrze Wicie będziemy rozmawiać z kimś, kto go zna bardzo dobrze.

0: Wziął był wybuch. Kto wygrał? Panie Bogusławie? Coś wiadomo? Pan?
1: Mów mi Bodzio.
0: Mów mi Bodzio. Bodzio Krawczyk.
1: Tak, tak.
0: Tak?
1: To... USA, Paragwaj 4-1.
0: Tak? Dobry mecz?
1: Nadspodziewanie. Nadspodziewanie dobry mecz.
0: Tak.
1: Szkoda, że w nocy.
0: Ale to w nocy, tak?
1: Tak.
0: Czyli tak, ale udało się wstać.
1: No ale Czechom się nie udało z Koreą.
0: Tak?
1: 1-2.
0: Pepiki przegrały z Koreą.
1: Poprzedniej nocy.
0: Ojej, no to ja nie wiem. Ja
1: a
0: tak
1: co się działo w dzień, to proszę nie pytać.
0: Od finałów będę oglądał, pół.
1: Tak? Zacznijmy od Antoniego, Padewskiego może.
0: Tak.
1: Jakiś wierszyk, tak?
0: Może nie wierszyk, ale może będziemy teraz taka miła, mała laudacja na temat Piotra Wita, otrzymał nagrodę, a ty znasz Piotra bardzo dobrze od lat.
1: Trochę dobrze, tak.
0: Trochę dobrze. Aha. No ja to miałem taki zaszczyt, przedstawiałem książkę o Chopinie jego w SDP-ie. Ciebie nie było, ale... Aha. Ale ty powiedz więcej, bo ty wiesz lepiej.
1: Ja jeszcze powiem do naszego realizatora taki wierszyk a propos kobiet. Święty Antoni, święty Antoni, straciłam cnotę pod miedzą. Święty Antoni, święty Antoni, co o tym ludzie powiedzą. Święty Antoni to jest patron ubogich, nie tylko tych, którzy gubią, także ten.
0: Piękny kościół, bo dotykałem tam jego grobu. Taki wielki, marmurowy, biały marmur w Padwie oczywiście. I tam taka jest wielka...
1: A u nas na Senatorskiej całkiem niedaleko zawsze mamy mszę w intencji Grzesia Przebyka. Ciekawe spotkania majowe.
0: No właśnie. No ale teraz o Piotrze. Powiedz, opowiadaj.
1: Nic na ten temat nie powiem. Nie chcę go pomniejszać.
0: No nie, no.
1: Są dwie ale sztuki tak, radiowe. Jedna polega na powiększaniu, a druga na pomniejszaniu, no więc to, ja no jestem to, zwolennikiem tej drugiej.
0: Pomniejszaj, no to pomniejszaj.
1: Chętnie bym powiedział coś o Jacku Czaputowiczu, bo jutrze jest jakaś promocja jego książki. Powalił mnie tytuł tej książki. Mogę zacytować?
0: Tak.
1: Bo to nie powie... Raczej tego nie wymyślił Jacek, tak bym powiedział. A tytuł brzmi Jak obalałem... Mur berliński.
0: Osobiście?
1: Z kolegami. Z kolegami.
0: No to właśnie, to tam, bo my mieliśmy taki wstępny taki pomysł, że będziemy rozmawiać o pamiętnikach różnego typu.
1: Tak, no ale co, o Tyrmandzie?
0: No, nie, tak, ale to właśnie ten Czaputowicz, to mi tak pasuje, nie? Jak obalałem, bo to takie jest znaczy, opowieść. Jakby,
1: Jacka tak. Trzeba pochwalić za jedno, że wyciągnął dokumenty. Te, które nie zostały zniszczone za czasów rządu Mazowieckiego i ministratury Krzysztofa Kozłowskiego.
0: No właśnie, bo wtedy dużo się, że tak powiem, paliło.
1: Ile poszło z dymem, to nawet Kozłowski nie wie. Pewnie Kiszczak by wiedział, ale nie powiedział.
0: No ktoś tam, pamiętam taką anegdotkę, że taki młody człowiek, bardzo ideowy, przybiegł tak pracujący właśnie dla Mazowieckiego i on, że dowiedział się o tym palenie i pleci do Mazowieckiego, jest taki przerażony i zdenerwowany i mówi: panie premierze, palą dokumenty UBC, a Mazowiecki no to, ja mam pełne zaufanie do Czesława Kiszczaka.
1: I no tak się skończyło. No. Raptem 37 lat temu. Raptem 37 lat temu, tak?
0: No właśnie.
1: Lipiec 89. Dodajmy jeszcze tylko, że na paleniu się nie skończyło. Jeśli chodzi o organizację Wolność i Pokój, tak, w skrócie WIP, ogólnopolską, a nawet ponadnarodową, była śledzona do kwietnia 90 roku. Nasi, albo prawie nasi rządzili, ale jednak... Porządek w papierach musiał być. To, co się spaliło, trzeba było wyprodukować nowe. Tamta firma tak ma. Nie wiem, jak teraz.
0: No dobrze, że nie spłonęły dzienniki Tyrmanda. Dziennik 54 roku. Chociaż bardzo długo leżał w szufladzie u Giedroycia. Bardzo, bardzo długo i nie było prawie szans na to, żeby się, że tak powiem, pojawił. W końcu się pojawił w Londynie. No już nie będę tak wnikał w to.
1: Ale wszystko. Pamięta pan pierwsze czytanie? Przez Respublikę?
0: Tak, ja bym...
1: Świętej pamięci Marcina Króla, tak? Ocenzurowane oczywiście.
0: Nie, ale ja w ogóle pamiętam, ja w ogóle to jeszcze nie miałem nieucenzurowane. Nie wiem, czy ja go wziąłem, takie małe. wydawnictwo Krąg, tylko nie wiem, czy to kurczę, tak. Spakowałem.

0: Powiem w końcu, tak lupą trzeba czytać.
1: Dokładnie tak.
0: Wydawnictwo Krąg, bardzo też pożółkłe już i to była naprawdę fantazja, ale wtedy jeszcze nie czytałem lupą.
1: No tak. Do Bogusia tego, do Boguty, do Grzesia Boguty zawsze miałem jedno zastrzeżenie, że za okulistę to on będzie płacił.
0: Tak?
1: Bo ja składałem niektóre, tak.
0: Chyba nie wziąłem, ale to nieważne, bo trzy
1: składałem niektóre książki, także.
0: Także to
1: do tej pory łzawie tak, z powodu kleju i rozmiaru czcionki.
0: No ale tego Tyrmanda już później wydawali, można go, że tak powiem, dostać. Jest bardzo dostępny, ten 54 rok jest bardzo... To, i to jest moim zdaniem absolutnie lektura obowiązkowa. Tam bardzo wiele wątków się pojawia.
1: Szkoda, że Mateusza tutaj nie ma między nami, bo pewnie... Syn by więcej dopowiedział do tego, co ojciec napisał.
0: No tak, no ale nie można mieć wszystkiego.
1: Nie, tak? Nie, no można mieć syna i córkę na przykład.
0: Można.
1: Bo akurat Mary sygnowała wydanie to poparyskie. No. No. To kogo jeszcze mam z takich dziejopisarzy?
0: No nie wiem.
1: Gombrowicz, ja ale to jest kreacja, to... tak? Maria Dąbrowska.
0: Maria Dąbrowska, za dużo tomów, co?
1: Może... To pan powiedział.
0: No, tak. Ale bardzo duża lektura.
1: Ja mam estymę do Marii, bo więcej napisała niż mogła. Możemy tylko jakąś anegdotę przytoczyć, ale to nie wiem, czy to jest jej produkcji, ta anegdota. No. Jak w czasie PRL-u wystąpiła na jakimś balu i towarzysz Bierut poprosił ją do tańca, no trochę się usztywniła. Ale wiedziała, że nie może odmówić. I nagle słyszy taką propozycję. Pani Mario, może objęłaby pani departament książki? Spojrzała, skamieniała, mówi, a z kim ja bym tam miała pracować? Spytała. No widzi pani, a ja muszę, powiedział Bierut.
0: No, ładna. A propos w ogóle tego dużej ilości napisanych książek, to taka anegdotka mi przychodzi mi do głowy o byłym papieżu jednym i drugim. To znaczy przyszedł papież Franciszek do papieża Ratzingera.
1: Józefa zresztą.
0: Tak, już obaj byli już, jakby no to był ten moment, kiedy właściwie formalnie byli papieżami, no i podobno papież Franciszek tak patrzy po tym gabinecie i mówi, ojej, czy wasza eminencja to wszystko przeczytał, te wszystkie książki, a Ratzinger powiedział, nie, ja wszystkie napisałem.
1: A to piękne. Ja poprzestałem na jednej, chyba na drugą się nie zdobędę. Ale tytuł mogę przytoczyć, bo to już jest Biały Kruk. Wziąłem to z rozmowy świętej pamięci Anny Księżyczki-Radziwiłł, wiceminister w wielu rządach. Tak? Czy polska oświata niezatapialną jest? To pytanie nadal jest aktualne.
0: Nie, ona już tonie.
1: No to jest sam...
0: Moim zdaniem to nie, chociaż dzisiaj mieliśmy rozmowę już, no to takiej oświata, że tak powiem, taka troszkę, że tak powiem, dla bardziej dorosłych, do studentów UKSW.
1: Tak.
0: No i tam ten wydział historyczny bardzo piękny, rozmawialiśmy o książce, bardzo wspaniałe teksty naukowe dotyczące historii właśnie, między innymi krzyżowców i ich starych kronik i remontu koni w dwudziestoleciu międzywojennym. No, jednak jest na tym poziomie, że tak powiem, uniwersyteckim, niekoniecznie związanym tutaj z tymi uniwersytetami, które są...
1: Moja diagnoza się nie zmieniła w zasadzie wiele, bo uważam, że to, co jest, to jest zanurzenie peryskopowe. To znaczy nie całkiem jesteśmy pod wodą, więc niech żywi nie tracą nadziei. No ta łódź kiedyś wypłynie.
0: No nie, no bez nadziei to by było jakoś, że tak powiem, bardzo to nawet pamiętam Sancho Pancho mówił do Don Quixota coś takiego, że właśnie, że jak bez nadziei to już właściwie klops.
1: Bo Sancho chodził po ziemi, a Don Quixot jeździł konno. Także.
0: Dobra, teraz odpowiadaj. Kiedy spotkałeś Piotra po raz pierwszy? Witam. Już.
1: Nie pamiętam. No, od razu mówię, że ja nie winowaty. To on pierwszy rękę wyciągnął.
0: Tak. No tak, ale gdzie? Tu było to? Może w Radio Wnet?
1: Przed.
0: Przed radiem.
1: Przed, tak.
0: No bo to wspaniała postać, naprawdę. Wolna Europa przecież. To było niesamowite. Ja nawet pamiętam, no chociaż już taki jestem trochę młodszy od ciebie, czy nie?
1: No tak, trochę tak. No. Mam w życiorysie Radio Europa, tak, bo kiedyś napisałem dla Tysola o opozycji w wojsku, tak, oddałem to Andrzejowi Świętej Pamięci Urbańskiemu, on przekazał to naczelnemu, czyli Jarosławowi Kaczyńskiemu. Kaczyński powiedział, nie będziemy się taką opozycją zajmować. Powiedziałem, nie, to nie. Zawiozłem to do Tygodnika Podhalańskiego, Tygodnik to wydrukował, przedrukował Tygodnik Powszechny. Leżę sobie w wannie i kolega dzwoni, mówi, słuchaj, jesteś wolnie Europa. Wolnej Europie ja? Wolnej Polsce, to tak, ale dlaczego? Cytują cię w wolnej Europie, także jestem bardzo zobowiązany prezesowi Kaczyńskiemu, że odwalił mi ten tekst. No, pułkownik Dronicz to jest ten jeden z tych, który odmówił przysięgi na chwałę Armii Radzieckiej, już chyba też świętej pamięci. No, ale żyje Jacek Czaputowicz, Jan Czworga, imion Rokita też, to była właśnie ta okazja, tak? Połowa lat 80.
0: Pójdziesz na spotkanie z Czaputowiczem, tak?
1: Pójdę.
0: Tak?
1: Z pójdę.
0: Sercem? Z lekkim sercem?
1: Z ciężkim sercem, bo będzie Janusz Oliszkiewicz.
0: Tak?
1: No, jesteśmy w różnych okopach, tak?
0: Tak, ale
1: tak. Też... Przy czym on się na rowerze porusza, a ja na nogach jeszcze, także ten. Ale spotkamy się.
0: Spotkamy się i porozmawiamy.
1: Warto rozmawiać, że zacytuję naszego parafianina Jana Pospieszalskiego. Warto rozmawiać.
0: Warto. Warto. Mimo wszystko.
1: Tak.
0: Tak? Mimo wszystko.
1: Mimo okoliczności.
0: A na paradę dzisiaj się wybierasz? No to warto rozmawiać, no to już bądźmy konsekwentni.
1: Poproszę, tak? O inny zestaw pytań.
0: Tak. Ja na przykład, porozmawiamy jeszcze chwilę, no bo tak. Ja na przykład jestem zachwycony książką Przed piekle sławy o Chopinie. To tak. Też niesamowita Piotra Wita.
1: Tak.
0: Ja ją no z wypiekami. To była jedna z książek, które się, że tak powiem, idzie się później spać, żeby ją przeczytać. No to jest fantastyczne. A tobie czytałeś tą książkę? Bo to niesamowite, bo Instytut na przykład Chopina w ogóle jakby ignorują tą wiedzę,
1: tak.
0: Piotra. Tak. I w ogóle nie chcą. Tak. Nie, to w ogóle nie. Niesamowite to jest. To jest ta walka też. Świetna książka, świetnie udokumentowana, odkrywa rzeczy, które, że tak powiem, no nie są w powszechnym obiegu. No, nawet odnośnie miejsca, gdzie pierwszy koncert dał Chopin w Paryżu. Te opowieści o tym no niezwykle barwnie to jest napisane. Piotr Wittor...
1: Niedaleko jesteśmy od miejsca, gdzie ośmiolatek koncertował.
0: No właśnie.
1: Krakowskie Przedmieście 28.
0: Jest chyba tablica.
1: Jest tablica, zgadza się. Tak.
0: No właśnie.
1: No i co? Na Szlaku Królewskim.
0: Czytałeś tą książkę?
1: Wręcz przeciwnie. Dużo o niej słyszałem.
0: A matko Boże. Zaraz ciebie jeszcze ciężko wyciągnąć z ciebie cokolwiek.
1: No. Nie, bo to dopiero drugie moje posłuchanie. Także ten. Tak. Pierwsze było na Mostowskich. Tak,
0: tak, ale to drugie. Ale przecież byłeś kiedyś. Przecież w radiowcem jakby patentowanym.
1: No tak można powiedzieć, w 97 prowadziłem radio Warszawa-Praga jeszcze wtedy, zanim Walędziak przyszedł i nie zrobił sieć radiową, radio...
0: Wszystkich znasz, Oleszkiewicz, Walędziak, wszystkich znasz.
1: No mógłbym trochę anegdot przytoczyć, ale nie jestem Stefanem Kisielewskim, a może trzeba... spisać parę takich.
0: No można, ale można też opowiedzieć. Stefan Kisielewski też, no, ja uwielbiam też jego anegdoty. No. Ja najbardziej lubię tą anegdotkę o tym, jak on opowiadał, że podszedł pan do pani i powiedział, to troszkę taka pikantna, ale bez przesady.
1: Dobra pora, tak, śniadaniowa.
0: Mówi tak, ojej, ja to bym chciał z panią znowu spędzić noc. A ona mówi, taka oburzona, jak to? Jak to przecież? A on mówi, bo już kiedyś raz chciałem.
1: Bardzo ładnie.
0: Taka anegdotka Stefana Kisielewskiego. Polecam dzienniki w ogóle. To w ogóle fantastyczna lektura.
1: Właśnie.
0: Można się nauczyć, że tak powiem... No nie wiem, no pisania, no może nie pisania, ale można nauczyć się tego języka, posłuchać, no wspaniały język, Stefan Kisielewski, rewelacja absolutna.
1: No i autor jednego bardzo aktualnego określenia, jeśli chodzi o...
0: Że jesteśmy w takiej czarnej dziurze?
1: Tak? Nie, to też, ale to już nie wchodźmy tak głęboko, ale chodziło mi o formę rządzenia. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, jak określił tak ekipę Gomułki.
0: No to nie.
1: Jako dyktatura ciemniaków. Mam wrażenie, że powtarza się to.
0: No tak, ale teraz pamiętam, tak, ale
1: to oświeconych ciemniaków, tak. Teraz.
0: No ale to jest kontrolowani ciemniacy. Moim zdaniem na szczycie to są takie, że tak powiem, diabelskie, że tak powiem, postaci. Ja tutaj bardzo cytuję często ostatnio moją ulubioną myślicielkę. Nie chcę może, żeby nie wiem, nie nakrzyczeli na nią, nie będę mówił nazwiska, ale kto wie, to wie, ale była taki ostatnio wspaniały odcinek Apologii III Justyny Melonowskiej.
1: I tam pozdrawiam Justynę jak najbardziej.
0: I tam było tytuł był Diaboliada, czyli rzecz o Tusku. I tam była w ogóle analogia związana z mistrzem i Małgorzatą. I okazało się, że Azazelem jest Donald Tusk. No i właśnie tam jest opowieść o tym Azazelu. To państwo wiedzą, to jest też demoniczna postać, że tak powiem, w różnych mitologiach. Azazelu, no ale generalnie rzecz biorąc, należył do takich demonów pustyni. Nie był, że tak powiem, bardzo sympatyczny. No, ale tam puenta była taka, ale co to by było? No jest Azazelu, no ale przecież, a co będzie, jeżeli Wolandem jest Giertych?
1: Ładnie, tak.
0: No właśnie.
1: Także na pytanie, kto aktualnie rządzi, odpowiedź jest dosyć prosta. Prawdopodobnie diabeł.
0: No, chyba prawdopodobnie tak, no, ale nie damy się, co? Mamy tego świętego Antoniego, tak?
1: Oczywiście.
0: Tak? I jutro idziesz do świętego Antoniego?
1: Absolutnie tak.
0: Tak, a ja pójdę jutro do kapucynów, bo dzisiaj świetnie. Była rozmowa też o kapucynach. Jest jeden z tych esejów, o których wspomina byłem w tej książce. To jest jeden poświęcony kościołowi tutaj na Miodowej. No też wspaniałe. Ileż tych wspaniałych kościołów mamy? Jeszcze te miejsca są święte.
1: Chwilowo nieodgrodzone, bo tutaj krakowskie już jest przegrodzone, wiesz, pan redaktor zauważył. No ale zapory przeciwczołgowe stoją i na Świętokrzyskiej, i na Bielańskiej.
0: No bo jest dzisiaj święto ACDC+, to wiemy wszyscy. No i ja oczywiście docierałem dłużej do redakcji, bo jest objazd oczywiście, pomimo, że tam...
1: Ale Skowroński za dojazd nie płaci, rozumiem.
0: Ja nie wiem. To już proszę takich pytań mi nie zadawać, ale nie wiem, ale na pewno nie
1: to
0: można...
1: To się później wypikuje.
0: Ale tych zapór przeciwczołgowych nie po frunie, tak? Generalnie rzecz biorąc, trzeba będzie gdzie indziej stać. Także taka sytuacja.
1: Miniemy.
0: Z Bogusławem zaraz
1: dołączy
0: do nas i będziemy rozmawiać między innymi o Pradze, czyli Franz Kafka się będzie pojawił pewnie się, zostajemy wszyscy razem, mam nadzieję.
1: Teraz jako posłuchamy prawicy jakby coś.
0: I posłuchamy teraz, czego posłuchamy?
1: Dżingla.
0: Michnikowski zaśpiewa nam o słowie.
2: Człowiek może nie mieć zdrowia, to jest trudno, pański krzyż. Może nie mieć olej w głowie, to on nie jest winien tyż. Może nie mieć to i owo, czy pieniądze, czy ja wiem. Ale niech ma zawsze słowo, to ja wtedy trzymam z nim. Lecz ja gardzę takie typy, co to ach, z powodu grypy. Wyjechałem, zapomniałem, miałem troski z kilka stron. Nie znalazłem coś taksówki, nie płacili mi gotówki. No to może innym razem, to na razie. Lobos, won. Bo słowo musi być święte. Bo słowo musi być święte. Przyrzekało się, to potem chciało się, czy nie chciało się, jest mus. Bo u mnie tak jest przyjęte, że słowo musi być święte. Powiedziałem A, czy B, czy X, mam obligo na fix. Bo jak ja powiem, że nie płacę, że ja nie dam, pan mnie zna, to jest więcej niż jak Kronenberg podpisze, że on da. Bo wszystko może być ten. A słowo musi być święte. Powiedziałem A czy B, czy X mam obligo na fix. Tak jest. Ja zerwałem z wujciem Kubą właśnie przez ten jeden krok, że mi zrobił grandę grubą, jak był chory temu rok. Ja go z czoła pot ocieram, przy nim czuwam, trzymam łeb. On mi szepce, ach, umieram, ty dziedziczysz po mnie sklep. I nie mija dwa tygodnie, jak on z łóżka wstał, swobodnie. I się pęta, nie pamięta.

0: się coraz lepiej ma, a ja czekam miesiąc równo. Po miesiącu mu trudno. Ja się martwię swoją...
1: Trudno, mówię, trudno, ale... Bo dwóch Bogumiłów mamy, można powiedzieć.
2: Na jednego 10 czerwca były imieniny, nie wiem, obchodziliśmy.
1: 100 lat.
3: Bogusław.
2: My obchodzimy szerokim łukiem takie okazje.
1: Tak. Ale świętego Antoniego...
2: A nie, jak najbardziej.
1: No właśnie, a teraz przelecimy teraz do Pragi czeskiej. Byliśmy dzisiaj we Wrocławiu, a pan Bogusław Szostkiewicz, słynny szef lotnego antykwariatu na ulicy Chmielnej, był na rekonesansie w Czechach. Czechach i w Pradze w dodatku. Mieście poetów, mieście Franca Kawki, mieście...
2: I co tam Czesi? Trzymają się mocno?
3: No chyba nie. Czesi trzymają się kiepsko. Tak mi się wydaje, bo nie poleciałem do Pragi, tylko jechałem pociągiem tych czeskich linii, które teraz weszły do Polski i jest bezpośrednie połączenie z Pragą, z Warszawy. Fajny pociąg, tylko to wszystko jest taka nostalgia w latach, takie lata 80, 70.
1: Austro-Węgry się przypominają zawsze.
3: Coś takiego, tak. Bo też chciałem być w Pradze, bo czytam literaturę czeską i przeważnie miejscem akcji jest Praga i pisarze, ci, którzy najsłynniejsi pochodzą z Pragi, więc chciałem zobaczyć, jak wygląda Praga i jakie to jest miasto. Jak
1: to w ogóle... pierwszy raz pan był w Pradze, to tak?
3: Nie, przejeżdżałem, jak wracałem z Francji, przejeżdżałem przez Pragę, to było na początku lat 90. Także jak gdyby takie doświadczenie tylko przejazdowe, ale teraz właściwie to mogę powiedzieć, że tak bardzo się to nie zmieniło. Tak sobie przypominam, te same wspaniałe budynki, takie miasto niezniszczone, więc a teraz odnowione i architektura jest fantastyczna. To jest miasto takie, które jest pełne jak Kraków, taki trochę powiększony Kraków i ten duch chyba austro-węgierski też tego...
2: Franca Józefa?
3: Tak, tam gdzieś jest, bo przynajmniej to budownictwo przypomina w ogóle takie wielkie miasta środkowoeuropejskie, pewnie taka jest też, taki jest Budapeszt. I tak sobie tam pojechałem do tej Pragi.
1: I po antykwariatach.
3: Też, ale po prostu najpierw hotel, który jest taki całkiem to wszystko wygląda naprawdę nieźle. Natomiast jest takie trochę jakby wrażenie, że to taka atrapa w ogóle, jakby wzięta z planu filmowego. Nie ma tam takiego ducha w tej Pradze. Nie tego ducha, którego spodziewałem się spotkać. Powiem tak, wyprawa jest dosyć kosztowna, ponieważ Praga jest miastem dosyć drogim. Nawet chyba bardzo, bardzo drogim. Bo nastawiona jest na turystów. I oni też dominują w tych... Praga stała się takim miastem chyba imprezowym, tak mi się wydaje, bo na przykład jak porównuję, jak się zachowują Niemcy w Warszawie. Chodzą sobie cichutko, tam szprechają i nie za bardzo ich tak widać. Trzeba się tak trochę wsłuchać. Natomiast tam po prostu drą się na całego. Młodzi, starzy, dziewczyny, kobiety. Wszyscy drą się w tej Pradze. I to Ta Praga jest po prostu...
1: Czyli oni się bardziej czują jak u siebie, tak?
3: Tak, jakby takie wrażenie. I po prostu nikt im na to nie zwraca uwagi.
1: Czyli Anschluss kolejny, tak?
3: Nie wiem. W każdym razie może to jest takie ostatnie miasto, do którego jeszcze przyjeżdżają, na które jest ich stać. Natomiast jest ich tam bardzo dużo. Ale to nie tylko oni, bo są też Anglicy. Dużo widziałem Hindusów i takich... pociemniałych ludzi w ogóle i coś fantastycznego, mianowicie cały taki biznes sklepowy jest taki drobny i pamiątkowy, jest opanowany przez Wietnamczyków. A oni nawet...
1: No to tak jak w Wenecji, jak pamiętam.
3: A ci Wietnamczycy już tacy trochę jakby podobni do tych Czechów w ogóle. Ale tak, takie mam wrażenie, bo mówią po czesku i nawet po twarzach tak się zmieniają. Zaczynają być Czechami tacy, bardziej Czescy niż Czesi. Teraz Czesi jacyś tacy, nie widać ich było za bardzo. Miasto pełne samochodów, non-stop hałas. Więc jak ktoś mieszka przy jakiejś głównej ulicy, to jest masakra w ogóle. Oczywiście te samochody, a do tego jeszcze ryki, które się praktycznie przez cały tam noc albo tak dalej, bo to jest miasto imprezowe.
2: A to mówisz, że Czesi schodzą do podziemia, tak? w swoim mieście, tak w swojej stolicy?
3: Tak by w ogóle ich by nie było, tak? Jakoś są wyblakli, nie widać takiej czeskości, coś takiego, co myślałem. Mm. Ja poszedłem do, szukałem księgarni.
1: No właśnie, a co, bukiniści są tak jak w Paryżu nie, i jak nie, na Chmielnej?
3: Nie. Właśnie jest takie wrażenie, że są jakieś księgarnie w tych takich miejscach, koło Wełtawy, takie miejsce turystyczne, piękne, tam Teatr Narodowy, wszystkie u nich, co jest narodowe, to jest imponujące, bo oni musieli sobie odreagować w ogóle, żeby i potem sobie pobudowali takie super siedzibę teatru, muzeum, wszystko w ogóle, to jest takie wielkie, piękne, takie po prostu złote i świecące się, a w nocy świeci się fantastycznie, na przykład fantastyczne jest wzgórze zamkowe, które się widzi z oddali, to piękne w ogóle, ale jak się już tam pójdzie na górę, to po prostu jest tak imponujące, tak wspaniałe, zbudowane i takie, ale puste jakieś takie. Nic się tam nie dzieje tak tego. Tak jakby coś po prostu...
1: Ale to pan w nocy musiał, bo ja tam byłem, poszedłem i tam sobie jadłem lody, bardzo były pyszne.
3: Ja byłem w ciągu dnia, no teraz są może takie dni,
1: które... To świetnie wyglądało.
3: Ale po drodze jeszcze zahaczyłem o taką knajpę, która była pod Szwajkiem czy coś w tym rodzaju i tam ten klimat jeszcze spotkałem takich... Widziałem tam, oczywiście... Klienci to są Niemcy przeważnie, bo to takie swojskie i takie biesiadne stoły, piwo, golonka. I widziałem tą golonkę, która była niesiona przez tych kelnerów, takich jak z opowiadań Hrabala. I widać, to piwo się lało, oni tak biegli, czerwoni, tacy młodzi.
1: No to ilustracja książkowa.
3: Tak, ilustracje książkowe. I trafiłem do antykwariatu i po prostu zacząłem tam wypytywać takiego antykwariusza. Nie było tam to bardzo ani kolejki, ani ludzi, a ja tak przyszedłem. I od razu mi się rzuciła pierwsza książka i mówię, o, jestem w domu. Cztyli tankisty APS.
2: O.
3: Czyli cztery pancerni i pies.
2: Pies.
3: Mówię, Boże, co za tego.
1: Ale super.
3: Patrzę, książka...
2: Szkoda, że państwo tego nie widzą. Świetna okładka.
3: Tak, książka kosztowała na wyprzedaży 5 koron, no to po prostu bajka w ogóle. Ja od razu ją chwyciłem, tam jakiś jeszcze album z Paryżem. Aha. I pytam się o takich... pisarzy, których po prostu znamy, no. Oni znają, ja znam i... Aha, jeszcze natrafiłem od razu na książkę, tłumaczenie Janusza Zajdla. To jest to, pomyślałem, o, jesteśmy... Już tu jest science fiction, tak, no to fantastycznie. Jesteśmy tutaj w Pradze i przetłumaczona książka Wynalazek profesora Van Troffa. Mhm. I to jest książka, która została przetłumaczona. Zaraz patrzę po jakby terminach, znaczy po datach, to zaraz jak się ukazała w Polsce, 2-3 lata i te tankisty, no i tak pokazuję temu Czechowi, on tak spojrzał, taki rozczulony, mówi, ojejku, ja tą książkę pamiętam, ja widziałem ten film, jak byłem mały, ja płakałem na tym filmie. O, proszę bardzo, to jest siła literatury i siła w ogóle tego przekazu. Ci wspaniali czterej tankiści, którzy wyzwalają Europę. Nie wiem, czy tam zahaczają o Czechy też, chyba tam gdzieś pod koniec. No to coś wspaniałego. To nas też łączy. Ale...
1: Piękne zdjęcia w tej książce też. Tu tak. Pola Raksa, to każdy. O Jezus Maria, już to w takim... się zakochałem w tej książce.
3: Tak, nie ma takich...
1: Piękne.
2: Znaczy w Poli Raksie, nie w książce, mam nadzieję.
3: To trzeba by było pokazać, tak. Chyba nawet w naszych, to takie było kilka wydań, dopiero w takiej chyba jednej są zdjęcia w ogóle z tego filmu kadry. Mhm. I zacząłem wypytywać tego antykwariusza o książki. Pytam, Skworecki. No, tak mówi, tak się...
2: Józef
3: Skworecki. No, tak. On tak pyta, no chyba, no może coś mam tam, bo zaczynam mu pomagać. Hrabal.
1: Pytam, a kto to Hrabal?
3: Kundera. I tak pytam tymi nazwiskami takiego. I był duży, duży problem, bo on praktycznie tam miał po jakimś jednym egzemplarzu, to u nas na Stradzianie zawsze więcej jest tych czeskich pisarzy niż u niego w tym antykwariacie. I patrzę, to wszystko przetłumaczone. I zakupiłem kilka książek, właśnie, bo te nazwiska od razu. Józef Skworecki, Prima Sezona. Mm. Tak, czyli to jest książka wydana w 10 roku, a wcześniej była wydana na migracji, bo on był na migracji. Tak. Bardzo dobry pisarz, jego... Tchórze to jest klucz do w ogóle mentalności czeskiej, tak jak pociągi pod specjalnym
2: nadzorem,
3: które, czy państwo wiedzą, że kończą się tymi słynnymi ostatnimi myślami tego nieszczęśliwego bohatera, który ginie, umiera po akcji takiej sabotażowej i mówi, trzeba było siedzieć na dupie w domu. I to jest właśnie ta czeskość, która tam Także oni specjalnie chyba siedzą w domu, tak mi się wydawało. Oprócz tego jeszcze kupiłem Hrabala, Swadby w domu i to są takie książki.
2: Bohumila Hrabala.
3: Tak, Bohumila Hrabala, proszę bardzo, czyli już od razu.
2: Bo ja zwracam redaktorom uwagę, że poza nazwiskami jeszcze mamy imiona.
3: Tak.
2: Nazwisko się dziedziczy, a na dobre imię trzeba zapracować.
3: No tak. Właśnie, i Hrabal. Także udało mi się kupić kilka książek i te przekłady polskich autorów i tak. Antykwariat bardzo taki ładny i facet, który po prostu prowadził, widać, że to poświęcony tym książkom, ale tych ludzi mało. Też patrzyłem na zawartość tych księgarń, to jednak myślę, że życie intelektualne i życie w ogóle takie w Polsce jest jednak wielokrotnie w ogóle na wyższym poziomie i wielokrotnie bardziej intensywne. W ogóle tamte książki, te tytuły, to przekłady jakieś takie, to u nas to wszystko to jest i to w takiej ilości, że po prostu nie zdajecie sobie państwo sprawy z tego, jakie macie tutaj w ogóle w Polsce warunki do tego, żeby się intelektualnie rozwijać. I ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo na końcu, jak już wracałem z tego, to dużo opowiadać mogę jeszcze kontynuować i parę takich spostrzeżeń.
1: No mamy tak mniej więcej minutę i 15 sekund.
3: O nutriach w Ełtawie, fantastyczna historia. I chciałem tylko powiedzieć, że jak już wracałem, to patrzę, to taki wielki plakat zespołu, który będzie grał tam pod koniec roku, z jakieś pół roku. Nazywa się Nouname 20, coś takiego, i taki slogan jakby dla tego zespołu, koncertów tego zespołu: kto nie spewa, nie żyje. I ja sobie tak pomyślałem, że ja to przetworzę na polski i tak po swojemu i powiem: kto nie czyta, ten nie żyje. Mhm. To powinno być może takim mottem i naszym tytułem naszych spotkań, które mam nadzieję, że będziemy w oparciu o książki i o takie różne wydarzenia, które są związane, będziemy co tydzień tutaj
1: kontynuować. No, to już taka sentencja, już kończąc, bo już mamy 40 sekund, ale jest bardzo znana sentencja o tym, że jak ktoś czyta książki, to żyje wielokrotnie. To jest bardzo podobne do tego, co...
2: To jeszcze do... Bogusława, mam pytanie. To jak Czesi śpiewają? Cienko czy grubo?
3: Mi się wydaje, że teraz to chyba w ogóle nie śpiewają. Bo kiedyś to śpiewała Wądraszkowa, Korn.
2: Pan mnie dobija, no naprawdę.
1: Dobrze, pojedziemy, sprawdzimy.
2: Tak.
1: Bo może to był zły moment, ale bo ja cały czas mam sentyment.
3: Jest drogo, a jedzenie jest po prostu koszmar.
1: A teraz program wschodni już.
3: Ale piwo już jest.
1: Do widzenia. Pa.
2: Nie ta puszka.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
2: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
3: Reklama.
4: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas. Yeah!

0: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
1: Karol Maurycy de Talleyrand.
0: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Angeli. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12:45.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: To była autopromocja.

0: Dzień dobry, Igor Toporowski realizuje audycję. Jest godzina 10:03. Z jednej strony wcześnie, a z drugiej mamy dzisiaj ścisk w audycji, bo już za chwilę Olga Siemaszko tradycyjnie, zaraz potem Artur Żak, a potem mamy jeszcze 3 rozmowy. Eliza Dzwonkiewicz o stosunkach, relacjach polsko-ukraińskich. Wojciech Górecki z Ośrodka Studiów Wschodnich o Armenii, sytuacji Armenii po wyborach, które były tydzień temu. A na samym końcu porozmawiamy z Iwoną Romaniak, prezesem Fundacji Bratnia Dusza, o kolejnej akcji, która już będzie za chwilę. No jak zwykle również zaapelujemy do słuchaczy Radia Wnet o pomoc. Ale w tej chwili już Wojciech Jankowski się kłania Państwu głęboko i pierwsze słowo do Wilna. Oczywiście dzień dobry Olu, Olga Siemaszko.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy.
0: Tradycyjne pytanie. Z tobą, Olu, jest łatwiej, bo ty zazwyczaj jesteś w tym Wilnie, a Artur Żak to tak sobie śmiga. Raz Lwów, raz Drohobycz. Czasami ciężko za nim trafić. Mam nadzieję, że jesteś w Wilnie i powiesz naszym słuchaczom, jaka pogoda.
1: No, pogoda w Wilnie dziś sprzyja lotom i coś nad nami lata. Nikt jeszcze nie może powiedzieć, co to było, czyli dron, czyli balon z papierosami, ale mieliśmy dzisiaj przed programem alarm przeciwlotniczy w Wilnie.
0: A, kolejny alarm, więc ta epopeja trwa. Albo to balony, albo to drony. Czy to będzie główny temat twojej korespondencji?
1: No tak,
0: czy
1: chciałabym...
0: Jeszcze...
1: Godzina przed programem, tak, nie miałam takich bardzo ważnych tematów do powiedzenia, tak, właśnie przed pół godziny otrzymaliśmy taka wiadomość, że mamy kolejny alarm przeciwlotniczy, a to taki, mieliśmy żółty poziom niebezpieczeństwa, co to oznacza, że jeszcze nie trzeba iść do schronów i czekać na kolejne wiadomości od wojskowych. Następne może być taki czerwony poziom niebezpieczeństwa albo odmiana, tak, wiadomości o tym alarmie. I właśnie ten alarm przeciwlotniczy trwał 20 minut, a później już został odwołany. I teraz wszyscy czekamy, co to było, bo to była wiadomość od wojskowych, od armii litewskiej, i że coś latало nad Wilnem, tak, ta wiadomość z tym poziomem niebezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy Wilna i okolicy, i teraz czekamy wiadomości od wojskowych, co to było. Już widziałam, że na początku była informacja, że to kolejny dron, który wleciał na terytorium Litwy. Później widziałam informację, że to był nie дрон, а балон, але już prawie od miesiąca nie mieliśmy tych alarmów przeciwlotniczych na Litwie i nie było nawet tych ataków balonowych z przemytem ze strony Białorusi, ale w tym tygodniu, w poniedziałek, lotnisko w Wilnie ponownie zostało zamknięte z powodu tych balonów, i teraz już widać, że trwa taki atak hybrydowy на Литві, бо маємо ще атаки на інфраструктуру, атаки хакерів, і вже була у нас така ситуація, що został схакований центром реєстрови і база даних працівників служби здоров'я, і то заледве в цьому останніх 2 тижнів. І навіть ж віддяла інформація з Польщі, що хакери, пов'язані з Білорусом, шпігують зараз польські і українські інституції. Єдна міжнародова фірма уявніла, що białоруські хакери могли зіскати дані пацієнтів сіті польських лабораторій медичних, а власні дії Центром реагування на інциденти цибернетичні повідомив, що група хакерів пов'язана з Білоруссю атакує польських ужитковників Кмейла, więc ціла та ситуація, як то виглядає, як виглядає цей схемат, як виглядає шлях таку атаку, і що робить в такій ситуації, то можна забачити на стороні інтернетової цього центру.
0: Czyli takie wieści, a powiedz mi, Litwini, cierpliwi ponoć Litwini, czy już zaczynają mieć dość tych alarmów, które się w miarę regularnie pojawiają i spowodowanych zresztą różnymi czynnikami w powietrzu?
1: Ні, я не можу повідомити, що ситуація на Литві є якась така скомплікована з поводу тих алармів, ні, бо то була хенць мешканців Литви від початку, коли літали беззалоговці, дрони, балони метеорологічні, а пізні над Литвом, а пізні появилися відомості, що там щось в якомусь районі спадло. Очевидно, то була то було так нерозуміано зі сторони мешканців, понявши, що всі хотіли мати інформацію, що все діє, і чи може там чи може цей дрон упасть на голову, так, мешканців, і попросту депутовані попросили військових, щоб та інформація появилася в медіях. І зостав прийнятий такий механізм на Литві тих алармів, що ці флютничих, що якщо є загроження, якщо є якийсь там дрон в прищенні повітряної, то одразу мешканці сон інформувати на цей темат, отримуємо інформацію з радіо Литовського, від ЛРТ. Вже маємо такі, повім так, алгоритми праці в цілій цій небезпечній ситуації, бо коли мали ми цей перший аларм против льотничі, ну, то було так досить скомпліковано, бо ніхто не відео карти тих, мапи тих хроніск, так, ніхто не відео, що робить, де можна отримати інформацію. Але зараз вже маємо такі алгоритми праці, і мешканці сон спокійні з того поводу.
0: Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję za korespondencję. No i przypominamy, w środę o godzinie 11.30 Studio Białoruskie, wtedy Olgę Siemaszko można znowu usłyszeć na antenie Radia Wnet. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Artur Żakopoka, ostoja, fundament, kotwica wszelkich aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Witam Cię, drogi Arturze. Zadam pytanie o pogodę i przy okazji okazuje się, że ten poranek w Wilnie był trochę niespokojny. To zadam od razu drugie pytanie, jak ta noc na Ukrainie?
1: Serwus Wojciech, ukłaniam się nisko z Lwowa. Jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, to można powiedzieć, że ta noc była spokojna. Tak naprawdę Federacja Rosyjska tej nocy użyła ponad 100 środków napadu powietrznego. To były przede wszystkim bezzałogowe statki powietrzne. Oczywiście nie mówiąc o terenach frontowych, gdzie ciągle Rosja używa dosyć dużej ilości, między innymi tych szybujących pocisków bombowych zrzucanych z samolotów jeszcze z terytorium Federacji Rosyjskiej. Coraz częściej też obserwatorzy odnotowują takie modyfikowane właśnie te bomby lotnicze z takimi dopalaczami rakietowymi, co zasadniczo zwiększa ich zasięg. Ukraińcy bardzo się obawiali, że właśnie to spowoduje uderzanie na większe odległości niż front, ale Federacja Rosyjska ma teraz trochę inną taktykę. Po prostu zrzuca je z terenu Federacji Rosyjskiej zdecydowanie bardziej w głąb Rosji, z tych, przemieszczając tak naprawdę te punkty zrzutu tych bomb w głąb Rosji, atakując właśnie przede wszystkim miasta przyfrontowe, a także linie frontu. Jeżeli chodzi o uderzenia ukraińskie, bo o tym chciałbym też powiedzieć, na razie gromadzę dane z ubiegłej nocy, no ale jeżeli chodzi o uderzenia, no, nazwijmy je dalekiego zasięgu, to wczoraj zostały zaatakowane dwie rafinerie w Tatarstanie. To jest ponad 1000 kilometrów, dokładnie 1150 kilometrów. Pożar był przez cały dzień. Na daną chwilę jeszcze nie ma konkretnej informacji, czy udało się ugasić Rosjanom pożar na tych rafineriach. Standardowo były atakowane podzespoły rafinerii przetwórstwa ropy, ale także zbiorniki paliw. Do specyficznego uderzenia też doszło w obwodzie samarskim, w taki zakład, kombinat Taliaki i Kauczuk. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, po co uderzać w zakład produkujących sztuczny kauczuk czy też inne materiały takiego przemysłu chemicznego, ale to jest jeden z ważniejszych obiektów w całym przemyśle zbrojeniowym, między innymi przemyśle zbrojeniowym Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście także uderzono wczoraj, przeważnie w nocy bądź nad ranem, w Afipską rafinerię naftową w kraju krasnodarskim. Ta rafineria nie jest tak daleko na terytorium Federacji Rosyjskiej od granicy z Ukrainą, bo niecałe 300 kilometrów, jeżeli się nie mylę, 275 kilometrów. Ale ciekawszym tematem są te tak zwane uderzenia średniego zasięgu, te middle strike'i, czyli tak na poziomie od 20 mniej więcej do 200 kilometrów za linią frontu. Ukraina od kilku tygodni, niektórzy mówią, że nawet od kilku miesięcy, ale od kilku tygodni to jest totalna intensyfikacja uderzeń przy użyciu właśnie bezzałogowców czy też amunicji krążącej. Systematycznie dzień po dniu odcinająca przede wszystkim Krym od zaopatrzenia. Jeżeli chodzi o główne takie kierunki uderzenia ukraińskiego, to jest ta autostrada R-280 Noworosja, którą Federacja Rosyjska wybudowała po okupowaniu ukraińskich terytoriów. Ten taki lądowy most z Krymem. Teraz przez wielu komentatorów rosyjskich, tych militarnych blogerów, Turbo Z patriotów, nazywana drogą śmierci. I pomimo tego, że władze oficjalne próbują niejako łagodzić przekaz, to w sieci jest duża ilość nagrań z płonącymi między innymi samochodami przewożącymi paliwa, co spowodowało ogromny problem właśnie z paliwem nie tylko dla armii rosyjskiej, czy też innym zaopatrzeniem, na przykład w amunicję, ale także dla mieszkańców Krymu. paliwo jest wydawane na tak zwane kartki, co prawda no, we współczesnej wersji na tak zwane QR-kody, ale regularnie są komunikaty, że te QR-kody na przykład danego dnia nie będą wydawane, a to dlatego, że tankować będą służby, takie jak karetki, straż pożarna, policja, czy też inne służby rosyjskie, i obywatele stojąc w dużych kolejkach często są odprawiani z kwitkiem. Kolejne miejsce, kolejny cel uderzenia to właśnie te przeprawy i mosty, czyli most Czangarski, regularnie także atakowany. Na daną chwilę jest ponoć on praktycznie niedrożny, to znaczy, że przyjechanie nim transportu wojskowego, czy też logistyki paliwowej, albo jakiejkolwiek innej jest niemożliwe. No, jedyny tak naprawdę sposób na dostarczanie zaopatrzenia dla Półwyspu Krymskiego, to jest Most Krymski. Most Krymski, który jest chyba jednym z najbardziej strzeżonych obiektów na terytorium okupowanym przez Federację Rosyjską, na terytorium no, uznawanych przez Federację Rosyjską za swoje terytorium, no chyba pomijając tylko Waldaj, czyli rezydencję Władimira Putina. Niemniej jednak transport ciężarowy został już dawno wstrzymany na tym moście. Nie można wjeżdżać ciężarówkami, jest bardzo dużo ograniczeń, bardzo dużo kontroli i jego na daną chwilę nie da się wykorzystywać. Oczywiście została możliwość transportu lotniczego, no ale to też jest nie tylko kosztowne, ale także dosyć niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, biorąc pod uwagę operowanie między innymi bezzałogowców ukraińskich, czy też innych środków napadu ukraińskiego w przestrzeni powietrznej okupowanego Krymu. Tak jak powiedziałem, Federacja Rosyjska oficjalnie próbuje łagodzić. Pieskow powiedział na przykład, że to tylko jest czasowy problem z paliwem, czy też innym zaopatrzeniem, że kiedyś w Moskwie też tak było, że ludzie skupowali kaszę gryczaną i to, że na stacjach benzynowych nie ma paliwa, to jest spowodowane nie problemami z dostawą, nie atakami ukraińskimi, ale właśnie taką paranoją mieszkańców Krymu i nadmiernym kupowaniem tych paliw na zapas i że to jest całkowicie sztucznie wywołana w przestrzeni informacyjnej histeria. Może tak. Wojciechu?
0: Powiem ci, Arturze, że ja kilka dni temu miałem okazję, żeby porozmawiać z kimś, kto mieszkał na Krymie i wyjechał stamtąd. I ta konfrontacja z tym, zresztą to się pokrywa z tym, co mówisz, z wiedzą właśnie, a raczej z propagandą niekoniecznie się pokrywa, bo to było też nie coś, co przeczytałem w kanale telegramowym, ale to była rozmowa z żywym człowiekiem, który powiedział, że wyjechać z Krymu wcale nie jest już tak łatwo, że benzyny praktycznie nie ma, a w Sewastopolu w tym momencie jej w ogóle nie było, że wyjechanie przez most nie jest, o czym wspomniałeś, nie jest rzeczą prostą do zrobienia. Kiedyś wystarczyło kupić bilet na autobus i wyjechać z półwyspu bądź pojechać samochodem. No i że jedyna droga to jest ta, nie użyłeś tego określenia, ale niektórzy używają, autostrada śmierci. Ten ktoś opowiadał, że jechał nią, widział Azowstal na przykład zniszczoną i że to jest prawdziwe wyzwanie, bo tam się mija wraki płonących samochodów, głównie dostawczych, i że to trochę role się zaczynają już odmieniać. To Rosjanie są tutaj w tej defensywie, a półwysep jest praktycznie zamknięty. Niemal.
1: W rzeczy samej dodatkowo też trzeba wziąć pod uwagę, że ci, którzy wożą paliwa, nie chcą jeździć na Krym, no bo nikt nie jest samobójcą tak naprawdę. Pomimo tego, że płaci się im nawet 200 tysięcy rubli za jeden kurs takiej cysterny na przykład z benzyną, czy też z olejem napędowym, to chętnych na takie wojaże nie ma dużo. No oczywiście rosną też koszty, bo faktycznie jak oglądamy te nagrania nagrywane przez samych Rosjan, to na poboczach stoi ogromna ilość sprzętu spalonego. No tak, to jest właściwe, chyba właściwe podejście. Nazwać tego ofensywą ukraińską się nie da, ale może Krym chyba był historycznie zawsze w tego typu sytuacji. W momencie, kiedy Putin odważył się na okupację Krymu, no to chyba nie wziął pod uwagę, że Krym jest półwyspem i tak naprawdę jedyny logiczny sposób na zaopatrzenie jest sposobem zaopatrzenia drogą lądową. No a teraz po prostu z powodu rozwoju współczesnych technologii, przede wszystkim bezzałogowych, ale też nie tylko, wywiadu czy też walki radioelektronicznej, Ukraińcy zdalnie są w stanie właśnie Krym odciąć od możliwości zaopatrzenia, nie mówiąc już o tym, że ogromne problemy ma właśnie wojsko rosyjskie, no bo przecież ta droga to nie tylko zaopatrzenie dla Krymu, dla cywilów, ale przede wszystkim ta droga jest po to, żeby zaopatrzać walczące na froncie rosyjskie wojska. Więc de facto dostęp do Krymu jest droga śmierci, tak jak ty czytam, autostrada śmierci, jak ty powiedziałeś. Most Czongarski wyłączony z użytku. Trasa, czyli Perekop-Ormiańsk, no całkowicie ograniczona. No most krymski już powiedzieliśmy. I Mierzeja Arabacka. Częściowo przyjezdna, ale łagodnie mówiąc niewydolna, tutaj cytuję rosyjskich komentatorów.
0: No ja jeszcze słyszałem taką opinię, że komunikaty są takie, że wszystkie ataki dronowe zostały szczęśliwie odparte i zastrzelone, a rzeczywistość jest inna. Ci, co mieszkają, to widzą, że w bloku obok akurat nie zestrzelono dronu i on pewnie też nie tam miał trafić, ale trafił na przykład w blok mieszkalny.
1: No, nawet rosyjscy turbo Z-patrioci żartują, że nie, ukraińskie drony są nie tak niebezpieczne są ukraińskie drony jak odłamki czy też szczątki tych dronów, bo jeżeli coś się dzieje na terytorium Federacji Rosyjskiej, zawsze komunikat jest taki, że to właśnie dane zniszczenia spowodowały szczątki dronów. Ale biorąc pod uwagę właśnie intensywność ukraińskich ataków, ja mam wrażenie, że teraz na terenie Federacji Rosyjskiej te komunikaty o uszkodzeniach, licznych uszkodzeniach infrastruktury zmieniły się w takie komunikaty jako o jakichś klęskach technogennych, tak? Czyli, że to nie jest wynik działań wojennych, no ale no, coś w rodzaju albo klęski żywiołowej, albo właśnie jakiejś technogennej klęski wywołanej, no nie wiadomo jakimi przyczynami, tak jakby te drony nie były wysyłane przez Ukrainę w wyniku działań wojennych z Federacją Rosyjską, tylko no nie wiem, były takim naturalnym elementem rzeczywistości.
0: Czy tu, Arturze, kończymy korespondencję, czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
1: Na koniec tylko krótka informacja. Informacja związana tak naprawdę z procesem akcesyjnym Ukrainy do Unii Europejskiej. Wczoraj ogłoszono, że 27 państw jednogłośnie zatwierdziło otwarcie klastrów negocjacyjnych dla Ukrainy i Mołdawii. Pierwszy klaster, pierwsze negocjacje w ramach klastra podstawy rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek.
0: A o tym powiedział Artur Żak z Lwowa. Dzisiaj wyjątkowo pożegnamy się muzyką z Litwy, Alina Orlowa, ale to też a propos poniekąd, bo Olga Siemaszko przecież nadawała z Wilna, a za chwilę już Eliza Dzwonkiewicz. Dziękuję, Arturze.
1: Dziękuję, kłaniam się.

To była Alina Orlowa, a już naszym gościem jest pani Eliza Dzwonkiewicz, która była konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie w latach 2019-2024 i nawet przez kilka lat mieszkaliśmy w tym samym mieście, mam na myśli Lwów, bo teraz

0: one się zepsuły i to zepsuły się tak bardzo mocno, że utraciliśmy cały potencjał, który udało się zbudować przede wszystkim polskiemu społeczeństwu, a później także politykom w czasie, kiedy Ukraina została napadnięta w pełnej skali przez Rosję i kiedy absolutnie w odruchu serca, pozytywnych emocji, solidarności, rozumienia sytuacji, w której znajduje się Ukraina, wszyscy gremialnie pomagaliśmy jej obywatelom i uznawaliśmy, że jest to nasz moralny obowiązek. Od tego czasu minęło już dużo czasu i dużo różnych wydarzeń, które moim zdaniem są jednak realizacją pewnego scenariusza, pewnego projektu, takiego eskalowania i nastawiania nas wzajemnie przeciwko sobie, to znaczy Polaków przeciwko Ukraińcom i tym samym w odpowiedzi Ukraińców nastawia się przeciwko Polakom. Moim zdaniem jest to zaplanowana akcja, w której my nieświadomie w większości uczestniczymy i to jest bardzo złe i bardzo niekorzystne dla Polski, która dzięki swojemu pierwotnemu, pięknemu zaangażowaniu miała bardzo silną pozycję także w tym środowisku międzynarodowym. W zasadzie stawiano nas jako przykład. Mogliśmy wtedy bardzo dużo uzyskać również w różnych relacjach takich międzynarodowych, ale też i w tych relacjach z Ukrainą mogliśmy planować wspólne projekty, mocno angażować się w odbudowę. Od dłuższego czasu jesteśmy państwem, które bardzo mocno staje w opozycji do Ukrainy, do jej aspiracji i w związku z tym nie możemy się dziwić, że Ukraina nie jest zorientowana na współpracę z nami. I ja niestety uważam, że my uczestniczymy w pewnym projekcie zaplanowanym w Moskwie i tutaj posłużę się cytatem, który został u nas pokazany w złym świetle. Ja myślę mimo wszystko, że on był trafny i można to uznać z mojej strony za pewną prowokację, ale ja się pod tymi słowami Wołodymyra Zełenskiego wypowiedzianymi na forum ONZ, że może nam się wydawać, że odgrywamy własną rolę, ale w rzeczywistości pomagamy przygotowanej scenie dla moskiewskiego aktora. Ja się pod tymi słowami podpisuję. Myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, łącznie z tą próbą odbierania prezydentowi Zełenskiemu orderu, no jest takim scenariuszem dla moskiewskiego aktora. Oceniam to jako bardzo niekorzystne dla Polski. Myślę, że utraciliśmy ogromny potencjał, który był zbudowany w takim na początku i bardzo spontanicznie, i bardzo właściwie, i bardzo pięknie, wpisujący się w taką historię Polski solidarnej, historię Polski Jana Pawła II, historię Polski pięknej i szlachetnej, rycerskiej. I niestety to wszystko teraz zostało zaprzepaszczone.
1: Ale tutaj muszę powiedzieć, że te emocje społeczne, one narastały chyba już od kilku lat. No i w pewnym sensie one są reaktywne, to znaczy one są reakcją na pewne działania, to znaczy to rozczarowanie polskiej strony, chyba możemy użyć tego określenia, na kwestie historyczne, no jest cały czas trwa i tutaj nie widać jakichś większych gestów z drugiej strony.
0: Owszem, one są reaktywne, ale są nieadekwatne. I jako przykład mogę podać, bo sama miałam takie doświadczenie, ponieważ stanęłam po stronie ukraińskiej w tak zwanym konflikcie zbożowym i nie chodziło mi tak naprawdę, i wszyscy o tym wiedzą, bo tak też

0: napisałam, że nie chodziło mi o sam problem wywozu ukraińskiego zboża do Polski, tylko o formę protestów, o to, że jednak walczące państwo, które się wykrwawia, które toczy nierówną walkę, nie może mieć blokowanych granic, a także przeciwko wysypywaniu zboża. Wtedy zostałam zaatakowana nieprawdopodobnie mocno, między innymi jeden z publicystów takich konserwatywnych, moim zdaniem nacjonalistycznych, Rafał Otoka-Frąckiewicz powiedział tak: moje sympatie są powszechnie znane, sympatyzuję z polską racją stanu i uważam, że jej zdrajcy powinni wisieć. Dziękuję za uwagę. Dalej już szano mnie na różnych szubienicach, zadawano pytanie, kto to w końcu zrobi. Więc tak, jeżeli my oceniamy zbrodnie ludobójstwa ukraińskiego na Polakach, na Wołyniu i gremialnie mówimy, że nie ma zgody na gloryfikację bandytów, a jednocześnie nie przeszkadzają nam takie stwierdzenia, to chyba coś jest z nami nie tak. I dlatego ja uważam, że wpadliśmy niestety, jakby jesteśmy ofiarą bardzo mocnej pracy służb i sowieckich, i przepraszam, i rosyjskich, i też polityków, którzy zbijają kapitał na tych złych relacjach. Weźmy pod uwagę to, że dzisiaj Leszek Miller, były aparatczyk PZPR, staje się jednym z głównych propagatorów antyukraińskich nastrojów w polskim społeczeństwie. Jest zapraszany do różnych mediów. Jednocześnie musimy też wiedzieć, że posiada on Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. To jest drugie po Orderze Orła Białego odznaczenie. I nikomu to nie przeszkadza, mimo że tak naprawdę służył on obcej władzy przez wiele lat i dzisiaj robi to dalej. Jestem pewna, że jednak jakoś jak albo inspirowany, albo wręcz opłacany przez Rosję, ponieważ na moim Facebooku prawie codziennie pojawiają się proponowane dla mnie posty właśnie Leszka Millera, który codziennie wyzywa wszystkich Ukraińców od banderowców. Więc to, że oddziały UPA dokonywały zbrodni na Polakach na Wołyniu, jest niekwestionowalne i nikt tutaj nie uważa, że prezydent Ukrainy postąpił właściwie, nadając imię tej specjalnej jednostce bohaterów UPA. Niemniej jednak nasza reakcja jest nieadekwatna, jest tak samo nieadekwatna jak na słowa Natalii Panczenko, która mówiła o tym, jak zgubne mogą być skutki narastającej wrogości między Polakami a Ukraińcami. Jak nieadekwatna jest na to, co powiedział minister Szeptycki. Nam po prostu wszystkim, którzy uważają, że relacje z Ukrainą są w tym momencie ważniejsze niż rozwiązywanie tego sporu politycznego, tej bardzo trudnej karty, zamyka się usta potworną nagonką, zmasowaną. No, i chodzi o to, żeby wszyscy myśleli jednakowo i żeby gremialnie z Polski płynęło jedna tylko opinia, że Ukraina nie zasługuje na to, żeby ją traktować poważnie, na to, żeby być w strukturach międzynarodowych, na to, żeby ostatecznie, żebyśmy wszyscy uważali, że powinna wygrać tę wojnę, bo została napadnięta przez państwo, które nigdy nie uznawało jej niezależności.
1: Wspomniała pani, zresztą jestem przygotowany poniekąd na to, Andrzeja Szeptyckiego. Ja przyznam, że na początku przez kilka dni nie słyszałem tego, nie odsłuchałem tego wywiadu, ale w końcu to zrobiłem. W YouTubie on funkcjonuje pod tytułem Profesor Szeptycki, dwukropek. To nie jest tytuł, to jest infografika, czyli to, co widzimy w YouTubie. Profesor Szeptycki, UPA to byli trochę ukraińscy żołnierze niezłomni. To jest tyle, co widać. Potem była wielka fala negatywnych reakcji na tę rozmowę. No, pomyślałem, że one poniekąd są uzasadnione, to znaczy ta reakcja. Było tego bardzo dużo w przestrzeni medialnej i internetowej, no ale w końcu odsłuchałem, no trzeba było sięgnąć do źródła, nie jestem stałym słuchaczem Tok FM. No i co tam znalazłem? Proszę o pierwszy fragment tego wywiadu.
2: To była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi o zbrodni wołyńskiej, ale walczyła o niepodległość Ukrainy, walczyła w ramach tego ukraińskiego imaginarium.
1: I właśnie, Jacek Żakowski używa słowo imaginarium. Co jest takiego WUPA w ukraińskim imaginarium? Andrzej Szeptycki odpowiada na pytanie i tu pojawia się słowo imaginarium po raz drugi. To jest jak gdyby kluczowe, dlatego pozwoliłem sobie przerwać tę myśl i ciąg dalszy.
2: Przede wszystkim z Sowietami i to była taka walka beznadziejna. To byli tacy trochę, ze wszystkimi pozytywnymi, negatywnymi konotacjami tego słowa, trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni.
1: I de facto Andrzej Szeptycki nie powiedział, że UPA to byli trochę ukraińscy żołnierze niezłomni. To, co możemy przeczytać w YouTubie, udostępnione przez Tok FM. To było wyjęte z kontekstu. Słowo imaginarium pojawia się dwa razy w pytaniu Żakowskiego i w odpowiedzi Szepteckiego. Czyli to była mowa zależna, albo już niezależna, zawsze mam wątpliwości, która jest która. To był tak jak gdyby cytat, jak to jest w tym imaginarium, ale ta burza, która się rozpętała w naszej przestrzeni. Mam wrażenie, że albo mamy tutaj złe intencje tych osób, albo są to osoby inteligentne inaczej, bo jednak to słowo imaginarium tam wybrzmiało. Oj, rozgadałem się, pani konsul.
0: Nie, nie, bardzo słusznie, panie redaktorze, ponieważ to jest ukraińskie wyobrażenie i jak w większości takich sytuacji, ono jest też częściowo prawdziwe, to znaczy oddziały UPA walczyły o ukraińską państwowość, o niezależność, o przetrwanie w ogóle tego, też tej myśli o państwie ukraińskim z Sowietami, z NKWD w okresie tym powojennym, a także już w czasie, pod koniec II wojny światowej przez ponad 10 lat i z tego powodu to właśnie UPA jest punktem odniesienia dla żołnierzy walczących dzisiaj na froncie ukraińskim. I nic tak nie sprawia przyjemności Putinowi, jak to, że my będziemy się rozprawiać z działami, które walczyły z NKWD pod hasłami patriotycznymi. Oczywiście ja nie przeczę i to ja mam prawo mówić o tym, że zbrodnia na Wołyniu była zbrodnią ludobójczą, była straszną zbrodnią, ponieważ pracowałam i zajmowałam się tym zawodowo i mam dużo większą wiedzę niż przeciętny Polak i nie wynoszę się z tym, po prostu tak się potoczyło moje życie zawodowe. Natomiast wiem, że dzisiaj, że przed laty, kiedy ja się tym zajmowałam, a był to początek lat 2000, tak naprawdę nie było w Polsce zainteresowania tym tematem. Ono się wzmogło po 2014 roku, czyli po tym, jak Rosjanie zaatakowali Donbas. I ono jest eskalowane i nam wtłaczane w głowy właśnie przez niektórych publicystów, moim zdaniem, opłacanych z Moskwy, przez środowiska nacjonalistyczne, przez wielu polityków, którzy cynicznie podchodzą do tej sprawy, wykorzystując to w walce o elektorat w kolejnych wyborach. I myślę, że to jest absolutnie zgubne dla nas, niebezpieczne. No, tak jak nie jest oczywiście dobre dla Ukrainy, że ma takich bohaterów, ale to jest sprawa na przyszłość dla Ukrainy. Uważam, że to nie jest nasz problem. To jest problem ukraiński, z którym Ukraina będzie musiała kiedyś się zmierzyć, ale wtedy, kiedy będzie żyła w wolnym, niezagrożonej sytuacji i będzie mogła poprzez badania, poprzez studia, poprzez refleksję nad swoją historią ją dojść do tego, jaką rolę odegrały oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii w historii Ukrainy. Natomiast dla nas jest to absolutnie niekorzystne. Straciliśmy pozycję na arenie międzynarodowej. Jesteśmy dzisiaj postrzegani jako zawistni, niepomocni, niesolidarni, nieumiejący też wykorzystać potencjału, możliwości i relacji z najbliższym sąsiadem.
1: Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2024. Powoli będziemy kończyć rozmowę. Czy jeszcze pani, może tak, a w jakim kierunku pani zdaniem to pójdzie? A w jakim może pójść, jakie są niebezpieczeństwa?
0: Wolałabym nie dostać tego pytania, bo jestem niestety pesymistycznie nastawiona do przyszłości. Widzę, że to wszystko się rozwija w takim kierunku, który byłby trudny do wyobrażenia w tym 2022 roku. Chciałabym bardzo wierzyć, że Polacy jednak się otrząsną i że będą słuchać bardziej Jana Pawła II i tego, co on do nas mówił, i że odnajdą w sobie zdolność do większej solidarności i do zrozumienia tej nieprostej sytuacji.
1: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2024.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.

0: Dwa tygodnie temu w programie wschodnim rozmawialiśmy z Wojciechem Góreckim z Ośrodka Studiów Wschodnich, ekspertem od Kaukazu, ale nie tylko od Kaukazu, od Azji Środkowej i również autorem licznych książek na temat tych regionów. I pan Wojciech Górecki jest już na antenie. Jest godzina 10:45, więc nie mamy tak dużo czasu, ale obiecaliśmy, że po powrocie z Armenii opowie pan o sytuacji w tym kraju. Baliśmy się, jaki będzie rezultat dla sił Nikoli Paszyniana. No i chyba nie jest taki zły, ale prorosyjska partia Silna Armenia złożyła wniosek do Armeńskiej Centralnej Komisji Wyborczej o unieważnienie wyników. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No nie tylko Silna Armenia rosyjsko-ormiańskiego oligarchy Samwela Paszyniana, ale też ugrupowanie innego oligarchy, czysto ormiańskiego już w tym przypadku, Gagika Tsarukiana, czyli Kwitnąca Armenia, również taki wniosek złożyła. Im dosłownie zabrakło kilkudziesięciu głosów. To był cały zresztą serial brazylijski. Tam jest próg wyborczy dla partii pojedynczych 4%. Oni dostali bez tam dosłownie kilkutysięcznych, bez kilkudziesięciu głosów wynik. Złożyli wniosek o ponowne przeliczenie. Okazało się, że mają więcej i przekroczyli ten próg 4%. Potem jednak unieważniono wyniki wyborów w dwóch komisjach wyborczych, w dwóch punktach i akurat tam ta partia też dosyć dużo głosów uzyskała i znowu się znaleźli pod tą kreską. Też złożyli taki wniosek. No to świadczy o bardzo dużej polaryzacji, bo oczywiście Paszynian wygrał i to wygrał bez najmniejszej wątpliwości. Nieco poniżej 50% głosów uzyskał, co się przekłada na około 60% miejsc w parlamencie. Natomiast też sporo głosowało na czy Silną Armenię Karapetiana, czy Kwitnącą Armenię Tsarukiana, czy wreszcie na Blok Armenia byłego prezydenta Roberta Koczariana, czyli też te ugrupowania prorosyjskie, no najbardziej jest prorosyjska ta Silna Armenia oczywiście, która zajęła drugie miejsce, ale te ugrupowania też mają swój elektorat i też sporo ludzi na nich głosowało. Natomiast oczywiście zwycięstwo Nikola Paszyniana, umowy społecznej jego partii tutaj jest bezsprzeczne.
0: Jest bezsprzeczne, to znaczy, że tak możemy oczekiwać, że pomimo tych wniosków o unieważnienie, wszystko będzie się toczyło swoim torem, a sytuacja, no wiemy, że Armenia jest w trudnej sytuacji geopolitycznej i w wyniku tejże poniekąd, czy rozwoju wypadków, zmieniła swój tradycyjny kurs na prozachodni, a te siły, no pragną chyba powrotu do wpływów, pod wpływy rosyjskie.
1: Znaczy, no, o sile Paszyniana czy słabości opozycji świadczy to, że nie wyprowadzili swoich zwolenników na ulicę. Myśmy się bali, tutaj ludzie, eksperci zajmujący się Armenią, takich scenariuszy konfrontacyjnych, że dojdzie do jakichś bardzo dużych wystąpień. Tego nie było. Widocznie liderzy też ugrupowań opozycyjnych uznali, że nie są w stanie jednak tutaj w ten sposób zmienić wyniku wyborów. Natomiast ja bym przestrzegał przed takim czarno-białym oglądem sytuacji. Oczywiście Paszynian tak bardzo konsekwentnie na ten zachód Armenię przeciąga, natomiast no, on liczy się z realiami, liczy się z tymi wpływami rosyjskimi. No, nie składa wniosku o wyjście, opuszczenie postsowieckich struktur integracyjnych. Co prawda w Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, tym tak zwanym postsowieckim NATO, no, Armenia jest w ogóle nieaktywna. Formalnie w nim uczestniczy, faktycznie nie bierze udziału w żadnych przedsięwzięciach, ale już w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej taką aktywność przejawia, uczestniczy w szczytach tej organizacji, co prawda reprezentowana na niższym szczeblu ostatnio przez wicepremiera, nie przez premiera. Paszynian na przykład też nie zapowiada, że wyprosi rosyjską bazę wojskową. Z kolei opozycja, gdyby przejęła władzę, no to należy sądzić, że no nie zrezygnowałaby na przykład ze szlaku TRIP, czyli Trump Road for International Peace and Prosperity, czyli tego łącznika pomiędzy Azerbejdżanem a eksklawą azerbejdżańską Nachiczewan, co stanowiło przez dłuższy okres taki główny przedmiot sporu pomiędzy Baku a Erywaniem, i w końcu rozwiązano to w ten sposób, że będzie tym zarządzać powstać spółka amerykańsko-armeńska. No i pewnie jeśli ten szlak ruszy, no to w ogóle otworzy, rozblokuje Armenię. No to też nie sądzę, żeby z kolei opozycja odmówiła udziału w takich przedsięwzięciach, więc to nie jest czarno-białe. Natomiast rzeczywiście Paszynian bardzo, bardzo konsekwentnie jednak w kierunku instytucjonalnego Zachodu zmierza. Ogłosił niedawno, no pewnie zrobił to po konsultacjach z europejskimi partnerami, że w 2028 roku można się spodziewać zniesienia wiz dla Ormian. I wynik wyborczy daje mu silny mandat, mimo wszystko, mimo tego dobrego wyniku również opozycji, ale silny mandat jako właśnie zwycięskiemu liderowi zwycięskiego ugrupowania, żeby ten kurs na zachód kontynuował.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich. Nie wiem, czy może pan odpowiadać na to pytanie, ale chyba tak. Chyba nie było to nigdzie zastrzeżone. Czy ta ulica ormiańska, czy widać było emocje? Jak to wyglądało, jeśli chodzi o samo społeczeństwo? Taki zwykły kontakt z ludźmi, to co było na plakatach, te emocje, czy one były czytelne po prostu na ulicach ormiańskich miast?
1: Znaczy nie czuło się jakiegoś napięcia na ulicy, również tej takiej galanterii wyborczej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni przy okazji kolejnych elekcji u nas, czyli bardzo dużej liczby plakatów wyborczych, jakichś haseł. Nie było tak, że właśnie z każdej lodówki wyskakuje polityk. Relatywnie mało było tych materiałów, chociaż oczywiście były i wystarczyło się przejść po ulicach miasta, żeby takie materiały dostrzec, ale one nie dominowały przestrzeni publicznej. No, oczywiście odbywały się mityngi poszczególnych ugrupowań i tam przychodzili zwolennicy. Nie było jakiegoś napięcia, nie było takich nastrojów konfrontacyjnych, chociaż to wiem akurat z mediów ormiańskich, ja nie widziałem takich scen. W noc powyborczą doszło wyrywaniu do kilku bujek zwolenników różnych ugrupowań, no ale to emocje po prostu widocznie wzięły górę w przypadku jakiejś części bardzo drobnej elektoratu. Także właśnie ta ogromna polaryzacja, którą widać było, czy widać jest w postaci wyników wyborów, na szczęście się nie przekłada na konfrontację taką uliczną i no miejmy nadzieję, że tak zostanie, że walka polityczna właśnie będzie się odbywać walka się będzie odbywać właśnie metodami politycznymi, a nie ulicznymi.
0: Wojciech Górecki, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: I już za chwilę ostatnia rozmowa w tym programie wschodnim, bo będziemy Państwa informowali znowu o planach Fundacji Bratnia Dusza.

0: I jesteśmy umówieni z panią Iwoną Romaniak, Fundacja Bratnia Dusza. Chyba coś jest z połączeniem i udało się w cudowny sposób. Pani Iwona Romaniak, Fundacja Bratnia Dusza jest na antenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
0: Łączymy się w maju, naszym słuchaczom daliśmy spokój, udało się zamknąć jedną akcję, ale już jest zaplanowana, była wcześniej następna, to ten Dzień Dziecka, trochę z małym opóźnieniem, już niedługo. Jakie ma pani plany na ten wyjazd, bo wiemy, że jak już wspomniałem, to będzie spotkanie nie z seniorami lwowskimi, ale z młodzieżą polską z Lwowa.
1: Panie redaktorze, jedziemy już 26 i będziemy w Lwowie do 28. Serdecznie chciałam podziękować wszystkim słuchaczom, wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom wspierającym. W szczególności chciałam podziękować dobremu aniołowi, panu Jackowi, który bardzo wsparł naszą fundację. Osobiście zadzwonił, zaoferował swoją pomoc i osobiście z Warszawy pojedzie razem z nami, aby przekazać dzieciom wsparcie, pomoc i aby uczestniczyć we wszystkich właśnie przekazaniach darów.
0: Aha, specjalne podziękowania.
1: Tak. Serdecznie dziękuję również Fundacji Bliżej Polsko, panu Pawłowi Kukizowi, który dotrzymał obietnicy, też wsparł fundację swoimi działaniami. Dziękuję bardzo pani Basi, która zaoferowała pomoc uszyję za naszego księdza Sławka, przepiękną albę, pani Helence, która też przekazała przepiękne książki, wsparła naszą fundację i wszystkim darczyńcom, wszystkim osobom, które są z nami, które słuchają radia i które pamiętają o tym, aby być naszymi rodakami, wspierać, pomagać i dawać im to poczucie, że nie zapominamy, że jesteśmy razem z nimi.
0: Jest godzina 10:55 i będziemy musieli to chyba zrobić kilka razy, bo wiem, że to wtedy skutkuje, więc już po raz pierwszy podajemy numer bliku, numer telefonu, pod którym można słać przelewy. To jest numer 511-243-447 i od razu powtórzę 511-243-447. Jaki przebieg będzie tego wyjazdu, bo będzie chyba ognisko, będzie całkiem sympatycznie.
1: Będzie fantastycznie, ponieważ spotykamy się z trzema grupami dzieci. Pierwsza grupa to są dzieci właśnie podopieczni Kościółka Świętego Antoniego, gdzie ksiądz właśnie Sławomir Bystry, proboszcz tegoż kościółka, właśnie prowadzi z dziećmi lekcje języka polskiego, pielgrzymki, wycieczki, spotkania. Druga parafia to właśnie parafia w Winnikach, gdzie ksiądz właśnie Leon Salomon dokładnie te same właśnie rzeczy wykonuje, czyli uczy dzieci języka polskiego, dba o to, aby pamiętały o swoich korzeniach, o kulturze, o tradycjach. No i nasi harcerze, wspaniała właśnie grupa 30 harcerzy, gdzie drużynową jest nasza Basia, nasza wolontariuszka, nasz anioł, który też właśnie dba o tą tradycję, kulturę. Jest tą młodzieżą, ale też jest seniorami i uczestniczy w wszelkiego rodzaju spotkaniach właśnie. Pomaga tym osobom starszym, chodzi na zakupy, dba o to, żeby te panie po prostu no, miały to, co potrzebują. Jeśli tylko właśnie poprosimy o pomoc, właśnie no, trzeba podejść do pani Zosi czy pani Stasi, czy zrobić jakieś zakupy, czy po prostu pobyć chwilkę, to Basia jest. Dlatego też bardzo, bardzo dziękuję. I drodzy Państwo, no przed nami coś pięknego, coś wspaniałego, ale właśnie to jest wszystko, kochani, dzięki Wam. Dzięki temu, że pomagacie, że wspieracie, że mogę na Was liczyć. Serdecznie dziękuję każdemu z Was osobno, każdej osobie, która wsparła działania, która wesprze działanie i która chce uczestniczyć, bo każdy, kto chociaż w małym stopniu właśnie przyłoży swoją cegiełkę, jest takim aniołem dobra, który realizuje tą akcję razem z nami. Nawet nie będąc osobiście, tylko na odległość, Państwo są z nami po prostu w sercach i my też wszędzie wspominamy, że gdyby nie Polacy, gdyby nie Wasze wsparcie, nie byłoby tych akcji i gdyby oczywiście też nie Radio Wnet i wspaniali redaktorzy.
0: I przede wszystkim słuchacze, i zaraz powtórzymy ten numer, ale niestety rozmawiamy, mówimy o tej akcji, o młodzieży polskiej, no ale mamy też seniorów i tutaj Fundacja Bratnia Dusza głównie chyba na tym się skupiała przez te wszystkie lata. No i niestety mamy też złą wiadomość ze Lwowa.
1: Tak, kochani, mamy bardzo smutną wiadomość. Drodzy rodacy, od wielu lat wspieraliśmy naszego wspaniałego pana Jerzego. Pan Jerzy był wiceprezesem Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ostatnio, jak wspominałam, właśnie już był w bardzo ciężkim stanie. Włożyliśmy tam plasty na odleżenie z jonami srebra, podkłady, maści, leki. Wszystko, co było potrzebne. Wczoraj, kochani, pożegnaliśmy pana Jurka. Pożegnaliśmy pana Jurka. Odszedł cudowny człowiek. Człowiek, który ponad 50 lat poświęcił właśnie, aby dbać o drugiego człowieka. Człowiek, który mnie, całą fundację, nauczył bardzo wiele. Nauczył pokory, nauczył wsparcia. Nauczył tej ciszy, tego poświęcenia się drugiego człowiekowi i słuchania, bo ci ludzie najbardziej potrzebują słuchania. On był tam na miejscu zawsze, pomimo tego, że bardzo ciężko chorował na serce, pomimo tego, że był na bardzo mocnych lekach, miał problemy z oddychaniem, z chodzeniem. Nawet, drodzy państwo, jeszcze 2 tygodnie temu, jak byłam u niego, to on jeszcze pytał, jak wygląda akcja, jaką pomoc potrzebujemy. On przygotowywał listy, leżąc w łóżku, właśnie z nazwiskami tych najbardziej potrzebujących Polaków. Człowiek, który, drodzy państwo, serce mi się kraja, przez całe życie nie został ani raz odznaczony, ani raz nikt mu nie podziękował za to, co robił dla Polaków, dla Kresów. Drodzy rodacy, my chyba wyczuliśmy sytuację, nie wiem, po prostu ostatnie 2 tygodnie były dla nas bardzo ciężkie. 2 tygodnie temu spotykaliśmy się z panem Jurkiem, rozmawialiśmy, przytulaliśmy się, życzyliśmy mu zdrowia. I udało nam się, kochani, zawnioskować właśnie odznaczenie Ojca Świętego. I 2 tygodnie temu właśnie pan Jurek, siedząc na wózku niewalickim, otrzymał od nas to odznaczenie, od Fundacji Bratnia Dusza, właśnie za pomoc, za wsparcie, za miłość bliźniego, za życie według właśnie wskazówek Ojca Świętego na Pawła II. Podziękowaliśmy mu w ten sposób, wręczając mu krzyż właśnie Ojca Świętego jako nasz dowód naszej miłości, uznania, szacunku, w podziękowaniu za to, co robił, jakim był człowiekiem i ile po prostu poświęcił dla drugiego człowieka, nie oczekując nic zamian. Będzie nam go bardzo brakowało. Będziemy przy każdej akcji o nim pamiętać i wspominać, bo to jest człowiek, który kształtował wiele ludzi, wiele organizacji, a dla nas był takim mentorem. Dlatego bardzo proszę państwa też o modlitwę za pana Jurka. Wczoraj był pogrzeb. Bądźmy chociaż, modlicie z nim. Podziękujmy mu w ten sposób za to, co zrobił, za to, jakim był człowiekiem. O pamięć o nim powinna pozostać na zawsze w naszych sercach.
0: To jeszcze podajmy pełne, bo był wiceprezesem, pełne imię, nazwisko, był wiceprezesem Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lwowie.
1: W Lwowie, tak. Katolicki Uniwersytet jednoczy ponad 100 Polaków, drodzy państwo. Ci ludzie się spotykają 2 razy w tygodniu w katedrze lwowskiej. My staramy się dbać o każdego z nich w miarę potrzeb. Właśnie tutaj pan Jurek, pan Marian przygotowuje nam listę właśnie, co ci ludzie potrzebują, jakie leki, jakie preparaty, kto jest niedożywiony, kto potrzebuje jakąś paczkę żywnościową. I właśnie dzięki panu Jurkowi, panu Marianowi właśnie ta pomoc docierała bezpośrednio do tych osób najbardziej potrzebujących i do rąk własnych. Dlatego ja będę zawsze niezmiernie wdzięczna panu Jurkowi za to, co robił i za to, jakim był człowiekiem. Tylko, kochani, kontynuując właśnie dzieło pana Jurka, no działamy dalej. Tym razem właśnie jedziemy do dzieci, żeby też uczyć te dzieci tych wzorców, tego dbania właśnie o kulturę, o tradycję, o tych naszych seniorów, o to, żeby cenili drugiego człowieka, o to, aby poświęcali ten czas na rozmowę, na pobyt z tymi ludźmi, bo oni tego bardzo potrzebują. Bardzo potrzebują, żeby porozmawiać, żebyśmy posłuchali ich historii, tego, co oni przeżyli, będąc właśnie, mieszkając we Lwowie, rodząc się we Lwowie, jak wyglądała dawniej po prostu Polska we Lwowie. Bo tak jak mówi pani Stasia, dla nich Lwów zawsze będzie Polski. Oni tam zawsze byli, zawsze będą, oni nie wyjadą. I to młode pokolenie właśnie tego jest uczone właśnie przez nich. I ci nasi właśnie harcerze dbają o to, żeby to było. Te szkoły polskie, te dzieci właśnie przy tych małych kościółkach. Właśnie to są osoby, które po prostu najbardziej pomagają, najbardziej dbają o to, żeby ta pamięć, historia nie zanikła. Dlatego bardzo prosimy państwa o wsparcie, o pomoc, o to, żeby po prostu państwo pomogli, wsparli i abyśmy razem zrobili ten Dzień Dziecka. I 130 dzieciaków, żeby dostało wsparcie, pomoc, uśmiech i żebyśmy powiedzieli, jesteśmy. Oczywiście gadżety będą też ologowane, prawda? Wszystkie rzeczy, które dostaną dzieci, będą też ologowane biało-czerwoną flagą, żeby się czuły też Polakami, żeby czuły, że pamiętamy, że Polska jest z nim, że nie zapomina.
0: Także smutne wiadomości przynieśliśmy. Pan Jerzy Ralko odszedł, który był zawsze na wszystkich spotkaniach Uniwersytetu Katolickiego III wieku we Lwowie, którego też miałem zaszczyt poznać. Artur Żak też wywiad kiedyś z nim prezentował raz, a może więcej. Też takie wieści ci nasi polscy seniorzy też powoli odchodzą. No i jeszcze podajmy, być może za mało, także proszę się skupić, proszę zapisać, proszę wpisać do telefonu 511 243 447. Jeszcze jeden raz podaję: 511 243 447. Fundacja Bratnia Dusza. Pani prezes, musimy kończyć, bo już przekroczyliśmy czas. Ile pieniędzy wam potrzeba na ten wyjazd?
1: To niewiele nam brakuje. Brakuje nam 1700 zł. To już nie jest wielka kwota, ale chcemy zrobić te prezenty naprawdę piękne, żeby to były plecaki, żeby to były odblaski, żeby to były słodycze, żeby to były właśnie saszetki na dokumenty, czyli rzeczy, które będą im służyły, które będą potrzebne na co dzień i które pomogą im też w takiej codziennej egzystencji, szczególnie teraz właśnie w wakacje.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki, będziemy relacjonować przebieg tego wyjazdu. Igor Toporowski realizował audycję. Wojciech Jankowski się Państwu kłania. Iwona Romaniak dla Państwa mówiła o tej akcji. Dziękujemy. Jest już godzina 11:04. Za chwilę sztuka jest magią. Przepraszamy za spóźnienie. Do usłyszenia. I przypominamy, Czarne Niebo, godzina 17, niedziela na antenie Radia Wnet. Naszym gościem będzie Rafał Dzięciołowski. Wrócimy do skomplikowanych i trudnych ostatnio jeszcze bardziej stosunków polsko-ukraińskich.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET. Polska ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET. Think Tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET.
3: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
3: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
0: Po reklamie.

0: magią.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, tak się złożyło, że znowu muszę audycję nagrać, czego przyznam się nie lubię, bo wolę na żywo. Ale trudno. Kiedy słuchacie Sztuka jest magią mojej audycji w sobotę o 11, już jestem od godziny w Poraju koło Częstochowy, gdzie odbywa się 15 albo 16, nie pamiętam, festiwal Janusza Gniatkowskiego. To było wielkie nazwisko w latach 50. Ja nawet dzięki ówczesnemu dyrektorowi Estrady Dolnośląskiej byłam na koncercie, tam śpiewał Janusz Gniatkowski, Natasza Zylska, Jan Danek, grał zespół muzyczny ze Śląska, takie kombo Skowrońskiego, właśnie takie nazwisko jak naszego szefa. Bardzo to było na wysokim poziomie, a poza tym oni mieli ten interesujący walor, że po prostu śpiewali przeboje zachodnie, co było wtedy nie tak często stosowane w mediach. No tam w mediach. Jedno było medium Polskie Radio. Ale w związku z tym, że ostatnio tak obrodziły festiwale i odbywały się gęsto i często, bo tydzień temu, czy raczej 10 dni temu byłem jury festiwalu 33. Festiwalu Piosenki Polskiej imienia Ryszarda Poznakowskiego. W tym czasie odbywał się 63. Festiwal Piosenki w Opolu. I dlatego postanowiłam, jako że to jest kawał czasu, trochę przypomnieć te pierwsze festiwale opolskie i nie tylko zresztą, bo to już tak brzmi nawet egzotycznie, nawet dla mnie, choć brałam w tym udział. No jak wiadomo, pierwszy festiwal piosenki polskiej w Opolu, skrzyknięty jakoś tak na ostatnią chwilę, głównie przez rozgłośnie radiowe wielu miast, wygrała triumfalnie Ewa Demarczyk, no swoim wspaniałym wykonaniem pieśni, bo to już nie są piosenki, Zygmunta Koniecznego, co zresztą stworzyło nową jakość. Właściwie oni siebie wzajemnie stworzyli. On ją przy pomocy swoich właśnie kompozycji, a ona Zygmunta, bo tak specyficzny był jej interpretacji. To było pierwsze Opole, w którym nie brałam udziału, bo w tym czasie śpiewałam na jakiejś imprezie na targach poznańskich, ale pojechałam już na festiwal drugi. Pojechałam w towarzystwie artystycznym i bardzo zaprzyjaźnionym podwieczorku przy mikrofonie i było to wszystko dość zgrzebne. Oczywiście scena amfiteatru jeszcze nie zadaszona, padał deszcz, prowadził koncert Jacek Fedorowicz i ktoś mnie przyprowadził pod parasolem i miałam zaśpiewać jakiś taki kabaretowy kawałek. Taki głupi imieniny. I spytał, czy ja znam autorów piosenki. No i tak jakoś było bardzo miło, ale artystycznie dość arcykameralnie i wręcz nieprofesjonalnie. Ale przyjechałam już w roku 65 na trzeci festiwal i wtedy już się odbywały widocznie jakieś sita przy pomocy właśnie Polskiego Radia, bo wiem, że zanim pojechałam na festiwal, to dostałam piosenkę Hejnał, który jest właściwie melodią Hejnału z Wieży Mariackiej, z bardzo pięknym tekstem Michała Bobrowskiego. I najpierw przyjechałam do Warszawy i nagrałam ten utwór z orkiestrą radiową. I bo już wystąpiłam w Opolu, był po raz pierwszy taki wielki koncert pod tytułem Mikrofon i ekran, z czego wynika jasno, że już był transmitowany w radio i w telewizji. I wzbudził właśnie tymi transmisjami dość duże zainteresowanie. W każdym razie oglądany był powszechnie. Nawiasem mówiąc, ja pamiętam, że miasto żyło festiwalem i nad ulicami wisiały wielkie transparenty Opole, stolicą polskiej piosenki. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy wtedy, że granica na Odrze i Nysie jeszcze nie była tak na dobre zafiksowana, zaklepana, jakby to nazwać. I wydaje się, że skoro Edward Fischer z programu Trzeciego Polskiego Radia oraz były wojewoda opolski Karol Musioł, prezes Towarzystwa Przyjaciół Opola, wymyślili ten festiwal, to oni mieli właśnie ten argument, że Opole, ziemie odzyskane, te rzeczy. To wszystko miało ścisły związek, ale człowiek w danym momencie na szczęście nic o tym nie wie. Na szczęście, na nieszczęście, mnie to nie przeszkadzało. W każdym razie parę miesięcy później, właśnie kiedy już wybierałam się na kontrakt do Budapesztu na 3 miesiące, wezwał mnie dyrektor muzyczny Polskiego Radia, pan Tadeusz Wysocki, i mówi: ale proszę, proszę nie przedłużać kontraktu w Budapeszcie, bo w tym roku panią lansujemy. Ja tak pomyślałam, aha, przecież jakoś zwróciłam uwagę tym swoim wykonaniem Hejnalu i mówiło się nawet o nagrodzie, ale nic z tego nie wyszło. No w każdym razie wiedziałam, że to już są sprawy z góry ustalone i tak się złożyło, że w przeddzień wyjazdu na festiwal do Opola, gdzie właśnie miałam być lansowana, odbyły się w salce Paksu tu na Mokotowskiej w Warszawie przesłuchania pana Bruno Cocatrixa, szefa paryskiej Olimpii. Więc złożyło się bardzo wiele na to. No oczywiście festiwal zaludniłam tak silnie, zaludniłam, mówię, artystycznie, ale też miałam wspaniałą pieśń Tadeusza Śliwiaka i Lucjana Kaszyckiego, Nie chodź tą ulicą, która należy do wielkiego formatu. Ja nawet w pewnym momencie przestałam ją śpiewać, kiedy nie było to stowarzyszeniem orkiestry, bo to są utwory już niemal symfoniczne w konstrukcji. I zrozumiałam, że właściwie wykonywanie ich bez właściwej oprawy nie ma sensu, dlatego że jest to wersja zubożona i jest to w pewnym sensie oszukiwanie publiczności. Właśnie ja chwilę przed nagraniem tej audycji dostałam telefon od znajomej szefowej orkiestry kameralnej. Zaprosiła mnie na występ jubileuszu tej orkiestry w listopadzie z jedną piosenką, a jest to moja romantyczność, czyli Polonez Azdur Chopina. I ja to zaproszenie przyjęłam z entuzjazmem, choć właśnie niedawno, parę tygodni temu, postanowiłam koniec ze śpiewaniem, ale sytuacja, gdzie mam wystąpić z orkiestrą i tylko z jednym utworem, tworzy całkiem inną jakość i dlatego myślę o tym z radością, nawet się tak bardzo nie denerwuję. A oczywiście po tamtym moim czwartym festiwalu opolskim była paryska Olimpia, cały lipiec, a potem przyjechałam i był festiwal międzynarodowy, bardzo renomowany wtedy na wysokim poziomie piosenki w Sopocie. Natomiast także już miałam pozycję bardzo znaczącą, bo jakoś festiwale w tym czasie, one tak jakoś decydowały o pozycji artysty, nie tylko ze względu na repertuar, jaki zaproponował, a był to repertuar tworzony przez fachowców i bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Ale tak się złożyło, że rok później, w 67, piosenką Po co nam to było, Jana Zalewskiego, jednego z szefów artystycznych festiwali opolskich, zdobywam znowu główną nagrodę i znowu pojadę do Sopotu. Ale tu warto przypomnieć, bo o tym się mówi, w tamtym festiwalu 67 roku w Opolu Czesław Niemen, z którym byliśmy razem w paryskiej Olimpii, zaprezentował swój wspaniały utwór Dziwny jest ten świat. I ja już o tym opowiadałem, ale to jest tak śmieszna historia, że wtedy zastosowano głosowanie jawne. Jeden z jurorów, sławny krytyk, którego nazwiska nie wymienię, dał mu 0 punktów. I wtedy Czesław Niemen, tym wspaniałym, zadziwiającym też od strony filozoficznej, tekstowej, utworem naprawdę wszedł absolutnie do historii piosenki i dostał nie jedną z głównych nagród, ale nagrodę prezesa Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Tak to się nazywało. I wiem na pewno, że prezesem wtedy, w 67 roku, był były minister kultury Włodzimierz Sokorski. A wiem na pewno, ponieważ po koncercie finałowym zabrał mnie do swojej limuzyny prezes Sokorski i zawiózł prosto na lotnisko, bo nazajutrz miałam koncert w Palais de Chaillot, w takim koncercie międzynarodowym Musique aux Champs-Élysées. Więc takie to były dziwne czasy, gdzie żelazna kurtyna nie przeszkadzała, polityka robiła swoje. Właśnie, a 2 lata później, w 68 roku, dostaję zaproszenie na Festiwal Piosenki Żołnierskiej do Kołobrzegu, do amfiteatru w Kołobrzegu. I jest to niezwykle ciekawa artystycznie sprawa. Gra tam orkiestra Filharmonii w Koszalinie. Towarzyszy jakaś sekcja rytmiczna, bo to jest potrzebne do tych pozycji. Natomiast doskonale pamiętam pierwszą właśnie piosenkę, którą dostałam na ten pierwszy festiwal. Miała tytuł Malowani szli na wojenkę i miała przepiękny tekst Heleny Kołaczkowskiej. Malowani szli na wojenkę, przez Elstery płynęli w pław, jeszcze wczoraj w taniec panienkę, dzisiaj śmierć już prosili w tan, amarantem świecili czaka. Więc jak widać, poziom był bardzo wysoki, a ponieważ wojsko, jak to wojsko, wielka instytucja, miało pieniądze, więc stać je było na ten wysoki poziom i efekt był taki, że w krótkim czasie Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu miał swoją publiczność, wcale nie mniej liczną niż festiwale w Opolu. Ja występowałam tam często i muszę powiedzieć, że owocowało to niezwykłym repertuarem, na przykład piosenką, bo była jakaś gala rumuńskiej piosenki. Ja zaśpiewałam Ołowiane żołnierzyki, które tłumacz, redaktor Andrzej Kudelski potraktował tak, że drugą zwrotkę zostawił w oryginalnym tekście. I właśnie jest to nagranie dla mnie wyjątkowe, nie tylko z przyczyn sentymentalnych, no wiadomo, to mój kraj, moja pierwsza ojczyzna i dlatego owiade żołnierzyki znajdą się dzisiaj w playliście tej audycji. Tak, potem nawet zaśpiewałam w innym znowu galowym koncercie Czerwone Maki na Monte Cassino. I to było z orkiestrą radiową Henryka Debicha z Łodzi. Także to nagranie do dziś dnia nawet istnieje w internecie. Można je znaleźć, więc dlatego wspominam takie rzeczy. Tak, oczywiście, ja śpiewałam potem jeszcze na 60., nie, w 69 roku na festiwalu zaprezentowałam mojego Chopina, Poloneza Azdur, który dostał tym razem nagrody dziennikarzy. To była bardzo znacząca nagroda, odróżniająca się od tych głównych, no bo zawsze to jest nagroda branżowa. Potem jeszcze występowałam ileś tam razy. Tak, pamiętam, że w latach 70. na początku zaśpiewałam rzecz taką o ziemiach odzyskanych. Chlebem i solą każdy dziś wita cię próg i dostałam nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Opola. Inna sprawa, że byłam jakoś związana również życiowo i sentymentalnie znowu, bo przecież pierwsze moje lata w Polsce to właśnie Wrocław, Dolny Śląsk, Wrocław, gdzie zjechali ludzie na te ziemie odzyskane z różnych stron Polski i z Wilna, i ze Lwowa, i z Poznania, i z Warszawy zniszczącej. Więc powstała jakaś taka nowa społeczność, całkiem odmienna. Zresztą dzisiaj, kiedy miewam kontakty właśnie z Wrocławiem, no bo w końcu tam parę lat życia ważnych, aż do studium teatralnego Byrskich, przeżyłam. Notabene tam miałam też pierwsze bliskie kontakty z teatrem, na razie amatorskim, bo w Młodzieżowym Domu Kultury była taka sekcja dramatyczna. Ja tam trafiłam na Szymona Szurmieja, który później będzie przez wiele lat dyrektorem Teatru Żydowskiego. On był pierwszym moim mentorem. Dzięki niemu przeczytałam od razu Konstantego Stanisławskiego i jego autobiografię Moje życie w sztuce i właśnie ten kanon główny aktorstwa, którym jest szkoła Stanisławskiego, zupełnie nieuznawana przez moich pedagogów Byrskich, którzy raczej uznawali szkołę Brechta i może nawet dlatego, jak wymyśliłam teorię, że przypadek nie istnieje, profesor Byrski powiedział mi na samym początku, ale wiesz, ciebie w Teatrze Polskim to ja tak bardzo nie widzę. Może dlatego ja na wczesnym etapie teatralnym, mając już rolę osiągnięcia, odeszłam z teatru i zajęłam się piosenką. I to było w mieście dość, no nawet dość bardzo interesującym, bo w Lublinie, gdzie jak się dowiedziałam wtedy, bo przecież byłam dopiero parę lat, mieszkałam w Polsce, tam powstał też taki pierwszy zalążek rządu pod tytułem po II wojnie. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Jak go zwał, tak go zwał, ale z miastem Lublin przyjaźnię się do dziś. Zdobyłam tam pierwszą w życiu nagrodę w festiwalu muzycznym miasta Lublina i to za wykonanie piosenki Edith Piaf. Padam, padam. Więc jak widać, świat się tak zamyka, świat każdego człowieka. W jakichś określonych okolicznościach, w spotkaniach z ludźmi, ale tutaj muszę powiedzieć, skoro już omówiłam z grubsza te pierwsze festiwale opolskie, że w tym czasie przeniosłam się z Krakowa do Warszawy. Zresztą Krakowowi wiele zawdzięczam, bo takie mi dał interesujące opakowanie w postaci repertuaru. Które to opakowanie traktowane było różnie, bo było dość nietypowe. Pamiętam, że jak miałam tutaj w Warszawie w kawiarni Nowy Świat recitale razem z Wojtkiem Młynarskim, bo jakoś równolegle startowaliśmy. Przyszedł po koncercie, przyszedł za kulisy pan Edward Dziewoński, no aktor teatralny, filmowy, kabaretowy i powiedział mi na ucho, musi pani koniecznie odkrakowić repertuar. Ja to nie pierwszy raz powtarzam w swoich wyznaniach, ale ja wtedy w ogóle nie rozumiałam, o co panu sławnemu artyście chodzi. Dopiero po latach zrozumiałam, że on jakoś nie czuł tych krakowskich klimatów, które przecież stworzyły Piwnice pod Baranami, Ewę Demarczyk, Andrzeja Sikorowskiego, kogo, Marka Grechutę, no całą tę, tak, Zbyszka Wodeckiego. Boże, ja patrzę, muszę zmienić playlistę, jak mogłam nie umieścić Zbyszka Wodeckiego, przecież to był naprawdę fenomen. To było takie jak Ryszard Poznakowski, którego tu gościłam parę razy w mojej Sztuka jest magią. Ryszard to nazywa

A za chwilę bierze trąbkę, potem odstawia trąbkę i bierze skrzypce. I te wszystkie, i te instrumenty traktował w sposób nadzwyczajny, taki jakby był z nimi zrośnięty, taką podobną, niesamowitą muzykalność, taką zwierzęcą wręcz, taką biologiczną. Spotkałam u Staszka Sojki, który też tutaj gościł, też nagrywaliśmy wtedy audycję, bo miał mało czasu, ale on był z wykształcenia organistą, Staszek Sojka, przecież to strasznie trudny, skomplikowany instrument. I on grał na tych organach od dzieciństwa. Jak musiał grać? Grał normalnie w kościołach, a bo dowiedziałam się dopiero niedawno, że ojciec Staszka Sojki był organistą. No, jaki ten świat jest dziwnie skonstruowany. A ja obserwowałam również w miarę możliwości miniony festiwal, ten 63 w Opolu, i tam był jeden z koncertów, chyba sobotni, był poświęcony znakomitemu autorowi tekstów, Bogdan Olewicz. To rzeczywiście, jak usłyszałam na nowo autobiografię, zresztą ja to nawet nadałam w zeszłym tygodniu, ale to są wstrząsające utwory i ja dlatego tak bardzo nie uznaję tej epidemii, ja to tak nazywam, śpiewać każdy może, bo ci wokaliści, oni się nie ograniczają do śpiewania, tylko jeszcze sami piszą teksty i komponują muzykę, co no to się rzadko zdarzają tak wielkie talenty, więc na ogół rezultat jest, powiedziałabym, no w każdym razie ja mam trochę większe wymagania od gatunku. Zresztą oglądałam na TVP Kultura taką wcześniejszą rozmowę z Bogdanem Olewiczem, gdzie powiedział, że wykonywanie piosenek to jest jakaś bardzo specyficzna umiejętność, że albo się przyciąga uwagę i skupia uwagę, traktując w sposób taki jedyny w swoim rodzaju tekst i muzykę. Ja usłyszałam niedawno, mój Wituś mi to puścił, gdzieś znalazł w swoim telefonie, w którym ma komputer. Jest taki człowiek, on ma chyba 30 lat, tak, on jest Lemkiem z urodzenia, nazywa się Igor Herbut, i jak ja usłyszałam jego wykonanie utworu Agnieszki Osieckiej, który był pisany dla Maryli Rodowicz, ja go nawet nadałam tydzień temu w wykonaniu Maryli, i to, co zrobił Igor Herbut, który ma w tej chwili lat 30 i jakiś swój zespół muzyczny, który się nazywa Lemon. Jest to doprawdy imponujące i po prostu zawiera to wszystko, co powinien utwór zawierać. No, zobaczymy. W każdym razie po dzisiejszym nagraniu żegnam wszystkich moich słuchaczy i zawiadamiam, że za tydzień spotkamy się w normalnym trybie, a nawet będę miała atrakcyjnego gościa, tylko nie wiem na pewno w jakim terminie. Mianowicie syn Franciszka Pieczki, pan Piotr Pieczka, który jest informatykiem, dostałam do niego kontakt przez koleżankę, dziennikarkę, zgodził się gościć tutaj u nas w Radiu Wnet. Ja nawet dzisiaj z nim rozmawiałam, kiedy znajdzie czas, bo okazało się, że jak państwo pamiętacie, słynny serial Rancho, w którym rolę jednego z tych trzech pijaczków pod sklepem początkowo grał Leon Niemczyk, który potem nagle zmarł, no był to artysta wielkiego formatu.
Zajął jego miejsce Franek Pieczka. Mówię Franek, bo to był mój

kolega, dobry znajomy i zrobił z tego postać szalenie sympatyczną, taki normalny pijaczek. A teraz proszę zgadnąć, w tej roli wystąpi sam Daniel Olbrychski. Jeszcze na pożegnanie wymienię tylko, kto zaśpiewa w dzisiejszej playliście mojej audycji Sztuka jest magią. Na początku oczywiście wystąpi Janusz Gniatkowski, a jakże, skoro jestem na jego festiwalu. Potem będzie Ania German i tańczące Eurydyki. Następnie Michał Burano z Czerwono-Czarnych. Tak, on gdzieś wyjechał za granicę, ale nie odegrał większej roli. Potem będzie Helka Majdaniec, potem są moje ołowiane żołnierzyki. Skaldowie z Lucją Prus zaśpiewają w żółtych płomieniach liści. Wojtek Mlynarski w swoim pierwszym przeboju Niedziela na Głównym. Ania Jantar w mojej ukochanej Tylko mnie poproś do tańca. Andrzej Sikorowski razem z Andrzejem Załuchą. No i na koniec, jeśli się zmieści czasowo, mam nadzieję, że Igor Toporowski to załatwi. Tak, to będzie Dziwny jest ten świat. A ja dziękuję za nagranie Szymonowi Dąbrowskiemu i Ani Tracz, która jest moim wydawcą. Pa, pa, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
0: Po reklamie.

Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tu całować chciał po rękach i każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche à Orly. W piosence byknął aeronowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy i żeby się odprężyć jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał i słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche à Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na

0: Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42.
1: Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, byli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna. Na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym niedziela. Na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na splin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna odjeżdża z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela.

0: Podwodna Akademia.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, Konrad Mędrzecki. Kolejna odsłona Akademii Podwodnej i kolejna odsłona rozmowy z panem Janem Skłodowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam Państwa.
1: No wspaniałe, mieliśmy tutaj głosy o ostatnich opowieściach o kurortach przedwojennych polskich, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o innych kurortach. Wakacje się zbliżają, perły Adriatyku, Abbacja i Lovrana. I o tym prosimy o opowieść. Pamiętam, że Czesław Miłosz gdzieś napisał, że to jest taka zapomniana nazwa, a my ją przypomnimy i przypomnimy, co tam jest i co tam było. Panie Janie, prosimy. Voilà.
2: Żeby zacząć opowieść zasadniczą, chciałbym tutaj tylko dodać, że Abbacja to był również częściowo polski dawny kurort, trochę przenośnie, ale z tego powodu, że po pierwsze bardzo wielu Polaków tam przyjeżdżało, zwłaszcza przed I wojną światową, to raz, a druga sprawa, że Polacy przyjeżdżający ze Lwowa, z Krakowa, a więc z Galicji, z kraju koronnego Austrii, jechali do Abbacji na wybrzeże Adriatyku w ramach przecież jednego kraju. Nie przekraczali żadnej granicy państwowej, więc Abbacja znajdowała się w tych samych granicach, co ziemie polskie do roku 1918, do czasu, do końca I wojny światowej. No więc z tego powodu, jak gdyby można powiedzieć, że podróżowali po swoim kraju, więc dojeżdżali też jakby i do swojego kurortu, chociaż położonego nad Adriatykiem i pod władzą austriacką. Trzeba tutaj spojrzeć na mapę, jeżeli chcemy mówić o tych najciekawszych, najbardziej znamiennych latach dla rozwoju tych kurortów i dla polskich podróży. Zupełnie inny układ państwowo-geograficzny Polski jako państwa na mapie nie było. Królestwo Kongresowe pod berłem cara, Galicja wschodnia i zachodnia, kraj koronny Austro-Węgier, Poznań, Cesarstwo Niemieckie, ale mówimy o Polakach z ziem polskich, których to miejsce interesowało. Musieli przekraczać ci z innych ziem pod zaborami kordony graniczne. Nie były one takie specjalnie trudne do przekroczenia. Wobec tego wybierali Abbację i wybrzeże Adriatyku jako miejsce szczególne, które było na przełomie wieków określane jako drugie Monte Carlo, druga Nicea, a Riviera Opatijska była wtedy zwana Rivierą Austriacką. Opatija, dzisiejsza nazwa dawnego miasta Abbacja. Abbacja znaczy po włosku opactwo. Opatija znaczy po chorwacku opactwo. No więc nazwa jest tożsama, tylko inaczej brzmiąca w tych dwóch językach. Wybrzeże Adriatyku jest bardzo interesującym zjawiskiem, które należy rozpatrywać, czy patrzeć na nie z bardzo wielu punktów widzenia i rozpatrywać, że tak powiem, w wielu płaszczyznach. Po pierwsze, jest to teren bardzo interesujący geograficznie i przyrodniczo. Wschodnie wybrzeże półwyspu Istria, osłonięte od zachodu górami, odnogą gór dynarskich, Monte Maggiore, najwyższy szczyt Uczka, po chorwacku około 1400 metrów nad poziom morza. To jest dość znaczący poziom wobec morza, 1400 metrów. Jest to może nieznamienny wysokością szczyt, ale od poziomu wody bardzo wyniośle widoczny z oddali. Porośnięte są zbocza krzewem laurowym, stąd Lovrana, jedna z tych miejscowości Lovrana, Laurana, Laur, Lovor po chorwacku. wody Adriatyku ciepłe w porównaniu z Bałtykiem, nawet znacznie cieplejsze, bardzo zasolone, więcej niż inne morza europejskie. Z tego też powodu i klimat przy tym pięknym położeniu geograficznym na wybrzeżu osłoniętym górami nad samym wybrzeżem Adriatyku, nad Zatoką Kwarneru, no to sprzyjał i kąpielom morskim, i balneologii, i leczeniu klimatycznemu. To był ten pierwszy magnes, który przyciągał ludzi. Te walory zostały docenione przez możnych ówczesnego świata, przez rodzinę Habsburgów panującą w Wiedniu, ale również przez inne dwory europejskie, których przedstawiciele, ale również i związana z nimi finansjera, artyści, profesorowie, bankierzy, zamożni ludzie, arystokracja, książęta, hrabiowie chętnie tam przyjeżdżali od połowy wieku XIX, ale to o tym więcej za chwilkę. Kolejne zagadnienie związane z tym terenem to kwestie historyczne. Podlegały te ziemie różnym panowaniom na przestrzeni wieków. Na przełomie II, I wieku przed naszą erą wybrzeże Istrii i Dalmacja były zwane te miejsca Liburnią, zamieszkały przez Liburnian jako lud, który na tych terenach przebywał. Ale trzeba też powiedzieć, że było to miejsce spotkania trzech wielkich ludów europejskich, germańskich, romańskich i słowiańskich. Stąd ten tygiel kulturowy i jego, że tak powiem, efekty widoczne w dalszych latach w kulturze, w etnografii, w architekturze są bardzo interesujące. Kolejne zagadnienie to jeszcze właśnie te późniejsze przynależności historyczne tego miejsca, bo to jest i wpływ Włoch poprzez Wenecję, która przez wieki władała tym terenem. Później zajęła to Austria w roku 1797. W epoce napoleońskiej były to prowincje podległe Napoleonowi. Po jego upadku znowu powrócili Habsburgowie. A w momencie, kiedy powstała dualistyczna monarchia austro-węgierska w 1867 roku, te tereny podlegały państwowości właśnie austro-węgierskiej. Z tym, że wybrzeże Kwarneru i Istria podlegały Austrii, natomiast niewiele dalej na wschód miasto Fiume, dosłownie rzeka, czyli Rijeka po chorwacku, należały do Królestwa Węgierskiego. Kolejne zagadnienie to zainteresowania Polaków tym terenem, a również z wielu powodów. Niektórzy przyjeżdżali tam dla celów podróżniczych, odkrywczych, zainteresowań, jakbyśmy dziś powiedzieli, krajoznawczych, terenem, etnografią, językiem, badacze, naukowcy w tamtym czasie. Przyjeżdżali ludzie dla kuracji klimatycznych. Byli to oczywiście ludzie zamożni, których stać było na kłopotliwy dojazd jeszcze przecież nie koleją, ale drogą morską najczęściej, bądź bardzo trudnymi do przebycia gościńcami tamtego czasu na wybrzeże Adriatyku. No więc to oczywiście budziło szersze zainteresowanie na ziemiach polskich. Następni podróżnicy zachęceni opowieściami, publikacjami poprzedników, ale również i wiedzeni snobizmem, bo miejsce odwiedzane przez koronowane głowy, przez możnych tego świata i przez elegancję powstających kurortów również bardzo chętnie przybywali. No tak jak pisał Boj Żeleński w wierszu Stefania, jeździła aż do abacji, po temat do konwersacji, no więc dla zażycia tego szyku, prawda, kurortowego, ale również i dla snobizmu, by pochwalić się bywaniem właśnie w takich stronach. Ale i z innych powodów Polacy tam przybywali. Przyjeżdżali z powodów zdrowotnych, jak na przykład Stanisław Witkiewicz, który zmagał się z licznymi dolegliwościami w tamtych latach. No i właśnie w okresie 1904-1915 w zasadzie stale przebywał z jednym kilkuletnim epizodem, powrotem na Podhale właśnie nad Adriatykiem. Uważano, że ten klimat dobrze wpłynie na jego zdrowie. W 1915 roku skończył w Lovranie życie, ale już wtedy, kiedy zaczęła się pierwsza wojna światowa, nazywana wtedy Wielką Wojną. Inni przyjeżdżali wiedzeni ciekawością podróżniczą, ale również szukając impulsu do pracy twórczej. Tak było w przypadku Henryka Sienkiewicza, który był w zasadzie człowiekiem podróży, odwiedził dziesiątki krajów i miast, nie tylko na kontynencie europejskim. Tam kończył pisać pana Wołodyjowskiego, tam szkicował Quo Vadis. Przyjeżdżała Maria Konopnicka, również wiedziona chęcią podróży w późniejszym okresem swojego życia, chociaż nie była osobą zamożną, mimo tego, że była postacią znaną i publikującą i w zasadzie ikoną polskiej poezji patriotycznej tamtego czasu i stanowiskiem i feministycznym, i walczącym o polskość, ale wybierała najtańsze pensjonaty, bo po prostu nie było wtedy jej stać na droższe.
1: No ale jednak do takiego kurortu, no to na pewno...
2: Do takiego kurortu, w którym oczywiście były miejsca i droższe, i tańsze. Przyjeżdżała w góry na te tereny austriackie, do miejscowości Gorycja, ale ponieważ Gorycja nie była położona nad morzem, a i umieralność była wysoka osób, które przyjeżdżały na nieskuteczne tam leczenie, wolała wybrać abację. Ale przyjeżdżała tam wtedy, kiedy było najtaniej. Przyjeżdżała w listopadzie, w grudniu, w styczniu. No, było i taniej, ale i wtedy jeszcze bardzo skromnie, tak jak opisuje, wiemy z jej korespondencji, z listów bardzo wysyłanych często i z obszernymi opisami do najbliższych w kraju. No, bo warunki cywilizacyjne bardzo odbiegały od tego, co my uważamy, że powinno tam się znajdować. Drogi były błotniste, nieutwardzone. Pogoda zresztą była też wtedy brzydka. Wynajmowała bardzo skromne pokoiki, tak żeby po prostu starczyło jej pieniędzy. A weźmy pod uwagę to, że w tamtym czasie kobietom w ogóle trudniej było podróżować niż dzisiaj. Mąż Konopnickiej, który był człowiekiem w zasadzie niezaradnym życiowo i interesy go się, że tak powiem, dobre nie trzymały, no ale trzymał władzę, tak jak w tamtych czasach, nad żoną, musiał dać zgodę na wydanie jej paszportu zagranicznego, musiał ewentualnie udostępnić jakieś środki finansowe. Nie mogła sobie tak po prostu wsiąść, pojechać, bo taką miała
1: chęć. Wsiąść do pociągu byle jakiego nie mogła.
2: No właśnie. No więc to była taka kwestia tych pisarzy, którzy szukali tam impulsu do twórczości i chętnie przyjeżdżali. Również taką osobą była i Zofia Naukowska, która też w abacji bywała na początku już XX wieku. Kolejne przyjazdy były związane z polskim ruchem niepodległościowym. Tu należy wymienić Józefa Piłsudskiego.
1: To on wszystkie kurorty, o których rozmawiamy, odwiedził.
2: Tak, tak, ale tam szczególnie, bo to były miejsca, że tak powiem, w jakimś sensie zakamuflowane dla carskiej ochrany, która śledziła ruchy Piłsudskiego, a zwłaszcza był poszukiwany po zamachu na pociąg wiozący pieniądze pod Wilnem, pod Bezdanami w roku 1908 na jesieni. Więc musiał opuścić Cesarstwo Rosyjskie. No wtedy się łatwiej podróżowało, bo i kontrole paszportowe były bardzo uproszczone. Często nie wymagano dokumentów ze zdjęciem. Można było nawet przedstawić dokument, gdzie figurowała inna osoba, byle tylko data urodzenia mniej więcej pokrywała się z wyglądem osoby podróżującej. No ale on jeździł i do Wiednia, i do Genewy, i do Lozanny. Przy okazji odwiedzał abację, ale również i z tego powodu, że spotykał się tam ze swoim dalekim kuzynem, Stanisławem Witkiewiczem. Wszyscy, którzy pochodzili z Litwy, byli w jakimś sensie ze sobą związani rodzinnie, nawet w dalszych pokoleniach wcześniejszych, ale brać szlachecka tamtego czasu bardzo ceniła te nawet dalekie związki rodzinne. Starsi byli szanowani przez młodszych. Piłsudski zwracał się do Witkiewicza wujaszku, chociaż to były związki rodzinne dość, prawda, odległe. No ale jak to się mówi, kuzynowali się często. No i odwiedziny Witkiewicza były odwiedzinami i rodzinnymi, i przywołującymi jeszcze dawne rodzinne klimaty, prawda, litewskie, bo oba rody Piłsudskich, Witkiewiczów, ze sobą skoligacone, spowinowacone przez Szemiotów, przez Michałowskich, przez Bilewiczów, no to właśnie jest dawne wielkie księstwo litewskie. Piłsudski przebywał tam również w pensjonatach prowadzonych przez znane mu osoby z Polski, związane z polskim ruchem niepodległościowym. Na przykład w Abaci zatrzymywał się w pensjonacie Heim prowadzonym przez Wandę Marchlewską, siostrę Juliana Marchlewskiego, socjalisty. No więc tam również przebywali ci, którzy byli mu bliscy ideowo i nie było, powiedzmy, okazji do jakiegoś dekamuflażu, jeżeli w takim pensjonacie polskim prowadzonym przez Polkę przebywał. No wreszcie należy powiedzieć jeszcze o politykach późniejszych Polski, niepodległej bytności prezydenta Ignacego Mościckiego w Lowranie na Rivierze Opatijskiej. Były to wtedy Włochy, obecnie, prawda, Chorwacja jako spadkobierczyni Jugosławii po jej rozpadzie w 1991 roku. Ale trzeba pamiętać, że ta część Europy, właśnie Istria, ten mały jej fragmencik, po traktacie w Rapallo i ustaleniach z tamtego czasu przypadł Włochom jako państwu zwycięskiemu w I wojnie światowej. No więc była to podróż Mościckiego faktycznie do Włoch, nie do Lowrany, tylko do Laurany, tak jak w języku włoskim nazwa tej miejscowości wygląda. Mościcki przebywał tam około 6 tygodni, od końca czerwca do początku sierpnia. Prowadził wakacyjny styl życia, ale wiadomo, że spotykał się z dygnitarzami włoskimi. Były nawet przypuszczenia, że mógł go tam odwiedzić Mussolini, ale te wizyty wynikały stąd, że już w Europie panował klimat nadciągającej zawieruchy wojennej. Włochy stały po stronie Niemiec, prawda, w tej osi Berlin-Rzym. No i chodziło również o to, zwłaszcza władzom włoskim, żeby jak gdyby rozpoznać sytuację polityczną w Polsce, nastawienie najwyższego jej przedstawiciela, prezydenta, jak mógłby się zachować, gdyby jakiś konflikt wybuchnął, czy stałby po stronie tej, czy po stronie tej, a może byłby neutralny, a może być może nawet chciałby utworzyć jakiś, gdyby Niemcy zaatakowały Polskę, bo to przewidywano, utworzyć jakiś niepodległy rząd polski na terytorium niezajętym przez hitlerowskie Niemcy, a więc może właśnie w Lauranie czy na terenie Włoch. Więc to wszystko prowadzi do bardzo ciekawych, że tak powiem, zainteresowań dalszych, wiodących ku badaniu tych historycznych zdarzeń, które miały miejsce na tym terenie. No ale wróćmy do samej Abaci i do jej powstawania, kształtowania się jako kurortu. Te dwie miejscowości, Abacja i Lowrana na Wybrzeżu Opatyjskim, kurorty znane dzisiaj, ale mające bardzo różną i odległą w czasie nawet historię. Lowrana, miejsce bardzo znane jeszcze przed pierwszym wiekiem, przed naszą erą. Tam w czasach cesarza Oktawiana Augusta znajdowało się miejsce Castrum Laureanum, no i to było miejsce, gdzie przyjeżdżali bogaci Rzymianie. Później Marek Vipsanius Agrypa, wódz, polityk rzymski, miał tam posiadać nawet swoją rezydencję. Miejsce bardzo znane nad Zatoką Kwarneru, najdalej na północ wysuniętą częścią Adriatyku. To było miejsce znane z budowy statków specjalnego typu żeglujących po wodach Kwarneru, Adriatyku i nawet innych morzach otaczających Europę. Miejsce remontu statków i miejsce, gdzie powstało już w wieku XIII-XIV miasteczko w stylu zachowanym do dzisiaj. Na ruinach dawnej świątyni rzymskiej, jakoby powstał kościół świętego Jerzego. Inne domy w miasteczku sięgają XVI, XVII, XVIII wieku. Starówka Lowrańska jest pięknym ostańcem tamtego czasu, o uliczkach tak wąskich i malowniczych, że w zasadzie spacerowicz, kiedy rozłoży ręce, to dotknie nimi stojących naprzeciw siebie domów, tak są wąskie te przejścia.
1: Przypomina mi to Wenecję.
2: Tak, tak, tak. I do innych miast i miasteczek tego regionu. Mniej znane, mniej zaludnione, chociaż również wypełnione w końcu XIX wieku pięknymi hotelami i willami projektowanymi przez najlepszych architektów epoki. Zupełnie inaczej przedstawiała się abacja. Była to bardzo skromna wieś nadmorska, rybacka. Na początku wieku XIX znajdowały się tam tylko skromne austerie. No i dopiero tuż przed połową wieku XIX bogaty patrycjusz z Rijeki, Skarpa, zakupił tam willę, którą przebudował na swoją rezydencję. Dał jej imię Angiolina dla upamiętnienia wcześniej zmarłej swojej żony. Ta willa przetrwała do dziś, jest siedzibą Chorwackiego Muzeum Turystyki. Znajduje się w pięknym parku, w zasadzie istniejącym od końca wieku XIX. Skarpa, mający znajomości wśród kapitanów statków pływających na dalekich trasach do Azji, do Indii, na Ceylon, przywozili mu marynarze i kapitanowie tych statków okazy roślinności z tamtych terenów. Także obsadził on swój park wokół willi Angiolina egzotycznymi roślinami, których okazy do dzisiaj zachwycają, zwłaszcza w porze wiosennego kwitnienia, kiedy ten park jest pełen kwiatów i cały w zasadzie sezon wegetacyjny wspaniałej, bujnej, zielonej roślinności. No ale tu trzeba powiedzieć, że następowały również zjawiska epokowe dla tamtego czasu, a mianowicie budowa linii kolejowych, co bardzo przyczyniło się do już umasowienia ruchu na tamten teren. Kolej dotarła do abacji, a w zasadzie do jej okolic w roku 1873. To było Austriackie Towarzystwo Kolei Południowych, które budowało linie prowadzące od Wiednia przez Lublanę, ówczesno Laibach, ale i przez Zagrzeb i w kierunku później Włoch. Dzięki temu mogli liczni podróżnicy przybywać także z ziem polskich. Poprzez Wiedeń zwykle jechali, a do Wiednia albo do Budapesztu dojeżdżali z Lwowa, czy z Krakowa, czy z Warszawy, czy nawet z Petersburga. No, można powiedzieć, że ta podróż była dość długa, bo z Wiednia trwała około 12 godzin, z Lwowa mniej więcej dwa razy więcej, 20 kilka godzin, a z Petersburga aż 55. No, ale wybierano zwykle tak przejazd i godziny przejazdu, żeby w ciągu dnia przejeżdżać przez Alpy i przez malownicze ich przełęcza, przez Zemmering na przykład, co dawało piękne widoki, zwłaszcza przy dobrej pogodzie, to była dodatkowa atrakcja podróży. Także nasi wielcy, tak jak na przykład Henryk Sienkiewicz, przybywali już przez Wiedeń do abacji koleją. a później w różny sposób docierali do abacji, albo wysiadali w Fiume, czyli w Riece, i statkiem płynęli w poszukiwaniu pensjonatu czy hotelu, potem wracali po rzeczy i wracali na już wynajęte miejsce, albo bezpośrednio przyjeżdżali do tych miejscowości, no i tam poszukiwali swoich kwater, tak jak na przykład Stanisław Witkiewicz czy Maria Konopnicka. Mogli zakwaterować się, tak jak już mówiliśmy, w bardzo różny sposób, w zależności od możliwości finansowych, ale wtedy generalnie biorąc, inteligencja, która posiadała jakieś mniej więcej stałe, czy choćby dobre, dorywcze dochody, tak jak literaci, mogli sobie pozwolić na lepszy hotel. Takie hotele zaczęły powstawać już w latach 70. wieku XIX, a w zasadzie tuż po przyjeździe, po doprowadzeniu linii kolejowej. Pierwszym hotelem naprawdę klasy europejskiej, o wspaniałej architekturze i wyposażeniu, że tak powiem, cywilizacyjnym, to był hotel Kvarner. A kilka lat później powstał hotel Stefania. Stefania, żona arcyksięcia Rudolfa, syna panującego cesarza austro-węgierskiego. Te dwa hotele to były miejsca, gdzie zatrzymywała się elita tamtego czasu. Później powstawały liczne inne na nadmorskim wybrzeżu, a projektowali najlepsi architekci tamtego czasu, jak na przykład Karl Seidl, który projektował nie tylko dla abacji, ale również i dla Wiednia, ale i również dla miasta Łodzi na terenie Polski, dla arystokratów tam mieszkających. Więc te hotele zachowały się do dzisiaj i przedstawiają absolutny majstersztyk tamtejszej architektury hotelowej tamtego czasu. Przyjeżdżali również i inni, którym właśnie abacja odpowiadała jako miejsce i trochę snobistyczne, ale i miejsce do kuracji, do kąpieli i do spotkań towarzyskich. Polska arystokracja galicyjska z Krakowa, z Lwowa, no na przykład rodziny Dzieduszyckich, Pawlikowskich. Przyjeżdżali polscy malarze, jak na przykład Julian Fałat, oprócz tych, których już wspominałem wcześniej, literatów czy polityków. Przyjeżdżali właściciele majątków w Galicji, którzy kupowali sobie własne wille bądź budowali własne wille na zakupionych działkach, których ceny bardzo rosły w cenie z biegiem lat, kiedy stawała się miejscowość coraz bardziej popularna i prestiżowa. Przyjeżdżali ze swoją świtą, z kucharzami, z lokajami, z pokojówkami. Często wynajmowali pokoje, których było wiele innym Polakom przyjeżdżającym, no ale przede wszystkim mieli dla siebie miejsce wakacyjne. A pamiętajmy, że w tamtym czasie na wakacje nie wyjeżdżano, teraz na tak krótkie, można powiedzieć, dni, jak organizują to wspólnie.

0: była rodzina spolonizowana, która dorobiła się na początku XIX wieku dużych pieniędzy na handlu końmi dla armii napoleońskiej. Brunstein zmienił nazwisko na Brunicki, otrzymał najpierw baronostwo bawarskie, później austriackie, oczywiście to kosztowało, niemniej dawało mu wejście do elity tamtejszego czasu. Brunicy byli posiadaczami winnic w Zaleszczykach nad Dniestrem, o czym pewnie mówiliśmy przy poprzednim spotkaniu, i nabyli willę w Abaci, kupili ją od Ponińskiego, który zajmował się handlem kamieniami szlachetnymi. Miejsce położone pięknie nad samym Adriatykiem, przy interesującym jej obiekcie o długości kilkunastu kilometrów, który nosi do dziś nazwę Lungomare. To jest taki chodnik nadmorski, taka promenada, której budowa była zainicjowana przez cesarza Franciszka Józefa. Ona łączy Woloskę, Abację z Lowraną, biegnie wybrzeżem morskim, zawijając się w jego zatokach, i jest wyjątkowo malownicza i bardzo często i chętnie używana przez spacerowiczów, którzy tam różne swoje spacery, prawda, odbywają. Mogą podziwiać różne zjawiska nadmorskie, pogodę, wiejące wiatry, fale, ale i w słoneczne dni również te spacery są bardzo interesujące. No więc tutaj jest bardzo wiele tych takich zjawisk, prawda, szerokich.
1: No a jeszcze, bo jeszcze a propos, bo pan powiedział o tym wypoczynku, ale z drugiej strony to artyści tam pracowali, tak? Jak pan wspomniał o Sienkiewiczu, który tam pracował, notabene tam świętował też przyznanie Nagrody Nobla podobno. Ale Gustav Mahler tam swoje symfonie pisał, Czechow opowiadanie napisał.
0: No więc właśnie z Sienkiewiczem jest tutaj pewna nieścisłość, bo się powiada, że on tam świętował Nagrodę Nobla. Sienkiewicz był w Lowranie na wiosnę, bardzo wczesnym latem, dopiero w 1905 roku, a Nagrodę Nobla dostał w grudniu 1905 roku.
1: Czyli przekłamanie w źródłach.
0: Tak. Natomiast rzeczywiście był w tamtych stronach i jechał po otrzymaniu Nagrody Nobla, ale nie do Abaci, nie do Lowrany, tylko do Wiednia, bo wtedy lokował środki pieniężne uzyskane z nagrody. No ale można powiedzieć, że w czasie, kiedy otrzymał Nobla, pół roku wcześniej w Abaci był, tylko nie to, że świętował tam Nobla.
1: No tak, tak. No to tak. Ja przeczytałem w źródle, w tym artykule jednym, no dobra, pomyłka.
0: Tak było, ale to nie ma szczególnego, prawda, znaczenia. Potem po raz drugi był dopiero w roku 1909. Sienkiewicz był dwukrotnie dłużej, w roku 1887 i 9, ale te pobyty były mniej więcej po 3 tygodnie, nie dłuższe. Sienkiewicz zmagał się z problemami laryngologicznymi, jeździł do Wiednia, do doktora Heringa, którego również się spotykał w Abaci, i tenże laryngolog polecał pobyt właśnie nad morzem i taką naturalną inhalację podczas spacerów i wdychania bryzy morskiej. No tak jak wspomniałem, kończył pana Wołodyjowskiego, szkicował Quo Vadis, korespondował bardzo obficie z rodziną, no i czynił liczne, bardzo ciekawe spostrzeżenia na temat tego życia kurortowego. To były te dłuższe pobyty, natomiast był później w 1905 roku i 1909 dosłownie po kilka dni w Lowranie. Tam odwiedzał Stanisława Witkiewicza, z którym się dobrze znał i z którym się przyjaźnił jeszcze od czasów, prawda, zakopiańskich, bo to jest inna historia w życiu Sienkiewicza i Witkiewicza, pobyt pod Giewontem. Trzeba powiedzieć, że nie tylko Sienkiewicz był zafascynowany Abacją, jej klimatem, ale również jego szwagierka i jego córka. Szwagierka Jadwiga, zamężna Janczewska, siostra jego żony Marii, obie siostry Szetkiewiczówny. Jadwiga, żona profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego,

0: Janczewskiego i sama malarka, ale i podróżniczka bardzo często przyjeżdżała, bo cóż, można powiedzieć, że często i do Abacji, i do Lowrany, podobnie jak i córka Sienkiewicza o tym samym imieniu, Jadwiga Sienkiewiczówna, która była bliska w porozumieniu światopoglądowym ze Stanisławem Witkiewiczem, chociaż młodsza od niego całe pokolenie, ale również lubiła do Lowrany przyjeżdżać i Witkiewicza odwiedzać. No więc można powiedzieć, że rodzina Henryka Sienkiewicza, nie tylko on, bo to również i syn jego szwagierki tam przyjeżdżał i spotykali się tam razem z dziećmi Stanisławy, przepraszam, Henryka Sienkiewicza, czyli właśnie Jadwigą i jej bratem. No więc to jest taki cały szereg zdarzeń opisanych w korespondencji Sienkiewicza do rodziny i do przyjaciół w bardzo licznych listach. No, pobyt Stanisława Witkiewicza również związany z działalnością twórczą. Mimo że był człowiekiem schorowanym, to była zaawansowana gruźlica i artretyzm, który seniorowi Witkiewiczowi nie pozwalał tworzyć, rysować, malować tak jak kiedyś, ale nadal pisał, nadal opracowywał teksty do wydania Matlakowskiego Ciesielstwo, na przykład związane ze stylem zakopiańskim. Poza tym inne opracowania literackie również przygotowywał, również malował, często malował, zwłaszcza w 1905 roku, sceny nadmorskie, fale morskie, statki, łodzie na Zatoce Kwarneru. Natomiast jego syn Stanisław Ignacy, znany później jako Witkacy, wielokrotnie odwiedzał ojca i również dużo fotografował w Lowranie. Starówkę lowrańską, widoki cyprysy nad Adriatykiem. Spotykał się tam z ojcem, spotykał się również tam z Ireną Solską, z którą w tamtych latach utrzymywał, prawda, romans. Można jeszcze powiedzieć tutaj o Józefie Piłsudskim, dodać taką rzecz, że te spotkania w Lowranie miały również i w Abacji miały również ścisły związek z przyszłym czynem legionowym. Jak wiemy, Piłsudski wybrał Austro-Węgry jako sojusznika w walce z Rosją. No i oczywiście prowadził rozmowy, w jaki sposób legiony polskie, które były naturalnie pod zwierzchnictwem wojskowym austro-węgierskim, mogłyby być wyposażone w uzbrojenie. Generał Terenkoczy, który posiadał willę w Abacji, był bardzo sprzyjający Piłsudskiemu. Terenkoczy był generałem austriackim, pochodził z Lwowa, z bardzo już spolonizowanej rodziny węgierskiej w którymś pokoleniu z rzędu. Był lekarzem sanitarnym w armii austriackiej. Terenkoczy posiadał w Lowranie swoją, przepraszam, w Abacji swoją willę, bo bez wątpienia odwiedzał go w tej willi Józef Piłsudski. Terenkoczy tam przebywał z rodziną, zwłaszcza w okresie letnim, bo cały czas stale mieszkał we Lwowie. No tu trzeba powiedzieć, że Terenkoczego spotkała, że tak powiem, w jego odczuciu niezasłużona przykrość ze strony marszałka, gdyż on oczywiście czuł się jako Polak i w roku 1918 dostał nominację na generała polskiego, generała brygady, kiedy powstawało Wojsko Polskie po 1918 roku. W 19 Terenkoczy był już generałem polskim, zamieszkałym we Lwowie. Uważał, że dzięki tej współpracy w niedalekiej przeszłości z Piłsudskim, kiedy załatwiał wyposażenie i uzbrojenie dla legionów polskich, Piłsudski powierzy mu stanowisko szefa sanitarnego powstającej Armii Polskiej. W tym celu udał się do Belwederu, odbył rozmowę z marszałkiem, ale marszałek takiej propozycji nie wysunął. Wobec tego teren Koczy bardzo to przeżył osobiście i ambicjonalnie. Wrócił pociągiem do Lwowa i po kilku miesiącach dostał zawału serca i zmarł. Wtedy jego żona sprzedała mieszkanie lwowskie, przeniosła się do Warszawy i tutaj ciekawa rzecz, jak zdjęcie jej męża, generała Terenkoczego, uratowało jej życie w czasie okupacji niemieckiej, bo kiedy już mieszkała w Warszawie, ukrywała w swoim obszernym mieszkaniu Żydów. W następstwie jakiegoś donosu przyszło do domu gestapo zrobić do pani Heleny Terenkoczy rewizję, czy rzeczywiście ona kogoś niepożądanego u siebie w domu ukrywa. No ale jak weszli do pierwszego pomieszczenia, do salonu, zobaczyli, że na ścianie wisi duże zdjęcie męża generała w mundurze austriackim. Zapytali, kto to jest. Ona powiedziała, to jest zdjęcie mojego męża, który był austriackim generałem. Na to Niemcy zasalutowali i wyszli. Dzięki temu generał już po śmierci uratował żonę od bardzo przykrych następstw, a prawdopodobnie i uratował jej życie, można tak powiedzieć, nie mówiąc już o tym, że uratował życie tym osobom, które ona przechowywała w ukryciu w swoim mieszkaniu. No ale tu mówimy o Polakach, ale cały szereg osób znanych bardzo bywało w Abacji, bywało w Lowranie. Można poznać wizerunki tych osób, które są umieszczone na tak zwanym murze, albo inaczej ścianie chwały w Abacji, w parku.
1: Czyli istniejsza Aleja Gwiazd, tak?
0: Tak, taka Aleja Gwiazd i tam właśnie jest i Czechow, i Mahler, i bracia Lumière, i Einstein, i cały szereg innych osób zasłużonych dla sztuki, dla literatury, czy dla innych, że tak powiem, ważnych wydarzeń w Europie tamtego czasu. No więc jest to miejsce bardzo interesujące również do dzisiaj, bo ślady historii są bardzo łatwo zauważalne, ale również jest ciekawe dla tych, którzy chcą tropić polskie ślady i znanych Polaków, którzy tam przebywali, odwiedzać te miejsca. Muszę powiedzieć, że jest to utrudnione z różnych powodów. Po pierwsze, miejscowość przechodziła z władzy różnych państwowości pod drugie: Austro-Węgry, Włochy, potem Jugosławia, a po II wojnie światowej lata komunizmu. Hotele, lepsze pensjonaty w tamtych latach były tuż po II wojnie światowej zajmowane przez władze. Już poprzedni właściciele nie mieli do nich dostępu. W tej chwili ludzie, którzy tam mieszkali, jeżeli to nadal nie jest znany hotel, chociaż często też tak bywa, że jest uratowany jak gdyby dla kultury i przyjezdnych, to mieszkańcy będący już którymś rzędu, czwartym czy piątym pokoleniem od tamtego czasu, a i zmieniający się często, to w ogóle nawet nie wiedzą, kto w tym budynku mieszkał, kto go odwiedzał, jakie on ma znaczenie dla historii miejscowej, ale i dla historii innych krajów. Poza tym te budynki zmieniały bardzo często nazwę, jak się skończyły Austro-Węgry po I wojnie światowej, bardzo często przyjmowały nowe nazwy włoskie. Zmieniano również do dzisiaj nazwy ulic i ich patronów, tak jak były to ulice związane z Habsburgami, to później były ulice związane z prominentnymi osobami włoskimi, jak z Garibaldim czy Wiktorem Emanuelem, a po II wojnie światowej znowu związane z bohaterami nowszego czasu, czyli na przykład z marszałkiem Tito. I to wszystko nie utrudnia, bo i inne nazwy ulic, i inna ich numeracja, i inne nazwy budynku, i inni ludzie, którzy tam mieszkający, żeby dotrzeć do tych miejsc, zwłaszcza związanych ze śladami polskimi, to trzeba dużo wysiłku, inwencji i również czasu na to poświęcić. Krótki przejazd na pewno do tego temu nie będzie sprzyjał. Trzeba być dłużej i na spokojnie wędrować po tym pięknym wybrzeżu.
1: A najlepiej wziąć ze sobą książkę pańską, Jan Skłodowski. Abacja Ilowrana, Perły Adriatyku, Księży Młyn, to wspaniała książka. Kolejna wspaniała kurortowa książka. Ale poleca pan. Ostatnio był pan?
0: Tak, byłem ostatnio w roku ubiegłym. Zresztą nie po raz pierwszy, bo to była kolejna podróż. Książka była pisana po bezpośrednim i kilkukrotnym dotknięciu miejsca, prawda? I to nie przez pojedyncze dni, ale przez, że tak powiem, dłuższe tygodnie. W tym roku również się tam wybieram, czy wybieramy z żoną, bo moja żona jest również admiratorką tego miejsca. I w zasadzie przed laty namówiła mnie, żeby tam pojechać i to wszystko dokładnie obejrzeć. Także bardzo jej przy tej okazji dziękuję za inicjatywę i doprowadzenie jej do skutku.
1: I my dziękujemy pańskiej żonie też za taką inspirację wspaniałą. Panu dziękujemy za tą książkę, za wszystkie książki. No będziemy jeszcze wracać do rozmów i mamy na razie jeszcze przed sobą, jeżeli pan się zgodzi, oczywiście Worochtę, drugie Zakopane przedwojennej Polski, to za jakiś czas postaram się poprosić pana o nagranie takiego wykładu, a dzisiaj Abacja i Lowrana. Piękne, właśnie, to ciekawe, bo właśnie Miłosz napisał kiedyś, że to jest takie miejsce na początku XXI wieku, że w ogóle nie można znaleźć tej nazwy nigdzie nawet. No ale teraz można i można znaleźć fantastyczną pańską książkę Abacja i Lowrana. Polecam i polecam Chorwację. I pan też, tak?
0: Tak, zachęcam do lektury i obejrzenia książki, zachęcam oczywiście do podróży, ale również i z tą książką, bo ona może służyć jako przewodnik historyczny na miejscu.
1: Dziękuję panu bardzo. Jan Skłodowski był naszym gościem po raz kolejny i nie ostatni. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: Podwodna Akademia. Reklama.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
13: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festina Lente. Audycje będą prowadzić dla państwa Igor Toporowski
12: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
10: To była autopromocja.
5: Wrocław 96 i 8 FM.
9: Radio Wnet.
10: Halo, dzień dobry, to ja. Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętą miłością?

0: Digi, digi, digi, Białystok 103 i 9 FM.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji. Modivo.
4: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
5: Karol Maurycy de Talleyrand.
4: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
1: Po reklamie.
6: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
7: Dzień dobry, piękne słuchaczki i najdzielniejsi słuchacze Radia Wnet. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka. Stały, niezmienny skład przy konsoletach w Warszawie. Mistrz konsolety, ale też metafory muzyki. Igor Toporowski. Mamy bardziej niż zdolnych ludzi na pokładzie Radia Wnet, ale to zasługa Krzysztofa Skowrońskiego. In medias res, panie i panowie. Dzisiaj danie główne to oczywiście ona, Michalina Majer-Rutkowska, która za niespełna 18 minut będzie moim państwa gościem. Dzisiaj krótka rozmowa, bo będę prezentował obszerne fragmenty jej płyty, która ukazała się wczoraj. I to będzie album tygodnia od najbliższego poniedziałku. Jego tytuł To The Old Ones. W części drugiej i trzeciej Nick Cave, no i też trochę nowości. Ale często graje, też często graje powrotne.
8: Czas na często graje.
7: Pani kompozytor Konstancja Kochaniec. Radio Wioskini na Dzień Dobry Muzycznej Polskiej Tygodniówki. A to jak w sposób niezwykły można połączyć muzykę klasyczną z bitami i tym, co nowe w muzyce popularnej. Radio Wioskini i Konstancja Kochaniec.

0: Pani kompozytor Konstancja Kochaniec, Radio w Jaskini. To początek tego nowego cyklu, którym rozpoczął singiel Call of the Choice Man. A przed nami Częstograj numer 2.
1: Czas na Częstograj.
0: W naszym portalu wnet.fm już można odczytać i recenzje, i też moje retrospekcje związane z osobą Bartosza Marmola, który za tydzień będzie moim państwa gościem. Niejednemu psu na imię Miłość gościnnie kafi jedna, druga duetu Ba i Ka, gdzie także Piotr Banach. Z albumu Pijak i Słodziej. Do poczytania o tej płycie i też o samym Bartoszu Marmolu w portalu wnet.fm zachęcam do...
2: Wiesz, nie wiem jak do tego podejść.
0: Do lektury.

O tej piosence też piszę w recenzji i w opowieści o Bartoszu Marmolu. Niejednemu psu na imię Miłość. Gościnnie Kafi z duetu Bajka.

Niejednemu psu na imię Miłość, duet Kasi Figaj, duet Ba i Kam i On, Bartosz Marmol, jego trzecia muzyczna twarz po administratorze, elektroadministratorze, mamy dwie litery R i teraz Dildo Bagginsa, trochę jestem ojcem chrzestnym tego dla mnie niezwykłego, patrząc na teksty, metafory i to, o czym opowiada Bartosz Marmol, opisu dzisiejszego świata, gdzie można się chwilę zatrzymać, trochę pomedytować i przeskalować te swoje przypadki wzlotów i upadków, tak jak w tej pieśni. Jak mawiam, piosenka, w której wszystko się zgadza i też nasze słuchaczki się z tym zdecydowanie zgadzają. Z ukłonami dla pani Krystyny z Białegostoku i naszego Stanisława, platynowego słuchacza. Staszku, kłaniam się.

0: Kevin Sumner, Wiosnę. Chociaż pierwszy właściwy tytuł to Kevin Sam na wiosce z albumu Samozadowoleniem, ten kamień węgielny, patrząc na metafory i dźwięki tej niezwykłej płyty. Panie i panowie, w portalu wnet.fm z ukłonami dla Adama Domagały i Jędrka Andrzeja Karasia, opiekunów naszego portalu, zachęcam do przeglądnięcia i do lektury, bowiem tam dwa teksty, w tym recenzja albumu Pijak i Złodziej Bartosza Marmola, a.k.a. As Known As Dildo Buggins. Za tydzień będziemy rozmawiać o administratorze Elektro i Bartek Marmol będzie moim państwa gościem, a przed nami
1: czas na Często graje.
0: No i cóż, ci owi w eterach mówią, że to piosenka, która sama prowokuje do podkręcenia radia. Pan Tomasz Bruszewski, niegdyś w składzie Róż Europy, wielkiego, legendarnego Piotra Klata, nagranie Nowy Świat. Rzućmy miasto zimny beton i odnajdźmy siebie, tak po prostu.

0: Tomek Bruszewski wyśpiewał swój Nowy Świat, jeden z naszych częstokrajów. A teraz, panie i panowie,
1: muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: I ona to, panie i panowie, Michalina Maja Rutkowska, znana oczywiście z formacji Datura, tej grupy z pogranicza snu i nierzeczywistej materii, a teraz jako główny fundament projektu Atavia. Michalino, Maju, dzień dobry.
2: Cześć Tomku, witam.
0: Bardziej niż ciepło cię witam, bohaterko wczorajszego dnia, premiera płyty. No i cóż się zmieniło z perspektywy tych czterech tygodni, kiedy rozmawialiśmy sobie? Byłaś pełna obaw, pełna nadziei, balansowałaś sobie na tej huśtawce rzeczywistości, marzeń i pragnień. No i jak to jest mieć już ten swój cieplutki krążek to the old ones?
2: Wiesz co, chyba najgorsze było dużo wcześniej, dużo przed wydaniem. W ogóle pierwszy single, bo miałam jakieś i po prostu, wiesz, wyjść, to ukazać jakikolwiek utwór, bo się stresowałam, bo jednak są to trochę bardziej moje osobiste kompozycje, historie, które są bardziej osobiste niż utwory Datury, więc przed pokazaniem się o to był główny temat u mnie.
0: Panie i panowie, czasami tak się dzieje, że coś na tych łączach się przerwie, ale to nic absolutnie nie szkodzi, bo do Majki dzwonimy raz jeszcze, panie i panowie. Polska Tygodniówka, Radio NIR FM, muzyczna Polska Tygodniówka. No i cóż mogę powiedzieć, ten album od poniedziałku będzie albumem tygodnia na antenie Radia Wnet. Jego tytuł To The Old Ones, w roli głównej Atavia. Mój gość, Michalina Maja Rutkowska. Ozdoba formacji Datura, o której nie raz i nie siedem wspominałem na antenie naszego radia. A propos płyty, niezwykłej płyty z roku pańskiego 2024 o tytule Obsidian. Zawsze mawiam, że Maja, Michalina Rutkowska, to artystka, która funkcjonuje trochę na tej osi rzędnych X, Y, Z, na przecięciu kilku światów, bo z jednej strony ciężar i transowość, trochę tego postmetalu, tej metalowej, gitarowej ściany, a z drugiej strony intymności, to o czym przed chwilą Michalina, Majka mówiła, i trochę tej niemal mistycznej refleksji, która znajduje ujście w jej działalności solowej. Coś nam przerwało, ale już znowuż jesteś na antenie. Raz jeszcze dzień dobry, Michalino, Maju. No i właśnie, panie i panowie, tak to się dzieje, że czasami te chochliki, ale powiem tak, to dlatego, że ta płyta, bardziej niż specjalna, i ta płyta będzie płytą tygodnia od najbliższego poniedziałku. Przepraszam za te chochliki, ale czasami właśnie tak się dzieje, że te chochliki psują nam robotę, jakbyśmy czytali balladynę wielkiego Juliusza Słowackiego. Już jesteś i całkiem dobrze cię słucham.
2: Mam nadzieję, że się utrzyma to połączenie.
0: No właśnie, też w to wierzę. Więc raz jeszcze, tak. Mówiłaś o tych trochę obawach, lękach, że ta płyta jest bardziej osobista. Trochę intymności tych swoich, czasem zmierzchowych, nocnych kolorach pokazałaś. No ale właśnie, jak się czujesz już teraz, po pierwszych odsłuchach dziennikarzy, po pierwszych prezentacjach nie tylko w Radiu Wnet, gdzie jesteś już od ponad 2,5 miesiąca, opowiadaj.
2: Wiesz co, za wiele się nie zmieniło, o tak powiem. Już nie czuję jakiegoś stresu, tylko po prostu...
0: Stało się.
2: Stało się i tyle. Nie wiem, czy ten album zrobił jakiś wielki boom. Raczej nie, raczej to po prostu gdzieś tam dotarło do jakiejś bardzo małej niszy. No i może tak ma być. W każdym razie, co mi pomogło z tym w ogóle opublikowanie materiału, to, że no oprócz tego, że chłopaki już mnie namawiali i chcieli mnie, żeby to w końcu wydać, ale też po prostu podesłałam ten album moim bliskim znajomym i każdy z nich był pod bardzo dużym wrażeniem, więc to mnie tak jakoś pchnęło do przodu, zmotywowało. I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, kiedy słyszę, że wiesz, że ktoś wsłuchuje się w ten album i mówi mi, że na przykład wrócił do czasów dzieciństwa, że odkopał jakieś stare historie, że po prostu ten album trafia bardzo głęboko do nich, do ich świadomości, do ich duszy. I to są takie fajny feedback po prostu ze strony ludzi, więc chyba było warto się podzielić z tym.
0: Na pewno warto, chociaż jesteś bardziej niż skromna, bo patrząc chociażby na te nasze zasięgi, jeśli chodzi o ten mój długi, sążnisty tekst a propos ciebie, te wszystkie zasięgi związane z prezentacją notkami o twoich kolejnych singlach do płyty To The Old Ones, która będzie od poniedziałku albumem tygodnia, no to powiem ci, że no to nie jest takie niszowe. No i rozbrzmiewasz w tych naszych 8 stolicach, Wrocław, Szczecin, Białystok, Lubin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Natomiast od siebie powiem, bo za tydzień dzisiaj taka krótka rozmowa, bo muzyka warta słuchania z płyty To The Old Ones, gdzie ona, Natawia, Michalina Majer-Rutkowska, ale też Tomek Bazia przy zestawie perkusyjnym i Szymek Stadniczenko z gitarą. No i w ten sposób Maja przekształciła Natawię w zwarte, świadome siebie trio. Natomiast ja powiem tak od siebie, że takich emocji, bo ja piękne słuchaczki i zacin słuchacze, z płytą Michaliny zapoznałem się dużo, dużo wcześniej i powiem ci tak, tego ci jeszcze nie mówiłem prywatniarsko w naszych rozmowach, kiedy przygotowujemy się do tych naszych rozmów, że takich emocji nie czułem od czasu premiery ostatniej studyjnej płyty Fields of the Nephilim i oczywiście kogo czego, płyty Anabasis z grupy Dead Can Dance i powiem szczerze, że gdybym był Ivo Watts-Russellem, który jest już trochę podstarzałym jego mościem, ale wciąż trzyma rękę na pulsie, to bym zrobił wszystko, żeby wydać tę płytę pod auspicjami 4AD. I cóż ty na takie diktum? Nie czerwień się, tylko mów tak. Tak po prostu jest.
2: No właśnie bardzo dużo osób słyszy Dead Can Dance. I tutaj zaskoczę, bo oczywiście to jest legenda. Jest pół legenda, ale ja tak naprawdę nigdy się nie wsłuchiwałam w ich twórczość. To dopiero jest przede mną jeszcze. Także wiem, dziwnie to może zabrzmi,
0: ale... No jesteś młodą istotą, więc wszystko przed tobą, nie da się w młodym wieku przesłuchać absolutnie wszystkiego.
2: Nie tyle co młodą, tylko... może tak. Absolutnie wszystkiego się nie da, ale ja ogólnie lubię stare rzeczy i też gdzieś tam wypłynęła ta informacja, że w sumie ten album jest trochę taką nostalgią lat 70., bo uwielbiam punk rocka z lat 70. i uważam, że rok 1977 był najlepszy dla tego rodzaju muzyki. I moje inspiracje, na przykład The Stranglers albo The B-52s, Suzy and the Banshees, także wiesz, takie postpunkowo eksperymentalne, dziwne rzeczy. No a gdzieś te takie ambientowe, eteryczne nutki to na pewno wynikają z tego, że kocham Ennię i Klanat i się na takiej muzyce właśnie wychowałam. Także myślę, że po prostu wszelkie takie celtyckie brzmienia gdzieś się zakorzeniły w mojej świadomości i wypłynęły.
0: O tej celtyckości, Maju, będziemy rozmawiać też trochę za tydzień, tak? To a propos nagrania Vesta, który skradł moje serce z zestawu całej płyty, chociaż ciężko mi wyróżnić nagranie. No wczoraj na przykład prezentowałem dwukrotnie nagranie Azur, a niezwykła ściana dźwięków i tam nie tylko ambient, nie tylko te mroczne historie, ale też dużo tego folku, no i właśnie ta celtyckość gdzieś na pierwszy plan się wysuwa, przynajmniej w trzech nagraniach, no przy okazji, no cóż, moi Brenal już z nami nie ma, a podzielę się z tobą taką informacją i też powtórzę słuchaczom, bo zrobiłem specjalny program, kiedy moja odeszła na drugą stronę luster, że widziałem ją po raz ostatni, tak? W pierwszy piątek lutego jeszcze się zaprezentowała podczas wielkiej gali 50 lat najważniejszego muzycznego pisma na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii. Hot Press, więc po raz ostatni miałem okazję na żywo, pośród żywych, zobaczyć moje Brennan. Natomiast Michalino, Maju, Atavio, powiem tak, wydaje mi się, że my tutaj mogli

0: samemu dla siebie, bo jak powiedział jeden mądry myśliciel, żyjemy samotnie, ale brać przykłady z innych, którzy pokazują, że warto, no trzeba brać sobie do serca.
1: Mhm. Wspomniałeś o moi Brennan i to jest...
0: Tak.
1: Mhm. No właśnie. Chyba pierwsza wokalistka, którą usłyszałam jeszcze nawet zanim się wyklułam na ten świat. Bo moja mama gdy była w ciąży, to właśnie puszczała mi klanat i to była muzyka, przy której się uspokajałam. Więc to jest, wracając do pytania, czy coś się zmieniło. Mm-hmm. W międzyczasie to tak, to zmienia się, bo odchodzą jacyś, wiesz, ważni ludzie, którzy zrobili dużo dla muzyki i mam wrażenie, że czas przyspiesza. Ostatnio, bardzo dziwne, ale doświadczam tego na własnej skórze. Nie wyrabiam się czasowo, po prostu ciągle toczę jakąś walkę z czasem i dużo się dzieje po prostu też na świecie i jest przepływ informacji dużo szybszy. Jesteśmy, wiesz, bombardowani informacjami zewsząd i tak jakby wszystko przyspiesza. Ja to tak odczuwam, taką mam świata ostatnio.
0: Dlatego my,
1: mhm,
0: dlatego my na antenie Radia Wnet Maju w ogóle się nie śpieszymy i dzisiaj nieśpiesznie będę opowiadał i o tobie, o tych moich impresjach związanych z odsłuchem wielokrotnym już twojej płyty i będę się dzielił tym ze słuchaczami, aby ta muzyka trafiła do ich serca, ale też duszy, tak, aby wykuć siebie na nowo. A propos tego czasu, który przyspiesza, mnie się wydaje, ja czasami bywam że ktoś przyspiesza te atomowe zegary, które są wzorcem dla innych zegarów i po prostu ktoś nam w sposób perfidny ten czas absolutnie kradnie. Ale to jest takie moje spostrzeżenie dżentelmena plus 50, który robiąc to, co kocham, to, co lubi, to zawsze było moim przesłaniem Maju, aby robić tylko to, co jest dla mnie ważne. Też łapię się na tym, że tego czasu kiedyś było go więcej, a teraz mniej, mimo takiego samego nakładu pracy, a propos tego, co mówię, jeżeli chodzi o literaturę, poezję, kwestie publicystyki i oczywiście mojej ukochanej muzyki. Maju, za tydzień porozmawiamy sobie długo, namiętnie, wyczerpująco o płycie To The Old Ones, bo to album tygodnia. No i cóż, pozdrów naszych słuchaczy, no i zapowiedz nagranie tytułowe To The Old Ones, a potem będę snuł tę opowieść tkaną twoimi perłami z tego naszyjnika To The Old Ones. Ja znikam. Ty zapowiadasz tytułowy utwór i pozdrawiasz słuchaczy.
1: Super. A więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Zapraszam na odsłuch utworu To The Old Ones i zapraszam też do zapoznania się z całym albumem i jeśli chcecie wesprzeć zespół Atalia, to też zapraszam do zakupu CD. I pozdrawiam wszystkich.
0: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.

0: monumentalne dźwięki. Tytułowe nagranie z albumu To The Old Ones Atavi, mojego gościa Michaliny Maji Rutkowskiej, z którą za tydzień będziemy rozmawiać o metaforach, o dźwiękach, o produkcji, o przygotowaniach do wydania tej płyty. Moi słuchacze nas słuchają, piękne słuchaczki i zacni słuchacze i pozdrawiają. Pan Krzysztof Dzwolak, serdeczne pozdrowienia dla drogich słuchaczy zespołu Więcej niż Radia Wnet i Nadreda wybrana z podwórze nad Szczytnem. To proszę na siebie uważać, panie Krzysztofie, aby dłużej, a propos tej naszej elektoralnej, bo mamy stały elektorat i pan Krzysztof jest w tym gronie, było na zdecydowanie dłużej. A teraz słów kilka, panie i panowie, o tej płycie, która będzie nam królowała od poniedziałku. Bowiem projekt Atavi narodził się na początku roku pańskiego 2018. Była to solowa inicjatywa Mai. Jej pierwsze nagrania były bliższe, jak twierdzi, instalacjom dźwiękowym niż klasycznym utworom. Dużo ambientu, sporo psychodeli, bo ona rozkochana w tych latach 70. XX wieku, ale to wszystko w polewie dark folku. I trochę funkcjonowały niczym abstrakcyjne krajobrazy, bardziej odczuwane niż rozumiane, ale z czasem coś zaczęło się przesuwać, jak twierdzi Michalina Maja Rutkowska. Atavia, kompozycje zaczęły nabierać struktur, pojawił się rytm, powtarzalność, a wraz z nimi te charakterystyczne napięcia dla muzyki rockowej i trochę post-punka z domieszką tych zmierzchowości ambientowych i nowej fali. No i jak powiedziała mi Maja, ten moment transformacji zbiegł się z rozszerzeniem składu, bo do projektu dołączyli Szymon Stadniczenko, gitarzysta, i Tomasz Wazia, perkusista. No i Atavia stała się świadomym trio. A sama nazwa projektu nie jest przypadkowa, bo wywodzi się z pojęcia atawistycznej nostalgii, idei, którą opisał Phil Hine. Związana jest trochę z tą teorią chaosu i tych niezwykłości, które ten chaos przynosi. Jak twierdzi Michalina Maja Rutkowska, to tęsknota za pierwotnymi siłami, które człowiek utracił w procesie cywilizacyjnego rozwoju. No i w tym kontekście, przynajmniej dla mnie, Atavia staje się czymś więcej niż nazwą, bo to jasno sformułowana deklaracja kierunku, a muzyka projektu zanurza się w tym, co przedjęzykowe, to co wyparte i zapomniane przez nas teraz, instynktowne, cielesne, nieoswojone. To świat, który nie potrzebuje słów, ale jeśli już nimi się posługuje, jak mawiam, to robi to oszczędnie i w sposób celowy. No i właśnie z tej warstwy podświadomej i dzikiej wyrastają kompozycje na debiutancki krążek To The Old Ones, a ten krążek ukazał się wczoraj. Zachęcam do tego, by wesprzeć Michalinę Maję Rutkowską. Można ją odnaleźć w mediach społecznościowych, na Facebooku Michalina Maja Rutkowska, ale również jako Atavia. I jeszcze jedno, dla mnie głos Michaliny Mai jest z pogranicza snu i materii, co już udowodniłam jako głos formacji Datura. Jest ciężka do zaklasyfikowania, gdy mowa o jej śpiewie, bo posługuje się głosem w sposób wielowymiarowy, wielowektorowy, bo potrafi być agresywna, by za chwilę być niemal rytualnie szamańska, by za chwilę przejść w delikatny, zawieszony śpiew, który często stapia się z instrumentarium, zamiast nad nim dominować. Ambient, dark, folk, psychodelia i ta ściana dźwięku i klisze, te klisze tej niezwykłej wytwórni 4AD. Album tygodnia To The Old Ones, a w roli głównej ona, Atawia, Michalina Maja Rutkowska. I teraz trzy nagrania. Waterfalls, później Inclination i w finale tego seta Of the Longest Night. Atawia, wczoraj premiera, dzisiaj na antenie Radia Wnet od poniedziałku. Album tygodnia Radia Wnet, bo Radio Wnet to muzyka warta słuchania. I jak mawia Krzysztof?
1: Radio Wnet, więcej niż radio.

Of the Longest Night, czwarte nagranie z płyty To the Old Ones, Atavi, a wcześniej Waterfall i Inclination. I napisał słuchacz Stanisław, powiem nieskromnie, wbija w fotel ta muza, pisana wielkimi literami, już napisałem z prośbą o płytę do artystki. Wspierajmy takich artystów, apel słuchacza wnet naszego Stanisława, kupując płyty bezpośrednio od nich, bez pośredników, trzeba mieć naprawdę dużo, dużo samozaparcia i pasji, żeby żyć i tworzyć muzykę. Jestem tego samego zdania, podpisuję się lewą i prawą ręką pod tym, co platynowy słuchacz Stanisław napisał. A płytę, tak jak powiedziała Michalina Maja Rutkowska, Atavia, można za pośrednictwem mediów społecznościowych. Facebook, Michalina Maja Rutkowska i oczywiście Atavia. A w finale tych prezentacji, no bo dwa nagrania, te niezwykłe, nocne, zabrzmią w cieniu w jaskini, gdzie będę opowiadał m.in. o najnowszej płycie grupy Yes, która ukazała się wczoraj i dzisiaj jeden fragment, ale zanim to nastąpi, Atavia i Vesta z tym duchem celtyckości Szmaragdowej Wyspy. I redaktor Bogdan Ferenc prosi o pozdrowienia dla słuchacza Stanisława, co czynię.

0: Do ostatniego dźwięku nagranie Westa w roli głównej Atawia Michalina Maja Rutkowska z tym pierwiastkiem tego, co z prastarej Hibernii jako Irlandii mówili i pisali starożytni Rzymianie. To The Old Ones, tytuł płyty, która będzie naszym albumem tygodnia od najbliższego poniedziałku. Godzina 14. Igor Toporowski, czujny przy konsoletach w Warszawie, obok tego najpiękniejszego eterowego balkonu świata. Czas na krótką porcję reklam.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet.
3: Już od 15 do 17 czerwca zapraszamy do targów w Kielce na wystawę Sacro Expo. W programie najbogatsza oferta dewocjonaliów, szat i akcesoriów liturgicznych oraz najnowsze książki religijne w specjalnych targowych cenach. Zobacz wyjątkowe wystawy sztuki sakralnej, weź udział w konkursach i spróbuj kawy dobra na stoisku Salvatti. Sacro Expo. Od 15 do 17 czerwca. Targi Kielce. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy na stoisko Salvatti.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
10: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
9: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
10: Zaprasza Fundacja Art Bene.
1: Po reklamie.
11: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
0: 14:03, Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka, Igor Toporowski przy konsoletach w Warszawie. No i oczy wszystkich zwrócą na to, co dzieje się na Szmaragdowej Wyspie. Ja zachęcam, aby przeglądać najlepiej poinformowany portal. A propos tych historii, które dzieją się i pod niebem Dublina, ale też Belfastu, polska-kije.com, redaktora Bogdana Ferenca, który jest współgospodarzem studia Dublin, zawsze w piątki o godzinie 11:30. A przed nami...
12: Czas na Częstograje.
0: W portalu wnet.fm na stronie głównej do przeczytania i recenzja i duży artykuł o muzycznej historii Bartosza Marmola, a Częstograje.

Ja jestem poniedziałek. Bardzo szmarną, czyli Dildo Baggins z albumu Pijak i Złodziej w portalu Wnet.fm. Recenzja do przeczytania i sążnisty tekst o muzycznych przypadkach i trochę podróżniczych Bartosza Marmola, znanego jako administrator elektro, administrator i oczywiście Dildo Baggins. Panie i panowie, a teraz trochę zmienimy klimat, ukłon w stronę młodszej publiczności Radia Wnet, ale powiem tak, trzeci krążek Olivii Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, który ukazał się wczoraj, powiem szczerze, aurą tego popu i ustrzelił mnie. Wczoraj prezentowałem fragmenty z tejże płyty. No i cóż mogę powiedzieć, Olivia Rodrigo przedstawia najbardziej dojrzałe i zarazem najbardziej eksperymentalne wydawnictwo w swojej karierze i na tle innych śpiewających młodych dziewcząt i pań wyróżnia się. Płytę wyprodukował wieloletni współpracownik Dan Nigro. No i cóż, Olivia Rodrigo stwierdziła, że trzeba odejść trochę od gitarowego poproka, znanego z wcześniejszych albumów Sure i Guts. Tym razem Olivia skupiła się na najbardziej melancholijnych piosenkach o miłości, trochę niepewności, trochę tych emocjonalnych sprzecznościach, a ona sama określiła płytę jako zbiór smutnych piosenek o miłości, w których, dopowiada, szczęście często miesza się z lękiem przed jego utratą. Warto wspomnieć, że płyta składa się z dwóch części, tej wesołej, słonecznej Girl So In Love i tej smutniejszej You Seem Pretty Sad. No i cóż, za chwilę nagranie The Cure, bo to nagranie poprzedza nasz Częstograj. The Cure to był drugi singiel z tej płyty. No i wielu fanów odczytało to trochę jako subtelne, choć bezpośrednie nawiązanie do zespołu Roberta Smitha, którego będę oklaskiwał już za 2 tygodnie pod niebem Dublina. The Cure, to nagranie Olivii Rodrigo, stało się przebojem w wielu krajach, między innymi szczyty list przebojów, gdzie w Australii i oczywiście na Szmaragdowej Wyspie. Olivia Rodrigo, nagranie The Cure, wczoraj premiera i wczoraj i dziś na antenie Radia Wnet. Oto muzyka warta słuchania. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, Olivia Rodrigo.

0: Urzekająca kota tego nagrania, The Cure w roli głównej, Olivia Rodrigo. Wczoraj premiera, wczoraj już na antenie Radia Wnet w Muzycznym Piątku, no i dzisiaj w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Tytuł płyty, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, czyli wyglądasz zdecydowanie smutna jak na dziewczynę, która jest tak bardzo zakochana. Trzeci studyjny krążek Olivii Rodrigo, moim zdaniem najlepsze w jej dorobku. Przed chwilą nagranie The Cure, który był drugim singlem, a ono na płycie wyprzedza nagranie What's Wrong With Me, bo to, panie i panowie, bez żartów, najgłośniej, najczęściej komentowana piosenka ostatnich dni i tygodni, ale także najgłośniej komentowana piosenka z całego albumu Olivii Rodrigo, a to dzięki udziałowi Roberta Smitha z grupy The Cure. Melancholijna, ckliwa kompozycja, która łączy w sobie współczesny pop panny Rodrigo z charakterystycznym klimatem mistrza Roberta, lidera grupy The Cure. No i powiem szczerze, jak usłyszałem tę plotkę, no to byłem bardziej niż zaskoczony, jak to Olivia Rodrigo i Robert Smith, legendarny lider The Cure, a on pojawił się w tym nagraniu What's Wrong With Me, zaśpiewał, ale też zagrał na gitarze, basie i fortepianie. Ale dla mnie to jest takie symboliczne, niezwykłe spotkanie dwóch pokoleń artystów, bo Robert Smith od ponad 40 lat jest wciąż ikoną rocka alternatywnego, gotyckiego, z tym mrokiem i ażurem nocy, podczas kiedy Olivia Rodrigo jest jedną z najważniejszych postaci współczesnego popu, ma miliony, głównie fanek na całym świecie. Natomiast ich wspólny występ podczas festiwalu Primavera Sound jeszcze przed premierą płyty wzbudził ogromne zainteresowanie fanów obu wykonawców. No i cóż, płyta ląduje na szczytach listy przebojów, czy to za Wielką Wodą, czy też na naszym starym kontynencie. Panie i panowie, to nasz Częstograj.
1: Czas na Częstograj.
0: Panna Olivia Rodrigo i Mr. Robert Smith. What's wrong with me?

0: What's wrong with me? Co złego jest ze mną? Wyśpiewali w duecie niezwykłym Olivia Rodrigo i Robert Smith z grupy The Cure. Panie i panowie, album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Wczoraj premiera, wczoraj, dziś na antenie Radio Wnet, a teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Robert Smith, wiele kooperacji muzycznych, te ostatnie to chociażby Damon Albarn i formacja Gorillaz. Natomiast wspominając Bowie Dublin Festival przełom stycznia, przełom lutego i marca tego roku, no to cóż, Earl Slick, nadworny gitarzysta wielkiego Davida Bowie z czasów płyty Station to Station i tych z ostatniego schyłkowego okresu twórczości wielkiego Davida Bowie. I on, Robert Smith, Believe, z albumu Zig Zag.

0: Robert Smith, wielki Earl Slick, nadworny gitarzysta Davida Bowie, Believe z płyty Zig Zag. Panie i panowie, a teraz...
1: W ostatniej chwili.
0: Bo w Wielkiej Brytanii wrze, niektórzy twierdzą, że Anglia upada. Kolejny atak nożownika na nastolatkę dzisiaj. W Brentford, niedaleko Burnley, 30-letni emigrant zaatakował na ulicy 17-letnią dziewczynę. Dźgnął ją nożem w szyję, atak był całkowicie niesprowokowany. Dziewczyna trafiła do szpitala, na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja aresztowała sprawcę na miejscu. No i cóż, to nie jest to odosobniony incydent, to niestety piękne słuchaczki i zaci słuchacze. Ta codzienność Wielkiej Brytanii pod rządami lejburzystów i Kira Starmera. Masowa imigracja, brak integracji, two-tier policing, jeżeli chodzi o policję i pobłażliwość wobec przestępców, przynoszą tragiczne efekty. Dzisiaj też trochę zamieszkowo było pod jednym z ośrodków dla uchodźców, nielegalnych imigrantów w Dublinie.
2: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: Panie i panowie, Radio Wnet więcej niż radio i za chwilę niezwykłe zaproszenie, do Katowic, a zaprosi sam mistrz Józef Skrzek.
3: Radio Wnet więcej niż radio.
4: Mam dla was coś specjalnego. Zobaczcie.

0: The Voyage. Spektakl antywojenny, trójwymiarowy. Z obrazami Jana Sawki, słowami Edwarda Stachury, muzyką Józefa Skrzeka. Grają profesor Henryk Jan Botol na organach piszczałkowych, Mirosław Muzykant na perkusji, Apostolis Antymos na gitarze, Steve Kindler na skrzypcach dziewięciostrunowych, Piotr Wojtasik na trąbce. Quintet Sonos z Auxo śpiewają dwa chóry Uniwersytetu Ekonomicznego z Katowic oraz Śląskiej Akademii z Gliwic oraz trzy głosy żeńskie. Aga Zarian, Karina Skrzyżewska za Penisa Dol, Ela Skrzek. Ja zagram na fortepianie instrumentach elektronicznych. 14 czerwca, godzina 20. NOSP Katowice. Serdecznie zapraszam. Józef Skrzek.
1: A skoro Józef Skrzek zaprasza jutro do Katowic, do NOSP-u na godzinę 20, no to teraz... To jest moja najukochańsza płyta SBB, Nowy Horyzont. Ballada o pięciu głodnych.

ulicami kamiennego miasteczka. Do drzwi zawarto kołacze. Ostatni ramię w ramię z gipsową Matką Bożą. Młodym o śmierci nie spieszą. Oczy tylko

zostali zatem wśród ścian zdobnych uświęconej ziemi. Jadłem uczestuję kobiety. Dzień jeden, drugi, trzeci. Jadła wkrótce nie staje. Mężczyźni ściągają łączki. Na palcach radości ślady. A potem kolejna odzież. No jak wykarmić pięciu?

0: i płoną oczy czterech wśród ścian z święconym zielem i serca ich jak oścień i palce ich jak szpony i tylko krzyk jednego wśród ścian z święconym zielem i płoną oczy czterech.
1: Wysoka sztuka na antenie Radia Wnet. Ballada o pięciu głodnych z płyty Nowy Horyzont grupy SBB, Nasze Dobro Narodowe. No i cóż, w latach 70. czy to Czesław Niemen, czy to formacja SBB, nie musieli ścigać się z zachodnimi grupami, bo tak naprawdę byli najlepsi. Skrzek, Apostolis i Piotrowski. Radio Wnet, muzyka warta słuchania. Krzysztof dopowiada.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: Słuchacie Radia Wnet?
3: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Panie i panowie, szósty singiel Patrycji Krzyczman, którą odkrył Maciej Werk, twórca Sound Elite Festival pod niebem miasta Łodzi, o najnowszej edycji, która październikową porą już informujemy na antenie Radia Wnet. Natomiast przypomnijmy, bo dzisiaj premiera szóstego singla, a jak to było, gdy pojawił się singiel numer jeden, Patrycja Krzyczman.
4: Mówi Patrycja Krzyczman. Bardzo się cieszę, że w końcu możecie usłyszeć mój debiutancki singiel Znikąd. Piosenka jest wynikiem współpracy z kompozytorem i producentem Maciejem Werkiem, ale oprócz niego usłyszycie także brzmienia Marcina Borsa, Aleksandra Orłowskiego czy chórki Izes. Piosenka opowiada o późnym dorastaniu, o szukaniu własnej drogi i potrzebie akceptacji, o poczuciu niespełnienia i o niezrealizowanych marzeniach. Ale daje też nadzieję na to, że te niezrealizowane marzenia wcale nie umierają. I jestem na to żywym przykładem, ponieważ mi właśnie udaje się je realizować po długich, długich latach oczekiwania. Bardzo się cieszę i zapraszam wszystkich do słuchania Znikąd.
2: Znikąd. Radio Wnet.

Podpatrywała ludzi z ukrycia, choć uchodziło z niej trochę życia.

0: Patrycja Krzyczman znikąd. I cytat z Nieśmiertelnej Nocy Komety formacji Budka Szuflera. Z tekstem Martka Dudkiewicza znikąd. Patrycja Krzyczman, był to pierwszy singiel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
1: Tu Patrycja Krzyczman. Możecie posłuchać właśnie mojej najnowszej piosenki pod tytułem Spływaj. Jest to szósta piosenka, którą wydałam, za to pierwsza, którą kiedykolwiek napisałam. Było to wiele lat temu pod wpływem doświadczeń zdawania do szkół teatralnych i opowiada o tym, że trudno jest dopasować się do standardów, których oczekują od nas inni ludzie. O tym, że nie zawsze się wszystkim podobamy, nie zawsze wszyscy są zachwyceni tym, co robimy, jak robimy. I mimo tego, że pytamy ich o drogę, którą powinniśmy pójść, to jednak myślę, że i tak ostatecznie dobrze wybrać własną.
0: Powiedziała Patrycja Krzyczman, a muzyka on, Maciej Wer, któremu się kłaniam, lider formacji Hedonem, przy zestawie perkusyjnym Aleksander Orłowski, znany chociażby z Tilaw, i trąbka Pawła Samokina. Premiera na antenie Radia Wnet, muzycznej polskiej tygodniówce Tomasza Wybranowskiego, Patrycja Krzyczman i Spływaj.

0: Szósty singiel Patrycji Krzyczman. Nagranie słuchaj, teraz czekamy na dłuższą płytę, a za chwilę, panie i panowie, przeniesiemy się pod nieba Strzyżowa na naszym pięknym, cudnym Podkarpaciu.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Powód prosty, idzie na nową płytę formacji Yellow Horse. Przypomnę, że krążek, który ukazał się w roku pańskim 2024, Till I Die, był w złotej dwudziestce najważniejszych płyt roku pańskiego 2024 w opinii Radia Wnet, a jest z nami już nowy singiel. W roli głównej oczywiście Dominik Cynar, Paweł Soja i reszta dżentelmenów z formacji Yellow Horse. I powiem tak, uważajcie, o czym marzycie, bo może się to spełnić. Bad Wish, premiera na antenie Radia Wnet, Yellow Horse.

0: Pomyśl, zanim wymówi życzenie. Bad Wish, panie i panowie, Yellow Horse, spod nieba Strzyżowa, czekamy na dużą płytę. A za chwilę...
1: Polska Płyta Tygodnia w Radiu Wnet.
0: Jurassic Punk, ja mawiam Hard and Heavy and Rock and Roll. Warszawska formacja Hypnozaur, nagranie Lie Flower. Leżący kwiatuszek, a może upadły kwiatuszek. Tytuł albumu Afterlife. 27 czerwca, sobotnią porą, dżentelmeni w pełnej klasie na antenie Radia Wnet.

0: Live Flower, Hypnozaur, Punk and Jurassic album, Hard and Heavy and Rock and Roll z albumu Afterlife 27 czerwca w Muzycznej Polskiej Tygodniówce. Półtora godzinne spotkanie z gentlemanami, będzie im podsumowywać, co też wydarzyło się a propos recepcji płyty Afterlife. Natomiast teraz...
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Chwila wspomnień, piękne słuchaczki, zacni słuchacze. Był maj, rok pański 1984, kiedy trio Bronski Beat wylansowało ten hicior Small Town Boy, rzecz o odrzuceniu, a następnie poszukiwaniu akceptacji samego siebie. Jimmy Somerville przy mikrofonie, Steve Bromski, instrumenty klawiszowe i Larry Steinbachek, reszta instrumentów. Wersja z płyty Rainbow Nation.

0: Run Away, brązki beat, Small Town Boy, wersja 1995, Raybon Nation. No i cóż, panie i panowie, przeglądam te różne doniesienia agencyjne, no i cóż, rzecz absolutnie szokująca, bowiem czarnoskóra raperka Azalea Banks szydziła w mediach społecznościowych ze Stephena Ogilviego, tego, który został zaatakowany przez 30-letniego Sudańczyka w Belfaście, no i Belfast płonie. Belfast wciąż niespokojny. Przypomnę, że Stephen Ogilvie omal nie został zdekapitowany, stracił oko i jest w stanie ciężkim. Natomiast raperka czarnoskóra Azalea Banks napisała takie oto słowa. Sheesh, ten skurwiel jest tak brzydki, że chyba Sudańczyk wyświadczył mu przysługę. No cóż, panie i panowie, to bez komentarza a propos nakręcenia spirali rasizmu i tego, jaki kto jest.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Chociaż ostatnio dowiedziałem się także, że porównywanie historii związanych z sytuacją Black Lives Matter jest nie na miejscu i że to po prostu podkreślanie. Zwykłe pytania o równość tego typu przypadków no, są nazywane nakręceniem spirali nienawiści. No teraz jeszcze Small Town Boy, bo to piosenka ważna, tematyka społeczna związana z prześladowaniami, odrzuceniem, no i cóż, tym, co nazywamy się poszukiwaniem akceptacji samego siebie. Tym razem formacja Atrocity, niemiecki zespół metalowy, który założył w roku pańskim 1985 Aleksander Król. Small Town Boy z albumu Werk 86, 2.

0: Small Town Boy, formacja Arthur City.
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: I ktoś może zapytać, ale dlaczego tyle Small Town Boy, który wyczarowali w roku 1984 dżentelmeni z tria Brązki Beat. Powód prosty. Najnowsza interpretacja Small Town Boy została przygotowana przez poznański zespół Fusy, znany z anteny Radia Wnet, gdzieś na styku post-punka, zimnej fali i alternatywnego gitarowego rocka. W roli głównej Marcin Cłapa. Przy mikrofonach Michał Kramarczyk z gitarą, Przemysław Przybyla, gitara basowa i Paweł Martyniuk. No i cóż, muzycy nadają klasycznemu utworowi grupy Brązki Beat, disco, synth pop, bardziej mroczne, surowe i współczesne brzmienie, a cover, dodam od siebie, potwierdza, że Fusy należą do najciekawszych młodych zespołów niezależnych na polskiej scenie muzycznej. No i epka Anioły wysoko w naszym zestawieniu 50 najważniejszych płyt roku 2025. Fusy, Small Town Boy, Brązki Beat, cover.

0: Marcin Sława, formacja Fusy. Small Town Boy, brązki beat cover. No i cóż, czekamy na dłuższą płytę formacji Fusy. A stały słuchacz Stanisław nazwał mnie supermarketem z muzyką. A niechaj ku chwale Radia Wnet i pięknych słuchaczek i zacnych słuchaczy. patronite.pl / Radio Wnet. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. O czym przypomina nasza sekcja dziecięca?
1: Wspieraj Radio Wnet. patronite.pl / Radio Wnet.
0: A teraz już do godziny 16 tylko opowieść o Nicku Cave'ie.
2: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
0: No w tle nasza umiłowana pani kompozytor Konstancja Kochaniec, suita na harfę. Bo klimat, atmosfera tego nagrania będzie sprzyjała mojej opowieści o tym, co wydarzyło się pod niebem Dublina, Malahide Castle, miniona środa. Zanim o moich emocjach, to będę cytował m.in. krytyka muzycznego Tony'ego Claytona Lee, z którym spotkaliśmy się, kiedy podczas Dublin Bowie Festival na przełomie lutego i marca. No i on zapowiadał występ jako jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko tygodnia, ale też jedno z wydarzeń tego roku 2026. Tony Clayton Lee podkreślał niezwykłą sceniczną charyzmę Nicka Cave'a, a także emocjonalną głębię i fakt, że repertuar będzie obejmował utwory z całej ponad 42-letniej kariery grupy. No, patrząc na datę wydania płyty, dodam od siebie, debiutanckiej solowej płyty From Here to Eternity, to rzeczywiście 42 lata. Natomiast powiem tak, że na tej pięknej scenie pojawił się Nick Cave, obok niego Warren Ellis, Colin Greenwood, znany z formacji Radiohead, Jim Sklavounos, George Viestica, Larry Mullins i Carly Paradise. No nie jest tajemnicą, że Warren Ellis to najbliższy współpracownik Nicka Cave'a od prawie lat 20. Wspólnie czarują nie tylko nagrania dla The Bad Seeds i solowe płyty, jak chociażby Carnage, ale też do licznych ścieżek filmowych i teatralnych historii. Colin Greenwood, basista grupy Radiohead, który już od lat 7 regularnie koncertuje z The Bad Seeds, no i wieloletni perkusista i perkusjonalista grupy Jim Sklavounos. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, przede wszystkim minus tego koncertu to to, że poczułem się jak na wielkim odpustowym festynie. Ja nastawiłem się na przeżywanie, na oglądanie wielkiego artysty, bo wielkim artystą jest Nick Cave. Natomiast no, czułem się gdzieś pomiędzy zakąską, gdzieś burgerem, drinkami unoszącą się w powietrzu marihuaną, no i krzykami, piskami, rozmowami, no i bardzo często nawet w tym Golden Circle, przy samej scenie, gdzie byłem, no to tak naprawdę ponad połowa osób w ogóle nie przejmowała się Nickiem Cave'em. Ale plusem jest sam anturaż, Malahide Castle, miejsce szczególnie sprzyjające tej muzyce. Z mojej przeszłości, tej irlandzkiej, tam po raz pierwszy zobaczyłem wielkiego Erika Claptona. Tam dwie noce z grupą Radiohead. No i tam niezwykły koncert Stinga i Blondie sprzed lat już trzech. Otwarta przestrzeń, zamczyska i zmieniające się światło, przetykane kroplami deszczu, podkreślały kontrast między utworami, tymi uduchowionymi Nicka Cave'a, a eksplozjami energii zespołu. No i cóż mogę powiedzieć, ten cały występ, pomysł, jak poukładać w mozaikę koncertową te wszystkie nagrania, miał teatralną, przepiękną dramaturgię. Nick Cave prowadził publiczność i mnie przez kolejne emocjonalne rozdziały. Od zadumy przez ekstazę, o momenty przypominające wspólnotowy rytuał, tak jak chociażby to było moje piękne zaskoczenie, nagranie Hollywood z płyty Go Steen. No i takie podejście było też charakterystyczne dla trasy promującej album Wild God, który sam Nick Cave podkreślał jako próbę odnalezienia światła po latach twórczości naznaczonej żałobą, która zaczęła się od tragicznej śmierci jego 16-letniego syna, jednego z dwójki, z dwóch bliźniaków, no i potem ta płyta ojca bolejącego Skeleton Tree. Natomiast bohaterem wieczoru bez wątpienia był kto? Wielki Warren Ellis, bo jeśli jest ktoś, kto obok Nicka Cave'a zasługuje na największe uznanie, to z pewnością właśnie Warren Ellis. No i ta relacja między Nickiem Cave'em a Ellisem to motor napędowy występu The Bad Seeds. Ten niezwykły interplay, ten bridge, most między Nickiem Cave'em a tą bestią multiinstrumentalną, jak nazywa się Warren Ellisa, to nieustanny sceniczny dialog między nimi. Oczywiście były wskakiwania na krzesełko, było odgrywanie tych partii z totalną energią. No a Warren Ellis nie jest zwykłym skrzypkiem czy klawiszowcem, bo na scenie funkcjonuje jako żywioł o czterech twarzach. Tak sobie wynotowałem te uwagi po koncercie, bo nieustannie przemieszcza się po estradzie, wszędzie go pełno, improwizuje, buduje napięcia tymi swoimi niezwykłymi dźwiękowymi teksturami, no i kontrastuje, totalnie kontrastuje ze skupioną, niemal ceremonialną postawą Nicka Cave'a. I trochę Warren Ellis jest dla mnie taką osobą, która jest odpowiedzialna za ten apokaliptyczny wymiar koncertu. Ale niech zabrzmi muzyka, panie i panowie. Niezwykłe wykonanie utworu Joy z płyty Wild God i powiem szczerze, zasłuchałem się i wydawało mi się, że Nick Cave tę pieśń środową porą śpiewa tylko dla mnie.

0: Thank you very much.
1: Wielki Nick Cave, Joy z płyty Wild God. Wersja z oklaskami z podwójnego albumu Live God, rok pański. 2025. No i cóż, teraz o tych zaskoczeniach, bo za chwilę z krążka The Firstborn is Dead, Train Long Suffering. Pierwsze wykonanie od 1989 roku i dla mnie to było bezsprzecznie największa niespodzianka wieczoru, bo praktycznie przez, policzę sobie szybko, przez 37 lat ta piosenka, ten utwór praktycznie nie istniał w koncertowym repertuarze Nicka Cave'a. A przypomnę, że The Firstborn is Dead to album mocno zakorzeniony w bluesie i delty Mississippi i mitologii amerykańskiego południa i nagranie Train Long Suffering prezentuje właśnie ten mroczny, trochę transowy okres działalności Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Dla fanów, którzy śledzą koncerty od dekad, było to wydarzenie porównywalne z odnalezieniem zaginionego rozdziału historii Bad Seeds. No i co szczególnie ciekawe, utwór został umieszczony pomiędzy nagraniem O Children a City of Refugee, tworząc pomost między współczesnym Nickiem Cave'em a jego najbardziej pierwotnym wcieleniem. No i druga sensacja dla mnie to Nobody's Baby Now z płyty Led Lavin. Pierwsze wykonanie od prawie 10 lat, bo zapominamy trochę, bo w cieniu Red Right Hand często zapomina się, że krążek Led Lavin zawiera również jedne z najbardziej poruszających ballad Nicka Cave'a. Nobody's Baby Now jest jedną z nich. Zresztą w ostatnich latach Nick Cave znacznie częściej sięgał po Into My Arms, czy Bright Horses, czy I Need You. Dlatego powrót tej kompozycji do seta koncertowego był dla mnie wielkim zaskoczeniem. No i utwór zabrzmiał jak przypomnienie środkowego okresu twórczości wielkiego Nicka Cave'a, czasu, gdy romantyczny rock zaczynał wspierać, jak mawiam, a właściwie wypierać gotycką agresję i ten postpunkowy pazur wcześniejszych lat. Train Long Suffering, a później Nobody's Baby Now, Nick Cave.

Nobody's Baby Now z albumu Let Love In, a wcześniej to moje największe zaskoczenie w secie koncertowym Nicka Cave'a. Środową porą pod niebem Dublina w cieniu zamczyska Malachite, Train Long Suffering z płyty The Firstborn Is Dead. Ale tych zaskoczeń było dużo, dużo więcej, bo okazało się, że z płyty trochę zapomnianej też przez fanów Nicka Cave'a, Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus, podwójna znakomita płyta, pojawił się po raz pierwszy zagrany na koncercie od 2013 roku. Song niezwykły, Hiding All Away, to jeden z najbardziej energetycznych utworów nie tylko na albumie Abattoir Blues, The Lyre of Orpheus. Przez ponad dekadę pozostawał nieobecny na koncertach, choć doskonale nadaje się właśnie do występów na żywo, a w Malachite pojawił się tuż przed tym już epickim, dla mnie kultowym, odśpiewaniem, wykonaniem piosenki Hollywood, zwiększając napięcie przed finałową częścią głównego setu. A później, panie i panowie, sensacja numer 4 dla mnie, Stranger Than Kindness z płyty Your Funeral, My Trial. Pierwsze wykonanie od ponad 10 lat, bo ta piosenka należy do najbardziej tajemniczych kompozycji w całym katalogu Nicka Cave'a. Nie jest przebojem, nie generuje absolutnie koncertowej euforii, ale posiada ogromną wartość artystyczną. No, jego pojawienie się w Dublinie na początku bisu było sygnałem, że Nick Cave świadomie buduje narrację dla wieloletnich słuchaczy, takich jak ja, a nie jedynie zestaw największych hitów dla niedzielnych słuchaczy jego twórczości. Hiding All Away, a później Stranger Than Kindness.

Najpierw Hiding All Aways, A Better Blues, The Lyre of Orpheus. Z tą frazą The War is Coming. A teraz wybrzmiewa Stranger Dying Kindness z płyty Your Funeral, My Trial. Płyta z roku 1986. No i cóż, finał. Co prawda teraz nie zaśpiewa Nick Cave, bo no, nie mogę zagrać tych wyrywków z YouTube'a czy z innych zakątków cyberprzestrzeni, bo po prostu nie mogę tego robić. Nie tylko jako szef muzyczny, ale też ze zwykłej przyzwoitości na propos jakości. Natomiast sensacja numer 5, A Rainy Night in Soho. Pierwsze wykonanie przez grupę The Bad Seeds od roku 1997. I powiem tak, to finał był tego koncertu środową porą. Dzisiaj Nick Cave pod niebem Holandii. A ja w środę obserwowałem jego debiut podczas tej trasy koncertowej, która liczy aż 32 przystanki. I Rainy Night in Soho to najbardziej wzruszający moment, prawie najbardziej wzruszający moment całego wieczoru, no bo to utwór autorstwa grupy The Pogues i Shane'a McGowana i to nagranie od dawna zajmuje szczególne miejsce w sercu Nicka Cave'a. Po śmierci Shane'a McGowana znaczenie dla Nicka Cave'a tego songu wzrosło jeszcze bardziej. No i w Irlandii pod niebem Dublina, w zakątku Malahide, przy tym zamczysku, wykonanie tej pieśni niemal nabrało ceremonialnego, niezwykłego charakteru. Dla większości zebranych na tym koncercie był to nie tylko cover, albo inaczej. Był to nie tyle cover, co hołd dla jednej z najważniejszych postaci irlandzkiej muzyki. Rainy Night in Soho, The Pogues.

Deszczowa noc w Soho. Wielki Shane McGowan i grupa The Punks. I to był finał koncertu Nicka Cave'a w ostatnią środę pod niebem Dublina, Malahide Castle. Początek wielkiej trasy koncertowej, która ma 32 przystanki. Natomiast dla mnie obok Joy też tym objawieniem było wykonanie. Szczególnie inaczej, odświętnie, nie wiem jak to ująć w słowa, by wypowiedzieć siebie. Jak to mówią Brytyjczycy, Irlandczycy, speechless. Właściwie lepiej nie mówić nic, tylko posłuchać tejże pieśni. Nagranie O Children, Ach Dzieci z płyty Avatar Blues, The Lyre of Orpheus, Nick Cave.

Ależ to zabrzmiało z tym gospelowym chórem środową porą. Cieniu zamczyska Malachite pod niebem Dublina. Pierwszy koncert Nicka Cave'a podczas trasy, festiwalowej trasy roku pańskiego 2026. Pojawi się też w Polsce na Openerze. I tak dyskutujemy sobie ze stałym słuchaczem naszym platynowym Stanisławem, czy warto, czy nie warto. Chociaż powiem tak, że rzecz, jeśli chodzi o ten set Openera, naprawdę znakomity. A pożegnam się nagraniem The Weeping Song, pieśń żałobna. Nick Cave and the Bad Seeds, mówił dla Państwa Tomasz Wybranowski. Ku dobru, pięknym światłu, miłości, szacunkowi do samych siebie.

0: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybrawski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
1: Reklama.
2: Ze wszystkich kwestii, które mają być rozebrane na kongresie, najpierwsza, najważniejsza i najrzeczywiściej europejska, nie mogąca się nawet stawiać w równi z innymi, jest kwestia polska.
3: Karol Maurycy de Talleyrand.
2: Znici, niechciane królestwo. Fascynująca opowieść o pierwszym dwudziestoleciu porozbiorowym. Beata Joanna Dmochowska i Paweł Gacek. Debiut rynkowy wydawnictwa Orlen. Dostępne na www.orlen.vip i w serwisie Allegro.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Ludzie oczywiście gotowi są uważać, że śmierć to jest największe zło, a przetrwanie to największe dobro. Tylko przypominam, że tę prawdę wmówiliśmy im my. Może nie dajmy im się teraz zarazić swoją własną propagandą.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 27 i 28 czerwca. Następne już w lipcu. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
2: Zaprasza Fundacja Art Bene.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Piosenek Jacka Kaczmarskiego. Źródło wciąż bije w Bydgoszczy w dniach od 20 do 21 czerwca. To najstarszy tego typu festiwal w Polsce, na który przyjadą najlepsi wykonawcy z całego kraju, a także z zagranicy. Festiwal współtworzą Światłownia, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym jest Radio Wnet. Już 16 czerwca w Warszawie Kongres Fundacji SET, Polska Ambitna. Bezpieczeństwo, energia, technologie. Spotkanie liderów życia publicznego, ekspertów, naukowców i polityków. Debaty o przyszłości energetyki, bezpieczeństwa i technologii. Rekomendacje dla Polski na kolejne lata. Nie przegap. Fundacja SET, think tank nowoczesnych wyzwań. Obserwuj nas na kanale X. Fundacja SET.
4: Po reklamie.
5: Gawęda historyczna.

0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym naszym rozważaniu mrocznych sekretów II wojny światowej. Krzysztof Jabłonka realizuje Igor Toporowski, a gościem moim jest Hubert Kozieł, autor dwóch równoległych książek, no autor jeszcze trzeciej książki, która wkrótce się ukaże. Witamy Cię.
1: Witam Państwa serdecznie. Pierwsza książka to Mroczne sekrety II wojny światowej, druga to Demony nazistów, a trzecia, która wyjdzie pod koniec czerwca w wydawnictwie Replika, to Tajne pieniądze nazistów.
0: No więc teraz chcemy Cię zapytać, jakie tajemnice byś nam odsłonił, zwłaszcza jeśli dotyczą wschodu, czyli kontaktów Berii ze Stalinem.
1: No to bardzo ciekawy temat. No, ja jestem,
0: my nieciekawych nie poruszamy.
1: Ja jestem zwolennikiem bardzo obrazoburczej tezy, że Ławrenci Beria był największym kretem wewnątrz sowieckiego aparatu represji.
0: No, doszedł do najwyższych funkcji.
1: Oczywiście nie był człowiekiem, który nie miał krwi na rękach, bo musiał sobie ubrudzić ręce krwią.
0: Przy tym nie miał nic przeciwko temu.
1: To inna sprawa, ale on od lat 20. aż do swojej śmierci w 1953 roku kontaktował się bardzo mocno potajemnie z gruzińską emigracją na Zachodzie. Jego żona, która mu ponoć wpajała mocno antyrosyjskie poglądy, gruzińsko-patriotyczne, wywodziła się z arystokratycznej rodziny i była siostrzenicą Ewgeniego Gegyczkoriego. To był minister spraw zagranicznych niepodległej Gruzji.
0: Mhm. I Noe Jordanii.
1: Noe Jordania to prezydent, to był drugi z jej bliskich krewnych. Więc to była bardzo dobrze ustosunkowana. Sam Ewgeni Gegyczkori, wysokiej rangi mason, ale też jeden z przywódców ruchu prometejskiego, który bardzo blisko z naszymi tajnymi służbami współpracował przed II wojną światową.
0: Który, jak wiemy, jeden z naszych oficerów był twórcą ruchu prometejskiego, czyli ruchu wyzwolenia narodów uciśnionych na wschodzie. Powinien być patronem naszej audycji.
1: Tak. Dużo ciekawych rzeczy o Berii, jego dziwnych kontaktach, dziwnych decyzjach wymierzonych w Związek Sowiecki napisała francuska, wybitna sowietolog François Thom, w liczącej tak blisko 700 stron książce, która w Polsce wyszła akurat pod bardzo mało adekwatnym tytułem Beria, oprawca bez skazy. Po francusku to było raczej Beria i Janus z Kremla, czyli człowiek o dwóch obliczach.
0: Janus, Bóg czasu, który ma starą i młodą twarz jednocześnie.
1: Jeśli chodzi o Berię, nie był on bynajmniej ideowym komunistą. Może w młodości, kiedy po prostu różnice między socjalistami, mniejszewikami a bolszewikami były dosyć płynne i to, gdzie się ktoś znajdzie, zależało w dużej mierze od relacji towarzyskich.
0: Tak, jakich miał kolegów?
1: On był... Jako student miał akurat kolegów bolszewików, więc tam trafił, ale według na przykład Noe Ramiszwilego, szefa MSW niepodległej Gruzji,
0: mógł trafić gdzie indziej.
1: Beria był, dobrze trafił, bo akurat był agentem prowokatorem wewnątrz tych struktur bolszewickich, który całą siatkę służbom gruzińskim wydał. Później był Beria funkcjonariuszem służb wywiadowczych niepodległego Azerbejdżanu, rządzonego przez organizację nacjonalistyczną Musawat. Był funkcjonariuszem. I tutaj mamy też...
0: To jak się dostał w orbitę bolszewicką?
1: Tutaj mamy, no wszedł po prostu po tym, jak została Gruzja zajęta przez bolszewików. Mhm. Został na miejscu.
0: Podobno donosił na swoich szefów i dzięki temu zostawiał szefa.
1: Tego nie wiem, możliwe, ale jednym z jego protektorów był niejaki Anastas Mikojan. Człowiek, który...
0: Ormianin.
1: Nawet w muzeum w historii Armenii w Erywaniu spytałem się, czemu nie mają portretu Anastasa Mikojana. Pani, która tam siedziała, powiedziała, no nie mamy, ale mamy marszałka Bagramiana.
0: No, więc to się... Zastępstwo.
1: Zastępstwo. Ale Mikojan, niezwykle ciekawa postać, bo siedział w KC od Ilicza do Ilicza, czyli od Lenina do Breżniewa.
0: No proszę, wytrzymał.
1: Wytrzymał wszystkie czystki, a Beria miał akurat na niego niezłego haka, dlatego że Mikojan popierał wejście Brytyjczyków do Baku w 1918 roku. Popierał, bo alternatywą było wejście armii tureckiej i wybordowanie Ormiana.
0: Oczywiście, także tu widzimy no, tych słynnych komisarzy bakijskich, których wywieziono w Turkmenistan i tam gdzieś na w pustyni innym, rozstrzelano.
1: Innym protektorem Berii był Mirza Farbagirov, długoletni szef partii w Azerbejdżanie, który wcześniej no, był chyba prokuratorem ze czasów carskich, czy rządu tymczasowego.
0: Czyli przechwycony z carskiego aparatu władzy.
1: Z carskiego aparatu. I się ci ludzie wzajemnie wspierali. No, dzięki książce pani Tomo wiemy, że Beria próbował nawiązywać relacje z różnymi europejskimi, a także japońskimi służbami. Na przykład...
0: Czyli mówiąc krótko, żonglował tymi służbami.
1: Żonglował. Miał nawet na przykład agenta, z którym się kontaktował z Watykanem, ojca Szałwę Wargidzego. Mm-hmm. Mieli po prostu w Istambule taki klasztor
0: narodów kaukaskich.
1: Katolików meschetyńskich.
0: Meschetyńskich.
1: Meschetyńskich, tak.
0: Meschetyńscy, przypomnę, to są Gruzini, którzy zostali nakłonieni do tego, żeby być muzułmanami. I nazwano ich Turkami meschetyńskimi, chociaż mówili po gruzińsku.
1: Tam na przykład na początku 1939 roku Beria wysłał jedną ze swoich osobistych agentek, by się z ojcem Wardidze spotkała. Ojciec Wardidze też w takich profaszystowskich stowarzyszeniach gruzińskich działał, emigracyjnych. No i on do Watykanu przekazał stamtąd informację o rodzącym się porozumieniu niemiecko-sowieckim.
0: Czyli tym, który zaowocował porozumieniem Mołotow-Ribbentrop.
1: Miał też Beria takiego dentystę osobistego, Apolona Uruszadze, który był wcześniej też funkcjonariuszem chyba carskiej prokuratury.
0: A potem oczywiście przeszedł do...
1: I przez niego
0: OGPU.
1: Kontaktował się z polskim konsulatem w Tbilisi i polskimi służbami i przekazywał po prostu informacje dotyczące tego, co się dzieje i będzie działo na szczytach władzy na Kremlu. Później był rok 37, bardzo niebezpieczne, czystki. Ponoć żona Berii groziła mu rozwodem ze względu na jego zaangażowanie po prostu w te czystki i zabijanie przedstawicieli gruzińskiej inteligencji. Znaczy, pozamałżeńskie sprawy jej aż tak nie oburzały. Jak to po prostu. Ale Beria no, walczył też sam wówczas o życie i niewiele brakowało, by w 1938 sam padł ofiarą czystek.
0: No tak.
1: Ale zdążył po prostu dzięki między innymi ostrzeżeniom od odpowiednich ludzi dostać się do Moskwy
0: i wyrzucić Jeżowa.
1: I odstrzelić znaczną większość wykonawców tych czystek, w tym niesławnej operacji polskiej NKWD.
0: Tak, przypomnijmy, operacja antypolska 00485 pod takim kryptonimem dowodziła, że wszystkich, tam jest aż 6 przymiotników, jaka to szkodliwo, wywrotowo, sabotażystowska była POW, za którą wzięto Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. Działających na terenie całej Rosji, pomoc wojny, oczywiście pierwszej, czy wtedy, jak mówiono, wielkiej wojny światowej. I to wystarczyło, operacja, która pochłonęła, jak podaje dość dokładnie, memoriał, czyli taka jednostka historyczna, która bada prawdę i nie kłania się koniunkturom, 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Ale jak zapytałem przewodniczącego sekcji polskiej, Saszę Gurianow przewodzi na karetnym zaułku, to on mi powiedział, drogi kolego, nie myśl, że to są osoby, to są rodziny. To są nazwiska rodzin, z których dzieci trafiały do domów dziecka i bardzo często umierały w tych domach no, z racji traumy, jaką poniosły, a kobiety umierały w łagrach. Wprawdzie nie znamy przypadków, żeby je tam masowo akurat bo mężczyzn rozstrzeliwano od razu i nie wożono gdzieś po Sowietach. Natomiast z kobietami było różnie. i te sławetne 111 tysięcy, które się wymienia przy akcji polskiej, trzeba sobie po prostu pomnożyć przez członków rodzin. Słuchamy cię dalej.
1: Tak, jednym z powodów tego, dla których Stalin zwrócił uwagę na Berię w pozytywny sposób, było to, że Beria wcześniej, jako po prostu lider partii w Gruzji i lider bezpieki na Zakaukaziu i w Gruzji.
0: Mięszewików gruzińskich.
1: Znaczy bolszewików już.
0: Bolszewików. Po zajęciu. Tak. W 21 roku, tak. Pamiętajmy, w marcu bolszewicy napadają Gruzję z wszystkich możliwych stron.
1: Pomagał zbierać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące przeszłości Stalina, przeszłości w dawnym ruchu rewolucyjnym. Dokumenty mogące wskazywać na to, że Stalin był prowokatorem ochrany.
0: Tak, i to już wiemy. Dlatego zresztą wprowadził totalitaryzm, który pozwolił mu stłumić przez uprawianie kultu własnej osoby jakiekolwiek podejrzenia, że mogły... Hitler zresztą z podobnych powodów, bo też był agentem policji monachijskiej. Więc obaj agenci tworzą totalitaryzm, żeby skutecznie zagłuszyć i zatrzeć ślady swojej agenturalnej działalności w przyszłości.
1: To wszystko jako ciekawostkę.
0: To jest źródło totalitaryzmu.
1: Jako ciekawostkę wziętą z książki Romana Brackmana, poświęconej teczce Stalina, podam, że przez wiele Stalinowi udawało się tak daleko zajść w ruchu bolszewickim, w rządzie bolszewickiej Rosji, dlatego że mimo, że akta z petersburskiej ochrany były znane.
0: Tak.
1: Jego jako agenta. Tylko mało kto go kojarzył pod nazwiskiem Dżugaszwili, bo on zmieniał wielokrotnie nazwiska i pseudonimy. Tak. W pewnym momencie...
0: Koba na przykład, tak.
1: Te teczki w 26 roku w zaległej partii właśnie z archiwów dotarły na biurko
0: Kirowa.
1: Feliksa Dzierżyńskiego. 26 rok. Dzierżyński...
0: Wkrótce umrze.
1: Umrze tego samego dnia.
0: Na zawał serca.
1: Lub otruty.
0: Oczywiście, no.
1: Przez Jagodę. Ale Dzierżyński był tym, który skojarzył po prostu...
0: Taki dowcip do wrzucę.
1: Dżugaszwili.
0: Tak, że Dzierżyńskiemu zaszkodziło ciastko z Kremlem.
1: No tak. Możliwe, że gdyby on pożył dłużej, operacji polskiej by nie było.
0: To po pierwsze, ale nie byłoby też Stalina.
1: Też na pewno. Stalin miał mentalność seryjnego mordercy. To nie jest żaden truizm, bo pewien wybitny rosyjski psychiatra miał okazję obserwować Stalina w operze podczas opery Iwan Susanin.
0: Iwan Susanin, tak.
1: Stalin tam w swojej loży jadł jaja na twardo. Tłuk te skorupki, obierał ze skorupek i jadł. Jedne po drugim. I to mu się skojarzyło z przypadkiem seryjnego mordercy z głębokiej rosyjskiej wsi, którego kiedyś badał. I ten seryjny morderca, niesamowity paranoik, twierdził, że je tylko jaja na twardo, dlatego że to jest jedyny rodzaj żywienia, którego nie można zatruć bez zostawiania śladów.
0: Oj proszę, no więc mamy jajka na twardo jako dowód paranoi Stalina.
1: No, Stalin też...
0: Ale czy wiesz, do którego momentu on tą operę oglądał? To jest być może...
1: Do topienia Polaków w bagnach.
0: Tak. I w tym momencie wstawał i wychodził, jak już ich utopiono, satysfakcję. I oczywiście przypomnę tutaj, opera Glinki, Iwan Susanin, opowiada o tym, jak bardzo mądry rosyjski chłop oddał życie za cara i Polaków, którzy chcieli złapać cara, nie wiadomo którego za bardzo, pewnie tego młodziutkiego Michaiła Romanowa, no ale byli na tyle głupi, że zapytali Rosjanina, czy nie mógłby pokazać, gdzie tu car mieszka. A on powiedział, tak, oczywiście, no i wyprowadził ich na bagna. No i Susanin, kuda ty nas wiął, gdzieś ty nas zaprowadził, jest kulminacyjną częścią tej opery, bo to jest pięknie śpiewane, a on mówi, na zgubę waszą. No i wtedy oni zabijają tego Susanina, oddaje życie za cara, ale sami toną w bagnie. na które on ich wyprowadził. No i to jest kulminacyjna ta radość z utopienia Polaków. To zresztą zionie z filmu 1612, który jest absolutnie ahistoryczny, tam jakieś jednorożce się plączą, a jednocześnie satysfakcja, bo tam się właśnie Polakom urywa głowy, no w ogóle rzeź taka, że sika z ekranu krew na widzów i to niektórym sprawia ogromną radochę, że to właśnie są Polacy. Aczkolwiek większość, których obserwowałem, znaczy Rosjanie patrzyli na ekran, a ja patrzyłem na Rosjan. Twierdzili, że to są głupoty, które niepotrzebnie przyszli. Bubaster nazwali, czyli taki głupawy film. No i tak wyglądało, a sugestie były, no co najmniej jak w tej operze, że 1612 rok, no tam Susanin musiałby być później. To jest właśnie moment, w którym Polaków Rosja pokonała i wyzwoliła się.
1: No Rosja to jedyne państwo na świecie, które świętuje Dzień Niepodległości od Polski.
0: To w pewnym sensie, oczywiście nigdy czegoś takiego nie było, ale skoro oni świętują, no to my na Kremlu byliśmy. Ja się spotkałem na Syberii z ogromnym aplauzem, no i taki młody Jakut mówi, no szkoda, że ta Polska w tym XVII wieku osłabiała, bo wy byście nas oswoili, czyli odkryli światu, a nie ci Rosjanie. A druga, no, małatcy, zuchy, cała Rosja, która już dawno zapomniała, że jakiś 1612 rok istniał, dowiedziała się, że Polacy byli na Kremlu. No, to poza Napoleonem się nikomu innemu, no i Chingischanów tam różnych, których trudno policzyć, ale z zachodu to się udało tylko Polakom i Napoleonowi. Ale dlaczego się nie udało Hitlerem? No bo Napoleona prowadzili Polacy,
1: tak,
0: a Hitlera nie.
1: A jeśli chodzi jeszcze o polskie obsesje Stalina, to w trakcie kontrofensywy pod Stalingradem mówił Chruszczowowi, by on miał oko na marszałka Rodiona Malinowskiego. Dlaczego?
0: Bo może być Polakiem.
1: Bo się Stalinowi...
0: Nazwiska.
1: Jeszcze lepiej. Stalinowi wydawało, że Rodion Malinowski, to jest Roman Malinowski, rozstrzelany 20 lat wcześniej, konkurent Stalina w partii bolszewickiej, również będący niebezpiecznym, ważnym prowokatorem ochrony.
0: Tak. Obaj byli zresztą
1: obaj
0: sterowani.
1: Obaj sobie szkodzili nawzajem, konkurowali
0: tylko,
1: bardzo ostro.
0: Rodion usiłował dla siebie, przepraszam, Roman Malinowski usiłował dla siebie zyskać pewne uznanie u bolszewików i nawet się nie domyślał, że bolszewicy czego pragną, to żeby on już niczego więcej nie mówił.
1: Roman Malinowski, jako ciekawostkę podam, że zawody, które uprawiał, to między innymi żołnierz, dekarz, krawiec, no i szpieg, no i jest ta słynna powieść Johna le Carra, Tailor, Tinker, Soldier, Spy.
0: Soldier, Spy, tak.
1: Może to nawiązanie jakieś do...
0: No tak, to będzie rzeczywiście puenta. No ale kontynuujmy Berię. Beria się wybija na plecach Jeżowa.
1: Tak.
0: Dlaczego nie oszczędził Jeżowa? Bo go Stalin skazał?
1: No, bo go Stalin skazał, poza tym Gostek zasłużył w pełni.
0: Tak, trzeba przyznać, że to krwawy
1: jak
0: karzeł.
1: Jak mało kto zasłużył.
0: Jak mało kto...
1: Beria no, robi też czystkę ostrą wewnątrz i przy okazji rozwala siatki zagraniczne NKWD.
0: O!
1: Na przykład piątka z Cambridge...
0: Wpada właśnie wtedy.
1: Nie wpada. Wpadli dużo później, ale przez 2 lata po pakcie niemiecko-sowieckim nie mieli kontaktu.
0: Czyli Rosjanie nie chcieli mieć z nimi kontaktu.
1: Meldunki z Orygego z Tokio często wywalone do kosza i do piski, prowokator lub głupiec i tak dalej. Wysyłanie po prostu do Berlina i innych placówek dyplomatycznych ludzi niekompetentnych lub po prostu sprawiających takie wrażenie po tym, co robię, którzy dezinformują. No i w pewnym momencie ojciec ofiary jednej z tych czystek, ojciec innego takiego funkcjonariusza...
0: Sypnął to wszystko.
1: Znaczy, miał nazwisko Kiedrow i zwrócił się w zaufaniu do Andrzeja Wyszyńskiego, że wewnątrz po prostu NKWD jest 2 wysoko posuniętych wrogów, którzy awansowali i są to Beria i Mierkułow. Mierkułow zastępca Berii. Co robi Wyszyński? Natychmiast przekazuje to Berii.
0: O,
1: Wyszyński...
0: I giną ci, którzy donieśli na Berię.
1: Wyszyński to był były mieńszewik, który jako prokurator kiedyś sformułował list gończy za Leninem.
0: O!
1: I po prostu...
0: Czy nie było to czasami w lipcu 1917 roku?
1: Możliwe.
0: Kiedy Lenin narazliwie się chował?
1: Możliwe, możliwe. No, kwestia do sprawdzenia, ale Wyszyński też kojarzy się z takim twardym stalinowskim reżimem, ale ten człowiek też nosił, jak widać, dużo tajemnic, no bo człowiek z wrogich środowisk, który tyle bolszewików wysłał na śmierć później. No i też sam zginął w jakichś dziwnych okolicznościach już po upadku Berii.
0: Mm-hmm.
1: Nie wiadomo do końca, czy to była śmierć naturalna, czy samobójstwo, czy ktoś mu pomógł. Więc to się...
0: Seryjny samobójca.
1: Seryjny samobójca, ale to... tego typu enigma. No i z tego rozwalania siatek zagranicznych, z tych dezinformacji nadchodzi katastrofa dla Związku Sowieckiego w postaci operacji Barbarossa.
0: Czyli napaści jednego totalitarysty na drugiego.
1: I wszyscy w szoku, i Stalin w szoku, że Niemcy go wyprzedzili, no według różnych teorii od paru tygodni, do paru dni, nawet do paru godzin, jak sugerował Mark Sołonin i białoruski historyk Kęstut Zakorecki. Wojna miała się ponoć zacząć od operacji pod fałszywą flagą, czyli zbombardowania Grodna.
0: Przez samych Rosjan.
1: Przez samych Rosjan.
0: Tak jak było z wojną zimową, gdzie fińską osadę po stronie rosyjskiej ostrzelało wojsko rosyjskie.
1: Dlatego jak po prostu pierwsze bomby spadały na Związek Sowiecki, no to było zdziwienie, czy to my, czy to oni. Często. A dowódca frontu, lotnictwa frontu zachodniego, znaleziony martwy po tym, jak dwóch panów z NKWD
0: wróciło
1: do jego gabinetu właśnie po tej akcji. No i też wiele dziwnych zachowań anomalnych Berii w trakcie samej wojny. Być może tajne negocjacje z Niemcami, jak szli na Kaukaz, ale nie chcieli zbytnio nic obiecywać. Trochę o tym jest nawet we wspomnieniach Sierowa.
0: O.
1: Sierow tam opisywał na przykład chyba jedno z tych miast kaukaskich, nie wiem czy Władykaukaz, czy inne, no to, że miejscowy NKWD chciało oddać Niemcom. Z jakiegoś powodu. I też taki fajny...
0: Do Władykaukazu to akurat doszli. Nie doszli tylko do Groznego.
1: Do Groznego, tak, bo na Tereku się tam zatrzymali.
0: Tak, bo... I tam jest, Czeczeńcy nie
1: tam jest taki fajny motyw charakterystyczny, bo tam Sierow opisuje, jak na tych przełęczach z garstką po prostu jakąś tam zbieraniną kompanie całe kilometry obsadzają, w śniegu chodzi, głoduje i tak dalej.
0: No, to była sierpnia operacja.
1: Tak, i stamtąd, no ale w wysokich górach. Więc
0: no tak, tam wieczny śnieg.
1: I wraca z niego tam do Suchumi, gdzie ma swoją kwaterę Beria, pod palmami, przy willi, siedzi Beria przy suto zastawionej stole, taka gruzińska uczta, dużo wina, jadła wszelakiego i całują go generałowi i marszałkowie jak mafijnego bossa po dłoniach. I to we wspomnieniach Sierowa.
0: Jak Sierow, mafioza.
1: Sierow, no tak w ogóle, no to my w Polsce, ze względu chociażby na porwanie 16 i to, że był po prostu doradcą rządzącym bezpieką faktycznie przy PKWN-ie, to mamy wrażenie, że Sierow to taki wielkorys, który szczególnie nienawidził Polaków. Nie. On nienawidził Ormian i Gruzinów. Bo tworzyli tak, kliki za czasów Berii wewnątrz NKWD.
0: Tak. No
1: i Wielkorusom trudno się było przebić.
0: Przebić, tak. I Wielkorusy były podbite.
1: Ale też mamy w przypadku Berii taką sytuację, że w pewnym momencie stał się protektorem generała Andersa. Syn Berii, Sergo, twierdził nawet, że po wyjściu z Łubianki Anders przez pewien czas mieszkał

0: François Tom nawet pisze, że Beria proponował Andersowi, by jego armia zajęła południowy Kaukaz na wypadek rozpadu Związku Sowieckiego.
1: No tak, tak, bo polska armia miała pójść właśnie na Kaukaz i być wspierana przez Gruzinów.
0: Co więcej, też namawiał, jak armia Andersa wychodziła, żeby zostawił mu jednak paru zaufanych ludzi, których on w Polsce komunistycznej wepchnie na szczyty władzy.
1: Aha, i to był właśnie Rzymierski z
0: Berlingiem. Znaczy Berling, no bo Rzymierski to raczej taka kanalia, która
1: to tak,
0: w kraju w czasie działa i nawet chciała gestapo sprzedać przywódców komunistów.
1: A no
0: tylko
1: właśnie.
0: Za dużo sobie liczył w dolarach.
1: Aha, i oni go po prostu nie chcieli.
0: Tak, bo nie mieli tych ludzi.
1: No, podrabiali dolary. Natomiast co jest ważne, że Anders się nie zgodził. Wiedział dobrze, że jeżeli teraz nie wyjdzie, to już nigdy nie wyjdzie. No i rozstąpiło się przed nim morze, no nie czerwone, a kaspijskie.
0: Kaspijskie,
1: i suchą nogą na tankowcach przewieziono go do Iranu. Mhm. Iran był okupowany do połowy, no właściwie do 1/3, mówiąc krótko, do Teheranu. No i Sieniewicz, jedyny świadek Katynia, opisuje, że jak przechodził w Teheranie taki potężny rynek perski, no jak wiecie, to jest ogromny, tam wszystko można kupić i sprzedać każdego, to do końca nie był pewny, czy nie padnie jakiś strzał w tył głowy, kiedy szedł ze strefy. Tam na tym bazarze się północna część była w ręku Rosjan, ale już południowej byli Brytyjczycy. No i dopiero kiedy doszedł do Brytyjczyków, opuścił go lęk i był wolny. No dobrze, dotarliśmy do puenty związanej z Berią. Teraz posłuchamy muzyki, która nam troszeczkę ożywi naszą audycję i przygotujemy następne pytanie. Dziękuję ci bardzo, Hubercie, za tę część i za chwileczkę po muzyce będziemy kontynuować.

0: Drodzy Państwo, wracamy do tematu. Pan Hubert Kozieł jest naszym gościem. Hubercie, przedstaw nam w takim razie okoliczności śmierci Stalina.
1: W noc...
0: Iberii,
1: tak. W noc śmierci Stalina Ławrenti Beria ponoć wypuścił wysokiej rangi oficerów pochodzenia megreleskiego, czyli z tego plemienia gruzińskiego, z którego on pochodził. Wypuścił ich z więzień, gdzie

0: trafili w ramach antymegrelskiej czystki rozpoczętej przez Stalina i powiedział im, pederasta zdycha, musimy działać szybko.
1: Aha.
0: I Stalin już bowiem sprowadził...
1: A czemu on tak Stalina nazwał? Miał jakieś podstawy?
0: To już temat na dłuższą rozmowę.
1: Woroszyłow.
0: Niekoniecznie, ale...
1: No nie, Woroszyłow na takiego wygląda.
0: Na takiego wygląda, ale nie no, w języku rosyjskim jest to określenie pider, takie pogardliwe.
1: Albo pedik.
0: Pedik, tak. To znaczy niekoniecznie wobec homoseksualisty, ale po prostu kogoś, kogo nie lubimy.
1: No, kogoś, kto się, jakby to powiedzieć, komuś podstawia. Tak. Jest na jego usługach.
0: Tak, ale w każdym razie Stalin już podstawił wagony do masowych deportacji Megrelów i gruzińskich elit. Ściągnął oddziały kozaków też, mające brać udział w tych deportacjach. Chciał to połączyć generalnie z dużą deportacją Żydów na Nową Ziemię i Syberię.
1: No i pamiętajmy, że komunizm najpierw faworyzował bardzo Żydów w różnych oddziałach, przede wszystkim u władzy. No, kiedyś i Polacy byli, no ale największy Żyd polski, Lewandowski, tfu, nomen omen, panie Robercie, proszę wybaczyć, imię miał oczywiście inne, no stał się katem i czołowym zabójcą Azerbejdżanu.
0: Stalin akurat nie lubił Żydów. On potrafił się nimi posługiwać w sposób taki utylitarny, pragmatyczny, ale no, żywił wobec nich zawsze ogromne podejrzenia. I między innymi dlatego, że się wielokrotnie podczas wspierania po drabinach kariery partyjnej ścierał z bolszewikami pochodzenia żydowskiego, w tym z Lwem Trockim. Jest nawet w tym serialu rosyjskim o Trockim, no sprzed paru lat, taka scena, gdzie Trocki coś tam mówi płomiennie do Stalina, egzaltowanie, a Stalin uśmiechnięty, a ja szczytaju, to wy proste jewrieje. No myślę, tak, że wy po prostu Żyd.
1: No tak, ale Żyd oznaczało wtedy człowieka podstępnego, który usiłuje przeciągnąć na swoją stronę, a i tak ma ukryte gdzieś tam cele.
0: Ale no, w pewnym momencie, no właśnie pod koniec lat 40. po powstaniu Izraela, ta paranoja antyżydowska Stalina...
1: Tak, bo przegrał walkę o Izrael. On myślał, że zbuduje sowiecki Izrael.
0: Naprawdę mocno się rozwinęła do tego stopnia, no, że planował tą wielką deportację, rozpoczął tę czystkę.
1: Republika, znaczy nie republika, obwód autonomiczny nad...
0: Birobidżan, znaczy zaczął czystkę od sprawy lekarzy kremlowskich, tak, którą chciał wciągnąć też ludzi bezpieki, w tym Berię. Dostał też pewnej schizy, gdyż w skonfiskowanej w domu z jednego...
1: Czyli schizofrenii.
0: Znaczy wariactwa pewnego takiego, bo czytał encyklopedię hebrajską skonfiskowaną w domu pewnego żydowskiego inteligenta. I znalazł tam hasło o językowoznawcy Wilhelmie Marze, twórcy teorii języków jefetyckich, który wskazywał, że część języków kaukaskich, w tym gruziński, jest pokrewna z językami, jest zbliżona do języków semickich. Stąd też starożytna nazwa Gruzji Iweria, no jest podobna do iwrit, słowa hebrajskiego, hebrajczyk, Żyd. I od tego momentu Stalin zaczął się dystansować od swojej gruzińskości. Mówił, my Rosjanie. I w pewnym momencie nawet zaczął myśleć, że Megrelowie, czyli to plemię, z którego pochodzi Berlin, to jacyś ukryci Żydzi. Zwolnił szefa swojej ochrony, Własika, dlatego, że po prostu w wyniku...
1: Własika czy Wła?
0: Własik.
1: Wła.
0: Dlatego, że w wyniku intrygi Berii, dlatego, że ktoś mu doniósł, jeden z ludzi, że ten Własik, bardzo wierny, szef ochrony, robił jakieś transakcje z sąsiadem żydowskim na działce.
1: Czyli już był trefny.
0: Już trefny.
1: Ale czy znasz taki fakt, że bezpośredniego kamerdynera, powiedzmy, Stalina, Beria przekonał, że on tutaj musi bronić towarzysza Stalina i dał mu, i nie możecie być bezbronni, i dał mu rewolwer. On powiedział, nie chcę, ale No nie kochasz Stalina, nie chcąc go bronić. No dobrze, no to przekonany, schował sobie, że tak powiem, zapasek, mówiąc nieładnie, a gdy tylko wszedł poczęstować tam mocną herbatą, którą Stalin pijał, no i Beria oczywiście czymś, Beria natychmiast wyjął pistolet i go zastrzelił. No i wyjął mu zza pazuchy pistolet i mówi, zobaczcie, towarzyszu Stalin, no chciał was zabić, no.
0: O tym nie słyszałem, ale jeśli chodzi o samą śmierć Stalina na początku marca 1953 roku.
1: Przypomnijmy, uchodzi za dzień śmierci 5 marca.
0: 5 marca uchodzi.
1: Dzień katyński, podpisania tak. umowy katyńskiej, tylko oczywiście 13 lat później.
0: Ciekawie sprawy opisał Abdurrahman Aftorhanow. To był członek partii, który był w czasach chruszczowowskich w specjalnej komisji, która badała między innymi sprawę śmierci Stalina. Według niego najprawdopodobniej wyglądało to tak. Przyjechał funkcjonariusz i funkcjonariuszka z resortu, by przedstawić Stalinowi dokumenty dotyczące sprawy lekarzy kremlowskich.
1: Których on właśnie prześladował w tym momencie.
0: Tak. Podali mu, położyli na stole teczkę. Stalin, gdy się schylał nad dokumentami, w teczce aktywowany gaz, który go sparaliżował. I później otrucie. I córka Stalina miała wrażenie, że skądś zna pielęgniarkę jedną, która się uwiła przy jej umierającym ojcu, aplikowała mu jakieś zastrzyki. Prawdopodobnie to była ta funkcjonariuszka.
1: Nie, ta, która od tego gazu.
0: Prawdopodobnie tak.
1: No a czy jest prawdą, że po prostu Stalin, gdy w tym paraliżu otworzył oczy...
0: Wskazywał palcem, tak, i przeklinał.
1: Nie mógł, bo on po prostu nie mówił. Był sparaliżowany, miał rzeczywiście udar. Natomiast miał go po prostu Beria poduszką dodusić. Zgiń, potworze. I go tam...
0: A to było nawet w tym filmie Śmierć Stalina, ale myślę, że to legenda tylko.
1: No, do końca się nie dowiemy, skoro sprawca też zginął.
0: No w każdym...
1: Też tajemnica. Znaczy,
0: wiemy, że Beria bezpośrednio po śmierci Stalina rozpoczął wielkie zmiany w Związku Sowieckim.
1: No więc wypuścił 3 miliony ludzi.
0: Planowanie po prostu likwidacji łagrów, planowanie likwidacji cenzury, poluzowanie granic, liberalizacja i w republikach związkowych, i w państwach satelickich, ruchy mające na celu usunięcie tych stalinowskich kadr.
1: A jednocześnie kult Stalina.
0: No, po pogrzebie jeszcze taki świeży, ale tam pewne rzeczy należało stopniowo robić. Poza tym no miał przeciwko sobie resztę silną, tych partyjniaków.
1: Tych, którzy pili ze Stalinem.
0: No i w pewnym momencie no, doszło do powstania robotniczego w Berlinie, które
1: było... Czy ono było autentyczne, czy też było sprowokowane, żeby go wywabić z Moskwy?
0: Ono...
1: Czy ktoś pociągnął tam za sznurki?
0: Ono ponoć zaczęło się od wewnętrznych rozgrywek wewnątrz niemieckich, wewnątrz ich partii i bezpieki. Ale to, że po prostu doszło do tego, został użyty jako argument przeciwko Berii, że jego polityka zagraża
1: Związkowi
0: Sowieckiemu. I prawdopodobnie, gdyby Beria porządził jeszcze parę lat, no to Związek Sowiecki zakończyłby swoje istnienie w końcówce lat 50. Mógłby zostać rozwiązany na państwa narodowe lub przekształcony w bardziej luźną federację. Mogłaby się zacząć transformacja ustrojowa już wówczas i we wszystkich deboludach.
1: I my byśmy nie dopuścili do dominacji Niemiec i Francji w Unii Europejskiej.
0: Pewnie tak. Ale to niestety przerwał Chruszczow z towarzyszami.
1: Tak,
0: jeden z wiceministrów, który też tam no, zwracał mu na pewną rzeczy uwagę i rozpoczęli spisek przeciwko. No, oficjalna historiografia no, sprzedaje nam bajeczkę o tym, jak Żukow osobiście tam z Chruszczowem aresztowali Berię na Kremlu.
1: Żukow sam powiedział, nie brał w tym udziału. Tak?
0: Ale to on różne rzeczy mówił. Raz, że brał, innym, że nie brał. A w każdym razie według syna Berii, Sergo, no, Żukow w rozmowie z nim zaprzeczał, by brał w tym udział. I nawet wcześniej Żukow ostrzegał Berię przed spiskiem i proponował sam zamach stanu.
1: Aha, który by wypromował Berię.
0: Wypromował Berię i Żukowa przede wszystkim.
1: A no tak,
0: jako głównego wojskowego, tak. Taki napoleoński przewrót, ale prawdopodobnie doszło do tego, że Beria został zabity we własnym mieszkaniu w Moskwie. Nie pojechał w ogóle tego dnia na Kreml. Syn Berii przytaczał relacje świadków mówiące o strzelaninie, widział sam ślady po kulach na drzwiach i na ścianach, opowiadano mu o ciele ojca wydoszonym. Sam proces był farsą, bo występował tam ktoś, kto miał...
1: 31 to był, tak? Czy... No, mów dalej, przepraszam.
0: Tam podczas procesu moskiewskiego Berii występował ktoś, kto nosił kapelusz, ciemne okulary i miał zakrytą twarz szalikiem przez wiele dni rozprawy. Więc nawet się tak...
1: Czyli mówisz, sugerujesz, że mógłbyś to po prostu sobowtór Berii.
0: Którego później zastrzelono.
1: Tak.
0: Tuszując to wszystko. A sam proces, jak profesor François Thom pokazała w swojej książce, to w pewnym momencie, gdy zaczął dotykać spraw wrażliwych, typu infiltracja służb sowieckich przez ludzi takich jak Beria, przez zasięg spisku, przez jego zamiary, przez uwikłanie innych ludzi z partii, to wyciszono. I zaczęto kierować proces na sprawy obyczajowe. Ale okazało się, że prawdopodobnie te historyjki o tym gwałtach, które dokonywał...
1: Nie do końca są prawdziwe.
0: To była fabrykacja, legenda. Na procesie znaleziono tylko jedną taką dziewczynę, która coś tam świadczyła, ale jej też zdania się tak średnio kleiły. Większość... Beria miał cały harem tych swoich agentek osobistych, ale one lgnęły do niego raczej naturalnie, bo był możnym człowiekiem, bogatym i wpływowym. Była taka scena, była taka sytuacja, gdzie razem ze swoim jakimś przyjacielem, też gruzińskim, Beria wypłynął na morze w łódce pod Batumi i tak z żartem rzucił: no to co, płyniemy do Turków. A nie, oni tam nas złapią i tam skażą na karę śmierci. No ciebie powieszą, bo jesteś komunistą, a mnie przyjmą do siebie, bo jestem zwolennikiem haremów.
1: No dobrze. No i jak sądzisz, dlaczego spotkała tą elitę zguba i czy zakonserwował się ten Związek Radziecki za Chruszczowa w taki sposób? No i dlaczego Chruszczow rozpoczął destalinizację, a ściślej mówiąc Leninem wybijał Stalina?
0: Chruszczow odziedziczył oczywiście destalinizację rozpoczętą po Berii i Malenkowie, ale też osobiście po prostu odgrywał się za lata upokorzeń, które mu Stalin robił, bo Stalin go traktował Chruszczowa jako jakiego ukraińskiego chłopka, roztropka, głupka, któremu tam kazał tańczyć kozaczoka na...
1: Hachła,
0: Hachła tam na tych imprezach w Kuncewie i tak dalej, i traktował go z buta.
1: Tak, kazał mu trepaka tańczyć.
0: Tak. Więc to... Kierował się Chruszczow w dużej mierze zemstą osobistą, ale też sam miał oczywiście, co wiemy, chociażby z książek Suworowa, wielkie plany, wojny nuklearne i tak dalej.
1: Tak, miał w planie.
0: Które się rozbiły najprawdopodobniej na spisku marszałków. Mowa o Rodionie Malinowskim, mowa o Ściemience.
1: Kulikow.
0: Kulikow, to później trochę z innego pokolenia, już powiedzmy, ten, który bardziej chciał wojny, ale we wspomnieniach Sierowa jest to dobrze opisane, dobrze przeanalizowane, jak po prostu w trakcie tej awantury kubańskiej z rakietami wycelowanymi w Stany założono pułapkę zarówno na Chruszczowa, jak i Sierowa. Sierowowi najpierw po prostu w GRU ktoś promował karierę Pieńkowskiego. Tak, wiedząc, tak, że on ma dziwne kontakty i nawet...
1: Chyba celowo go wystawiono do kontaktów z agentami.
0: Tak. I w pewnym momencie no, na lotnisku w Londynie, znaczy na lotnisku w Moskwie pojawił się Pieńkowski obok, też w tej samej loży, gdzie tam Sierow poprosił o papierosa, czy coś tam, zrobiono wspólne zdjęcia.
1: No tak.
0: Później posadzono go obok po prostu żony i córki Sierow. W jednym locie.
1: No, ale przede wszystkim dowódca lotniczy Winogradow był ten popełnił samobójstwo. Była
0: jeszcze sprawa tej dziwnej katastrofy z marszałkiem Brzozowem na pokładzie w Belgradzie.
1: Mm-hmm.
0: Więc to była czystka taka. No ale...
1: To się nazywa awiacyjna polityka.
0: Ale po prostu Sierow wyraźnie wskazywał autorów tego spisku, który spisku mający na celu no, zatrzymanie głupiego awanturnictwa Chruszczowa prowadzącego do wojny nuklearnej. I wskazywał, że jedną z głównych sprężyn był Podlec i Kołczakowiec, tak go określił, Rodzian Malinowski.
1: Mm.
0: On rzeczywiście był w formacjach białogwardyjskich wcześniej. A Stiemienko, on był jednym z mózgów Armii Czerwonej. Byłym szefem GRU też po Berii. I też Sierow dawał w swoich spowiedzeniach bardzo dziwne sugestie, no bo w pewnym momencie na Kaukazie w 1942-1943 roku w sztabie obok Berii zauważył właśnie charakterystycznego takiego kozaka z rudym wąsem Stiemienkę. I zaczął mieć podejrzenia, czy coś ich łączy. Stiemienko no, pochodził z kozackiej rodziny, która się później zukrainizowała nazwisko, no bo kozacy byli masowo ostrzeliwani w tych latach 20.
1: Ale nie.
0: I też, też podejrzewam, że rodzina miała powody też, by niezbyt lubić władzę centralną w Moskwie bolszewicką, ale się piął po szczeblach tych kariery w Moskwie, no bo był naprawdę inteligentnym człowiekiem.
1: Mm-hmm.
0: Jak pisał Suworow podczas konferencji w Teheranie, potrafił wskazać tam Stalinowi położenie na froncie, obsadę personalną każdej dywizji sowieckiej.
1: No tu przypomnę państwu tylko dla lepszego rozjaśnienia młodemu pokoleniu, że Wiktor Suworow to jest to pseudonim człowieka o nazwisku Biegun,
0: Rezun.
1: Nie, Biegun też chyba, tak? Nie? Biegun, Rezun?
0: No, mają jakieś pieniądze po parę nazwisk, więc może.
1: Więc możliwe, że i jedno i drugie, który zbiegł na zachód i odsłonił no, różne tajemnice związane właśnie z istnieniem no, władzy sowieckiej. Między innymi jest autorem dwóch fundamentalnych książek, Akwarium o istnieniu GRU i Lodołamacz o posługiwanie się Hitlerem przez Stalina. No, co byś jeszcze dodał do tej plejady chruszczowowskiej? No, Chruszczow sam został załatwiony. Na szczęście już minęły czasy mordowania się i dano mu po prostu emeryturę, na której zresztą się zemścił w swoich pamiętnikach.
0: Tak.
1: On właściwie nagrywał te pamiętniki, dopiero spisywali inni.
0: No następcą Chruszczowa został Leonid Breżniew, który walczył między innymi tam na Kubaniu, tak, Ilicz.
1: No przede wszystkim w słynnym Nowej Ziemi, to jest bohater Nowej Ziemi, tak, to jest taki obszar naprzeciwko Kerczu, czyli Ciśniny Krymskiej, to się ta noworosyjska część nazywa Nową Ziemią.
0: Był wśród tych kadr, które chciał Stalin wypromować podczas planowanej czystki antysemickiej. Wysłał go do Mołdawii, między innymi, by to organizował. Ale jest jedna niezła ciekawostka a propos Breżniewa. Otóż francuski prezydent Valéry Giscard d'Estaing, ten, który w latach 70. rządził, twierdził, że Breżniew rozmawiał zawsze z Gierkiem po polsku, mówiąc, że miał polską matkę.
1: Chociaż matka z Breżniewa jest znana. Ale widać, znał polski język.
0: Znał polski język, oczywiście.
1: Chyba, że mu inną przedstawiono.
0: Gdyby, pewnie fałszował swoją biografię do pewnego momentu, dlatego że mając polskie
1: źle by
0: pochodzenie, źle by to wyglądało wśród Wielkorusów. Nie zrobiłby takiej kariery.
1: Tak, właśnie.
0: Zwłaszcza po 1937 roku.
1: No tak, to się musiał bardzo mocno ukrywać. Dodajmy, że Breżniew uchodził za hachła, bo hachłyczył. Hachłyczenie polegało na wymawianiu litery H tam, gdzie jest G. No i hospodar, czy hospodin i tak dalej. No i w ten sposób troszeczkę się Rosjanie rozróżniali nawzajem. Po prostu hachłów nie lubiano.
0: O ile my postrzegamy Breżniewa jako takiego karykaturalnego starego dziada, który tam, dinozaura, który, tam do końca, to początkowo on takim był bardzo dynamicznym przywódcą i właściwie, jeśli by spojrzeć obiektywnie, bez emocji, to rządy Breżniewa były okresem największej potęgi i dobrobytu Związku Sowieckiego.
1: Tak, kiedy zaczęto doceniać, jednak przesunięto z odlewania stali na produkowanie produktów potrzebnych narodowi. Wprawdzie to było standaryzowane, wszyscy mieli to samo i wszyscy wszędzie. Nie było tam możliwości
0: ale
1: wyboru.
0: Ale w pamięci wszystkich po prostu narodów dawnych zamieszkujących Związek Sowiecki, to rządy Breżniewa były takim szczytem powodzenia, a potem szło wszystko w dół.
1: No, potem nazwano to słynną stagnacją. Czyli zatrzymaniem się. No, przede wszystkim Rosja przegrała technologiczny rozwój. No, komputery ruszyły, elektronika, a tam liczono na liczydłach. Ja tylko państwu i tobie, Hubercie, opowiem, jak z moją młodzieżą trafiliśmy nad Bajkał. No i moi podopieczni, już dorośli przecież, to studenci, weszli nagle do sklepu na wyspie Olchon. To jest taka jedyna wyspa na Bajkale, bardzo taka malownicza. No i sklep był, jak to mówią, mydła, szydła i powidła. Czyli tam było i przemysłowo, i rolniczy. I nagle ku zdziwieniu swojemu zobaczyli liczydła. Zresztą bardzo sprawnie ta pani na tym liczyła, zważywszy, że na tą wyspę całkiem niedawno wprowadzono prąd, to nie należało się tym liczydłom dziwić. I zaczęli się tak śmiać, ja się liczydłom nie dziwiłem, sam się też musiałem uczyć, że ich pani wyrzuciła ze sklepu, że nic im nie sprzeda, skoro im się liczydła nie podobają. A oni po prostu zaczęli fotografować, to już komórki były, i zaczęło się zderzenie świata cyberprzestrzeni z liczydłem, wywoływało już tylko jedną reakcję, że trafili w skansen. No, wytłumaczyłem im, że przy braku prądu to nawet komputer nie działa, przynajmniej nie za długo, a tu od niedawna, tam rok, dwa wcześniej, i te liczydła są całkiem potrzebne i dobrze znać, bo w razie czego jak prądu nie ma, to się przydają. No i to jest właśnie przykład zacofania przede wszystkim głubinki rosyjskiej, która straszną cenę zapłaciła i jeszcze dzisiaj płaci za to, że jest głubinką, czyli zapleczem, czym powiedzieć, prowincją. No, zaniedbana po prostu. Dziękuję ci, Hubercie, bardzo. Tak, musimy już kończyć. A państwu życzymy wszystkiego dobrego i do spotkania za tydzień w sobotę. Wszystkiego dobrego.

0: Kultura Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Witam Was bardzo serdecznie w sobotę, tuż po godzinie 17. Rozpoczynamy porę karmienia, w której będę Wam serwować najsłodszy muzyczny podwieczorek. Dzisiaj przygotowałam dla Was 4 płyty. 3 to absolutnie świeżynki, a 1 nieco podgrzewana, ale nadal świeża płyta. Na początek Kelsey Lou. Jakże się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam wśród wczorajszych premier jej nową płytę. Moja ukochana wiolonczelistka, songwriterka i bardzo refleksyjna w jakimś takim filozoficzno, czasem i mądrościowym duchu. Gdybym miała tak porównywać ją, to jest taki, to ona jest wśród czarnych kobiet robiących muzykę tym dla mnie, czym jest Moses Sumney. O! Zapraszam Was zatem na 2 utwory z jej świeżej płyty So Help Me God. Noszą one tytuły American Sonnet oraz Better Than That.

Za nami Kelsey Lou i dwa jej utwory, American Sonnet oraz Better Than That. Pochodzą one z jej nowiutkiej płyty noszącej tytuł Soul. Co ja mówię? So Help Me God. Nad Toruń właśnie nadeszła burza, naprawdę grzmoty, pioruny i ulewa, po prostu Armagedon, proszę Państwa. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam to w spożywaniu tego podwieczorku. Dlatego zapraszam Was teraz na tę płytę, która jest nieco podgrzanym elementem tego posiłku. Madame Reaper i jej album This is an album because the industry says it's not. Taki nosi tytuł. Pochodzi on z roku 2025, więc wiecie, tak troszeczkę tylko jest wczorajsza ta płyta. All Right Tonight i Another Shot. Bardzo Was serdecznie zapraszam na te dwa synth-popowe utwory.

Madame Reaper i jej All Right Tonight oraz Another Shot. Piosenki pochodzą z jej albumu, który nosi tytuł This Is An Album Because The Industry Says It's Not. Jak sama o sobie mówi ta chicagowska artystka, uprawia ona vampire synth pop i bardzo mi się to podoba. I powiem szczerze, że być może gdybym znalazła tę krótką charakterystykę, zanim posłuchałam piosenek, to bym sobie pomyślała, takie to wszystko przekombinowane. I pewno bym nie posłuchała, ale nie wiedziałam, posłuchałam, bardzo mi się podobało i dzisiaj słuchamy razem. Teraz proszę Państwa artysta, którego już poznaliśmy z dwóch albo i trzech płyt. Ten album jest dużo bardziej tradycyjny niż to, co najbardziej lubiłam w jego wcześniejszych płytach. Nosi on tytuł, słuchajcie, Trumpets of Michel-Ange. Jak słyszymy Trumpets, to być może już kojarzymy, bo ja kojarzę Ibrahim Malouf, jest twórcą tej płyty, jej jakby inicjatorem tego, co się na niej wydarzyło, bo to jest spotkanie wielu artystów. Jest ona dużo bardziej korzenna, jeśli mogę tak powiedzieć, dlatego pochodzącego z Syrii, wykształconego we Francji trębacza i kompozytora. Słuchajmy zatem utworów o tytułach Zatar and Zeit oraz Bring the Light.

Trumpets of Michel Ange to tytuł płyty najnowszej Ibrahima Malouf, przepraszam. Trumpets of Michel Ange, część druga. To jest cały tytuł. Słuchaliśmy piosenek Zatar and Zeit oraz Bring the Light. To trzecia z dzisiejszych płyt i teraz mam dla Was utwór z płyty czwartej. Ta płyta wydaje się krótka, dlatego że jest na niej bodajże 5 utworów tylko, ale one wszystkie są transowe, nie są krótkie i...

Bardzo, no ogromnie mi się wczoraj spodobały. Spędziłam około 6 godzin w pociągu wraz z moimi bliskimi i dużą część tego czasu spędziłam na słuchaniu tej płyty w pętli. Jean Jay, tak nazywa się ten artysta z Wielkiej Brytanii. Płyta, której słuchamy, to Traces and Tremors i utwór, który dam wam teraz, nosi tytuł Give a Plaque.

Ginger i jego utwórki The Plague były pierwszym z wejść dzisiejszych jego na antenę. Wejścia te pochodzą z jego albumu Traces and Tremors. Cisnęłoby się na usta powiedzieć, że to nie jest long play, ale epka co najwyżej, ale to nieprawda, bo chociaż utworów jest kilka, to czasu zajętego muzyką jest bardzo dużo, co doceniam. Tym samym zaprezentowałam wam pierwsze utwory z wszystkich dzisiejszych płyt. Wracamy niniejszym do Kelsey Lou. Comfort i Cutting of the Head.

Kelsey Lou, Cutting Off the Head of a Ghost, wcześniej Comfort, piosenki z niej. Znowu zrobiłam ten sam błąd. Z jej albumu noszącego tytuł So Help Me God. Tak mi to pomóż Bóg. No. Nie wiem, czy kiedyś użyłam tego sformułowania w innym momencie niż podczas przysięgi małżeńskiej. Tak mi to pomóż Bóg. Taka spontaniczna refleksja. Bo w momencie, w którym przetłumaczyłam z angielskiego na polski ten tytuł, to nagle nabrał on takiej powagi, że jakoś nie mogłam tego zostawić, wiecie, bez komentarza. Więc zrobiłam komentarz, absolutnie niepotrzebny, zupełnie nic nie wnoszący, ale zrobiłam. Tak, tak, zrobiłam. Madame Reaper, Daffin oraz Utopia.

Madame Reaper, Dauphin oraz Utopia to piosenki, których teraz słuchaliśmy. Ja nie mam pojęcia, co mnie skłoniło wczoraj, żeby wybrać, znaczy nie, co mnie skłoniło wczoraj, żeby synth-pop obok tej inspirowanej bardzo mocno muzyką świata, muzyką Orientu, album Ibrahima Maloufa razem. Nie wiem. Ale gdzieś w mojej wyobraźni by miało to wszystko dobrze. Może nie spójnie, ale dobrze. Gulham oraz Hold Your Peace, Ibrahim Maloof.

Ibrahim Malouf i Richard Galliano, Hold Your Peace, wcześniej w towarzystwie Rasikshkara w utworze Gulham, Ibrahim Malouf również. Ten pierwszy, czyli Gulham, to bardzo mi się kojarzył z jakąś piosenką Arkinoeko. Co tylko pokazuje, że jest to utwór bardzo korzenny i że z tych korzeni niejedno muzyczne drzewo wyrosło. Tyle. Jinjay i piosenka o tytule Tokioto.

Jinjay i Tokioto. To jest chyba utwór, który jest rozwiązaniem tej zagadki. Nie, co ja mówię, jakiej zagadki? To jest pierwszy utwór z płyty o tytule Traces and Tremors. On bardzo wpadł mi w ucho, być może właśnie dlatego, że słuchałam go w pociągu i on ma taki właśnie transowy, pociągowy puls. I być może to jest właśnie sekretem powodzenia tej płyty w moim uchu wczoraj i tego, że słuchałam jej kilka razy w te i we w te podczas podróży pociągiem właśnie. Teraz Kelsey Lou, Reaper oraz Only the Lonely.

to Kelsey Lou w piosenkach Reaper i oraz także również Only the Lonely. Pochodzą one z jej nowego albumu noszącego tytuł So Help Me God. Zapraszam Was teraz na Madame Reaper, Feast oraz Gluing Myself Back Together.

Za nami Madame Ripper, Gluing Myself Back Together oraz Feast. To już ostatnie piosenki z jej płyty noszącej tytuł This is an album because the industry says it's not. Ostatnie na dziś, ale nie wszystkie z tego albumu, więc kto jest jeszcze głodny, to proszę sobie wyszukać go w streamingach i z radością do niego wrócić. Teraz pora, by zagrał dla nas znowu Ibrahim Malouf, Oui, Je Le Veux oraz 2 to 1.

To Ibrahim Malouf i utwór Oui, je le veux oraz Two to One z jego albumu Trumpets of Michel Ange Volume 2, czyli część druga. Pozostał mi już tylko jeden utwór dla Was i będzie to Jean Jay i piosenka zatytułowana Kush z płyty Traces and Tremors. Słuchaliśmy też Kelsey Lou i jej albumu So Help Me God oraz Madame Reaper, This is an album because the industry says it's not. Było mi jak co tydzień niezmiernie przyjemnie. Nie odchodźcie za daleko od radioodbiorników. Audycję zrealizował Igor Toporowski. Ja nazywam się Ela Mazol i była to Pora Karmienia w Radio Wnet.

0: Pora karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Autopromocja.
2: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12.45.
4: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
5: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
6: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.

0: 87 i 8.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie przy krakowskim przedmieściu znajduje się nasze główne studio, a w tym głównym studiu, w samym jego sercu, znajduje się Igor Toporowski, który dba o to, żeby nasze loty były jak najwyższe. Zwłaszcza, że lotów dzisiaj przede wszystkim nad Londynem było bardzo wiele. Tutaj po drugiej stronie kabelka pod Londynem nasze studio Londyn. Witam Was, Aleks Sławiński, właśnie tym słynnym utworem grupy Judas Priest, Red, White and Blue. Nie bez powodu dzisiaj o tych kolorach dużo mówimy, albowiem dzisiaj właśnie świętowaliśmy Trooping the Colors. Bardzo ważne święto w kalendarzu angielskim przede wszystkim, no ale brytyjskim w ogóle. Obchodzimy oficjalnie urodziny głowy państwa. Tak na dobrą sprawę, król Karol swoje urodziny ma za pół roku, ale to już królowa Elżbieta wprowadziła ten zwyczaj, żeby obchodzić urodziny w piękną część roku, czyli właśnie maj, czerwiec i właśnie dzisiaj Trooping the Colors, czyli obchody urodzin królewskich, przede wszystkim świętowane bardzo, bardzo mocno w Londynie. Mieliśmy przelot Red Arrows, czyli królewskiej grupy akrobacyjnej Royal Air Force nad pałacem Buckingham. Mieliśmy ogromne tłumy, ogromną paradę przed pałacem Buckingham i tak jak Studio Londyn, Radio Wnet ma przy Krakowie w przedmieściu swój słynny balkon, tak i właśnie królewski pałac Buckingham ma również ten swój słynny balkon, z którego rodzina królewska macha łapeczkami do swoich tłumów, zarówno poddanych, jak i turystów. Dzisiaj naprawdę świętowaliśmy w bardzo, bardzo wystrzałowy sposób, ale ja właśnie dzisiaj będę taki przewrotny troszeczkę. W naszym dzisiejszym Breakbeat na antenie Radia Wnet zamiast muzyki typowo angielskiej, typowo brytyjskiej, no zaprezentuję Wam kilka utworów polskich, polonijnych muzyków, którzy właśnie tutaj żyją, tworzą, no i czasami robią całkiem niezłe kariery, moi drodzy. Nie wiem od kogo właściwie zacząć. Zacznę od naszego przyjaciela Remigia Wiśkiewicza, który mieszka w Londynie od bardzo, bardzo wielu lat. Oprócz bycia muzykiem zawodowo jest listonoszem, moi drodzy, więc no, nawiązujemy tutaj i do słynnego utworu grupy The Beatles o Postmanie, ale również i polskiego numeru Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie, ponieważ właśnie w tym momencie jedzie do Was Remigia Wiśkiewicz i no, no jego utwór. Remi w sumie tworzy utwory w duetach. Najczęściej on dokłada muzyczkę, teksty piszą bardziej lub mniej znani poeci. I to jeden właśnie z tych numerów, którym chciałbym dzisiejszą audycję Wam niejako rozpocząć, mimo że na zegarze już 9 minut po godzinie 7.
3: Spełnienia marzeń. Wszelkich. Tych finansowych również. Dużo miłości i radości w święta Bożego Narodzenia i w całym nowym 2024 roku. Życzy słuchaczom i pracownikom Radia Wnet Remi Wiśkiewicz z Londynu.
2: Tak nam właśnie Remi życzył jeszcze całkiem niedawno, no ale zostajemy z jego utworem. Dla Was erotyk napisany z pamięci.

osłoną łzę. Nie uciszaj szeptu mroku, nie odbieraj mi od ust pocałunku i oddechu i zapachu.

Remiśkiewicz i jego utwór, chociaż nie do końca tylko jego. Tak jak wam wspominałem, on najczęściej, mimo że sam pisze poezję, tworzy utwory do tekstów bardziej lub mniej znanych poetów i czasami nawet dobrze nad tym wychodzi, albowiem Remiśkiewicz był między innymi laureatem festiwalu w San Remo. Remi w San Remo dostał trzecie miejsce, wyobraźcie sobie. No to było naprawdę wielkie wydarzenie. Remiego możecie widzieć na scenach Wielkiej Brytanii, jak i właśnie również koncertującego w Polsce. Bardzo często wybiera się do naszego pięknego kraju, żeby przedstawiać wam wasze utwory. Ja sam dumny jestem ze znajomości z nim, albowiem on napisał również i kilka utworów do moich tekstów, więc no być może wkrótce, kiedy pojawi się jego kolejna płyta, będę miał przyjemność zaprezentować i oczywiście no sam się pochwalić no o kolejnym utworem do jednego z moich tekstów, do utworów Remiego Juśkiewicza. Może jeszcze dzisiaj wrócimy, ale na pewno zagości u nas jutro podczas naszej audycji Studio London w Radio Wnet, do której już teraz was zapraszam. Startujemy tradycyjnie o godzinie 9 rano, więc bądźcie z nami przez kolejne dwie godziny, albowiem będziemy mieli no, bardzo ważnego i poważnego gościa, lekarza, który mieszka na południu Anglii, a dosłownie nawet bardziej na południe od Anglii, albowiem na Isle of Wight, wyspie, która znajduje się niedaleko Southampton. Jest on lekarzem, który opowie nam jutro o tym, jak technicznie mogła wyglądać śmierć Henry'ego Nowaka, jak on widzi jego szansę na przeżycie po śmiertelnych ciosach nożem. Nie będę spoilerował, więc zapraszam was już teraz na godzinę 9 jutro. Ale skoro już jesteśmy przy tej właśnie brytyjskiej, polsko-brytyjskiej muzyce, również całkiem niedawno na naszej antenie była Monika Littke, która mieszka i żyje w Wielkiej Brytanii już o czym prawie chyba 20 lat. Wcześniej mieszkała między innymi w Paryżu. Wydaje swoją chyba już szóstą płytę, jeżeli dobrze liczę. No i to wydawanie trwa jeszcze troszeczkę czasu, ale z poprzednich jej utworów mam dla was taki kolejny sympatyczny utwór. Monika Littke była na naszej antenie z okazji Dnia Dziecka, ponieważ sama jest dedykowaną mamą i bardzo wiele poświęca swojego czasu, trudu, ale również i twórczości właśnie tej części swojego życia. Tymczasem dla was taki curious puzzle, jaka taka ciekawa układanka może być dla was. Monika Littke.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No, ja bawię się dzisiaj bardzo mocno polską, polonijną muzyką w naszym Bridge Beat, w którym spodziewalibyśmy się właśnie The Rolling Stones, a przynajmniej Oasis, a być może nawet właśnie Black Sabbath. Nie, dzisiaj troszeczkę inne klimaty właśnie z tego powodu, z tej okazji, że dzisiaj świętujemy Trooping the Colors, czyli oficjalne obchody królewskich urodzin, które tak naprawdę powinny się odbywać w zupełnie innym czasie, bodajże w listopadzie. Dzisiaj dużo w naszym Breakbeat muzyki, którą tworzą Polacy na Wyspach. Jeszcze przed chwilą dla Was Monika Litkę i ta właśnie interesująca, ciekawa układanka w jej sercu Curious Puzzle z płyty Let the World Be a Question. Ja cały czas czekam na kolejną płytę Moniki Litkę. No ale tymczasem przechodzimy do kolejnych naszych dobrych znajomych. Moi drodzy, Iza, z którą jutro spotkamy się w Studiu Londyn, dzisiaj oświadczyła mi, czy też przypomniała, że dokładnie kilka lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy w Reading z grupą, z założycielami i liderami grupy Revival, która kilkakrotnie zdobyła pierwsze miejsce na liście przebojów Radia Wnet. Pojechaliśmy do nich, do Reading, żeby właśnie porozmawiać o ich muzyce, o ich zainteresowaniach, ciekawostkach. Dzisiaj w sumie projekt Revival wisi troszeczkę na kołku i bardzo tego żałuję. Zaś sami założyciele przenieśli się do dalekiej Szkocji, do Aberdeen. Miasto, które jak najbardziej Wam polecam. Polecam Wam przede wszystkim piękną plażę, na której się jednak nie powylegujecie, ponieważ wody Morza Północnego są bardzo zimne, bardzo chłodne i chociaż plaża wygląda jak Copacabana, no być może bez tych wszystkich biurowców, wieżowców i tak dalej, zaraz obok, ale długi, piaszczysty kawałek, po którym naprawdę można się daleko rozpędzić. Polecam Wam przede wszystkim właśnie w plażę w Aberdeen. I właśnie dzisiaj, również z tego Aberdeen, Katarzyna i Konrad przyjechali tutaj w nasze okolice. Zaraz po audycji będę miał, mam nadzieję, spotkać się z nimi, gdyż zjechali właśnie tutaj do nas na południe. Ale właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę Izy i mnie, spotkania z Konradem i Katarzyną, a my sobie teraz właśnie z grupą Revival potupamy tak cicho. Tupa, tupa i tup tak. Przede wszystkim tup tak cicho.

Obiecuję wam, że to nie był ostatni raz, kiedy grupę Revival słyszymy na antenie Radia Wnet, mimo że sami muzycy trochę odwrócili się od tego projektu, tworząc swoje inne pomysły na życie. Jestem przekonany, że matura ciągnie Wilgę do muzyki i jestem przekonany, że z Katarzyną i Konradem spotkamy się jeszcze niejednokrotnie na naszej antenie. Ja dzisiaj planuję spotkać się z nimi poza anteną, albowiem właśnie z dalekiego Aberdeen, wyobraźcie sobie, od Londynu, to jest chyba z 800 kilometrów, zjechali właśnie tutaj do nas na południe i być może będziemy mieli przyjemność spotkać się i porozmawiać sobie tak troszeczkę poza antenowo, troszeczkę bardziej weekendowo. Tymczasem ja mam dla was coś bardzo interesującego. Grupa Scavenchite pochodzi z północy Anglii i zrobiła nam też mały stir na antenie naszego studia Londyn w Radiu Wnet i chyba w Breakbeat akurat jeszcze się nie pojawiali, ale dobrali sobie do jednego z utworów piękną, fantastyczną i bardzo talentowaną wokalistkę Agen Krenz, do której muzyki również jeszcze za chwilę wrócę. Tymczasem dla was tak króliczkowa, to dla was Rabbit i Scavenchite razem z Agen Krenz.

0: wnet.
1: No i zrobiło nam się tak troszeczkę bardziej króliczkowa. To dla was Scavent Tidy, Aga, Kręc i ich Rabbit. Nie Rabbit, Rabbit. Rabbit. Moi drodzy, ale my z tej króliczej dziury w tym momencie wychodzimy i pozostajemy z Agą Kręc po raz, no jeszcze przez kilka chwil, albowiem Aga Kręc oprócz nagrywania również i grywa, i wiem, że jakoś tak ostatnio jej się również przytrafia być tutaj u nas na południu Anglii, mimo że ona tam daleko właśnie na północy no tworzy i żyje. Dzisiaj dosyć dużo tej muzyki z północy Anglii jeszcze będzie, ale tymczasem dla was właśnie sama Aga Kręc i jej kolejny utwór. Tak sobie pomgniemy przez następne 2,5 minuty na antenie Radia Wnet.

0: Radio Wnet.
1: No w Radiu Wnet piękna, piękna osoba, która dla mnie brzmi prawie jak Kate Bush z jej najlepszych lat. No, wy być może nie musicie się zgadzać z moją opinią, ale w każdym razie, jak sami słyszycie, przez ostatnie 40 minut mamy tutaj mnóstwo fantastycznych polskich muzyków, którzy ubogacają naszą kulturę, ubogacają brytyjską kulturę, ale również są bardzo nieuchwytni, jeżeli chodzi o właśnie to przekraczanie granic różnych kultur, albowiem tworzą na różnych płaszczyznach. Tymczasem mieliśmy przyjemność jakiś czas temu, kilka już lat temu, spotkać się z Piotrkiem Zeidlerem, który jest rozpoznawalnym muzykiem zarówno w Polsce, jak i tutaj w Wielkiej Brytanii. Krąży między różnymi krajami. Przez kilka lat mieszkał nawet w Izraelu. I nawet kiedy miał te swoje troszeczkę zmienne czasy, ponieważ on jest bardzo znany między innymi z wspaniałych duetów, no, bywał również i u nas, na naszym czerwonym dywanie Radia Wnet w studiu Londyn. I właśnie pół roku temu minęła szósta rocznica oficjalnego otwarcia naszego studia tutaj właśnie w Hatfield pod Londynem. Piotrek Zeidler również z nami był.
2: Z okazji szóstych urodzin Studio Londyn serdecznie pozdrawiam i składam życzenia kolejnych sześciu super udanych lat. Pozdrawiam waszych słuchaczy w Anglii, pozdrawiam waszych słuchaczy w Polsce. Piotrek Zeidler.
1: No i właśnie Piotrek Zeidler zabiera nas również do cyrku Arizona. Niech on sam opowie, jak ten cyrk wygląda.
3: Pamiętajcie, że każdy z was powinien mieć jakiś swój cyrk Arizona. Zaśpiewam teraz o tym.

Nadeszły jesienne szarugi, zamilkły skowronki i czajki, a świersze zielone, by zagrać swój koncert, przeniosły się do innej bajki. Do pewnej maleńkiej mieściny, jak karawana objuczona ze swoim koncertem, na godzin kilka przyjechał cyrk Arizona. Więc zbiegli się wszyscy z mieściny, bo gratka to była nie lada. Zobaczyć te cuda na kiju, bo rzadko tu kto nikt dość wpadał. Dziewczęta włożyły korale i koronkowe bluzeczki, fiszbiny, chłopcom zaś włosy lśniły od żelu i tęgie mieli miny. Ruszyło show, grały werble, ktoś śpiewał, ktoś robił fikołki i na rowerze

0: do domu w cudownych nastrojach, tak jakby trochę z daleka. Gdzieś odfrunęły codzienne troski, nikt za zakrętem nie czekał, bo życie nie tylko jest drogą pod górę, i tak czas nas kiedyś pokona. Spróbujcie mieć zawsze, gdy przyjdą dni szare, pod ręką wasz cyrk Arizona. Arizona. Wasz cyrk Arizona. Arizona.
1: No i tą Arizonę właśnie nagrywaliśmy tutaj, u nas w Hatfield, w studiu Londyn, na naszym czerwonym dywanie, kiedy Piotrek Zajder któregoś razu wpadł do nas z gitarą. No i tak na setkę udało nam się nagrać kilka jego utworów, które wybierał ze swojego śpiewnika i opowiadał nam o tym, czym są te utwory, o czym opowiadają, skąd się wzięły, jak powstały. Wspaniałe spotkanie. No i mam nadzieję, że wrócimy również do tych spotkań, mimo że Piotr Zajder cały czas porusza się po różnych płaszczyznach. Raz jest w Polsce, raz jest w Wielkiej Brytanii, raz tworzy z byłą wokalistką grupy Ich Troje, raz z innymi swoimi przyjaciółmi, tworząc znakomite duety. Moi drodzy, wygooglajcie sobie Piotrka Zajdlera, ponieważ jest to naprawdę fantastyczna postać, która ma nie tylko wiele do powiedzenia, ale i jeszcze więcej do zaśpiewania. Ja czuję się szczęśliwy, że miałem przyjemność spotkać go na naszej medialnej, radiowej drodze. Tymczasem ja znowu zabieram was na północ Anglii, tam mieszka kapela Capybara. Capybara, wiecie, to jest taka wielka świnka morska, największa świnka morska na świecie. To jest chyba największy gryzoń na świecie. Kapela Capybara, oprócz nagrywania swoich własnych utworów, bardzo często koncertuje, grywając covery. Przede wszystkim właśnie tam daleko, daleko na północy Anglii, ale również i czasami pojawia się w różnych częściach Anglii, ale również i w Polsce. Więc no, zostawiam was razem z nimi jeszcze przez następnych kilka minut. Na naszym zegarze już 19:46 i pół.

Już mi wystarczy, już dziś nie mogę. Rozkręciła się pożoga. Z nienawiści brat do brata nie wynika nic dla świata. Daj mi już spokój, już jest za późno. Z telewizji leci próżność. Coraz więcej kłamstwa w sieci, coraz więcej w życiu śmierci.

0: injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they have committed themselves to that over there.
1: Nie możesz patrzeć, nie możesz myśleć. Świat, który znałeś,

ma na świecie dobro, ze złem się miesza, zaśmieca głowę polityka, słaby kręgosłup

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No ja bym chciał jeszcze więcej pokazywać wam właśnie naszą polską, polonijną muzykę tworzoną tutaj właśnie na Wyspach. Dla was jeszcze przed chwilą capybara, czyli świnka morska wielkości regularnej świni, pochodząca kapela z północy Anglii, która naprawdę tworzy bardzo, że tak powiem, no rozsądne tekst. Ten utwór jest chyba jak najbardziej na czasie. Najważniejsze jest być człowiekiem. Lepiej nie będzie, tak samo jak powiedziała pewna polityczka. Tanio już było. Lepiej nie będzie, moi drodzy. A ja tymczasem pozostaję jeszcze w północy Anglii. Z północy Anglii pochodzi kapela Pagan Swords. Podnieście, moi drodzy, swoje rogi. Nie mówię o rogach jelenich. Mówię o rogach używanych do picia. Drinking Swords i Pagan Swords.

0: Słuchaj Radia Wnet.
1: No i tak, moi drodzy, wznieście swoje rogi obfitości. Drinking Horn. Weekend, moi drodzy, się zaczyna. Sobota, sobotni wieczór, więc mam nadzieję, że będziecie mieli możliwość, przyjemność świętowania tego weekendu. Dla was Drinking Horn i Pagan Swords. Kapela, która została założona przez Brytyjczyków zainteresowanych słowiańskim folkiem i zaprosili oni do uczestnictwa w swojej kapeli kilku Polaków i właśnie tak narodził się Pagan Swords, który właśnie tam gdzieś na północy Anglii tworzy i grywa. Niejednokrotnie gościliśmy ich na naszej antenie i rozmawialiśmy o tym, jak tworzy się właśnie na prowincji. Ale ja was z powrotem ściągam prosto do Londynu. Andy Czapleski, który jest założycielem grupy Aitan, bardzo dba o to, żeby ta kapela jak najwyżej fruwała. Grywają koncerty, grywają festiwale, nagrywają płyty, bardzo wysoko fruwają na listach przebojów muzyki prog metalowej i nie tylko. No i na naszej antenie też często bywają. Andy'ego poznałem no już ładnych kilkanaście lat temu. No i przez jego kilka kapel, które przechodził, miałem okazję widzieć, jak no, swoją karierę popycha do przodu, a przede wszystkim jak swój talent pcha do przodu. Posłuchajcie tego. To jest naprawdę muzyka techniczna. Prog rock dla was. Prawdziwe Aitan i Aitanitia na 1,5 minuty przed godziną 20. Żegnam się z wami, ale zapraszam już na jutro, na godzinę 9. Do usłyszenia na antenie Radia Wnet.

0: Street Beat.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: Studio Londyn, na antenie Radia Wnet.
6: W każdą niedzielę. Start o godzinie 9 rano czasu polskiego, o 8 czasu londyńskiego.
5: 3 godziny najświeższych informacji z wysp.
6: Wywiady z interesującymi ludźmi.
5: I dużo dobrej muzyki.
6: Oraz kultury polonijnej.
5: Wszystkiego, czym żyje brytyjska Polonia.
6: A co mogłoby zainteresować Polaków na całym świecie?
5: Niedziela.
6: 9 rano, czerwony dywan.
5: Zapraszają
6: Iza Smolarek
5: i Aleks Sławiński.
7: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
8: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
9: To była autopromocja.
10: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Magic.
1: Dobry wieczór, mówi Sławek Gorwat i...
2: Igor Toporowski, witamy serdecznie.
1: Witamy, witamy i drodzy Państwo, powitaliśmy nieprzypadkowo z Igorem tą piosenką For America, because all the eyes are in America.
2: To prawda, po dzisiejszej nocy.
1: No przecież 4-1 z Paragwajem, ja ten mecz oglądałem i gryzłem paznokcie, jakby to nasi grali. Powiem Ci, że jeszcze nie widziałem tak grającej Ameryki nigdy w życiu.
2: To prawda, to prawda. No ale głupio by było, prawda, jako gospodarze, żeby jakoś tutaj swój mecz otwarcia indywidualny źle zaczęli, więc weszli w ten turniej z przytupem w sumie. To chyba taki największy dotychczasowy wynik, jaki mieliśmy okazję oglądać na tegorocznym mundialu i zobaczymy. No Stany Zjednoczone zapowiadają się jakby ostrzą pazurki na pewno wyjście z grupy i zobaczymy co dalej.
1: Bo wiesz co mam, jak patrzę na ich grę i pochodzenie klubowe niektórych zawodników, to tak mi się wydaje, że oni są schowani za plecami tam gdzieś w Monako, gdzieś w innych klubach i tak dalej. Natomiast dzisiaj stoją przed pierwszą szansą swojego pokazania się szerokiej publiczności. Kto wie co się wydarzy, jeśli chodzi o klubowe rozgrywki po tych mistrzostwach świata. A ja już tu obstawiałem bardzo różnych wykonawców piłkarskich. Mianowicie obstawiałem, tak naprawdę obstawiam Norwegię. Ale jeszcze Norwegia nie zaczęła grać. Natomiast dzisiaj dojdzie do pierwszej sensacji, to też obstawiam. Ty wierzysz, jaki chociaż...
2: Ja wiem. Ja zamykam uszy.
1: Nie słuchaj tego, bo tak. Wiem, że masz ten swój interes w tym, żeby to się nie spełniło, ale drodzy Państwo, Brazylia przegra dzisiaj ten mecz z Marokiem i to jest pewne. Tak mi się śniło dwa razy, a jak mi się śni coś dwa razy, to się musi spełnić.
2: To ja nie chcę. Ja nie chcę nawet mówić szczerze, co mi się dzisiaj przyśniło, bo to był sen związany z radiem ściśle, a jeszcze ściśle z moim miejscem tutaj realizatorskim i kurczę, no... Głupio by było
1: co,
2: tak
1: co, płonące siodła? Płonące
2: no
1: siodła.
2: Tak, coś zapłonęło, można tak powiedzieć. Może nie siodło, może nie krzesło, ale coś na stole, kurczę. Ale ostatnio akurat...
1: Czekaj, ty masz jakieś urodziny?
2: Nie, nikt tu nie tańczył.
1: Jak słyszę, że ktoś będzie tańczył na stole, to sobie myślę, no to koledzy się postarali, a tutaj
2: nie, tylko, no nic. Tylko iskra w moim śnie była na tym stole. Ale
1: a, to... taki, żeby to nie był samozapłon.
2: No właśnie, to dobre pytanie, bo przyczyny nikt nie znał, prawda?
1: Drodzy Państwo, dzisiaj ucho igielne w pełnej krasie, ale będzie to ucho igielne specyficzne, gdyż przypomnę skąd to nazwa dla tych, którzy po raz pierwszy, albo drugi, albo trzeci nas słuchają. Jest w Biblii takie słowa, są znamienne, że będzie łatwiej przejść przez ucho igielne wielbłądowi, niż dostać się do Królestwa Bożego. A ja to sparafrazowałem kiedyś, że łatwiej jest tutaj przejść przez ucho igielne wielbłądowi, niż dostać się na listę Polish Chart. Dzisiaj te wszystkie zespoły, które rzadko kiedy wchodzą na listę, a może i dzisiaj będzie ktoś też inny, kto to częściej się udaje mu wejść na tę listę. Zobaczymy, co się będzie działo, ponieważ nie umawialiśmy się z Igorem w ogóle, kogo będziemy grać. Natomiast będzie na pewno też zapach unosił się amerykańskich potraw narodowych typu takeaway food.
2: Dobre.
1: I będziemy się starali, żebyście miło spędzali czas, a Igor będzie podpowiadał wam, która to bramka już pada w meczu. Jakim to będzie meczu teraz, drogi Igorze?
2: No za 50 minut niecałe zaczniemy się mecz Katar-Szwajcaria.
1: Czyli Szwajcaria ma Katar, Polska ma grypę. Dobrze, to już wszystko tak. Wiemy.
2: Będą się ważyły dalsze losy grupy B, gdzie w sumie jest tak tutaj podzielone punkty pomiędzy Kanadą a Bośnią i Hercegowiną, więc zobaczymy, czy może ktoś dzisiaj się wywinduje na pierwsze miejsce.
1: A propos Bośnia i Hercegowina, to jest ten słynny zespół europejski, który wyeliminował Włochów, tak?
2: Tak, w barażach, dokładnie.
1: Bo to doszło do pewnej nietypowej sytuacji, że na przykład Włosi, którzy są potęgą w piłce nożnej, nie pojechali, tak jak Polacy. Natomiast pojechali Curaçao, Uzbekistan, Jordania. To są bardzo dziwne mistrzostwa świata, powiem szczerze od razu. Ale tak się kojarzą.
2: Właśnie, no. Czy Włochy przypadkiem nie wygrali Euro dosłownie 2 lata temu? Nie wiem.
1: A poza tym Szwedzi, jak to Szwedz i z Szymonem Krystianusem rozmawialiśmy, Szwedzi też się dostali psim swędem. Więc w ogóle to są takie dość pierwsze mistrzostwa świata dziwne, jeżeli chodzi o to, kto co i gdzie tam się umieścił, umościł. 48 zespołów, czy ty sobie to wyobrażasz?
2: Tak, bardzo dużo i naprawdę zespoły, których nie mieliśmy okazji oglądać w sumie w ostatnich latach. Na pewno, no takie zespoły jak Haiti. Wybrzeże Kości Słoniowej, prawda, Republika Zielonego Przylądka, tego kraju to i za życia mojego raczej nie chcę tak może...
1: Demokratyczna Republika Konga, ale słuchajcie, słyszałeś to, jakieś tam są i dziwne sytuacje, jeżeli chodzi o mecze, kiedy Iran będzie grał na terenie Stanów Zjednoczonych. Ktoś mi mówi, czy to prawda, to nie wiem, że mają po meczu obowiązek opuścić Amerykę i przenieść się do ościennych państw.
2: Właśnie, to też tak tutaj słabo to niestety wygląda, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Ja zobaczyłem taki gotowy szkic, na którym były wypisane wszystkie problemy, które mieli różni obcokrajowcy w kontekście Ameryki. I oczywiście byli tam też i Irańczycy, którzy, nie wiem, ale chyba z dzień wcześniej przed mundialem przylecieli dopiero do Stanów Zjednoczonych. Wiele osób było, mieli wstrzymywane wizy lub byli jakoś sprawdzani aż nadto na lotniskach.
1: Czy nie wnoszą jakiejś broni widocznej?
2: Tak, dokładnie. Więc tutaj, zapowiadały się, Donald Trump zapowiadał, że to będą najlepsze mistrzostwa świata, jakie miały miejsce, a na razie to ja rozumiem, że bezpieczeństwo jest ważne, ale no wątpię, żeby piłkarze coś planowali, prawda, terrorystycznego.
1: A mówił coś o Bidenie, bo on zawsze coś dopowiada o Bidenie, czego ludzie niekoniecznie wszyscy tłumaczą, bo to...
2: No zgaduję, nie słyszałem, ale zgaduję, że pewnie by powiedział coś w stylu, że Biden by takich mistrzostw nie wyprawił.
1: O właśnie, bo on zawsze musi dopowiedzieć coś o Bidenie, ale to nie wszyscy tłumaczą. Drodzy Państwo, powiem tak, zaczęliśmy tą piosenką, natomiast Czesi, nasi bracia kochani, pozdrawuję was, czeskie kamarady. Muszę to zrobić, bo dałem to nawet na listę przebojów, bo stwierdziłem, że skoro Czesi i Słowacy u nas są reprezentowani, to Iwan Mladek, który jest autorem największego czeskiego przeboju w historii polskiej myśli muzycznej, to tym razem będzie po czesku i to będzie piosenka jakby pisana na te mistrzostwa, gdyż są w grupie
2: z Meksykiem.
1: Z Meksykiem. To jest w Meksyku w taksiku, czyli to można zobaczyć w Meksyku w taksówce i śpiewa Iwan Mladek i jego banjo band. Posłuchajcie, to będzie hit tych mistrzostw. Ja się postaram z Igorem, żeby tak się stało. A Czesi będą się cieszyć razem z nami. Posłuchaj te se, jako se Iwan Mladek w taksiku w Meksyku.

0: Drodzy Państwo, to był Iwan Mladek i w jego wykonaniu w Meksiku, w Taksiku, a więc będzie coś od Czechów, będzie coś też na temat mundialu i tam były wyraźne podteksty, że nawet właził, tak się przyznał w tej piosence, właził na kaktusa. Czy Igor, ty próbowałeś kiedyś się wdrapać na...
1: Ja
0: kaktusa?
1: Nie miałem przyjemności. Też te kaktusy, no niestety przyznam się, że widziałem tylko takie w doniczkach, prawda? Takie raczej do niewłażenia. Na pustyni nie miałem przyjemności jeszcze przebywać.
0: Natomiast wiesz o tym, że oni mają takie, nazwijmy to, co się nazywa fachowo, o ile dobrze pamiętam, ze szkoły, sukulenty.
1: O, tak.
0: Które, do których chyba i kaktusy, z tego co wiem, chyba należą. Czyli to są rośliny, które podlewa się raz na jakiś czas, bo tam prawie deszcze nie padają. I zobacz, jak mają dobrze, że oni nagromadzą, one nagromadzą sobie tej wody i potem sobie czekają, aż przyjdzie tak już mocno sucho i wtedy wyciągają tę wodę. I ja to bym sobie nie poradził z tym, tak jak te kaktusy, bo ja bym od razu je całą wypił.
1: No, ale to wiesz, no, one może posiadają mniejsze zbiorniczki w sobie. Więc to też, do Sławku, nie mógłbyś pewnie pić i pić i pić, prawda? Bo to... Ile można?
0: Ileż to można pić?
1: No właśnie.
0: Drodzy Państwo, chociaż mówią, żeby pić dużo wody, bo to się człowiek odwadnia. No, drodzy Państwo, w związku z tym ja jednak zaryzykuję z Igorem dzisiaj takie twierdzenie, że ważniejsze niż picie jest posiadanie światła.
1: Tak, to prawda, na pewno, w sobie.
0: Które przyświeca naszemu życiu, tak. I myślę, że będą to... Znaczy, na początek zagrajmy może pierwszy utwór z cyklu naszego właśnie Ucha Igielnego. Niewidzialność Remigiusza Schumana. Przypomnę, że Remigiusz Schuman to jest nasz fantastyczny pieśniarz z rodem z Mosiny, spod Poznania, który od dziecka jest niewidomy. Ale świetnie śpiewa i zawsze mówi o tym swoim niewidzeniu jako o darze, nie jako o karze. I potrafi zawsze słynąć z optymizmu i z pięknych tekstów do swoich pięknych nut muzycznych. I to będzie taki zespół, który jest założycielem od jakiegoś czasu. Nazywa się Niewidzialność Remigiusza Schumana. Autor nazywa się Światło.
1: To generalnie piękna zabawa też słowna. Jakby to ja teraz jakby wiedząc to, bo nie wiedziałem tego wcześniej, Sławku, to jest nawet też takie no, w ogóle już nie wstrząsające, ale wzruszające wręcz.
0: Powiem tak, jeśli chodzi o Remika, to Remik nie tylko potrafi tym pozytywnym myśleniem swoim zarażać innych, ale posiada czwórkę fantastycznych dzieci, fantastyczną żonę i jest szczęśliwym człowiekiem, jak to sam powiada, więc drodzy Państwo, to jest dla mnie też taki przykład artysty, nie tylko artysty, ale przede wszystkim humanisty. Człowieka, który pokochał życie takim, jakim dostał z Pana Boga i tym się szczyci. Zresztą jest człowiekiem bardzo głęboko wierzącym i myślę, że to będzie słychać w tej piosence Światło. I to jest, tak jak powiedziałem, nazwa zespołu Niewidzialność Remigiusza Schumana.

0: No i to był właśnie Remigiusz Szuman w piosence Światło i tu muszę ci powiedzieć, Igorze i drodzy państwo, też wam to muszę powiedzieć, że to nie jest jedyne światło, jakie jest na tej liście propozycji w tym tygodniu, bo jest jeszcze jedno światło, a zespół jest z Londynu i nazywa się Gabinet Luster przez 2O i jest dobrze znane wszystkim tym, którzy się otarli o moją audycję Polish Charts jeszcze z czasów brytyjskich, gdyż bardzo często ich gościłem i też rozmawialiśmy o ich piosenkach. Tu niestety będzie to kolejna piosenka zespołu Gabinet Luster, chociaż nie mają oni tego tak dużo wcale niestety, znaczy stety w zasadzie, że nie mają zbyt dużo wulgaryzmów, ale zdarzają im się czasami i jak już się im zdarzają, to parokrotnie występują w tej samej piosence za pomocą wiązane są przez refren, przez powtarzanie. I tutaj nasi dzielni bojownicy o czystość języka, czyli nasi realizatorzy postarali się, żeby to wypikać, te wszystkie takie ich pomysły na to światło. Zdarzy się tam, usłyszycie coś takiego, co będzie przypominało mielenie czosnku w maszynce do mięsa. Takie takie będzie coś. A tutaj wiem, że Igor to pilnie dopilnuje, żeby to się za chwilę ukazało, gdyż zobaczymy, które światło wam się bardziej będzie podobać. Czy światło Remigiusza Szumana, które musisz przyznać, Igorze, że było bardzo piękną piosenką.
1: Tak, i taką też nieforsowaną, jakby te warstwy kompozycyjne też mogły sobie wybrzmieć. I no tak, tak, coś pięknego. Jestem ciekawy jest teraz, piosenką, jak to zestawimy, bo Gabinet
0: no, zestawienie będzie szokujące.
1: Właśnie.
0: Tak. Szokujące będzie, gdyż to jest piosenka o tym samym tytule, identycznym brzmiącym, aczkolwiek jest ona, że tak powiem, dynamiczną piosenką, gdzie nawet perkusista tam dostał swoje solo, takie jest rozległe i dynamiczne to granie. Sam jestem ciekaw, jak państwo to zestawią i które światło bardziej wam zaświeci w oczy, czy oświetli wasze komórki neuronowe. Drodzy państwo, posłuchajmy, Tkanka Klejowa, niechaj was rozpiera z radości, gdyż światło to jest też wiadomo, że każdy człowiek stara się, żeby w ciemności nie kroczyć. Przynajmniej tak mówi Biblia. Także to będzie takie. A tu wyładuje zespół Gabinet Luster swoją złość na pewnych ludziach, którzy się nazywają politykami lub też sprawującymi władzę manipulacyjną. Stoją gdzieś tam czasami w centrum uwagi, a czasami na poboczu. Taka szara eminencja, która rządzi tak naprawdę niepostrzeżenie. I o tym trochę będzie ta piosenka. Posłuchajmy. Gabinet Luster, Światło, tym razem zupełnie inne światło niż to, co przed chwilą.

0: Tak.
1: No spotkaliśmy się z zupełnie innymi skrajnościami, prawda? Troszkę zaproponowanymi brzmieniowo, lirycznie.
0: Tak, ale nasi dzielni realizatorzy podołali temu wezwaniu.
1: Tak, ale to piękny, piękny lawirunek cenzuralny, cenzurowy, jakby na tym długim słowie. Jakże długim, bo ma bardzo kilka sylab, prawda? To przekleństwo.
0: No tak, no. Najpierw było światło pokoju, a teraz było światło to, które się dobijamy o nie, żeby nam przyszło, przez tę ciemność się przebiło, jakaże jest u niektórych kręgach, nazwijmy to tak.
1: Dokładnie. Ja też podczas tego utworu, gdy teraz wybrzmiewał, powiedziałem, że puszczę kogoś i to się bardzo składa, ponieważ ten pan sam się również puszcza, ale tylko z tobą.
0: Ze mną?
1: No, nie wiem, no, tylko z tobą. No, nie mogę tak

0: i Tomek Wybranowski zapowiedział Jakuba Duszaka jako właśnie dildo Bagginsa, ponieważ Jakub Duszak w Teatrzyku Wnet występował pod jako Bilbo Baggins właśnie. Dlatego taka został nazwany tym świetnym artystą, prawda? Jakim jest
1: no i tam
0: dildo
1: też
0: Baggins.
1: W tym Teatrzyku takie postacie jak Żyrafa Kleszcz i Mendrula też
0: tak
1: występują.
0: To... Albo...
1: Cienkusz Węgrzyn Cienkusz.
0: Tak, albo występuje. Igor... spod znaku topora, ale mieczem wymachujący. To też,
1: tak, tak.
0: Też mogę się pochwalić.
1: Ale Longinus pod Bipięta to trzy głowy naraz. Także to jeszcze...
0: Tak, jeszcze był, kurczę, aj, ale to nie pamiętam, ale był na pewno Szymon Petrus, kurczę, jak on został obwieszczony.
1: Zaraz, też sobie przypominam. Ja dzisiaj słuchałem nawet jednego z tych teatrzyków, one są genialne. I zwłaszcza
0: tak,
1: ten, który był
0: English
1: Breakfast.
0: Tak, English Breakfast dzisiaj, tak? O, słuchałeś, Sławku, byłeś z nami od
1: Słuchaj,
0: rana.
1: Ja tam podsłuchiwam.
0: Podsłuchiwasz. Bardzo mnie to cieszy.
1: Drodzy Państwo, spędziłem wprawdzie trochę w sklepie czasu, bo musiałem coś zjeść, ale tak i tak, jak tylko wracam, to włączam z powrotem od razu Radio Wnet i nawet taksówkarzom opowiadam o tym, że słuchajcie, radio, a co to za radio, to Radio Wnet? Jakieś lokalne? Ja ci dam lokalny taksówkarzu jeden. A potem się kochamy w ogóle strasznie, bo my się lubimy z taksówkarzami i z taksówkarkami też zresztą się lubimy.
0: No, ja też pamiętam, raz mnie pani taksówkarka zawiozła w Krakowie i też powiedziałem, napomknąłem, że jest taka, ma miejsce taka audycja Festina Lente i że zapraszam gorąco.
1: Więc no właśnie ostatnim tygodniu nie słuchałem was i było mi bardzo przykro z tego powodu, ale nie zapomnę ci nigdy tej audycji o pasku, bo dzięki tobie i o Gombrowiczu, bo dzięki tobie zaraz idę do antykwariatu zaprzyjaźnionego i kupuję to właśnie te pamiętniki paska, jak i Andrzejewskiego, Boże, nie Andrzejewskiego, tylko Gombrowicza dzienniki. Widzisz, ile ty mi inspiracji dajesz, Igorze Toporowski?
0: Ja się bardzo cieszę, Sławku, kurczę, no. Naprawdę jest mi bardzo miło, a jutro, to szczególnie cię zapraszam, będzie ciekawie, żeby nie powiedzieć sprośnie właśnie, żeby nie powiedzieć
1: Oj, to
0: sprośnie.
1: Będzie Boj Żeleński, podejrzewam.
0: Nie, będzie... No, nie, słowo gorzej...
1: Dramatopisarz polski.
0: Słowo gorzej nie jest adekwatne tutaj, bo tutaj nie ma tak, że coś jest gorsze.
1: Aleksander Hrabia-Fredro.
0: Też nie.
1: O kurczę, to mnie Fredro, tak. Rozbudzasz.
0: Nie, to nie będzie polski pisarz. Tak, ale sprzed 250 lat też.
1: Boccaccio? Nie,
0: francuski, to nie markizem był.
1: Markiz de Sade.
0: Tak, dokładnie. No i to...
1: Czyli żywoty z państwa wolnych, dobrze pamiętam?
0: Ja tutaj mam niedolę cnoty i zbrodnie miłości.
1: Oj.
0: No, więc będzie, no na pewno będzie prowokacyjnie,
1: to może zostawmy to do godziny 22.
0: Dokładnie, może tak.
1: I zapowiemy wtedy to, bo drodzy tak. Państwo, wszystko co mówi Igor Toporowski to jest warte złota i srebra i także platyny, ale nie o wszystkich godzinach.
0: Ale jutro będziemy opowiadali o godzinie 15, więc w niedzielę to... No. Świetnie się składa po prostu.
1: Porą śniadaniową.
0: Tak, o właśnie, do śniadanka można sobie posłuchać. Ale lepiej już być po śniadanku, do kawy.
1: To jedziesz z tym dildo.
0: Jadę z Bagginsem. Tym dildo Bagginsem razem z Marszalem właśnie tutaj jest na featuringu. Razem z dildem. I w utworze właśnie wspominanym wcześniej, czyli puszczam się. Ale tylko z tobą.
1: Nie, no puszczasz.
0: No ja puszczam puszczanie się, ale tylko z tobą.
1: Tylko ze mną.
0: Tylko z tobą.

0: No i wszystko jasne.
1: Ja bardzo lubię to brzmienie Dildo Bagginsa, bardzo chodzi mi tutaj o mix i różne transienty, jakie używa Flangery
0: Co on używa?
1: Transienty, Flangery, Phaser, jakby w sensie, jakby to powiedzieć tak. No, nie słyszysz, Sławku, tego wokalu jako, nie jest takim czystym i przejrzystym wokalem, jakby nagrywanym studyjnie stricte, w sensie jest nagrywany studyjnie, ale później są nakładane, jest processing na niego nakładany. I
0: to mówi producent, drodzy państwo, słuchajcie, a będziecie łatwiej przyswajalni.
1: Co ja tam wiem? W związku z tym właśnie ten, no to, tak jakby to opisać właśnie najprościej, ten wokal. Mi się on kojarzy z taką troszkę elektronicznością, mechanicznością, ale to chodzi o sam właśnie wokal, a nie styl. Czy też jakby był troszkę za mgłą, ale to jest taka mgła właśnie tych elektronów, aniżeli wilgoci.
0: Pięknie to ująłeś, ja się wsłuchałem całym sobą i powiedział, że włączyłem wszystkie możliwe zapasowe uszy. Bo po prostu ja tych terminologii tej waszej producenckiej nie znam i się przyznaję bez bicia. No i bardzo, tu mnie dużo, że tak powiem, nauczyłeś pewnych zwrotów. Jak to było?
1: Flanger. Według mnie to jest flanger, co
0: ja słyszę. Jakieś diencje były.
1: Diencje? Transienty.
0: No, końcówka. Transienty. Widzisz, nie nauczyłem się jeszcze. No, dobra.
1: Spokojnie.
0: Drodzy państwo, to tutaj się będę uczył od Igora producenckich zwrotów, natomiast ja teraz przystąpię, żebyśmy wrócili do klimatu, który nam Remigiusz Szuman zapodał, czyli to światło takie mistyczne, bym powiedział. Rozpostarta płachta nieba i nie wiem, czy wiesz, kto to jest orkiestra na zdrowie i kto za nią stoi jako szef.
1: Nie wiem.
0: Ja ci powiem. Ja się tego naumiałem też jakiś czas temu. Mianowicie jest to przepiękny projekt muzyczny, którego szefem jest Jacek Klejf, ta słynna postać medialno, nazwijmy to show biznesowa, która jest poza tak zwanym ogólnym mainstreamem, ale za to jest Jacek Klejf jest autorem chociażby na przykład takiej słynnej ballady o miłości w magazynie Koła Rolniczego i tego typu rzeczy. To jest poezja czystej wody, musisz się z tym zapoznać, jeżeli jeszcze nie zdążyłeś, to ja się będę uczył od ciebie tych zwrotów producenckich, a ty się uczysz teraz Jacka Klejfa, polecam ci gorąco i na pewno będziesz zadowolony. Rozpostarta płachta nieba i orkiestra na zdrowie w ramach głosowania na listę Polish Chart.
1: Przepraszam, tutaj cały czas chochliki mi się wgrywają, ale...
0: Chochliki to jest nasza specjalność,
1: to po prostu
0: państwa.
1: źle przycięty plik, to się zdarza.
0: Przycięli.
1: I teraz już będzie świetnie.
0: Tak, świetnie będzie.

0: a czego nie.
1: Fajne takie momenty reagujące wręcz w trakcie tego kawałka i tak sobie rozmawialiśmy ze Sławkiem właśnie na temat wersji live'owych i tego, jak one zachowują tę prawdę też w sobie w sumie i porównywaliśmy.
2: Tak, bo nawet
1: to,
2: jak dochodzi do małych aszybków, jak mówią Rosjanie, czyli chodzi o pomyłki, to też ma to swój urok, bo ten playback to zabija totalnie żywotność muzyki, chciałem
1: tak
2: powiedzieć.
1: I ja muszę teraz, Sławku, jakbyś dał mi 10 sekund, ponieważ
2: ktoś... Ci nawet mnie... 20, umawiamy się, że masz ode mnie dychę gratis.
1: Dziękuję bardzo. Ktoś zadzwonił do radia, więc chcę sprawdzić, co się dzieje.
2: Ktoś zadzwonił do radia?
1: Tak, to znaczy zadzwonił tutaj domofonem. O to mi chodzi.
2: A,
1: tak.
2: I myślę, że jest to pan doktor Jabłonka.
1: A, nie, niestety.
2: Bo on o tej porze się często
1: tak,
2: pojawia.
1: Prawda, to prawda, pojawia się pan doktor, ale dzisiaj go w ogóle nie było, dlatego wydaje mi się, że to nie on, ale wiem, kto to może być. Może to być Jakub Węgrzyn, ponieważ tutaj obok radia, gdzieś lokal odbywał się konkurs jednego wiersza i wiem, że przed 9 miał się pojawić z powrotem.
2: A Jakub miał 17 mgnień wierszy.
1: Tak, miał na 17.
2: Pamiętam, też podsłuchiwałem.
1: To może ja teraz szybko, Sławku, w 10 sekund pobiegnę, otworzę drzwi, jeśli to on, a jeśli
2: tak,
1: nie, to
2: ja będę zagadywał ciszę radiową.
1: Tak,
2: uwaga,
1: dobrze.
2: Drodzy Państwo, czas start.
1: I to jest, przepraszam, to jest właśnie ten plus tego, to jest to żywe radio właśnie. To jest piękne podsumowanie tego, o czym mówiliśmy w stosunku wersji live'owych do tych playbackowych, prawda?
2: Teraz będzie wersja live'owa biegu Igora Toporowskiego. Drodzy Państwo, już się schyla, już jest w blokach startowych. Właściwie już zaraz startuje. Igor, trzymam kciuki. Będzie to rekord życiowy Igora, który pobija od drzwi wejściowych do swojego gabinetu, który jest, że tak powiem, gabinetem wysoko rozwiniętej techniki elektronicznej.
1: Tak.
2: I na pewno już otworzył komu trzeba. Czy był to Jakub Węgrzyn?
1: Tak, był to Jakub Węgrzyn i kurczę, nawet już zdążył się zapuścić troszkę dalej, odejść od tych drzwi, ale udało mi się go zawołać, więc przybył z powrotem. Ale teraz nie wiem.
2: Witam cię, Jakubie.
1: Właśnie
2: nie słyszę.
1: Bo nie ma go nawet w studio. Nie wiem, gdzie się podziewa teraz.
2: No proszę.
1: Tak mu zaufałem, tutaj przyznam się słuchaczom. Mam nadzieję, że jestem bezpieczny, prawda, z Jakubem Węgrzynem.
2: Nie no, słuchaj, Jakub Węgrzyn to porządna firma i sama za siebie mówi.
1: Super by było, jakby ta firma przemówiła, ale chyba nie po drodze mu do studia.
2: Ludzkim głosem nie musi przemawiać, bo mówi ciągle, więc gdyby to chodziło o Wigilię, no to by musiał być ktoś mniej sympatyczny, a u nas nie ma takich. U nas są sami sympatyczni ludzie związani z radiem.
1: Sama prawda.
2: Mówię?
1: Sama prawda.
2: Sama czy prawda i tylko prawda. Drogi przyjacielu Igorze T., powiedz mi, kogo masz na myśli teraz muzyczną, że tak powiem, premierą dzisiejszego tegoż właśnie Igielnego Ucha.
1: No właśnie, miałem coś na myśli, ale zamiast tych myśli to przed oczami moimi się pojawił właśnie magicznie tutaj Jakub Węgrzyn.
2: O, to może on coś wybierze. Cześć, Jakubie, słyszysz nas dobrze? Jak mnie słychać?
3: Cześć, słyszę cię dobrze.
2: Cześć, Jakub, uwielbiam twoje wiersze, 17 mgnień wierszy na 17 urodziny Radia Wnet i też występujesz czasami fantastycznie w tym mędrulowo-żyrafowo-kleszczowym, że
1: Taczyku.
2: Tak powiem, Taczyku, który nie jest cienkuszem bądź co bądź.
3: To jest mi niezmiernie miło, jak tylko Konrad Mędrzecki, mając taki wachlarz różnych niesamowitych, pięknych głosów Radia Wnet, wybiera mój. Konrad Mędrzecki rzeczywiście urozmaicił. Ja pamiętam gdzieś rok temu, tak by chyba mniej więcej, nasz prezes Krzysztof Skowroński powiedział: słuchajcie, teraz przydałoby się trochę teatralizować Radio Wnet i wtedy właśnie Konrad Mędrzecki zaczął pisać te teksty. Super, super są.
2: Fantastycznie, bo on nie tylko jest tutaj bardzo twórczy, ale też parafrazuje klasykę polskiego teatrzyku radiowego, jak Zielona Gęś i te wszystkie
3: inne. Tak, nawiązuje do tradycji oczywiście.
2: Fantastyczne to jest i powiem ci szczerze, że mój ukochany odcinek, od razu ci mówię, to jest English Breakfast. I ja może powiem coś takiego, drodzy państwo. Kiedyś miałem taką sytuację, gdyż muszę dygresję małą zrobić. Mało Anglików jeździ w Wielkiej Brytanii na taksówkach. Właśnie głównie to są ludzie z pewnych kręgów tam daleko wschodnich, blisko wschodnich w zasadzie. I kiedyś w nocy zatrzymałem taksówkę w Luton i on mówi do mnie: siadaj na tylnym siedzeniu szybko, bo nie mogę tu stać. A ja chcę siadać, ale tam coś mi przeszkadza. A on mówi: sorry for my multi-pack of sparkling water on my backseat. No i tak się tam mówi.
1: I takie sytuacje też się zdarzają przede wszystkim.
3: Po prostu bardzo jest cienka linia między życiem i śmiercią, prawda?
1: Każdego dnia możemy się natknąć na coś
3: ostrego.
1: Ostrego, dokładnie. Za każdym
2: nawet multi-pack of sparkling water on my backseat.
1: Nawet tak. A mnie zaciekawiło. Mnie zaciekawiło, bo Jakub Węgrzyn tutaj był obok, właśnie tak jak powiedziałem, lokal w lokal. Czy Jakubie to by się udało coś wygrać w takim razie?
3: Nie, właśnie byłem na konkursie jednego wiersza i wygrał pan taki już dojrzalszy o 20 lat doświadczeń ode mnie wierszowo. Ja dostałem uwagę od profesora Pruchniaka, Pawła, który tam był jurorem tego konkursu. To jest taki jeden z największych specjalistów w Polsce od poetyki. Dostałem taką sugestię, że wiersz wierszem, nawet ciekawy, ale zapis im się nie podobał, tym jurorom, bo ja tak trochę niedbale zapisuję te wersy, nie układam tego tak chyba, jak to powinno być. Ja wiem, że właśnie jurorzy, tak gdzieś mnie doszło, zwracają na to uwagę. Ja jednak bawię się w taką awangardę, tam nawiązując do tych białoszewskich watów i innych. No, nie udało się, ale ten, co wygrał, był niezły. Naprawdę warto było go nagrodzić.
2: A lubisz wiersze o roślinach?
3: O roślinach? Lubię, jak w poezji są zmysły uruchamiane.
2: Uważaj, to ja ci powiem mój wiersz o roślince. Lubisz roślinka zwana bzem.
3: O!
2: Pewna wrocławska para wybrała się na spacer wiosenny we dwoje. Lubisz bez, kochanie? Bardzo, lecz się boję.
1: Ja już to słyszałem, co taki...
3: Nie ma wiosny bez zapachu bzu.
1: Ojej. Zawiało tą poezję.
2: Ja już to czuję normalnie.
3: Tak. A później kwiatki zamieniają się w owoce i jest czas zbiorów.
2: Kiedy wiosna się u nas w Polsce zaczyna, kiedy słychać wiersze Jakuba Węgrzyna.
3: Nie ma bata, że w Radiu Wnet zabraknie Sławka Orwata.
1: No tak.
3: A najlepsze wnioski ma Igor Toporowski.
1: No właśnie, no tutaj mamy taki kącik już poetycki, aniżeli rapowy w sumie. No to...
3: Ale w Radiu Wnet jest wielu poetów, przecież Tomasz Żebranowski pisze dobre wiersze.
2: No,
3: Iza Smolarek przecież jest poetką taką, ona miała nawet swoje takie 5 minut. Ona...
1: Nie wiedziałem nawet.
3: Tak, ja kojarzę, jej nazwisko się przewijało w różnych tam salonikach literackich.
1: No proszę.
3: Tak,
2: no
3: tak.
2: I Aleks Sławiński też.
3: Aleks Sławiński też pisze wiersze, tak, tak. Także no.
2: No i jest u nas trochę jest takich trochę artystów. Natomiast jest taki człowiek, którego uwielbiam i no, słuchajcie, no co ja mam zrobić? Ja mam słabość do tego pana, który zawsze jak się kończy jego wejście na antenę i program, to zawsze mówi: to pa!
1: Albo mówi, podchodzi czasami do ciebie, jak sobie siedzisz spokojnie, i mówi: uspokój się!
3: A żebyś wiedział.
1: Tak, tak.
2: Ale na pewno nie mówi jak mój były kierownik z czasów polskich sprzed wieków, który nie lubił strasznie, jak się zajmowaliśmy innymi rozmowami niż służbowe. I wchodził i na przykład słyszał taki gromki śmiech i mówił, zawsze jak wchodził, mówił: proszę nie wprowadzać elementów wesołości.
3: Nie wiadomo, co potem po takim komentarzu, to już człowiek tylko siedzi.
1: Ja się od razu zaśmiałem.
3: Widzisz. Jakby mu mrówki chodziły po kręgosłupie.
1: A właśnie, a jeśli czyimś mechanizmem obronnym jest śmiech, to co wtedy?
3: To wtedy nie ma się jak bronić.
2: Śmiechoterapia.
1: My tutaj mamy kolejny wierszyk od naszego słuchacza. Bez Orwata i topora nie ma sobotniego wieczora.
2: To mi na Staszka pachnie.
1: To bardzo trafiłeś.
2: Staszku, pozdrawiamy cię mocno.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Drogi Jakubie, to coś musimy teraz...
3: Puśćmy jakąś muzykę.
1: O,
2: no słuchajcie,
1: powiedział.
2: Dzisiaj przecież jest, drodzy zażądał. Państwo. Ja mam pomysł, dlaczego Włosi nie pojechali na Mistrzostwa Świata, bo to jest oczywiście wykręt, że tam przegrali. Oni się podłożyli, podejrzewam, tej Bośni i Hercegowinie, bo jest prostym, kto jeździ po Włoszech lub z Włochami miał do czynienia, to miał zawsze chyba ten sam problem. U nich bardzo mało ludzi mówi po amerykańsku, po angielsku. Znaczy.
3: No tak jak we Francji i w Hiszpanii też tak jest.
1: To prawda.
2: No więc właśnie. Dlatego jest taki utwór wykonawczyni, która się nazywa Yolanda, We Not Speak Americano, i to będzie odpowiedź nasza wnetowska, dlaczego Włosi nie pojechali na ten mundial. Posłuchajmy.

0: I drodzy Państwo, tutaj teraz się, że tak powiem, będzie proponował swoje... Bo to była piosenka okolicznościowa, na okoliczność taką, która nam się tylko wydaje oczywiście, że Włosi uciekli trochę od odpowiedzialności, bo nie spikają Amerykanów.
1: To prawda, może się właśnie wywinęli w ten sposób, a Bośnia i Hercegowina stali się bohaterami.
0: No de facto teraz Bośnia i Hercegowina też sobie tutaj nieźle radzi, bo to widać, słychać i czuć z odległości. Teraz Katar rozprawia się powoli z Szwajcarami, ale tutaj pewności nie mam, czy się rozprawi, bo Szwajcarzy mają dobre antybiotyki. I Katar może mieć kłopoty, natomiast dzisiaj w nocy... Nie słuchaj tego, co ja mówię w ogóle, Igor. Nie bierz tego na poważnie, ale Brazylia na pewno dostanie baty od Maroka.
1: Oj, błagam, już błagam.
0: Słuchaj, Maroko to jest półfinalista Mistrzostw Świata sprzed jakichś paru lat.
1: A kurczę, zapomniałem o tym faktycznie, oni zeszli daleko.
0: No.
1: Ale to było jednak mimo wszystko parę lat temu, więc wiesz...
0: No to oni są jeszcze lepsi podobno.
1: No wiesz, ta kadra mogła się troszkę pozmieniać, wymieszać już... Nie wiesz, jak to będzie naprawdę, no ja jednak...
0: Pamiętaj, że Katar i Saudyjczycy to potęga piłkarska.
1: To... No, nie odpowiem.
0: Związek Zjednoczonych Emerytów Arabskich, Emiratów Arabskich.
1: Tak, i nadzieja nowego lądka. Zdroja.
0: Zdroja.
1: Londynu.
0: Zdroja.
1: Blondyna.
0: Blondyna, rozumiem.
1: Ale my tutaj zmierzamy do góry, można powiedzieć. Patrzymy w górę na pewno, ponieważ jest to...
0: Jest taki film, który nie patrzy w górę. Pamiętasz ten film?
1: Tak, to sprzed kilku lat. O ten ci chodzi, tak. Z Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence.
0: No, tak, i na końcu giną od
1: tak,
0: jakiejś
1: tej
0: tam...
1: wielkiej tam aster...
0: Bryły.
1: Idy, czy coś...
0: Ale są szczęśliwi, bo się przygotowali, trzymają się za ręce i...
1: Tak, no generalnie super sprawa, na pewno.
0: Z prawa i z lewa i zewsząd wielkie fale.
1: Z każdej
0: fale
1: strony.
0: To nie jest, broń Boże, nie meksykańskie fale, drodzy Państwo, ani piekło Monterrey.
1: No właśnie, ale Meksyk jednak zafalował.
0: Tak.
1: W meczu otwarcia.
0: Jest nawet taki zespół Lustra, który śpiewa fale, także to też o falach będzie jeszcze dzisiaj może nawet.
1: Wszystko pięknie.
0: Natomiast teraz
1: zamyka,
0: tak. To się tak zwane domknięcie zachodzi. Drodzy Państwo, kogo to Igor Toporowski nam zaproponuje
1: A
0: teraz?
1: Bardzo znaną tobie personę na pewno, Sławku. Jakby ci to powiedzieć? Pablo Potek.
0: Pablo Potek z Oświęcimia, to jest, drodzy Państwo, nasze odkrycie. Nie muszę ci coś powiedzieć. Jak ostatnio rozmawiałem przez telefon 40 ponad minut z niejakim Grzegorzem Skawińskim, tak, tą legendą polskiej gitary i w ogóle zespołu Kombi i w ogóle wszystkich swoich zespołów, mówię do niego: panie Grzegorzu, bo on nie mógł ze mną dzisiaj tu być, gdyż grał koncert, ale powiem ci tak, powiedział do niego, najbardziej co pamiętam z pańskiej, bo przebogatej dyskografii, to takie wejście, gdzie pan mówi takim głosem jak Barry White, z takim niskim: noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwoje mamy jakąś szansę. On wybuchnął śmiechem i mówi, że wtedy mnie nagrywali. Nie dość, że mówiłem takim właśnie ciężkim, dolnym, wysokim, no, przepraszam, niskim głosem, to jeszcze mnie zwalniali, także to było na Barry White'a. No i to żeśmy sobie ustalili. I ja mówię, a wie pan co, panie Grzegorzu, że mamy w naszej mało mainstreamowej lidze, tutaj w naszej liście przebojów, takiego Pablo Potka, który ma taką piosenkę, która przypomina zespół Kombi, Femme Fatale się nazywa. Ale my tego dzisiaj nie będziemy grali, grali inną piosenkę Pablo Potka. Posłuchajmy,
1: bardziej
0: jaka
1: pozytywną,
0: to będzie
1: wydaje mi się.
0: Chociaż... Do niebios
1: bram.

0: Najpierw to światło niebiańskie, potem ta rozpostarta płachta nieba, a teraz do niebios bram. No jesteśmy strasznie cały mistyczni czas, dzisiaj tak. I bym powiedział duchowo nastawieni do życia. Myślę, że to ta Braziliana w nas to czyni.
1: A ja właśnie, kurczę, no... Według, z mojej perspektywy na pewno tak, ale no nie wiem, Sławku, co teraz ty planujesz.
0: To może zaczarujmy. Zaczarujmy w takim razie, żeby ci się udało to twoje obstawianie wygrać.
1: O, oh, wow.
0: Zaczarujmy w taki sposób, że przygotuj, bo ty jesteś realizatorem, więc muszę ciebie poprosić, żebyś przygotował dla siebie takie coś jak
1: Kurczę.
0: To się nazywa Samba de Janeiro.
1: Samba de Janeiro.
0: Jeżeli posiadasz takową swoim... Będziemy czarować Brazylię dzisiaj w nocy, bo ja miałem zły sen, że ona przegra dzisiaj z Kretesem, z Marokiem. A to wiesz, co by nie mówić, to kiedyś to było nie do pomyślenia, ale teraz może tak być. Więc czarujemy Brazylię piosenką Rio de Janeiro i to taką, bym powiedział, Sambą de Janeiro, żeby tylko się udało tutaj i żeby Igor przewidział dobrze wynik. Uwaga, uwaga.
1: Jeszcze sekundę muszę.
0: Jeszcze sekundę, drodzy Państwo. To są tak zwane uroki radia na żywo. I to są... O właśnie, bo ktoś do mnie ostatnio pisał, jakaś nasza słuchaczka, nie zapamiętałem nazwiska i imienia, że bardzo jej się podobała piosenka atrakcyjnego Kazimierza i zespołu Wiśnie Magia Radia, gdzie zostały wyjaśnione wszystkie te powody, dla których radiowcy mają powodzenie u kobiet. O ile to jest w ogóle prawda.
1: Ale nie, generalnie mi też się bardzo spodobała Magia Radia, której nie słyszałem nigdy wcześniej, a bardzo...
0: To zagrajmy tak. Magię Radia. A Samba de Janeiro przygotujemy sobie tak z impetem.
1: Ale ja właśnie chciałem, kurczę, zakomunikować, że jestem gotowy z tą sambą.
0: A, to widzisz, jednak tutaj bardzo dobrze dbasz o interesy z niejakiego Igora Toporowskiego. Także dawaj to. Czarujemy Brazylię, żeby sobie poradziła z Casablanką i innymi tam tymi górami Atlas i tak dalej, bo słuchajcie, Maroko to teraz zaczyna być tak jak Kartagina kiedyś. Takie silne państwo w piłkarstwie afrykańskim.

0: To teraz ja mam teraz Zara, to ja mam dylemat.
1: Słucham, jaki?
0: Bo chciałem puścić właśnie z swojego ramienia, bo taka moja kolej przyszła na piosenkę, która jest u Chujgielnym i ona się nazywa Cała Zara śpiewa z nami.
1: Tak, tak.
0: Ale też mówiłem o tej magii radia, ale to może po kolei. Co byś wolał na początek, żebyśmy zapodali Państwu w ramach... Czy to prawda, bo to jest zagadkowe. Wiele kobiet się pyta nie się, tylko mnie, nas tutaj niekiedy. Czy to prawda, że głosy radiowe to mają powodzenie u kobiety? Głosy może tak, potem rzeczywistość przerasta niektóre kobiety. Znaczy, nie chodzi o ciebie, Igor, bo ty jesteś młodym, przystojnym i dobrze zapowiadającym się prezenterem radiowo-telewizyjnym, a ja to już jestem tylko zwijającym się radiowcem w kwiecie wieku. Ale może posłuchajmy tej piosenki najpierw, żeby zupełnie wyjaśnić wszystko, skąd to się wzięło, że faceci mają podobno jakieś powodzenie u kobiet, którzy siedzą za sitkiem radiowym. O tym śpiewa nasz atrakcyjny Kazimierz. To jest ten sam Kazimierz atrakcyjny, który był sprawcą ciąż jako mąż i nie mąż w innej piosence, ale tym razem z zespołem Wiśnie to robi i to jest live'owe nagranie, a w zespole Wiśnie, muszę wam powiedzieć, jeden z głosów kobiecych to jest niejaka Kaja, ja słyszałem.
1: Ja tylko pragnę jeszcze, Sławku, zanim usłyszymy magię tak, radia, tak. Który utwór bardzo też lubię po ostatnim zapoznaniu się z nim. Pragnę donieść najnowsze informacje z pola karnego, Bitwy. Tak dokładnie, tak nawet, ale jest sprawdzany potencjalny rzut karny po zderzeniu katarskiego bramkarza z kolanem szwajcarskiego napastnika i no naprawdę źle to wyglądało. Bramkarz leżał przez kilka minut plackiem, że tak powiem brzydko, na murawie, ale w końcu wstał i jest chyba, wygląda na to, że zdolny do gry.
0: Ale lepiej leżeć plackiem niż babką piaskową, bo w tym momencie staje się dziadkiem piaskowym, a dziad piaskowy, dziadek to był z NRD.
1: O, to nie.
0: Wiesz, co to było NRD? No, to było...
1: To znaczy, no, na pewno nie wiem, tak jak... I mamy rzut karny?
0: Ale jak to? Bramkarz będzie...
1: Właśnie,
0: sterał,
1: to
0: jak?
1: Jest niesamowite. Jeszcze bramkarz otrzymał żółtą kartkę teraz.
0: No, za udawanie?
1: Właśnie, nie, zszedł ze światła bramki na bok, podniósł ręcznik i za to chyba dostał żółtą kartkę albo za jakieś pretensje wcześniejsze do sędziego.
0: Czyli miał jakieś dyskusje z sędzią? Z sędzią się nie dyskutuje.
1: Ale no właśnie, niesamowita sytuacja w sumie. Ja nie oglądałem tego zajścia całego, ponieważ oczywiście byłem skupiony na rozmowie z tobą, Sławku, ale może jak za chwilę ujrzymy powtórkę, to się dowiemy, co tak naprawdę zaszło.
0: Bo to jest
1: no, w tym momencie rzut karny się będzie wykonywał.
0: To Igor tutaj dla was, drodzy słuchacze, a ja powiem coś takiego, patronite.pl /radio.wnet. Jeżeli chcecie słuchać znakomitych polskich piosenek, nie tylko niszowych, w akompaniamencie rzutu karnego meczu Katar z kim to? Katar z Szwajcarią.
1: Ze Szwajcarią.
0: Słuchaj, Helweci, bo tak na nich też mówią. To jest taki zespół nieobliczalny, bo on miał w swoim składzie na przykład reprezentantów urodzonych w Kosowie, w Albanii na przykład mają też takich, tego pamiętam dokładnie, tak mi się kojarzą.
1: Ja tego nie zweryfikuję niestety.
0: Ale tak mi się kojarzą, że mieli taką silną grupę Bałkańców u siebie w ramach reprezentacji Szwajcarii. To są niedobrze. A Katar to w ogóle ma zbieraninę z całego świata tych zawodników, z tego co mi się kojarzy, bo skarb kibica sobie kupiłem, Igorku. Taki mądry jestem, przemędrula.
1: No i ja tutaj nie chciałem ci przerywać, Sławku, ale chcę...
0: No, to dobrze.
1: Tutaj, dziękuję. Chcę powiedzieć, że padła bramka. Embolo wykonał rzut karny w 17 minucie w lewy dolny róg, gdy bramkarz Kataru, może jeszcze nie otrząśnięty z tego uderzenia po kolanie, rzucony w zupełnie przeciwną stronę bramki i już nawet wznowiony mecz. Ale my już wracamy do listy Polish Chart, tudzież do programu Ucho Igielne, który zawsze ma miejsce po zakończeniu jednego z notowań. No zawsze, no już chyba zawsze można można tak powiedzieć.
0: Tradycyjnie.
1: Prawda? Tradycyjnie, o właśnie.
0: Narodziła nam się nowa świecka tradycja.
1: Tak, dokładnie. Więc atrakcyjny Kazimierz, prawda? I Magia Radia.
0: I zespół Wiśnie.
1: O tak.

0: Nie wiem, co to były za odgłosy, ale na pewno nie były to odgłosy dżungli.
1: Ale świetnie tutaj, świetna imitacja właśnie tej dżungli z kolei. Bardzo mi się to podobało. Te onomatopeje, wokalizy, tudzież...
0: Onomatopeja, drodzy Państwo, gdybym nie... Kto nie miał matury, się będzie uczył do matury, to sobie znajdzie, a ja powiem, że to jest dziecko, które ma zabawkę o nazwie Topej i się nią bawi.
1: Okej, okay. Onomatopeja, ale no tak, tak, tak, Topeja. Bo jeszcze...
0: Peja Rychu, Rychu Peja.
1: Rychu Peja również, ale też właśnie się mówi na strony na Facebooku Peje. Czy to są page?
0: Co ty mówisz?
1: Od słowa page, strona, to pay. Na Peju. Wrzuciłem posta na Peja. Ale nie wiem, nie wiem na ile tak się dalej mówi, ale wiem, że to był taki żargon
0: tak
1: za moich lat licealnych.
0: No, a to tak pierwszy z brzegu.
1: Pierwszy z brzegu, dokładnie.
0: Z brzegu opolskiego.
1: Tak, nie tego dolnego.
0: Nie, brzeg dolny nie. To inny artysta reprezentujący brzeg dolny. Natomiast brzegów mamy dużo. Będzie dzisiaj nawet o jednym z brzegów, być może jeszcze jakaś piosenka, która się ujawni.
1: O proszę.
0: A na razie, drodzy Państwo, my jesteśmy w Uchu Igielnym, przypominam, to jest taka zabawa słowno-muzyczna, gdzie zaskakujemy się z Igorem Toporowskim swoimi przemyśleniami na temat piosenek, które biorą udział w głosowaniu. I takich na przykład... Cała Zara śpiewa z nami, tańcząc walcza. Nie, to nie ta piosenka, ale tytuł się zgadza, a duet się nazywa Renata Ślesicka.
1: Ślesicka.
0: Ślesicka, o właśnie, jeszcze się nie nauczyłem, to jest świeża grupa, duet w zasadzie. Oni nawet nie wiem, czy czasami nie są jakimiś też poza muzyką związani ze sobą, tego nie wiem, ale tak mi się gdzieś dotarło. Sprawdzić muszę dokładniej. Natomiast, drodzy Państwo, drugim filarem tego duetu jest Jakub, i to nie Węgrzyn, tylko Magier.
1: Tak.
0: I piosenka jest o... No o czym może być piosenka Cała Zara śpiewa z nami? Posłuchajcie sobie sami.

0: Prosimy o opuszczenie salonu.
1: Dobrze, że nas to nie dotyczy, Igor.
2: Dlaczego? W sensie nie jesteśmy zakupoholikami?
1: Czy nie, nie mamy na tyle środków.
2: Okej.
1: Nie mamy na tyle środków.
2: A chciałoby się mieć, chociaż to niczego nie daje właśnie, bo to co, ma się te środki i właśnie tak się je konsumuje. Bez sensu to jest też wszystko.
1: No. Jeszcze dodatku z karty płacisz i tak. To jest pułapka straszna.
2: Tak. Tego nie czujesz, jak te pieniądze wypadają ci z ręki. A tutaj widzisz, płaszczyk za dwa koła, czerwony berecik.
1: I tak z antenką.
2: O, właśnie.
1: Czerwony berecik z antenką.
2: No fajny utwór, to taki...
1: Taki jajcarski,
2: ale też nie taki reggaetonowy właśnie... Tak. Fajne. Ja znam tę panią Renatę Ślesicką. Znaczy nie znam osobiście, ale słyszałem o niej wcześniej i kojarzy mi się właśnie ona z takimi akustycznymi utworami i też takimi koncertami bardzo intymnymi może. A tutaj fajnie, bo to taka inna produkcja, inne wydanie tej pani razem z panem Magierem.

0: kontakt z artystami, bo najchętniej bym w ogóle nie miał z tego Facebooka, ale teraz jest taka moda, że wszyscy na TikToka wsadzają tam. A ja TikToka powiedziałem, drodzy Państwo, nie założę nigdy TikToka.
1: I to się szanuje, Sławku. Ja to bardzo doceniam. Cieszę się, że obyś wystał z tym do końca postanowieniem. Ja niestety mam TikToka, ale go w ogóle nie używam. Wydaje mi się, że młodzi artyści teraz niestety są skazani na tego typu. W ten sposobem wyciągają rękę do odbiorcy, prawda? Bo ile razy już wspomnieliśmy podczas audycji Polish Charge, że to plansza się odwróciła, prawda? To nie odbiorca teraz poszukuje artysty, tylko artysta niestety poszukuje słuchaczy.
0: No, co powiedziałeś, bardzo ciekawą tezę, na którą można teraz przejść do dyskusji wielogodzinnej. Natomiast podpowiedz nam, Igor, ja tak po cichu mówię, żeby nikt nie słyszał.
1: Tak.
0: Czy tam się zmienił ten wynik, czy dalej 1-0 z karnego?
1: Dalej 1-0 z karnego. 7 minut temu miała jeszcze miejsce przerwa na nawodnienie tak zwane.
0: Właśnie teraz zrobili coś nowego. W sensie przerwa na nawodnienie.
1: Tak, hydration break. Jest, to prawda.
0: Ja nie mogę tego. Ja nie wiedziałem, że dożyję czegoś takiego.
1: A też zobaczyłem, udało mi się złowić tę powtórkę, prawda, jeśli chodzi o bramkarza katarskiego i napastnika Szwajcarii. No i niestety faktycznie, no to była to wina bramkarza, ewidentnie tutaj nie był na spalonym napastnik, wyszedł ładnie poza linię obrony, dostał piłkę i bramkarz wyskoczył na niego jak pantera po prostu, nie trafił w piłkę, tylko zderzył się z napastnikiem, no tylko no, to zderzenie miało swój punkt.
0: Czyli bramkarz do dwóch zawodników szwajcarskich mówi pantera, pan potem.
1: No oby nie potem dla Kataru, oby nie potem, oby to się tylko skończyło na tym, co było, ale no nie wygląda to chyba wesoło. No, oczywiście w tej perspektywie.
0: No to znaczy, że sprawiedliwie drużyna z Europy, no bo tak się zastanawiam właśnie, jak teraz się zachowywać, czy powinniśmy kibicować nasz kontynent jako przedstawicieli naszego kontynentu, czy na przykład jednak obstawać za tą Brazylią, nie?
1: No
0: Maroko to północna Afryka, ale gdyby... Ale gdyby przyjąć...
1: Że łączymy się tym małym mostkiem.
0: Cesarstwa Rzymskiego, czyli cały ten basen Morza Śródziemnego, no to ten
1: rabat... Beretem, tak.
0: Albo, słuchajcie, czy słyszeliście takie określenie, czy ma pan, czy bierze pan od nas rabat? Nie, Casablanca.
1: Ale to gdzie taki sklep, kurczę? Wskaż mi taki sklep, Sławku, to ja z chęcią się tam udam.
0: Z Kaszmir to właśnie było to, co oni przez chwilę śpiewali. Wskaż mi. Jezu, nie wiem, Kaszmir.
1: Ja teraz mam propozycję od siebie z kolei i jest to propozycja tutaj rodzinna, że tak powiem. Właśnie, ale ty wiesz, Sławku, o co może mi chodzić, ponieważ rodzinna, jeśli chodzi o nasz pion realizatorski tutaj, jest pewien realizator, który dowiedziałem się dzisiaj właśnie dzięki tobie, że tworzy muzykę.
0: Tak.
1: Właśnie.
0: Tomasz Rosłon.
1: Dokładnie. I
0: który się nie odzywa w ogóle, nie znacie jego głosu, a ja znam.
1: Ja też wydaje mi się, że kiedyś słyszałem. I teraz przekonam się, bo ty nie wiesz, Sławku, czy tutaj Tomasz odpowiada za produkcję, ponieważ to jest duet.
0: Z tego co wiem, to oni we dwóch, no, koledzy, wiem, że nawet się bardzo kolegują, gdyż kiedyś przyjechał po niego do studia, kiedy kończył zmianę ze mną i rozmawialiśmy o tym, że ten utwór tak na ostatni rzut oka był, ucha był w zasadzie robiony, ale to bardzo dopracowywany był. Formacja, którą stworzył, nazywa się 6-4, czyli tak jak mój rocznik urodzenia, 6-4, a tytuł jest jakże znajomy.
1: Oj tak.
0: I to jest, tytuł jest Bonnie
1: and
0: i Clyde.
1: I Clyde, właśnie to jest I spolszczone tutaj, ale
0: I powiem ci, Igorku, że znając swoje upodobania muzyczne, to będzie ci się to podobało.
1: O, to mnie zaciekawiłeś, Sławku, dlatego no niech wybrzmi ten utwór.

0: No i co na to powiesz, drogi kolego?
1: No, jestem zaciekawiony. Najbardziej mnie ciekawi to, kto rapuje. Ale wydaje mi się też, że właśnie Tomasz ma pewnie upodobanie do bardziej producenckich tutaj.
0: Tak, tak. Z tego właśnie, co wiem, to on tu się właśnie głosowo raczej nie produkuje, ale wiem, że bardzo dużo włożył tam właśnie w aranżację i chyba z tego co wiem, producencką część tej piosenki. Ale mi się wydaje, że bardzo fajny numer, taki powiedział optymistyczny i taki dobry vibe przesyła. Umiałem się mówić waszym językiem, młodzieżowcy.
1: Tak, no mi się też podoba, też fajnie, że ugryźli ten temat Bonnie i Clyde, że znamy ten temat, a nie, że próbowali to jakoś owinąć, prawda, w coś nowego, więc tutaj wprost informacja otrzymana. A czasami miałem wrażenie, że kurczę, ten chłopak, który rapował, że czasami dykcja mi się zatracała, ale fajne były te momenty połączenia rapu z tym takim zaśpiewem czasami, tam całość, był taki moment. I dwa razy w refrenie, więc to było dla mnie bardzo fajne.
0: Ale tutaj muszę jeszcze dość dopowiedzieć, mianowicie będziemy teraz jak prawie w klockach domina, bo to była forma wyznania miłości między tym Bonnie i Clyde, bo to, że byli bandziory, którzy napadali na banki.
1: No tak, no to, ale to była miłość przede wszystkim, jasne.
0: To była wielka miłość, a ja teraz będę miał piosenkę też o miłości. Z Krakowa ta piosenka jest o miłości. Zespół się nazywa Fowo i to jest Piotra Forysia, czyli zespół wokalisty Pudelsów. Ale z Ingą Habibą to zrobił. Ja uwielbiam Ingę Habibę we wszystkich kolaboracjach, jakich kiedykolwiek ją słyszałem, bo ona jest po prostu genialna. I takich dwoje artystów jak oni, co mogli zrobić tylko dzieło, wybitne. I to jest najpiękniejsze wyznanie miłości, jakie kiedykolwiek słyszałem w polskiej piosence. No, ryzykowne, co ja powiedziałem teraz, ale czym będę się tego trzymał? Sami posłuchajcie Fowo i Inga Habiba, Wyznanie, i sami powiedzcie, czy kiedykolwiek słyszeliście przepiękniejszą piosenkę o miłości, wyznaniowości.

0: głośne wołanie.
1: To jak podniebny, cichy krzyk. Czcionką klepsydry zapisane wszystkie bez niej.

0: A gdy będziesz na rozstaju i nie zapuka nikt do drzwi, choćbyś kamieniem w mrok rzuconym został,
1: uwierz w nią. Ona jest.
0: Ona jest.

0: Więcej niż.
1: Więcej niż. Kurczę, i teraz to dopiero się zrobiło tak intymnie, prawda, nie? Sławku?
2: Miało być.
1: I no, ja zostałem zaskoczony bardzo pozytywnie, bardzo fajne, nie frywolne właśnie takie, ale takie, tak. Ale ciepłe i ta intymność generalnie na plus. No i właśnie też czuć to było w samym położeniu wokalu na tym utworze.
2: Ja znam tajemnice techniczne, jak został ten utwór nagrany i dlatego on jest tak świetnie zrobiony, bo nie będę zdradzał to.
1: Aha, no to Sławku, no to jak to tak?
2: A to może powiem.
1: Nie, no nie.
2: Piotruś to nagrywał tak, że każde z nich śpiewało swoją wersję, a potem pomieszał to.
1: No to tak się robi, tak się robi. Myślałem, że to był jakoś bardziej taki, wiesz, smaczek, że pod kołdrą było nagrywane. No nie, no, ale tak się robi, też się tak robi. Naprawdę.
2: W szafie
1: też była wykonawczyni taka.
2: Tylko byle nie tak, tak, byle nie robić tego w szafie tak jak David Bowie, broń Boże.
1: O, ja nie wiem, co David Bowie robił w szafie, ale...
2: No nie, on się żegnał z życiem i wlazł do szafy i zamknął za sobą drzwi, tak jak wiesz, że czego, nie?
1: Okej.
2: Tego nie radzimy robić.
1: Ale nie, bardzo, bardzo świetny utwór. Fowo i Inga Habiba i utwór o tytule Wyznanie. Ja nie proteguję nikogo. Nie chcę tak robić. Ale
2: to teraz twoja kolej.
1: Już wszyscy pewnie wiedzą. No i ja, Sławku, tutaj się nie mam zamiaru popisać, bo...
2: Bo nie masz flamastra, dobra. To...
1: Przede wszystkim, ale mam pszczółkę Maję. Bo po prostu to miał być utwór, który miał wybrzmieć chwilkę wcześniej i ja też tutaj byłem... No nie będę kłamał, no tutaj załatwiałem sprawy realizatorskie.
2: Drodzy Państwo,
1: Sławek
2: to się
1: dobrze wie jakie,
2: stąd.
1: Ale no chyba nie będziemy o tym mówić.
2: Nie będziemy o tym mówić. Natomiast, drodzy Państwo, tu jest taki układ, że czasami w liście Poli występują piosenki bardzo świeże, jak na przykład ta, co była przed... Cała Zara śpiewa z nami. Albo piosenki historyczne, wynikające z jakiegoś faktu. Czy ja muszę mówić, dlaczego nasza Maja wróciła jak bumerang? No słuchajcie, jak ja patrzę na tą drobinę, którą w tej chwili uśmiechniętą, którą cała Polska pokochała, no to jak sobie nie śpiewać o pszczółce Maji? Posłuchajcie, drodzy Państwo, dla Ciebie, Maja.

0: I Maja poleciała.
1: No słuchajcie, drodzy Państwo, teraz tej Mai to nam wszystkie pszczółki zazdroszczą. Ja sobie tak wymyślałem, jeżeli one są obie z Igą rocznik 2001 i są koleżankami od wielu lat, to może by tak zrobić z nich takiego debla, że nikt im nie podskoczyłby już teraz, nie?
0: O, no tak, tak.
1: Ja się nie znam. One, ja się też nie znam.
0: I pogadali eksperci.
1: Od tenisa stołowego może. No.
0: Tak. A ja oglądałem ten film Marty Supreme tam z Timothy Chalamet. No fajny nawet. Mi się podobał, aczkolwiek podobno kilku osobom z mojego grona się nie podobał, ale co oni tam wiedzą. Ja też nic nie wiem o ping-pongu, ale był w porządku. Na pewno nie był takim sztampowym filmem typu Moja droga do na sam szczyt, prawda? No właśnie to było, wydaje mi się, w porządku.
1: Jak do tego doszło?
0: Nie wiem. Dokładnie.
1: Drodzy Państwo, to teraz wracamy do tego, że mamy mundial. Bez Polaków, bez makaroniarzy, bez nich, ale mundial jest.
0: Jest jak najbardziej i mamy właśnie, dobiega końca 5. minuta doliczonego czasu, a doliczonych minut mamy 6, więc co ty na to, Sławku, żeby może odprowadzić jeszcze razem ze słuchaczami tę pierwszą połowę, więc tę minutkę jeszcze porozmawiać i kiedy już wybrzmi gwizdek, to wtedy wybrzmi jeszcze jakiś utwór oczywiście.
1: Czy jesteśmy już w czasie doliczonym?
0: Tak, no tak, to jest już 6. minuta nawet się zaczęła tego 6-minutowego czasu doliczonego i nadal wynik bez zmian, czyli 1-0 dla Szwajcarii, a która gra właśnie z Katarem. Oczywiście po wykonanym rzucie karnym przez Embolo.
1: To powiem Ci, że ciężko to widzę, żeby ten wynik się utrzymał do końca meczu. Także tutaj bym obstawiał, że Katar jeszcze nam sprawi niespodziankę.
0: Oj, Sławku, ja wiem, że Ty lubisz niespodzianki. Oj, kurczę, i tutaj właśnie mamy sytuację, ale wybronił obrońca z linii bramkowej
1: Drodzy Państwo, to jest niczym Grzegorz Milko tutaj.
0: To prawda. Ale,
1: pozdrawiamy Grzegorza.
0: Ale no nie, właśnie nie wydaje mi się. Pozdrawiamy przede wszystkim, tak, jak najbardziej pana Grzegorza Milko, ale wydaje mi się, że no Katar tutaj się nie wybroni z tej nawałnicy, z tego gradu strzałów, jaki serwuje mu Szwajcaria. I właśnie dobiegła końca pierwsza połowa spotkania, więc i my możemy spokojnie teraz.
1: A my pamiętajmy, oprócz tego, że jest Ameryka, to że to się wszystko dzieje w Meksyku i dlatego będzie to wielkie dwa przeboje i wielkie dwa nazwiska. Chris Norman i zespół Smokey, Mexican Girl, 77 bodajże rok, jeżeli dobrze pamiętam, i znacznie wcześniejszy Elvis Presley w utworze Mexico, a więc świętujemy cały czas Mistrzostwa Świata, a Igor tutaj nam załatwia te wszystkie piękne piosenki.

0: No i to zrobiło nam się tak bardzo meksykańsko.
1: Tak, tak, tak.
0: I poparte zostało to wielkimi dwoma przebojami związanymi z Meksykiem, które przypomina mi z jedną z trzech, a dzisiaj było nawet i o Kanadzie, bo pamiętasz, że ta piosenka o magii radia dotyczyła Kanady.
1: To prawda, padło. No nie wiem, czy dotyczyła tak stricte właśnie Kanady, ale na pewno padło to państwo.
0: No, one te pojechały, te dwie panie, do Ottawy przecież, bo on był tak. Z Kanady. Polak z Kanady. Tutaj nie będziemy dociekać, o kogo chodziło. Bo może nawet to była postać autentyczna. Nie wiemy tego. Natomiast przypominam, że jest to program, który prezentuje oprócz mundialowych piosenek, oczywiście tak zwane nowości w liście do głosowania, gdyż można już głosować na listę Polish Chart. Kolejne notowanie. Drodzy Państwo, tak to jest, że dzisiaj się zaczynają emocje nie tylko piłkarskie, ale także i głosy. Jak będzie w nocy jakaś akcja, to możecie oglądać mecz i jednym okiem mecz, a drugim okiem listę do głosowania i oddawać głosy. Tak to jest właśnie tutaj pomyślane. Natomiast ja prezentuję teraz, bo to jest chyba moja kolej, dobrze kojarzę?
1: Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, Sławku.
0: No to teraz, szczerze mówiąc, uwaga, myślę sobie, że będzie to fajny, jeżeli będzie to piosenka pod tytułem...
1: No właśnie.
0: Właśnie, Osiołkowi żłoby dano.
1: To chyba nie piosenka.
0: Dobrze. To chyba nie piosenka, to był wierszyk dla dzieci, ale to Pięknie. Był wierszyk dla dzieci ubrany w tak zwane antropomorfizmy.
1: O tak, tak, tak, tak.
0: Personifikacje również. Personifikacje, tak, i onomatopeje. Dobrze, to w takim razie, co jest najważniejsze, żeby nie dostać zawału serca, będąc kibicem piłkarskim? No stres. I flapjack. I to będzie tutaj moje, że tak powiem, przesłanie wszystkim tym, żeby ja nie słyszał, że, drodzy Państwo, tak się przejęliście przegraną Brazylii dzisiaj. Ojej, wygraną chciałem powiedzieć, tak? To
1: ja
0: był taki głupi dowcip.
1: Ja wiem, o co ci chodzi, Sławku, ja wiem.
0: Dobra. To no stres i flapjack i poczujmy się jak w amerykańskim dobrym new metalu.

0: No jak się stresować po takim diktum?
1: Właśnie, no to taki, kurczę. Ja się szczerze jednak troszkę zestresowałem.
0: No to ja mam propozycję, że skoro już Lica tam na gitarce się produkował, to może pójdźmy za ciosem i jeszcze dołożmy mu Lux Torpedę silną linę, bo to jest mój przekaz do nas wszystkich Polaków. Drodzy Państwo, wygłoszę teraz orędzie. Bądźmy jak jedna silna lina i zróbmy coś dla dobra Polski razem. Ci z lewej, ci z prawej, ci ze środka i ci, co się pogubili w tych wszystkich politycznych dywagacjach. Silna lina.

0: No i to była podwójna dawka licy. Zawartość licy w licy jest podwójna.
1: O, tak jak uważam, nie jestem jakimś największym fanem tego typu brzmienia, ale uważam, że jest to potrzebne, to prawda, tak na raz na jakiś czas. I to był dobry też taki tutaj urozmaicenie, prawda?
0: No i taki mój apel do nas Polaków, drodzy Państwo, to nie jest jakieś może patetyczne, wcale nie miało to tak wyglądać, że nie wiadomo, co ja tu chcę uzyskać, ale pomyślałem sobie w ten sposób, że kochani, zapomnijmy na chwilę, jeżeli to się da zapomnieć, o naszych różnych kłótniach i tych wszystkich historiach polsko-polskich, tych negatywnych. A postawmy się trochę wyżej niż czubek naszego nosa, po prostu.
1: Dokładnie.
0: Bo jesteśmy w stanie to zrobić. Przecież skoro 80. rok pokazał, że jesteśmy razem, ja wiem, że dużo się wydarzyło w międzyczasie, ale...
1: No właśnie, ja się obawiam, że my musimy mieć ten taki jakiś bat nad sobą, bicz, i wtedy to zawsze uda nam się zespolić, prawda?
0: No ale... trafiłeś w sedno.
1: No ale wydaje mi się, że ten bicz coraz bardziej chyba się nad nami zawiązuje troszkę.
0: Oby nie. Ale zaczynam mieć wątpliwości, kto jest naszym przyjacielem, a kto naszym wrogiem, wiesz?
1: No tak.
0: I to jest niebezpieczne. Dobra, uciekamy od polityki.
1: Tak, ja chciałem zaproponować panią Agnieszkę Wasiłek, ponieważ dawno jej nie było, mam wrażenie.
0: O, i to jest piosenka Klucz.
1: Tak, a przybywa z nami właśnie z utworem, wydaje mi się, że nowym. Popraw mnie, Sławku, jeśli się mylę.
0: Nie, to jest cover, ale za to, słuchaj, powiem ci szczerze, że takiego coveru tego pana... Zresztą posłuchajmy. I Agnieszko, ja ci gratuluję pomysłu na ten cover, bo to jest zrobione tak genialnie, a słowa tej piosenki są znane z pewnej bardzo, bardzo znanej kapeli, której ostatnio bardzo poświęcam dużo czasu z uwagi na pewną piosenkę pewnej pani. No już po prostu oddajmy głos Agnieszce Wasiłek i od razu będziesz wiedział, o co chodzi.
1: Dobrze.

0: Zanim mówiliśmy.
1: Właśnie, i co by było teraz bardziej wymowne? To jakbyśmy coś zaczęli teraz właśnie mówić, czy jednak ta cisza?
0: To może zróbmy tak. Zróbmy ciszę jako formę artystycznego przekazu i zagrajmy oryginał, żeby pokazać, jak Agnieszka cudownie wybrnęła z tego, aby nie powtarzać tego samego, co już znamy. Zrobiła to niczym z tym swoim vibrato cudownym. Słyszałeś to vibrato?
1: Tak.
0: No i teraz posłuchajmy, jak Krzysztof Sługowski z Budką Suflera wyśpiewał tę przepiękną pieśń, której słowa są do dzisiaj wyryte w pewnym miejscu. Nie będziemy wprowadzać smutnych elementów do tego programu, bo mamy mundial i w ogóle program rozrywkowy, ale trzeba pamiętać o wielkich ludziach, którzy odeszli. I to jest właśnie ten moment.

0: No i właśnie.
1: Kurczę, jest diametralna różnica pomiędzy właśnie coverem a oryginalnym utworem. No ale to bardzo dobrze, tak jak wspomniałeś, Sławku, gra. Bardzo inny aranż i wykon. A też, no kurczę, głupio się przyznać, może troszkę wstyd, ale ja nie znałem tego utworu wcześniej, Bodki Sufflera. Tak jak wiele oczywiście utworów znam, to nie znałem.
0: Wiesz co, to jest tak samo jak każdy z nas ma piosenki, których na przykład ja wczoraj się zaskoczyłem, że pewną piosenkę myślałem, że jest to piosenka autorska jednego z gości, a okazało się, że była to piosenka Johnny Cash'a, bo Johnny Cash nagrał takie ilości piosenek, że wszystkich zapamiętać to jak prawie Elvisa Presleya dyskografię. Więc to są, wiesz, rzeczy no, naturalne dla każdego z nas, że wszystkiego nie wiemy. Gdybyśmy wiedzieli wszystko, to bylibyśmy papieżami.
1: Tak, albo nie mieścilibyśmy się w futrynie drzwi, takie mielibyśmy głowy.
0: Ja nawet powiem szczerze, że kiedyś chciałem, że tak powiem, zamknąć się w sobie, ale nie mieściłem. Teraz się mieszczę. Także to... Przy okazji ci powiem taką rzecz, Igorze drogi, że już jesteśmy przy Budce Sufflera.
1: Tak.
0: Jeżeli się lubisz, pewnie jak wszyscy ludzie, którzy się zetknęli z Mieckiem Jureckim, to od razu go upakowują, bo to jest pierwszy naturalny objaw.
1: Wrodzona charyzma.
0: Mietek razem ze swoim kolegą z zespołu, Tomkiem Zeliszewskim, napisali piękną piosenkę dla Irenki Michalskiej. I tak oto, drodzy Państwo, pamiętasz na pewno i wszyscy pamiętacie też na pewno taką piosenkę Pidżamy Porno. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. No to, muszę ci tu grabasz powiedzieć, że znalazł się wreszcie twórca, który też tak samo pięknie o tym mówi, jak twoja bohaterka piosenki. Jest to Irenka Michalska właśnie z zespołu Budka Sufflera, która miała w tym tygodniu tę piosenkę jako muzyczną premierę Budki Sufflera i musimy to drugi dzień z rzędu, bo chodzi za mną ta piosenka w rytmie walczyka. Wyobrażasz to sobie?
1: Nie wyobrażam, ale dlatego chętnie posłucham.
0: Budka Sufflera i utwór nosi tytuł Boję się kochać.

0: No i Igor ma drugi raz ciary dzisiaj po tym wykonaniu Habiby z Fowo. Teraz znowu widzę, że dopiero mu przechodzą te wszystkie ciarki z pleców i będzie mógł mówić.
1: To prawda, bo to apogeum po prostu, ten klimaks w tym utworze, prawda? Te minuty jeszcze przed zakończeniem, gdy weszła perkusja, wszystko weszło.
0: No właśnie, Tomek gruchnął z perkusji tam w tym momencie, co trzeba było. To są starzy wyjadacze, przepraszam za wyraz starzy, bo to po prostu jest tylko komplement.
1: Doświadczenie.
0: Tak, tak.
1: To naprawdę mnie chwyciło za ucho i wytargało po stole realizatorskim, kurczę, że dziwię się, że jeszcze żyję.
0: Tak. To teraz może puść coś od siebie.
1: Tak, ja mam propozycję królewską wręcz.
0: O.
1: Wręcz królewską, ponieważ takiego króla nie mieliśmy akurat na tronie, o takim imieniu, ale...

0: Oj.
1: Bez blefowania. Taki zwykły poker typu zabawa w kostki.
0: Rozumiem.
1: Taki dla dzieci taki poker.
0: Nie lubisz hazardu, gier karcianych, czy...
1: Nie, bo to się źle kończy, wiesz. No tak, znam człowieka, który źle bardzo skończył i to mi tak zostało.
0: No tak, to jest takie, no... Totalne już uzależnienie. W sensie, nie, no wszystkie uzależnienia są złe, ale... no dobrze, może tyle wystarczy moich mądrości człowieka z mlekiem pod nosem. Ale Macao. Ja poznałem już tę grę pod nazwą Uno, prawda? Kiedy to zostało tak skomercjalizowane i po prostu gra, która powstała na podstawie zasad panujących w Macao, ale również zawsze, kiedy dysponowaliśmy ze znajomymi normalną talią zwykłych kart, to graliśmy właśnie w Macao z szacunkiem do tradycji.
1: Ja też znam niektóre panie, które mają normalną talię.
0: No widzisz, i tak się trafia.
1: Tak się czasem trafia, drodzy Państwo. Natomiast tutaj muszę powiedzieć taką prostą rzecz, że ważną, że ta piosenka nie tylko, że jest świetna według mnie, to ona jest też z wczoraj, jako muzyczna premiera, miała wczoraj swoją muzyczną premierę, gdyż promotor, który mi przesyła regularnie z tej mańki te piosenki, to właśnie zaznacza mi też daty, kiedy są premiery. I ona miała wczoraj swoją premierę właśnie.
0: To bardzo świeżynka taka tutaj.
1: Tak.
0: Pachnąca jeszcze i ciepła w dotyku.
1: Żywicą kanadyjską.
0: O, ta Kanada kolejny raz się tutaj, kurczę, przemazuje. Dobrze, no to wysłuchajmy Mateusza Jagiełło z utworem Macao.

0: No i?
1: Niestety zacznę od tego, jak poraziły mnie niestety dwa pierwsze związki rymów, jakie występowały w Rękawie, Zabawie i Grać i Brać. To mnie poraziło, ale potem im dalej w las, tym...

0: lepiej. Więcej ładniejszych drzew się pojawiło. Nie bardzo podobały mi się te takie chwytliwe momenty.
1: No ja wiem, że ty tego nie lubisz. Ja
0: naprawdę, no nie, to było w porządku, nie, i to mówię bez ironii, naprawdę. Makao. Ma na końcu też, no takie właśnie fajne.
1: Ma Baker.
0: Mama the Criminal. Też były takie.
1: Poker face.
0: Ma poker face. Tak, Wyskit. Ale co ja chciałem powiedzieć jeszcze, że tylko łyk? No, ten refren miał takie właśnie kilka momentów, które bardzo wchodzą w ucho i nie chcą wyjść, ja to wiem. Że to tak
1: to
0: działa.
1: W takim razie zrobimy taki myk, że ja puszczę w takim razie. Będziesz też w szoku lekkim. Bo nie znasz tego pana, znasz artystę. Znaczy ja to zaryzykowałem trochę, bo może znasz. Tak. Artystę, który się nazywa pan Mariuszek.
0: Pan Mariuszek? Nie znam.
1: Ja też nie znałem, ale teraz już znam. Posłuchaj, Red Flag i pan Mariuszek. Drodzy państwo, jak nie znacie pana Mariuszka, no to wasza strata, posłuchajcie.
0: No, a teraz poznają.

0: Nie wiem, jak do tego doszło, ale świetny, świetny numer.
1: Tak, bardzo mi się to spodobało i przypomniałem sobie, jednak znam kurczę pana Mariuszka, poznałem jakiś czas temu. Tak, poprzez jego singiel, też jeden chyba taki, z takich pierwszych, Śliwka w kompot. Też polecam obejrzeć teledysk, jest bardzo śmieszny.
0: Jeżeli ty mi zaskakujesz piosenkami o owocach z kompotu,
1: tak.
0: to ja ci zaserwuję również pan Mariuszek, tylko że Śniegulski się nazywa. Pochodzi z Cieszyna polskiego i on śpiewa o czereśniach i to słuchaj, to jest prawie takie erotyczne, jak posłuchaj, jak on tam dobiera słowa, jak malinowym kruśniaku.
1: To zaraz wszyscy razem posłuchamy, tak myślę w takim razie.
0: No, od razu się zapalił, obudził się, już nawet wie, że pewnie remis Katar już zrobił, co?
1: Nie, nadal.
0: Nie, pilnuję.
1: 12 minut do końca regulaminowego czasu, nadal 1-0 dla Szwajcarii, ale chciałem powiedzieć, że pan Mariuszek mi się bardzo pozytywnie kojarzy, nawet poszedłem na jego koncert, kurczę, ale finalnie coś mi chyba wypadło, albo po prostu nie wstałem, ponieważ spodobała mi się też ta konwencja nieoczywista i nowa, że koncert odbywał się o 10, 11 rano w niedzielę i w cenie biletu...
0: A zaraz po mszy.
1: Tak, w cenie biletu było również śniadanie i kefirek, więc naprawdę... No naprawdę, no świetna sprawa i
0: jestem
1: kurczę,
0: za,
1: no,
0: nawet
1: pójść sobie,
0: przeciw.
1: Pójść sobie w niedzielę na śniadanie, zjeść i jeszcze posłuchać koncertu, no coś wspaniałego, ale niestety mi się nie udało.
0: Jeszcze kefirkiem popić.
1: Tak, no cudownie.
0: I to nie był to Iron, to był taki...
1: Nie, to nie było English Breakfast, nie.
0: Nie.
1: I więc bardzo mi się pozytywnie kojarzy i bardzo dobry głos ma, wysoki i produkcja też jest dobra, jakby tutaj też ten syntezator cały czas, ten lidowy tu cały czas mi wchodził tak, to, w głowę, więc no to, bardzo fajna kompozycja.
0: To teraz pan Mariuszek Śniegulski i też będzie o owocach zwanych czereśniami i to jest, posłuchaj jak on porówna, do czego on porównuje tam ciała swoje i pewnie, znaczy jako podmiot liryczny oczywiście, ja tylko to widzę w ten sposób, bo takie wynurzenia osobiste to są, to jest dobra godzina już do tej piosenki.
1: Tak, można w ten deseń.
0: Jedziemy.

0: No i co? No i
1: cisza jak ta właśnie.
0: Cisza jak ta. Ja się bardzo często zastanawiam, na której godzinie to poleci. Poleciało takiej, bym powiedział, dobrej godzinie, bo...
1: Tak.
0: Już jest po kolacji, już dawno ludzie szykują na mecz.
1: Po zakąsce wszyscy.
0: Tak, po zakąsce na mecz Brazylia, Casablanca. Się szykują, a tutaj te grząskie ciała, ciepłe, wilgotne. Co ja będę więcej mówił, to leśmianem.
1: Tak. Skoro my jesteśmy w takim cudownym temacie, to ja pragnę przypomnieć, że jutro będziemy brali na języki właśnie Markiza de Sade i jego Niedolecnoty. Będzie właśnie w tej konwencji troszkę to wszystko utrzymane. Chociaż troszkę mniej czyściej jakby, ale...
0: Ja mam propozycję, skoro już jedziemy twoimi programami, to drodzy państwo, pozwolę sobie wejść bez kolejki. Wpycham się bez kolejki, bo ja z PRL-u wychowany.
1: Proszę
0: Wiem,
1: bardzo.
0: Wiem, jak to się robi, za meblami stałem po nocach.
1: Co za gość. No,
0: taki artysta o nazwie Tokot nagrał piosenkę Fuchs.
1: Ojej.
0: I bardzo proszę mnie tu zainstalować, ten przebój.
1: Co to jest?
0: I głosować na niego.
1: Na Fuchsa.
0: Tokot to...
1: Tokota
0: Fuchsem. Fuchsa Tokotem. Posłuchajmy.

0: jeszcze.
1: Pięknie, pięknie, pięknie ten człowiek śpiewa w ogóle, drodzy Państwo. To jest materiał na świetny przebój. Głosujcie na to, drogie panie, bo to jest tak, że przewaga tego artysty nad innymi jest taka, że jak panie się zakochają w tym głosie, to potem jak go zobaczą, to się nie odkochują.
0: Nie, no kurczę, Sławku, no ty masz tak gadane. No jak ja mam cię przygadać właśnie z kolei, widzisz?
1: No, słuchaj, no ty też masz gadane, bo my radiowcy mamy za to mamy jakieś tam wynagrodzenia, ale to i pasja nasza chyba jest też.
0: No a jakże, a jakże. No i ale w twoim języku to dopiero łatwo się zakochać właśnie. Widzisz, jak to i słuchając, a słuchając, idąc za atrakcyjnym Kazimierzem oczywiście.
1: No, to dobrze, że chociaż z tych nas dwojga, nas dwóch, ten Kazimierz jest atrakcyjny.
0: Z nas tej trójki. Pięknie na tym teledysku, właśnie też z mikrofonem takim starszej generacji wymawia do nas ten tekst. Ja chciałem na koniec zaprezentować chyba zespół Create.
1: Ale, o, to jest świetny utwór.
0: Ale właśnie utwór polskojęzyczny oczywiście. I też
1: nie wiem, czy zauważyłeś, że ten tytuł Ptaki się powtarza dziesięciokrotnie.
0: Tak, bardzo, bardzo często. Tak, to prawda.
1: To jest ptasia lista przebojów.
0: Kurczę, to mogliśmy po Szymona Christianosa, powiedz.
1: Właśnie tak chciałem, żeby to wybrzmiało to nazwisko, ale nie ode mnie.
0: A, ty kurczę,
1: on się nie lubi chwalić.
0: Jak ty pułapki nastawiasz, zastawiasz.
1: No na ptaszki to się pułapki tak nie nastawiasz.
0: No,
1: wkładają.
0: Ale to
1: po te dżownice.
0: Z Szymonem Christianosem pułapki nie są potrzebne, prawda? Bo to on,
1: a teraz
0: on
1: będzie, drodzy Państwo, na koniec słynny już kącik Karola Strasburgera w naszej liście, który brzmi następująco dzisiaj. Wchodzi stonoga do zakładu szewskiego i od progu szef spojrzał i mówi do niej: nawet mnie nie... To właśnie było tak.
0: No dobrze, no ja, mi przychodzi tylko podziękować za dzisiejszy wieczór tobie, Sławku, i wszystkim słuchaczom. Przypominam, Festinalento o godzinie 15 w każdą niedzielę.
1: A ja dziękuję tobie i dziękuję państwu. I dzisiaj nie było żadnych artystów mówiących, tylko śpiewająco było. Nawet, nie, przepraszam, był jeden mówiący, Tokot.
0: No tak.
1: Pozdrawiam,
0: tak.
1: Był jeden mówiący. I był też wierszopisarz
0: Jakub Węgrzyn.
1: Jakub Węgrzyn, zwany też cienkuszem w niektórych kręgach odbiorców, tak zwanego ciętego dowcipu żartobliwego wykonaniem mędruli i żyrafy kleszcza, który teraz po Filipinach gdzieś tam hula. A przy okazji bardzo chciałem polecić reportaże Hani Tracz i Tosi Bartyś z Wielkiej Brytanii, gdyż są mi bardzo bliskie i mówią świętą prawdę, drodzy Państwo. Ja jestem pod wrażeniem tych pięknych reportaży tych dwóch pań, bo wiem, o czym mówią, byłem tam i pozdrawiam Was, drogie koleżanki. No i dziękujemy Wam i zapraszamy. Głosujcie na listę przebojów Poliszarni. Za tydzień już się słyszymy od nowa.
0: Dziękuję również i życzę spokojnej nocy.
1: Piątek.

0: Jest.
1: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Cienkusz, czyli mało kultury w kulturze. Występują Żyrafa, Kleszcz, Długoszyja, Petrus, Chrystus na słupie. Żeby było wygodniej gadać z żyrafą, chodzi oczywiście o kontakt wzrokowy.
2: Oj, cienko, cienko w tej kulturze. Coraz nawet jakby mniej zobaczyć można, co wyprostuje kręgosłup moralny, albo co?
3: Jakem Petrus, ja Petrusem i poradzić tobie muszę. W paragony nie wchodź z władzą, ona lubi, jak jej kadzą. Proszę, stawiam ci Węgrzyna, niech rozbłyśnie twoja mina.
2: Co za cienkusz, co za lura, biedna nasza dziś kultura.
4: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa, przylisty Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie Wnet.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.
5: Autopromocja.
6: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
5: To była autopromocja.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Z zachmurzonej Warszawy, z krakowskiego przedmieścia 79, Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Dzisiaj w skład statutowy Tomasz Dzikot, dawno nie był, ale pan minister, pan prezes pisał doktorat, więc już został skończony ten doktorat i teraz pan minister, prezes może się uśmiechać i powiedzieć: tak, teraz jestem już prawie doktorem.
3: Nie antycypowałbym aż tak bardzo. Dzień dobry przede wszystkim. Faktycznie takie były przyczyny. Udało się etap kreacji zakończyć. Zobaczymy, co będzie dalej.
2: A co zostało wykreowane? W doktoracie trzeba coś odkryć.
3: Będzie o tym czas powiedzieć przy obronie.
2: Czy jest to tajemnica? Tak, mają byli ministrowie obrony narodowej. Szczepan Luman.
4: Dzień dobry.
2: Zaraz o Szczepanie też powiemy parę słów, bo też coś nowego w życiu Szczepana Rumana się zdarzyło. I pan generał Jarosław Gromadziński jest honorowym gościem Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Panie generale, bardzo serdecznie pana witamy.
5: Dzień dobry, witam serdecznie w tak zacnym gronie.
2: Przepraszam, że nie było braw, ale koledzy jakoś nie wpadli na ten pomysł, żeby zacząć bić brawa.
4: Piotr Nowak miał bić brawa, ale nie ma go.
2: Ale za chwilę będziemy bili brawo Donaldowi Tuskowi, bo rząd premiera Donalda Tuska dwie ważne decyzje podjął. Pierwsza decyzja to jest, fachowcem jest Szczepan Ruman i to jest nasz, panie generale, ulubiony temat, czyli transformacja energetyczna. Teraz już wiemy, że wicepremier Kosiniak-Kamysz będzie budował wiatraki wszędzie w ramach systemu obronnego Rzeczpospolitej, bo im większy wiatrak powstanie, tym bardziej chroniona jest Rzeczpospolita, ale rząd przyjął strategię dotyczącą energetyki, czy nie? Czy coś źle mówię?
4: To jest krajowy plan w dziedzinie energii, klimatu. To jest ten plan, zgodnie z którym mamy wydać 3,5 biliona złotych na transformację po to, żeby po wydatkowaniu tych środków mieć najdroższą energię na świecie. To jest taka odwrotna logicznie inwestycja. Wydajemy po to, żeby było drożej. Bo jak policzyć 1% z tego, jeśli beneficjenci wydadzą na lobbying, to mają 35 miliardów złotych do dyspozycji. Na 15 lat to jest ponad 2 miliardy złotych rocznie, czyli lobbyści od zielonej transformacji mają jakieś 30 razy więcej pieniędzy niż wszystkie partie w Polsce razem wzięte polityczne. Być może dlatego ta zielona transformacja tak napiera, ale z tymi wiatrakami to nie wiem, czy celowo mówiłeś przypadkiem, bo rzeczywiście jest taki pomysł, żeby wiatraki powstawały na terenach wojskowych. Ty nawiązywałeś do tego, czy?
2: Nie, no nawiązywałem do tego, tak, dosyć świadomie. Może rzadko mi się zdarza, ale to było dosyć świadome nawiązanie.
4: Nie, bo ja nie wiedziałem, czy to jest wiedza już oficjalna, czy to tylko takie pokątne są informacje, ale tak. Ponieważ nie da się wiatraków budować w różnych miejscach, to mają wiatraki powstać na terenach wojskowych. Wiadomo, że to będzie ułatwiało operowanie śmigłowcom, samolotom i tak dalej. Jak wiatraki będą tam machały swoimi śmigłami, to...
2: Ale co, te 3,5 biliona złotych, czyli przeliczmy to na miliardy, bo to łatwiej.
4: 3,5 tysiąca miliardów,
2: 3,5 tysiąca miliardów złotych, to jest zapisane w tym czymś dokumencie?
4: Tak,
2: czy to, jest...
4: to się pojawia tam w scenariuszu mniej śmiałym, 2 tysiące miliardów, a w scenariuszu takim bardziej wizjonerskim 3,5 tysiąca miliardów na zieloną transformację.
2: A gdyby tak zrobić, żeby wiatraki ustawić tak, żeby ten wiatr z wiatraków wiał do wiatraków, to wtedy nie pomnożylibyśmy energii, nie byłaby tańsza? Bo może jest jakiś sposób na te wiatraki.
4: Ci, którzy tworzą te plany, one są tworzone po prostu przez lobbystów, nie biorą pod uwagę tego, że w Polsce, nie wiem, jest inne nasłonecznienie na przykład niż w Maroko czy w Hiszpanii. Ja mieszkam w Barcelonie, rzeczywiście 330 dni słonecznych w roku. To bardzo sympatyczne miejsce, ale u nas jest 200 dni pochmurnych albo więcej. Tak, w zimie słońce chodzi nisko nad horyzontem i fotowoltaika nie produkuje praktycznie w ogóle, więc no u nas fotowoltaika produkuje 15% czasu w roku, produkuje energię. Z wiatrakami są takie miejsca wspaniałe, w których wieją na przykład pasaty, praktycznie cały rok i tam można postawić wiatrak i on się będzie kręcił prawie że na okrągło. U nas tak nie ma, u nas ten wiatrak będzie kręcił się 30%, więc jakby to jest takie narzucanie na siłę rozwiązań, które być może w niektórych miejscach się sprawdzają, ale są niedostosowane do naszej lokalizacji na mapie świata. Jakby ktoś chciał przenieść Polskę do strefy międzyzwrotnikowej, to, to jest śmiały pomysł i może wtedy by to zadziałało.
2: Teraz jest geopolityczna zmiana, więc być może to się zdarzy.
4: Przebiegunowanie jakiejś ziemi, nie
2: coś,
4: wiadomo.
2: Coś może się zdarzyć.
4: Może wiedzą o czymś, o czym my nie wiemy.
2: Powiedziałem, że Szczepan, że jeszcze powiem dwa słowa, mianowicie Polskie Towarzystwo Gospodarcze powołało zespół ekspertów do spraw energetyki i bezpieczeństwa. Liderem zespołu jest Szczepan Ruman, współautor raportu Konkurencyjność czy transformacja ze znakiem zapytania. Nowa mapa energetyczna Polski, o tym raporcie rozmawialiśmy i są dwa zespoły. Jeden zespół to jest do spraw energetyki i surowców. Rozumiem, że będą kolejne. Czy to już jest czas
4: zespół,
2: akcji?
4: Zespół jest jeden i duży i on się nazywa Zespół Ekspertów do spraw energetyki i bezpieczeństwa i on pokrywa swoim zakresem całość, czyli energetykę i surowce oraz obszary bezpieczeństwa związane z przemysłem zbrojeniowym, przemysłem podwójnego zastosowania, technologie dronowe, satelitarne, kosmiczne,
2: cyber. A ten drugi zespół do spraw...
4: To jest w ramach jednego zespołu, po prostu eksperci są, którzy zajmują się bardziej energetyką i bardziej tymi sprawami zbrojeniowymi. Bardzo jest mi miło i jest to dla nas zaszczyt, że pan generał Gromadziński zgodził się dołączyć do tego zespołu z całą swoją wiedzą i ekspertyzą.
2: A skąd już z całą wiedzą się dołączył? Bo tego
4: no,
2: nie jest...
4: To liczę
2: nie jest
4: na to, może Może tylko drobny fragmencik zaoferuję, ale wciąż będzie to dużo. W każdym razie na pewno te tematy są ze sobą związane, dlatego że jak wydamy 3,5 tysiąca miliardów na transformację, to już nie będzie na bezpieczeństwo, na nowe technologie i tak dalej. To jest taki element tak zwanej wojny hybrydowej, to znaczy jakby utopić jakiś kraj w wydatkach zupełnie bezsensownych, tak żeby na swoje prawdziwe potrzeby już nie miał. No a druga rzecz jest taka, że trzeba świadomie wybierać partnerów w zakresie energetyki, no bo jeżeli się tak jak Niemcy wybiera na przykład jako partnera głównego Putina z Nord Streamem i tak dalej, to potem się to źle kończy, więc tak samo jak w dziedzinie zbrojeń, w dziedzinie sojuszy wojskowych, wybór partnerów w energetyce powinien przebiegać tak samo, więc to jest coś, co łączy jakby te dwa zakresy.
2: Ale to nazwiska i osoby, które są w tej grupie są rzeczywiście bardzo, bardzo i znane i to są fachowcy, ale patrzę, że jest też pan, na przykład Piotr Grądzik, to jest nasz fachowiec od...
4: Tak, widziałem się z nim
2: od energii
4: człowiek
2: niemieckiej.
4: Widział to, co u nas się wydarzy, on widział już 10 lat temu.
2: No, widział to 10 lat temu i wie o tym, że Niemcy wydają 3 miliardy euro rocznie na to, żeby stabilizować swój system energetyczny, a kiedyś jeden inżynier pracował nad wszystkim i była to spokojna praca, a teraz jest kilkunastu albo kilkudziesięciu inżynierów, którzy mają cały czas palpitację serca, bo system energetyczny w każdym momencie może przestać działać i być awaryjny. Ale to już o jednym sukcesie rządu premiera Tuska powiedzieliśmy, 3,5 biliona,
4: a ja bym
2: biliona
4: jeszcze tylko,
2: złotych.
4: Jeszcze tylko bym dodał do tego dwie rzeczy, że w zeszłym tygodniu konferencję prasową taką ogromną zrobił prezydent Francji, który przedstawił swoje dziedzictwo, bo już powoli zaczyna się, czy jakoś taki testament swój. I on właśnie mówił o tym, że ten model energetyczny niemiecki, ten model energetyczny oparty na OZE generuje dwukrotnie wyższe koszty co najmniej od modelu energetycznego opartego o stabilne źródła. We Francji to jest atom, tak? I powiedział, że Francja jest w uprzywilejowanej pozycji na przyszłość, jeżeli ma postępować elektryfikacja, centra danych, samochody elektryczne i tak dalej, to Francja ma dostęp do stabilnej, taniej energii z reaktorów jądrowych. Akurat o dziwo, jako polityk nie przypisał tego sobie, tylko powiedział, że jest to zasługa naszych poprzedników, którzy mądrze to wybudowali i tak dalej. W Polsce też mamy stabilną energetykę, w naszym przypadku ona jest oparta na węglu i mamy tych elektrowni dużo, one są w stanie oferować tanią energię, stabilną, bezpieczną, opartą o surowce, które mamy u nas na miejscu, ale podczas gdy Macron właśnie przedstawia, że to jest zaleta i dzięki temu Francja ma energię za 55 euro, a Niemcy mają za 97 i dzięki temu Francja dobrze się pozycjonuje, to my postanawiamy popełnić te błędy, które Niemcy 10 czy 15 lat temu popełnili i z których teraz starają się jakoś wyjść.
2: Ale wychodzą w dobrą stronę, bo wychodzą na wschód i sprzedają nam rozmaite pomysły, które się nie sprawdziły, bo my z wielką przyjemnością te pomysły kupujemy, bo my sami chcemy sprawdzić, bo kto by uwierzył Niemcom, że się nie sprawdziło, kiedy my możemy sami wiedzieć o tym, czy się sprawdzi, czy nie sprawdzi. No i drugi sukces rządu premiera Donalda Tuska to już kwestia jest cyfrowa, cyfrowy sukces.
3: Tak, i paradoksalnie... Paradoksalnie te tematy się ze sobą nierozerwalnie wiążą, ale w sposób, który myślę, że będzie tutaj także dla was i dla naszych słuchaczy jest zaskakujący, bo kilkukrotnie podczas tych spotkań mówiliśmy o tym, że trudno mówić o realnym udziale w tej cyfrowej rewolucji, która na naszych oczach się rozgrywa, bez stabilnych, skalowalnych źródeł energii. I one są kluczowe, dlatego że paradoksalnie, myślę, że zaskakująco dla wielu klimatystów okazało się, że technologie cyfrowe cyfrowa gospodarka jest dużo bardziej energochłonna niż ta gospodarka oparta na tradycyjnym przemyśle. To dokładnie tak. No i teraz już mówiliście o tym tutaj kilkukrotnie, że Bill Gates zdiagnozował ten problem i uznał jakby nawet publicznie, że planeta nieco przygasła, że już energia jest jakby najważniejsza do tego, że centra przetwarzania danych działały, a my dzisiaj faktycznie, dzisiaj Rada Ministrów przyjęła w Polsce taki dokument, który nazywa się Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 roku. Mógłbym dużo o nim mówić, tym bardziej, że to jest dokument kolejny, który ma kilkaset stron. Ma 217, 218 stron, jakoś tak, już nie będę teraz tego w tej chwili sprawdzał.
4: Może to był przyjść doktorat.
3: Może, bo on w zasadzie bardziej niż jako strategię, ja bym go określał, podobnie jak poprzednie te dokumenty, które tu omawialiśmy, jako atlas. To jest taki atlas cyfryzacji, czy z niego można dowiedzieć się o wszystkim, co na świecie jest. Niekoniecznie o priorytetyzacji, ale wybrałem z niego jeden szczególny fragment, który specjalnie dla Szczepana wybrałem, bo przejrzałem ten dokument już kilkukrotnie i on jest taki, że można o nim powiedzieć wszystko albo nic. No bo w nim jest wszystko. Znowu to jest taki sam dokument jak strategia cyfryzacji, że zrobimy wszystko, wszędzie, wszystkim, będzie bardzo, bardzo dobrze. Tylko nie wiem, jakie są priorytety na tych 220 stronach, ale ten fragment zawiera się w takim oto rozdziale, który nazywa się Cyfrowa Zielona Transformacja. I teraz okazuje się, że te tematy wiążą się ze sobą bardzo ściśle, dlatego że my teraz w ramach tej strategii cyfryzacji w naszym kraju będziemy także zajmowali się liczeniem śladu węglowego technologii cyfrowych. I teraz, Szczepan, nie wiem, czy ty wiesz, bo ty jesteś związany w tej chwili ze środowiskiem gospodarczym silnie, że polskie firmy się tego domagają. Tak mówi ten dokument. On mówi o tym, że zgodnie z ostatnimi danymi ponad 64% firm z sektora ICT zwraca uwagę na kwestie takie jak zużycie energii, czy możliwość łatwej wymiany części przy wyborze sprzętu lub dostawcy usług, czyli w ogóle generalnie chodzi o to, że firma ICT przede wszystkim, większość z nich, dwie trzecie zastanawia się nad tematami ekologicznymi w swojej działalności. Ja tego też nie wiedziałem, jako człowiek pojęty z branży. Myślę, że ty też tego nie wiedziałeś.
4: I teraz... Nie, ja widziałem, tu nieopodal jest Ministerstwo Cyfryzacji, tam stała kolejka polskich przedsiębiorców z branży ICT, którzy domagali się obłożeniem ich firm dodatkowymi podatkami za ślad węglowy.
3: I to potwierdza ta manifestacja.
4: Tak.
3: To potwierdza ten dokument, bo on dalej mówi, że niestety mniejsza świadomość jest wśród jakby ogółu obywateli, bo on diagnozuje taki problem, że terminy takie jak, cytat, terminy takie jak cyfrowy ślad węglowy i ekologia cyfrowa są jasne jedynie dla odpowiednio 19 i 12% osób niezwiązanych z sektorem ICT, czyli to źle. Odsetek ten był wyższy wśród osób związanych z branżą IT, ale wciąż to tylko 25%. Czyli ekologia cyfrowa będzie nowym naszym trendem, który będziemy w ramach strategii cyfryzacji w naszym kraju upowszechniać.
4: Ja myślę, że punktem dojścia będzie to, że po prostu sieć komórkowa będzie działać wtedy, kiedy wiatr wieje, wiatraki się kręcą na przykład. Czyli 30% czasu.
3: A mówiąc zupełnie poważnie, no to problem polega na tym, że to jest tak, na 220 stronach tego dokumentu, plus minus kilka stron, no generalnie ponad 200, nie bardzo wiem, jakie są priorytety naszego państwa, bo chciałbym, żeby były 3. Niech i będzie 5, ale wiemy, że chcemy dowieść konkretnie te 3 czy tych 5 tematów w jakimś skończonym czasie. Natomiast on mówi o wszystkim i w tym o takich rzeczach, które naprawdę już zupełnie nie powinny nas w tej chwili interesować jako priorytety strategiczne, biorąc pod uwagę wyścig, jaki Europa przegrywa z Azją, przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi, chociażby dlatego, że na naszym kontynencie po prostu brakuje skalowalnej, taniej i stabilnej energii, którą umożliwia zasilanie centrów przetwarzania danych, które są budowane na Bliskim Wschodzie, które są budowane w Azji, które są budowane w Stanach Zjednoczonych i Stany Zjednoczone są w stanie budować takie centra w kilka miesięcy. W Europie czas wybudowania takiego centrum przetwarzania danych sięga między 7 a 13 lat. Dlatego, że nie ma energii, nie ma decyzji przyłączeniowych, bo jak nie ma energii, to nie ma w jaki sposób zapewnić im
2: Po prostu mamy mniej danych.
3: Ale będziemy mierzyć ślad węglowy. Będziemy mierzyć ślad węglowy tych, które już są. No cóż rzec.
2: Nie, no, to i to...
4: Z czasem będzie coraz mniej danych.
2: Nie, ale to jest, jedna rzecz jest taka ciekawa, że to ministrowie przegłosowali. To, czyli krótko tak. mówiąc, wczytali się w ten dokument ze zrozumieniem, wiedzą, co znaczą te wszystkie skróty, co jak się mierzy ślad węglowy i tak
3: jestem
2: dalej.
3: Jestem przekonany,
2: tak dalej.
3: Że tak było. I że mamy tutaj trzy cele. W ramach tego priorytetu są trzy cele ważne, czyli ta energetyka jest silnie bardzo powiązana z kwestiami cyfrowymi. Między innymi jednym z nich jest to, że będziemy mierzyć ślad węglowy tego całego ICT, który jest wykorzystywany przez administrację publiczną. Jego wpływ na środowisko i będziemy go ograniczać. Tak, czyli cały świat idzie w jedną stronę, my idziemy z powrotem.
2: Ale za to będziemy mieli dużo mierniczych. Czy to będzie, bo to trzeba mierzyć i trzeba ewentualnie kogoś ukarać, jak może. Źle zaraportuje. No dobrze, to już mamy te ślady węglowe ze sobą. Energetyka w dobrych rękach jest, więc też się cieszymy. Panie generale, czas na wojsko. No bo wojsko, rozumiem, i przemysł zbrojeniowy jest teraz w euforii. Sejf i pieniądze z Unii Europejskiej płyną szerokim nurtem. W związku z powyższym już możemy zacząć czuć się bezpiecznie, czy jeszcze chwilę musimy poczekać?
5: No ja bym takim optymistą nie był.
2: Dlaczego?
5: No bo pieniądze to nie znaczy, że coś wpływa na przyrost jakichś zdolności. To, że wydaliśmy pieniądze, albo wydaliśmy do tej pory 122 miliardy polskich złotych, w 3 dni podpisaliśmy 50 umów, 12 aneksów. I tak dla porównania, w latach 2016-2023 wydaliśmy łącznie 120 miliardów, a tu w 3 dni wydaliśmy 120 miliardów. Tylko moje pytanie brzmi, okej, fajnie, ale co osiągnęliśmy? Bo dzisiaj mi się urodził takie fajne porównanie. Jak ktoś bierze kredyt hipoteczny, a chyba panowie braliście na dom albo na mieszkanie kredyt hipoteczny, to nie zaczynacie budowy od kupowania dywaników do łazienki. No jest to zasadne. Więc jeżeli bierzemy kredyt, potężny kredyt, 44 miliardy euro, na okej, możemy dyskutować, czy dobre warunki, czy nie, te 3%, czy 2%, bo i tak do końca nie wiemy, bo każdorazowo będziemy dostawać, jakie to jest, jaki procent pożyczyliśmy, ale na 45 lat, to proszę mi powiedzieć, co zbudowaliśmy za te pieniądze? Bo ja mam duże wątpliwości, że zrobiliśmy bardzo prosty myk. Wzięliśmy pieniądze, żeby je wydać. Każdemu daliśmy po troszkę, czyli każdy zakład w Polsce dostał, zwłaszcza te powiązane z Polską Grupą Zbrojeniową, ale nie tylko. I generalnie postawiliśmy jedno kryterium, mocy produkcyjne. Jeżeli zdążysz wyprodukować do końca 2030 roku, to masz umowę, bo taki jest warunek safe. Że musisz towar być dostarczony do końca 2030 roku. Bo ja nie widzę tutaj żadnej wizji, w przeciwieństwie do tych dokumentów, które tu poruszaliśmy, które są grubaśne, które mają piękne cele. One są przerysowane i dla mnie to jest takie bajkopisarstwo, bo tak naprawdę kto to czytał, nawet ci, co podpisywali nie do końca, o tych kwotach tutaj w bilionach, to ja pytam się, skąd je weźmiemy, skoro pożyczamy 180 milionów polskich złotych, przeliczając, to jest pożyczyliśmy na safe, a tutaj ile to było? 3,5
4: biliona. To jest ta priorytetyzacja. 3,5 biliona na zieloną transformację leży odłożone na kupce. To jest święte, tego nie
5: to
4: można
5: ja
4: dotykać.
5: To ja też tobie obiecuję te pieniądze, bo i tak nie dostaniesz. No. Skąd
4: ale,
5: je weźmiemy?
4: Ale na zbrojenia musieliśmy pożyczyć. No bo właśnie, to nie jest tak ważne, więc to było drugiej kolejności odśnieżania.
5: Ale jednocześnie, żeby to też żeby zabrzmiało, ja nie krytykuję, tylko jestem analitykiem. Jednocześnie wydaliśmy do tej pory, analizując budżet za rok 2025, wydaliśmy 170 miliardów. To jest 4,3 szacowanego PKB. Czyli 0,7 nie wydaliśmy. To jest jakiś poziom 30 miliardów. To moje pytanie. To jest aż tak dobrze, czy aż tak źle? No bo skoro zaoszczędziliśmy, chwalimy się, że wydajemy 5% na zbrojenia. Wydaliśmy 4,3. Nie wydaliśmy 0,7. To jest jakieś 30 miliardów. Ale dopożyczamy 180, żeby wydać, bo nie mamy pieniędzy. Ja tutaj nie widzę logiki.
3: No, część odpowiedzi
2: Tomasz, Tomasz Zdzikot.
3: Częścią odpowiedzi może być raport NIK-u niedawny, który dotyczył środków z KPO. I on w gruncie rzeczy mówił o tym w tak w bardzo ogólnych swoich założeniach, że te środki były przeznaczone w swojej masie, w swojej większości. Nie na inwestycje, tylko na zarządzanie płynnością budżetu państwa po prostu.
5: Ja to też tak odbieram, bo jeżeli popatrzymy w szczegóły, bo najważniejsze są szczegóły. Jeżeli weźmiemy na co zostały te wydane 122 miliardy do tej pory, a jeszcze 60 jest do wydania, tylko że to poszło w tej transzy indywidualnej, czyli umowy bezpośrednie, to wiele umów jest, które istniały wcześniej. No bo nie mamy do dzisiaj odpowiedzi. Na przykład jedno, co tak udało mi się namierzyć, to jest wydanie na amunicję. 300 tysięcy amunicji 155, które PGZ Amunicja Konsorcjum ma dostarczyć. Ale jest umowa wcześniejsza, która z 2023 roku na dostarczenie 280 tysięcy amunicji za 7,5 miliarda. Dzisiaj mówimy 13,5. Czyli 6,5 miliarda dodajemy, ale teraz moje pytanie, czy tamta umowa była ważna plus te 300, czy tamta tu razem to jest 300? Tak samo z Borsukiem. Była podpisana umowa na 116 Borsuków i mają być dostarczone do końca 2029 roku. Teraz się chwalą umową na 146 Borsuków, ale do końca 2030. To moje pytanie, czy są to dwie osobne umowy, czy tamta jest refinansowana, plus 30 tylko Borsuków i razem mamy 106. Za mało informacji, ale dla mnie ktoś tu robi kreatywną księgowość i chwaląc się sukcesem pokazuje, ile to wydaliśmy, a tak naprawdę te pieniądze już były wcześniej wydane.
4: Ja jako były członek zarządu PGZ zaświadczam, że na pewno PGZ jest w stanie te pieniądze skonsumować.
5: Ja nie krytykuję PGZ, pewnie PGZ jest w stanie je przejeść, przewydać.
4: Absolutnie.
5: Wszystko, okej, tylko moje pytanie brzmi, na końcu jest produkt, na końcu są pierwsze pytanie, jakie zdolności zostały nowe w PGZ-cie? No bo jeżeli dostanie tak duży zastrzyk, to rozumiem, zwiększymy moce produkcyjne, będzie to miało wpływ na rozwój firmy, część B plus R, badawcza rozwiniemy, no. Co będzie z tego zyskiem dla całej branży zbrojeniowej w Polsce?
2: Ale może pan generał nie wie, bo być może jest tak, że gdzieś w rządzie premiera Donalda Tuska jest taki sztab, który bardzo długo pracował nad tym, przewidział całą strategię obronną i wydał te pieniądze w te 122 miliardy złotych w zasadny sposób. Może od tego?
5: Ja bym poszedł tak. Skoro tak, wydaliśmy 122 miliardy. Tomek będzie wiedział lepiej, jako wiceminister zna się na tym, że wszystko jest powiązane z programem rozwoju sił zbrojnych, do którego jest 13 dokumentów pochodnych, a jednym z nim jest plan modernizacji technicznej.
6: Niejawny.
5: Wszystko tam powinno być zapisane. Cokolwiek kupujemy dla sił zbrojnych, musi być zgodne z tym planem. Więc moje pytanie brzmi, skoro tak, no to nie ma co tu się czarować, tylko jakaś poprawa komunikacji i te informacje powinny być w przestrzeni publicznej. Czy ten zakup, o którym mówimy, jest taki, a nie domyślamy się. I te wszystkie zakupy na końcu, zgodnie z programem rozwoju sił zbrojnych na 15 lat, osiągamy takie i takie zdolności w tych i tych latach.
3: No właśnie, to jest kluczowe, bo w gruncie rzeczy dyskusja taka bardzo konkretna z resortem obrony narodowej jest zawsze o tyle utrudniona, będąc po drugiej stronie, że większość informacji ma charakter po prostu niejawny. No często bardzo wysoko niejawny, bo one nie są nawet zastrzeżone, tylko często są po prostu tajne. I teraz oczywiście do nich dostęp w jakimś zakresie ma Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, więc zakładam w dobrej wierze, że tam jakaś dyskusja się odbywa, chociaż w sumie nie jestem o tym tak głęboko przekonany, więc jest to takie założenie a priori niekoniecznie potwierdzalne. I dopiero dotarcie do tych niejawnych dokumentów pozwoli na dokonanie weryfikacji, oceny, czy faktycznie tak jest, jak generał Gromadziński mówi, że to się wszystko zgadza, przynajmniej w papierze. Ale nawet jeżeli się zgadza, to jeszcze i tak jest niewystarczające, dlatego że to jest ten sam wątek, o którym tutaj wielokrotnie rozmawiamy i który ja też troszkę jak zdarta płyta, czy jak drewniana piła podnoszę. Ja bym chciał, żebyśmy my sobie określali w naszym bardzo bogatym kraju priorytety. Nasz kraj jest bardzo bogaty, dlatego że stać nas na różnego rodzaju marnotrawstwa środków i przechodzimy na tym do porządku dziennego. To znaczy, że jesteśmy krajem po prostu bardzo, bardzo majętnym i ludźmi, którzy nie przywiązują uwagi do pieniędzy, paradoksalnie. A gdybyśmy wiedzieli, jakie są te priorytety w różnych obszarach, gdybyśmy wiedzieli, jakie są nasze priorytety w przemyśle zbrojnym, jakie zdolności, tak jak generał mówi, chcielibyśmy wykreować i potem sobie jeszcze odpowiedzieli na pytanie, które chcemy wykreować jako te, które będziemy w stanie samodzielnie rozwijać. To będą nasze własne zdolności z naszym własnym know-how. Będziemy je rozwijać najpierw przez badania i rozwój, potem już tylko przez rozwój będziemy je komercjalizować, eksportować. No a oczywiście one nie muszą być wszystkie, znaczy nie zaczniemy dzisiaj w Polsce produkować lotniskowców zapewne, ani myśliwców piątej piątej generacji. Raczej jest to niemożliwe. Natomiast jest kilka innych opcji jeszcze na stole. To samo jest w obszarze cyfryzacji. No, zamiast dokument 220-stronicowy, czy wcześniejszy ten o strategii cyberbezpieczeństwa, gdzie zrobimy wszystko wszystkim wszędzie zawsze, no to zróbmy 15 stron takiego executive summary i niech on powie, że tylko niech on będzie lepszy i niech on powie, że zrobimy te trzy rzeczy, no konkretne. To samo możemy powiedzieć o wszystkich innych obszarach naszej działalności. My po prostu nie potrafimy, nie mamy takiej kultury strategicznej niestety definiowania priorytetów. Ja bym bardzo chciał, żeby to się zmieniło. No, nie możemy ciągle robić atlasów i przeglądów tematyki. Musimy zacząć robić strategie, które będą rzeczywiście oznaczały, że chcemy coś zrobić. I bo one będą, tak jak tutaj powiedział Jarek Gromadziński, nie będą znane tylko autorowi, bo tych autorów zawsze jest kilkudziesięciu, kilkuset, to są dokumenty uzgadniane międzyresortowo, tam przez departamenty i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę tych autorów to jest N ilość. Jest jedna osoba, która to czytała pewnie w całości przed tym, zanim rząd to przyjął, może niech będą trzy, jak dobrze pójdzie. Tylko żeby one były naprawdę znane wszystkim. No wtedy będziemy wiedzieli, w jaką stronę wszyscy patrzymy, w jaką stronę chcemy zmierzać. Tego nie robimy, więc jesteśmy, jak rozumiem, bardzo bogatym krajem, stać nas na to.
2: My jesteśmy bardzo
3: bogatym. Amerykanie są biedniejsi chyba, bo oni robią tak, jak właśnie powiedziałem.
2: Jesteśmy bardzo bogatym krajem. Wielokrotnie o tym bogactwie Polski mówiliśmy w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nie tylko te 3,5 biliona złotych na transformację energetyczną, ale też lawinowo rosnące zadłużenie państwa. To też jest syndrom naszego bogactwa. Czyli krótko mówiąc, właściwie powinniśmy się zmierzyć z czymś, co można nazwać głębokim kryzysem państwa. I ten głęboki kryzys państwa został ujawniony między innymi przez akt nadania imienia UPA jednostce ukraińskiej. O tym mówił dzisiaj między innymi Józef Orzeł w poranku w NET, który stwierdził, że to jest strategiczne pokazanie, że Polska z punktu widzenia Kijowa się nie liczy. Panie generale, czy pan się zgadza z takim zdaniem i jak my powinniśmy zareagować?
5: Znaczy, ja nie jestem dyplomatą i nie słynę z delikatności, ale dyplomatą raczej nie jestem. W moim przekonaniu jest jakaś konfrontacja, bo nadanie takiego imienia jednostce i wszyscy na Ukrainie, a często bywam na Ukrainie, sam pomagałem Ukrainie, sam otrzymałem nawet dwa medale od naczelnego dowódcy Armii Ukraińskiej, generała Załużnego. To jest naprawdę przykre, że dochodzi do takiej konfrontacji, a jeszcze takie bardzo na pokaz teraz lot do Europy prezydenta przez Kiszynów, a nie przez Rzeszów, jak do tej pory, to pokazuje, że Polska w ogóle jakoś nie liczy się w priorytetach ukraińskich. Ja podejrzewam, że jest to robione jednak na rynek wewnętrzny ukraiński, że problemy władza ma. To już 4 lata wojny, tam wyszło wiele różnych skandalów. Ukraina ma wewnętrzne problemy i próbuje przecelować to. Najprościej się zarządza chaosem w momencie, kiedy doprowadzamy do dużych antagonizmów, doprowadzamy, odgrzewamy stare animozje i uważam, że to na koniec będzie na niekorzyść Ukrainy, ale to ja to odbieram jako na potrzeby wewnętrznego rynku, bo nie widzę potrzeby gloryfikacji UPA przez nadawanie imienia jednostce w takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj.
2: Pan generał powiedział przykre, pan Józef Orzeł powiedział, że to jest strategiczna decyzja, która pokazuje na kierunek przyszłej, ewentualnej polityki ukraińskiej. Tomasz Dzikot.
3: Zgadzam się z tymi opiniami, tylko ja bym chciał odwrócić troszkę to pytanie, bo jak obserwuję naszą debatę publiczną w tym temacie, i to nie dzisiaj, ale też od dłuższego czasu, i zarówno tą debatę ekspercką, jak i tą debatę niestety polityczną, to ona skupia się wokół głównego wątku samobiczowania naszego, polskiego, czyli takiego, że my popełniamy liczne błędy dotyczące naszej polityki wschodniej, my nie zrobiliśmy tego, tamtego, my nie tłumaczyliśmy Ukraińcom, co się wydarzyło na Wołyniu, my nie potrafiliśmy naszego soft power tam szerzyć. Znaczy, uważam, że to jest bardzo błędny kierunek, całkowicie się z nim nie zgadzam. Nasza, i w ogóle już bym zakończył tą dyskusję, tego samobiczowania się, bo warto by było odwrócić to pytanie, znaczy, a jaka jest polityka zachodnia Ukrainy? No bo to jest suwerenny kraj, samodzielny. Jaka jest jego polityka zachodnia? Polityka zachodnia Ukrainy jest taka, że po prostu wybrali inną konstelację geopolityczną, nie tą związaną z Polską, po pierwsze. Po drugie, nasza polityka wschodnia jest taka, że w naszym kraju gościmy miliony obywateli tego kraju. Miliony. Gościmy zarówno w tej chwili, jak i ugościliśmy w ciągu ostatnich lat. Jeżeli mimo tego że żyją tutaj z nami, że widzą, jak Polska się rozwija i nasze przez wiele lat bardzo ciepłe do nich nastawienie wybierają czerwono-czarny sztandar, to znaczy, że nie coś jest nie tak z nami, tylko chyba jednak z nimi. Po prostu.
5: I ja tutaj się zgodzę, bo to tak należy odbierać, że Ukraina wybrała inną konstelację, tylko w moim przekonaniu brak teraz konsekwencji. No bo jeżeli oni wybierają jawnie inną konstelację, mimo że obywatele tutaj żyją z nami, ich obywatele korzystają z tego, przejście cały czas jest otwarte, całe zaopatrzenie Ukrainy, tak naprawdę, a służyłem w zespole do spraw pomocy Ukrainie, 90% zaopatrzenia natowskiego, całego z Europy, szło przez Rzeszów, przez Polskę. Jeżeli ten fakt jest niedoceniany, no to jest to robione z premedytacją. Nie da się tego nie widzieć, że Ukraina przetrwała dzięki Polsce. To my przekazaliśmy piersi, czołgi, bojowe wozy piechoty, artylerię, amunicję. To Polska stanęła, gdzie cały Zachód patrzył, gdzie indziej.
3: Ale abstrahując od polityki jeszcze, bo to, co wszystko Jarek mówisz, to jest wszystko prawda. Tylko, że ja bym jeszcze spojrzał na ten argument ludzki. Dlatego, że to, co jest niezwykle ważne w tej całej debacie, jest to, co się wylało w internecie, w tym ukraińskojęzycznym. Czyli generalne poparcie dla... Generalne oczywiście są głosy też inne, ale co do zasady w swojej masie poparcie dla tego, co się dzieje na Ukrainie i takie głosy typu nikt nam nie będzie wybierał naszych bohaterów. Ależ absolutnie nikt do tego nie pretenduje, żeby wybierać innemu krajowi jego bohaterów. Tylko jeżeli faktycznie jest tak, że miliony Ukraińców żyjących tutaj z nami przez lata, którzy odebrali konkretną pomoc indywidualnie w relacjach człowiek-człowiek i tutaj pracujących, tutaj swoje kariery planujących i swoje życie rodzinne w Polsce, nie chcą tam wracać, bo tak pokazują badania. Jeżeli mimo to oni generalnie w internecie, no bo tak jest łatwiej anonimowo, co do zasady zgadzają się z tą decyzją prezydenta Żołańskiego.
2: Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce.
3: To jest absolutnie, to wystarczy poczytać fora internetowe. To oczywiście nie jest miarodajne, ale jest to jakiś sygnał. To jest rzeczywiście dramatyczne. Znaczy, to jest najbardziej dramatyczne, dużo bardziej dramatyczne niż decyzje polityczne, bo decyzje polityczne mogą być takie albo inne na potrzeby wewnętrzne, jak mówi tutaj generał Gromadziński, ale to ludzkie spojrzenie jest fatalne. Fatalne.
4: A nie moglibyśmy po prostu tej jednostki wojskowej, która cały czas obsługuje Rzeszów, Jasionkę i ten wsparcie dla Ukrainy, nadać imienia Jaremy Wiśniewieckiego na przykład?
5: Znaczy, ja bym nie szedł na takie konfrontacje, bo to...
4: Ale ja uważam, że to jest bardziej adekwatna odpowiedź niż odbieranie komuś orderu. No, chcecie bohaterów? Proszę bardzo, Jarema Wiśniewiecki, żeby obchodzić rocznicę stłumienia powstania Chmielnickiego.
5: Będę się odwoływał do spraw gospodarczych, a możemy zacząć traktować ich równoprawnie jak każde inne państwo? Czy nie? A i mówię o rządzie, bo nie dotykam obywateli. To nie, ale w relacjach rząd G2G, czyli rząd do rządu, przecież mamy sprawy i celne, sprawy pomocy, nawet głupia sprawa. Ci, co u nas mieszkają, przecież nie przerejestrowują samochodów. Po pół
4: absolutnie
5: roku każdy obywatel...
4: Być te wszystkie luksusowe bryki jeżdżące i to są nowe samochody, kupowane nowe auta, kupione już po wybuchu
5: Zacznijmy
4: wojny,
5: traktować
4: jeżdżą
5: ich
4: po
5: tak
4: Polsku
5: jak każdego innego obywatela Europy, który u nas żyje. I skończmy z tym przywilejami. Skoro tak jest odbierane, tak jest komentowane, uważam, że powinniśmy... Nie mówię tutaj, po prostu zacznijmy traktować ich tak samo jak każdego innego.
4: W safe jest ze 3 miliardy, nie wiem, czy euro, czy...
2: 5%
4: złotych na Ukrainę. Ja uważam, że to też jak... mogłoby się okazać, że utknęło gdzieś po naszej stronie.
5: Tam jest na sprawę Ukraina, inne państwo, współpraca, bo tu mówimy o sejfie, bo taki był warunek i tylko już w tym pierwszym roku było zwolnienie z tego, że preferowane są biznesy, które są jakieś państwo i Ukraina, albo dwa państwa i Ukraina, tak żeby włączyć przemysł ukraiński do systemu europejskiego. Ale znowuż to jest zaprzeczenie sejfu, bo sejf miał być w ramach Europy, Unii Europejskiej, a nie poza, bo nawet Wielka Brytania jest wykluczona z tego, bo nie jest w Unii Europejskiej, a Ukraina ma specjalne traktowanie przy tym sejfie. Tak, to jest prawda, tylko ja bym odrzucił tu politykę, odrzucił emocje, skoro już jest tak dobrze, że możemy sobie pozwolić na taki konflikt, wygenerowanie takiego konfliktu. To w moim przekonaniu zostało wygenerowane z premedytacją, na ukierunkowanie pewnych emocji, na podjudzanie w pewnym obszarze, więc to nie jest akt, który się stał, to nie była katastrofa, to nie spadła kometa. Ktoś podjął z premedytacją decyzję o nadaniu jednostce tego imienia. Liczył się ze skutkami i co pokazuje wylot prezydenta przez Kiszynów do Niemiec? to pokazuje, że oni to celowo zrobili. Więc mają jakieś cele, założyli sobie, więc my nie powinniśmy ulegać tym emocjom, tylko przyjąć pragmatyzm. I pragmatycznie wszystkie te uregulowania, które były pro pomocy na Ukrainie, ułatwienia im działalności, nawet firmy transportowe ukraińskie są uprzywilejowane w Europie.
3: Ja myślę, że tutaj się o tyle nie zgodzę, że nie sądzę, żeby decyzja podejmowana przez władze ukraińskie w jakikolwiek sposób była motywowana, czy były prowadzone rozważania, co Polska na to. Właśnie myślę, że zupełnie nie. To znaczy, że w ogóle Polska nie jest na tyle istotnym dla Ukrainy partnerem, żeby była przedmiotem rozważań w tym kontekście. Po prostu, tak jak powiedziałeś wcześniej, myślę, że na potrzeby wewnętrzne ta decyzja była podjęta z różnych względów polityczne, ale Polska nie jest punktem odniesienia.
2: To jest prawda, że podjęta może na potrzeby wewnętrzne, ale z pełną świadomością. Przecież prezydent Zełenski nie jest prezydentem od wczoraj. Wielokrotnie rozmawiał i z prezydentem Dudą, i z prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnio to była mocna rozmowa prezydenta Zełenskiego dotycząca historii, więc wiedział o tym, jakie mogą być efekty, jak opinia publiczna i politycy w Polsce zareagują. Tylko jest pytanie, na jakiej szachownicy mamy grać z Ukrainą? Czy mamy grać na szachownicy, o której mówimy, czy inna konstelacja polityczna Ukraińców, którzy mówią sobie, dobra, Polska jest już nieważna, odegrała rolę, dała czołgi, dała to, dała tamto, dała wsparcie Ukraińcom, którzy zamieszkali w Polsce, to teraz my wiemy, kto jest bogaty w Europie, że Niemcy mają te pieniądze i oni będą przekazywać pieniądze, oni odbudują nam Ukrainę, Polskę możemy pominąć, ale to jest taki moment, w którym okazuje się, że Polska jest w ogóle nieistotnym krajem. Skoro nawet dla Ukrainy w wojnie jesteśmy nieistotnym krajem, to dla kogo jesteśmy?
3: Ale my jesteśmy krajem kluczowym. Przede wszystkim powinniśmy być dla siebie ważni. My cały czas się oglądamy, co o nas inni pomyślą. No naprawdę to jest też błędny kierunek.
2: Nie, nie oglądam się na to, co o nas inni pomyślą, tylko o tym, w jaki sposób my powinniśmy w takim razie zreformować nasz sposób myślenia, co jak powinniśmy odpowiedzieć, jak powinniśmy prowadzić politykę
3: zagraniczną. W jaki sposób Ukraina powinna zreformować swój sposób myślenia o nas? No bo odwracajmy to pytanie. My nic nie musimy reformować. My naprawdę okazaliśmy Ukrainie ogromne wsparcie, obywatelom tego kraju, ogromne serce. Do tej pory jest w naszym kraju wiele milionów obywateli tego kraju. Nie spotykają się z aktami agresji, tak jak w niektórych innych krajach europejskich, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że żyje im się tutaj znakomicie, o czym świadczy to, że nie chcą wracać do Ukrainy, nawet po zakończeniu wojny. Na to stosowne badania były prowadzone, więc niech Ukraina zmieni może swoją politykę względem nas. My się zastanówmy, jakie mamy interesy na Ukrainie, konkretne interesy. I spróbujmy je zrealizować. Przede wszystkim te interesy gospodarcze. No pamiętając oczywiście o tym, że jest to kraj z ogromnymi problemami korupcyjnymi po prostu.
5: Ja tu się zgodzę, bo jednak może do nas Ukraina dzisiaj podchodzi w ten sposób, że właśnie sprowokowała to napięcie, ale musi o jednym pamiętać. Polska dla Ukrainy jest oknem na Europę. Nie ma więcej połączeń komunikacyjnych, gospodarczych jak przez Polskę. Więc wykorzystajmy nasze położenie geograficzne, wykorzystajmy tą sytuację na naszą korzyść. Oni nie muszą nas lubić, ale muszą z nami robić biznes. I tutaj dlatego zalecam pragmatyzm. Tu jest najlepsze rozwiązanie. Biznes już bez żadnych preferencji, bez żadnych ułatwień, tylko taki zimny biznes. Nie chcę mówić strajk włoski wprowadźmy na granicy, ale biznes, po prostu podejście biznesowe. Chcecie? To my chcemy skorzystać z waszego rynku. To w zamian my oczekujemy udziału w takich pracach czy innych. Dlaczego inne państwa zachodnie, które nie graniczą z Ukrainą, są tam, one oddziaływują, robią biznesy w różnych sektorach, a my się zastanawiamy, bo daliśmy czołgi za darmo, nie oczekiwaliśmy, tak, żadnych zapłaty. Inne państwa w PRP zaczęły płacić, a my daliśmy to. Więc dzisiaj podejdźmy do tego, sorry, no, okazaliśmy wam serce, poszło jak wyszło, jak wyszło. Zrobiliście to z premedytacją, bo temat Wołynia, UPA jest gorącym tematem w Polsce i nie powinien być w tym obszarze dzisiaj poruszany, zwłaszcza przez stronę ukraińską. Skoro doprowadziliście do tego, to dzisiaj rozmawiamy pragmatycznie, i robimy biznes. I tu już koniec strefy ulgowej.
2: I to byłoby możliwe, gdyby w Polsce nie było głębokiego podziału politycznego, jaki obserwujemy, że nie ma kto tego wszystkiego powiedzieć, a nie ma kto tego wszystkiego wprowadzić w życie. Szczepan Ruman by mógł, ale na razie nie ma tej siły.
4: Zobaczymy. Nasza partia jest wciąż organizacji, ale mówiąc na serio, ja się przychylam do tych ekspertów, do głosu tych ekspertów, którzy mówią, że to jednak było świadome zagranie z punktu widzenia Zełenskiego, również biorąc pod uwagę sytuację międzynarodową. To znaczy, że on teraz, kiedy wydaje się, że te rozmowy pokojowe, przynajmniej jemu się najwyraźniej wydaje, wkraczają w jakąś tam bardziej decydującą fazę, po prostu nie chce mieć Polski przy stole i wygodnie jest sprowokować taki konflikt, a potem się okaże, że no, Polacy nie są zaproszeni. No wiadomo, że nie są zaproszeni, no bo się pokłóciliśmy. Mimo wszystko trzeba pamiętać, że naszym strategicznym interesem jest, żeby Ukraina się obroniła i żeby ruskie wojska nie dotarły pod naszą granicę. To po pierwsze. Po drugie, ci wszyscy obywatele ukraińscy, którzy tu są, ja bym na przykład unikał karania ich. Oczywiście, że oni nie powinni mieć przywilejów ponad różne prawa, które przysługują Polakom. Natomiast generalnie dla nas to jest dobre, że oni tu są, oni pracują, oni wydają pieniądze, oni płacą podatki, robią transakcje kartami płatniczymi. Jakby naprawdę to się przyczynia do wzrostu naszego PKB. Natomiast myślę, że ta kalkulacja Zełenskiego akurat jest błędna. To znaczy ja sądzę, że negocjacje, próba negocjacji pokojowych teraz czy w najbliższych miesiącach nie zakończy się sukcesem dla Ukrainy. I patrzenie takie, że Ukraina czuje, że ma w tej chwili, zdobyła jakąś taką, powiedzmy, nie wiem, no taktyczną, chwilową przewagę, prawda, jest w stanie robić te dalekie uderzenia dronowe, na froncie wszystko się zatrzymało, bo ta wojna dronowa też jakby to wszystko zablokowała. Na Krymie coraz trudniejsza sytuacja, więc Ukraińcy mówią, że dla nich to wygląda w tej chwili korzystnie i jest dobry moment do zawarcia pokoju. No okej, tylko dla Putina nie wygląda korzystnie, więc on tego pokoju nie zawrze. To jest jakby, czy to jest takie trudne do zrozumienia, że Putin będzie chciał zawrzeć pokój, jak dla niego będzie wyglądało korzystnie, a biorąc pod uwagę tak zwaną głębokość strategiczną i ile Putin jest w stanie znieść jakby cierpień swojego własnego narodu dzielnie, to myślę, że Ukraina wciąż jest w dużo trudniejszej sytuacji, bo finansowanie ze Stanów Zjednoczonych wyschło. Rosja będzie działać poprzez swoją agenturę w Europie, żeby finansowanie z Europy też wyschło. I w oczywisty sposób tej kilkusettysięcznej armii ukraińskiej państwo ukraińskie nie jest w stanie utrzymać. Nie jest w stanie utrzymać tej armii. W związku z czym, jeżeli skończą się transfery finansowe z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Europy, to armia nie będzie miała ukraińska finansowania i ta wojna jeszcze może być rozstrzygnięta na korzyść Putina, biorąc pod uwagę maksymalistyczne cele Rosji, czyli dojechanie czołgami pod polską granicę. Bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie przewagi na froncie, drony, nie drony i tak dalej. Skończą się pieniążki, to się skończy przewaga na froncie. Po prostu wyschnie, nie będzie z czego dalej budować tych dronów, zapłacić ludziom żołdu i tak dalej, i tak dalej. W mojej opinii Putin jest w stanie przeczekać jeszcze rok, jeszcze 2 lata. 3 lata jak będzie trzeba, co to Rosja nie widziała takich rzeczy? Czy jakby rosyjskie społeczeństwo zniesie to, bo pan i władca takim każe? A Ukraina nie ma tego czasu. Dostała teraz 90 miliardów jakiejś tam euro pożyczki od Europy. Ta pożyczka zostanie na wojnę szybko skonsumowana, bo ta wojna jest kosztowna. I może się okazać, że za parę miesięcy wylądujemy w takiej sytuacji, w której pieniądze europejskie się kończą, konsensusu w Unii Europejskiej nie ma, żeby kolejne pieniądze pożyczać, pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych nie ma i ten sam Zełenski, który dzisiaj nadaje, prawda, imię bohaterów UPA, będzie wisiał na naszej klamce, błagając o jakąś pomoc, tak? Także myślę, że to jest krótkofalowe spojrzenie z jego strony i niestety też myślę, że po prostu ta wojna nie jest bliska końca i że wciąż jest bardzo realny scenariusz, że ona może się zakończyć źle, dla strategicznych interesów Polski źle.
3: No, myślę, że faktycznie nie rozstrzygniemy dzisiaj, jakie były główne motywy, które przyświecały władzom Ukrainy co do tej decyzji, która tak ogromne i uzasadnione oburzenie w Polsce wywołała, bo po prostu tego nie wiemy. Natomiast ona jest po prostu błędna, tak? Ona jest po prostu błędna, nawet nie chodzi o tą politykę, bo politycznie pewnie można sobie to w ich mniemaniu uzasadniać tymi wyborami geopolitycznymi, których wykonali odmiennie od naszej woli, no ale przecież nie jesteśmy z Ukrainów w związku małżeńskim, czyli oni sobie decydują, jak uważają. Również kwestia polityki wewnętrznej pewnie miała tutaj istotne znaczenie. Natomiast kluczowe jest to, co się dzieje z obywatelami Ukrainy poza granicami tego kraju, no bo oni coraz częściej, o tym to pokazują badania, no badania te, które były przeprowadzone na okoliczność cofnięcia orderu Orła Białego prezydentowi Żołańskiemu, które pokazują, że generalnie większość Polaków jest za tym aktem symbolicznym niezwykle, no ale jednak bardzo silnym. Czyli to nastawienie do Ukrainy i Ukraińców mocno ewoluuje w stronę dla nich niezwykle negatywną. Myślę, że chociażby z tego powodu jest to decyzja błędna, no bo faktycznie jest tak, że tutaj obywatele Ukrainy są, faktycznie zgoda, przynoszą ogromną wartość do naszego budżetu, wnoszą i bardzo dobrze. Natomiast no to może dla nich być też okoliczność bardzo nieprzyjemna, no bo nastawienie Polaków się zmienia szybko, bardzo dynamicznie się zmienia.
5: Tak. Ja bym konkludował to w ten sposób, że to była planowa działanie nastawione na antagonizmy polsko-ukraińskie, dla jakichś celów wewnętrznych na pewno, ale również należy spojrzeć, że od razu wylot przez Kiszyniów do Europy, tournée po Europie, to jest też próba skłócania wewnątrz Unii i rozgrywania, kto jest lepszym sojusznikiem, który jest gorszym z punktu widzenia Ukrainy. Dlatego dla mnie uważam, należy powstrzymać emocje. Tutaj nie powinno być żadnych emocji. Doceniamy to, że mamy Ukraińców u siebie, pracują, płacą podatki i oni zostaną tutaj. Oni będą naszymi obywatelami, a nie wrócą na Ukrainę, nawet jeżeli tam mają jakieś jeszcze resztki rodziny i korzeni. Ja bym zalecał tutaj tylko podejście czysto pragmatyczne, gospodarcze. Koniec z pewnymi uprzywilejowaniami, zacząć traktować tak samo wszystkie firmy polskie i ukraińskie, traktować ten kapitał tak samo jak europejski. To jest jedyna sposobność na to, aby wyjść z tego obrotną ręką, ponieważ to też obciąża nasz budżet, naszego państwa. Nie mówię to, żeby żałować, tylko na takiej zasadzie, skoro nie jest doceniana nasza pomoc, a naprawdę, ja chciałbym to podkreślić, ja byłem wtedy na lotnisku, siedziałem w Jasionce w kontenerze i dowodziłem stamtąd dywizją, ile pomocy poszło. Te przekazanie, moja dywizja uczestniczyła w przekazywaniu czołgów. Przekazaliśmy ten sprzęt, kiedy nikt nie chciał pomagać. I 4 lata temu Ukraińcy traktowali nas jak braci. Byliśmy dla nich najważniejsi, bo pomogliśmy. Co się zmieniło po 4 latach wojny, że dochodzi i to nie jacyś tam obywatele, tylko władze Ukrainy. Te same, które 4 lata temu dziękowały nam za pomoc, która im pozwoliła przetrwać. Bez naszej pomocy by nie przetrwali. To jest ogromna pomoc militarna. Oni znali ten sprzęt, dostali go od nas. My rozbroiliśmy własne jednostki, żeby przekazać Ukraińcom, żeby mogli walczyć. Daliśmy do tego amunicję, daliśmy sprzęt. Szkoliliśmy, jako pierwsi w Europie, szkoliliśmy bataliony ukraińskie na naszej ziemi. Co się raptem stało po 4 latach, że ten sam prezydent doprowadza do antagonizmów pomiędzy Polską a Ukrainą. I to celowo, z premedytacją. Bo ja nie wierzę, żeby nie był świadomy, że podpisuje tego ten akt.
2: Przez długi czas, jak pojawiały się informacje, które były antagonizowały Polskę i Ukrainę, mówiliśmy, że to jest efekt rosyjskich działań, tak? Rosyjskich działań dezinformacyjnych. A teraz prezydent Ukrainy, mieszkaniec Kijowa, wpisał się w tą dezinformację, o której my mówiliśmy, że to jest rosyjska dezinformacja. Nie możemy podejrzewać, że prezydent Zełenski jest rosyjskim informatorem, ale jakoś na to powinniśmy spojrzeć, no bo to jest rzeczywiście świadoma decyzja prezydenta Ukrainy. Jeszcze zanim Szczepan powiesz, to mam jedno takie drobne pytanie, bo do szerokiego grona doradców prezydenta Karola Nawrockiego Tomasz Dzikot należy. Teraz jest spotkanie z doradcami na Helu, w rezydencji pana prezydentów Rzeczpospolitej. I tam na pewno rozmawiają panowie o tym samym, o czym my rozmawiamy, czyli między innymi o relacjach z Ukrainą. Czy prezydent powinien, jakby pan doradzał dzisiaj prezydentowi, powinien odebrać Orła Białego, czy nie powinien odebrać Orła Białego?
3: Nie jestem doradcą prezydenta, jestem zastępcą przewodniczącego jednej z rad, Rady Bezpieczeństwa i Obronności, dlatego też w tym spotkaniu, które odbywa się w tej chwili w Juracie, nie biorę udziału. Natomiast no, trudno byłoby mi cokolwiek doradzać panu prezydentowi, bo to jest człowiek, który na ten temat ma chyba jedną z bardziej pogłębionych wiedzy i informacji w naszym kraju, nie tylko ze względu na to stanowisko, które w tej chwili piastuje, ale także dlatego, że był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, więc zarówno kontekst, jak i relacje ze stroną ukraińską ma na bardzo wysokim poziomie podejmie słuszną decyzję. Dobrze by było, żeby ona zapadła możliwie szybko, żebyśmy przestali na ten temat dyskutować, wydaje mi się.
2: Szczepan Roman.
4: Trzy krótkie rzeczy chciałem powiedzieć. Jest chyba takie przysłowie, nie pamiętam dokładnie jak ono, ale że kto szybko daje, ten dwa razy daje, więc myśmy dali szybko na początku, teraz jest oczekiwane, że drugi raz musimy coś dać, bo tamte już się nie liczy.
3: Dokładnie.
4: To po pierwsze. Po drugie, ja jak byłem prezesem Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria, mieliśmy fundację korporacyjną Kaganek, wybuchła wojna. Zaangażowaliśmy się w pomoc humanitarną. Myśmy zrobili 35 transportów ponad humanitarnych na Ukrainę. Taki każdy transport to był co najmniej tir pomocy, to były miliony złotych pomocy. I tam pilnowaliśmy, żeby ta pomoc dotarła gdzieś daleko. I jedna rzecz, którą pamiętam z tamtego czasu, przepraszam, ale celnicy nie sprzyjali. Ukraińscy celnicy. To znaczy kolejki były ogromne i trzeba było wsparcia polskiego konsulatu i tak dalej, żeby samochód z pomocą humanitarną przejechał, na przykład ominął tą kolejkę, tak? Była też zapewne alternatywna metoda rozpowszechniona na Ukrainie, czyli jakaś wziątka i to też by poszło, tak? Więc a propos strajku włoskiego na granicy, to jakby strajk włoski obowiązywał w tamtym czasie, na samym początku wojny. Pomoc humanitarna była jakby wstrzymywana przez ukraińskich celników, którzy przyzwyczajeni byli najwyraźniej do tego, że prawda, jak nie ma dodatkowych jakichś fruktów, to nie ma przepuszczania poza kolejką i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, uważam, że Polacy są bardzo zirytowani obserwowaniem na drogach często jakby w agresywny sposób jeżdżących i ostentacyjnych samochodów po kilkaset tysięcy albo ponad milion na ukraińskich rejestracjach. Tak jak mówię, często to są nowe modele, które są w ogóle wyprodukowane po wybuchu wojny, w związku z czym wiadomo, że ten człowiek kupił to ten samochód po wybuchu wojny i zarejestrował go po wybuchu wojny. Dwa lata w 24-25 roku i on jeździ na ukraińskich rejestracjach po Polsce. Często to są samochody, które mimo, że ten człowiek ma swoje centrum życiowe tutaj żyje, tutaj jeździ, to jest widać na tej oprawce rejestracji, że tam kupiony w salonie w Kijowie i tak dalej. Dla Polaków, gdzie w Polsce średni wiek samochodu to jest 16 lat, przypominam, i to jest prawdziwy status majątkowy Polaków, to jest irytujące. I uważam, że to nie doradzając prezydentowi, tylko jeśli mogę ze swojej strony doradzić rządowi, po prostu wprowadzenie przepisu, że wszystkie te samochody muszą być przerejestrowane na polskie rejestracje w ciągu tam miesiąca czy
2: jeżeli
4: dwóch.
2: Jeżeli ktoś mieszka.
5: Bo nie, no jest wymóg pół roku. Taki jest wymóg prawa. To nie jest, to jest tylko wyjęte ukraińskie tablice. Pozostali tak muszą się przerejestrować.
4: Więc tak jest, że jeżeli ktoś ponad pół roku przebywa w Polsce, oni oczywiście przebywają ponad pół roku, przebywają kilka lat w Polsce, powinni być przerejestrowani na polskie rejestracje po pierwsze, a po drugie przypominam, że jest taka ustawa tam wprowadzona o obronie ojczyzny, w której jest taki przepis, że wojsko każdego obywatela samochód może wpisać, że on jest wojsku potrzebny teraz, w czasie pokoju, w związku z czym myślę, że to byłaby taka bardzo przemawiająca do wyobraźni Ukraińców odpowiedź, gdyby nagle te wszystkie fury po kilkaset tysięcy zaczęli dostawać pocztą wezwania, że proszę oddać auto, napęd 4x4 ma, przyda się wojsku do tej jednostki, do tamtej jednostki i tak dalej. To jakby możliwości są.
5: Też przydział mobilizacyjny, użycie będzie tylko jak będzie...
4: Nie, są, ja nawet mam znajomych Polaków, którzy dostali takie pisma, że mają swoje samochody tam udostępnić tam wojsku na kilka tygodni w ciągu roku. Teraz w czasie pokoju nie mają mobilizacji na czas wojny. Także ukraińskie samochody też mogą się przydać.
2: No dobrze.
4: Mają napęd na cztery koła, będzie okej. Okay.
3: Ja bym tylko jeszcze bardzo chciał zobaczyć takie badania prowadzone.
4: I zaraz by poparcie tych Ukraińców, tych właścicieli tych samochodów dla nadawania imienia bohaterów UPA, od razu by wszyscy już byli przeciwni, że tak w zasadzie to może nie trzeba.
3: Bo ile możemy sobie obserwować w internecie, no też co się dzieje w ukraińskiej infosferze na Ukrainie i tam audycje w tamtejszych telewizjach, no generalnie w takim dosyć agresywnym wydźwięku, popierające oczywiście decyzję prezydenta Zełenskiego i wskazujące na to, że tak jak już wspomniałem, nikt nam bohaterów wybierał nie będzie. I różne jeszcze nieco bardziej drażliwe treści.

0: To prawda, tu się zgodzę, tak? To należy dostrzec, ale jeszcze raz mówię, tutaj ja jestem pragmatyczny, odrzucam, jeżeli w takiej sytuacji, kiedy daliśmy serce na dłoni, przez 4 lata pomagaliśmy tym samym ludziom, którzy są dzisiaj u władzy i oni mając pełną świadomość naszej sytuacji, pełną świadomość naszej wrażliwości na ten temat, robią taki akt, to ja odbieram jako celowy. Więc skoro tak, zwalniają nas z tej odpowiedzialności, zacznijmy ich traktować po prostu jak każdy innego obywatela, który mieszka na naszym terytorium, to już sam akt wystarczy. Poza tym jednak firmy ukraińskie, które operują, nawet firmy transportowe, które są konkurencyjne dla naszych firm, dlatego że mają ułatwienia, nie te same wymogi, które dotyczą. Wystarczy te powolutku zacząć regulować ten rynek i eliminować te rzeczy, które są udogodnienia dla przemysłu i dla firm ukraińskich. Nie mówię jako to złośliwość, tylko na takiej zasadzie, skoro stworzyliśmy warunki, mogą tu żyć, mogą rozwijać swoje biznesy. Ja im nie zazdroszczę tych samochodów, tych luksusowych, niech mają. Tylko dlaczego ja, mieszkając w Belgii, muszę przerejestrować samochód po pół roku, a oni przyjeżdżają do Polski, mogą jeździć cały czas na tym. I tu chodzi o pierwsze, o podatki, o ubezpieczenie i o równość obywateli w ramach Unii. To ja nie dotyczy naszego terytorium, to jest Unia.
1: To może już teraz zawiesimy temat ukraiński na chwilę, bo pan generał Jarosław Gromadziński jest razem z nami, to porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie Polski. Jak to wygląda, co udało nam się już zrobić, a czego nie udało nam się zrobić, czy jesteśmy w dobrych rękach, jeśli chodzi o to, kto konstruuje nasze systemy obronne, czy wiemy, czy mamy strategię, czy nie mamy strategii, panie generale.
0: No to jednoznacznie nie mamy strategii, bo strategia jest z 20 roku, czyli patrząc dzisiaj 6 lat i to jest zupełnie inna strategia niż dzisiaj, więc patrząc na to, na nasz pryzmat państwa, powinniśmy zacząć od strategii bezpieczeństwa narodowego, później mieć strategie dziedzinowe, z mojego obszaru to jest strategia obronna, a na końcu strategia militarna czy wojskowa, różnie to jest nazywane w nomenklaturze, ale powinny być również dziedzinowe, przemysłu takiego gospodarki, przemysłu obronnego, energetyczna. One powstaną, kiedy będzie strategia bezpieczeństwa narodowego.
1: No to jak taki prezydent Zełenski ma Polskę traktować poważnie, skoro my nie mamy nawet strategii obrony w momencie, kiedy 4 lata jest wojna za naszą wschodnią granicą? To przecież jest...
0: Nie mielmy dwóch systemów walutowych, zostańmy przy strategii. Strategia nasza jest na rozwój naszego kraju, aby uniknąć wydawania pieniędzy ad hoc, albo uniknąć wydawania pieniędzy niecelowo. Jeżeli mamy strategię i w tej zapiszemy, jakie są nasze priorytety, również pod względem energetycznym, gospodarczym, w cybersferze, tam jest zapisane co. Do tego wychodzą nam strategie dziedzinowe. To wiemy, jak lokować pieniądze. Bo schodząc, najlepiej pokazać to w wojsku, jeżeli mamy strategię bezpieczeństwa narodowego i tam zapiszemy, że zadaniem naszych sił zbrojnych jest zapewnienie integralności naszego terytorium, obrony naszego kraju, to ja patrząc to, co się dzieje dzisiaj, analizując, mówię tak. To w związku z tym potrzebujemy na dzisiaj wielowarstwową osłonę przeciwlotniczą, czyli przeciwrakietową, przeciwlotniczą i przeciwdronową. To musimy zbudować priorytet, żeby przetrwać. To pokazuje Ukraina, to pokazuje wojna w Iranie. Bez tego nie da się. Dalej, skoro to zabezpieczyliśmy, to potrzebujemy silne wojska lądowe, bo jesteśmy krajem lądowym do zatrzymania natarcia przeciwnika, osłabienia go. A następnie potrzebujemy polskie kły, czyli uderzenia głębokie, aby uderzyć w terytorium przeciwnika, pozbawić go zdolności do prowadzenia walki. Mamy 3 priorytety, tylko 3.
1: Panie generale, ale wypowiedział pan to w ciągu mniej więcej 3 minuty to zajęło, a nawet nie całe 3 minuty, 2 minuty i 30 sekund to zajęło. No to nad czym myślą ci, którzy myślą nad strategią? To o co chodzi w takim razie? No, jest.
0: No dlatego wracamy, nie mamy strategii aktualnej, w której powinny te 3 priorytety być zapisane.
2: Ale ja mam pytanie, czy my te zdolności mamy?
0: No i właśnie idą.
2: Jakby się miała zacząć taka wojna jak na Ukrainie, przeciwko Polsce, to my się obronimy?
0: Nie, nie chodzi o czy się obronimy. Czy mamy dzisiaj takie zdolności? Nie, nie mamy. No bo właśnie. Idziemy teraz obronę przeciwlotniczą, bez której nie zaczniemy. My, tą wyższą możemy zapewnić przez Patrioty. Mamy 2 baterie, a potrzebujemy ze 20, żeby osłonić nasz kraj. Idziemy na Narew, czyli średni poziom. Kupiliśmy tylko 2 baterie brytyjskie. Nie mamy więcej. No i tą najniższą SAN, którą teraz te 15 miliardów z programu SAFE poszło. To moje pytanie brzmi, skoro wzięliśmy tak ogromne pieniądze, a wiemy, że to jest priorytet, to czemu nie postawiliśmy wszystko na jedną kartę i budujemy to?

0: No dobrze,
1: proste.
0: Ale to przepraszam za...
1: Inwestujemy w obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, przeciwdronową.
0: Czy ktoś robi taką obronę, jak oni robią, że szyłkę starą robią do strzelania do dronów?
1: Ale to akurat nie będę bronił, bo byłem na Ukrainie. To jest koszt-efekt. Szyłka ma amunicję 12,7, która jest bardzo tania w produkcji, a przy strzelaniu do dronów się zużywa bardzo duże ilości. Więc jeżeli policzymy ekonomicznie...
0: Ale Ukraińcy to stosują?
1: Tak. Właśnie to jest to i działa. Oni stosują to, bo byłem ostatnio nawet na targach we Lwowie. Pierwsze targi Brave One organizował, gdzie ponad 500 firm dronowych zjechało się i nas osłaniano wokół stadionu właśnie takie zestawy. Dlatego, że one są tanie. A wojna dzisiaj pokazuje ekonomię, no, gospodarka, koszt-efekt. Jeżeli używamy tanich środków napadu powietrznego, tak ładnie nazywając, czyli tych szachedów tak zwanych, mieszamy je z innymi środkami napadu powietrznego, to nasz system nie rozróżnia tego, widzi obieg latający. I czasami używamy rakiety wartej $1 000 000, strzelając do drona, który jest warty $1000.
2: I do tego nie jest groźny.
1: Dlatego chodzi o to, że dzisiaj bardzo dużo wpływ ma gospodarka, ekonomia. Tym bardziej musimy budować świadomość ten system, żeby mieć świadomość sytuacyjną, żebyśmy je widzieli, żebyśmy mogli je trakować, żebyśmy podjęli decyzję, czym to niszczymy, na końcu koszt-efekt. Bo to jest wojna ekonomiczna. Wysłanie 500 czy 600 obiektów naraz, to co Rosja stosowała, a maksymalnie chyba wysłała do 1000 w jednym czasie, powoduje, że żaden system, jeżeli nie jest właściwie zbudowany, nie będzie działał skutecznie. I mamy te doświadczenia, mamy know-how, mamy pieniądze, 44 miliardy euro.
2: No i co?
1: No i dlaczego, moje pytanie właśnie, no i co? Dlaczego nie postawiliśmy priorytetyzację? 2-3, zróbmy 2-3, odhaczmy na liście zadaniowej. 2-3 cele osiągnęliśmy. A my ładnie wyrównaliśmy te pieniądze do dzisiaj, 122 miliardy polskich złotych zostało rozdane po całej Polsce do zakładów, które mają moce produkcyjne ograniczone i muszą wyprodukować do 30 roku wszystko to. Tylko pytanie, co osiągniemy? To jest kroplówka. W 31 roku wrócimy do tej samej rozmowy, co dalej?
2: Jeżeli będziemy mieli okazję odpukać do wrócenia do tej samej rozmowy.
0: Nie, ja wiem, co osiągniemy. No, osiągniemy to, że te pieniądze, te 122 miliardy, które poszły, jakby myślę, że w przyszłym roku będzie taki optymalny moment, kiedy te wszystkie zakłady będą czuły te pieniądze, będzie rozpędzało się i tak dalej. No to jest rok wyborczy, tak?
1: Właśnie,
0: a z drugiej strony wydatki przyszłoroczne 5% na PKB okaże się, że zostało tam 3 z tych 5 sfinansowane z sejfu, czyli będzie zwolnione na to, że można inne środki na kiełbasę wyborczą rzucić. No super zagranie.
1: Dla mnie jako żołnierza ważne jest, co z tego zyska wojsko. I ja cieszę się, każdy tam coś zyskał. I dostały wojska cyber, i wojska lądowe. Nawet marynarka dostała dwa zadania. Wszyscy dostali. Inspektora wsparcia jedno zadanie. Wszyscy coś dostali, czyli generalnie...
0: A wojska logistyczne?
1: No to inspektorat jedno zadanie. Okay. A 37 zadań dla wojsk lądowych. Generalnie wszyscy coś dostali. Generalnie każdemu przybyło. Generalnie wszystkie zakłady produkują. Wszyscy są zadowoleni. Czyli pełna euforia. Tylko moje pytanie na końcu. Jeżeli to przyjedzie do wojska, dostarczymy, to jak zmieniły się nasze zdolności na dzisiaj? Nie za wiele. To taki jest obraz. Ja byłem przekonany, że bierzemy tak ważną, strategiczną, na 45 lat będę podkreślał, pożyczkę, po to, żeby...
0: Jak porządny kredyt hipoteczny z najlepszych czasów kredytów frankowych.
1: No tak to będzie.
0: I też w obcej walucie.
1: Dlatego tutaj mam takie troszeczkę niesmak, że te pieniądze są niewłaściwie spożytkowane, bo ja... Parę dni temu kontrowersję wzbudziłem, że nie skrytykowałem, wyraziłem swoją opinię na zakup hełmów, 300 tysięcy hełmów. To jest te właśnie wycieraczki do łazienki. Jeżeli biorę kredyt hipoteczny na dom, to nie zaczynam od kupowania wycieraczek. Ja nie mówię, że one nie są potrzebne. Ja nie mówię, że one są złe. One mogą być cudowne, wspaniałe i są na pewno potrzebne. Tylko moje pytanie, dlaczego one nie były zakupione z planu modernizacji technicznej, czy z centralnego planu rzeczowego, z planowych zakupów dla sił zbrojnych? Bo tam jest bardzo łatwo do policzenia. 700 milionów na to wydano. Na 3 lata. Bo załóżmy, bo ma czas dostawy 3 lata. Czyli to jest jakieś 200-250 milionów rocznie. To w budżecie 180 miliardów polskich złotych Ministerstwa Obrony Narodowej nie znajdzie się 250 milionów co roku, aby temu zakładowi powiedzieć, że przez najbliższe 5 lat będziemy od ciebie kupować. Ja jeszcze powiem dalej. Proszę się zagłębić w cenę jednostkową tego hełmu. Ja go nie będę krytykował, ale pierwsze hełmy były kupowane po 1850, w 24 po 2000, a teraz po 2500. Tylko, że wtedy było 84 tysiące, dzisiaj 300 tysięcy. Pierwszy raz widzę, żeby cena jednostkowa była większa
0: efekt
1: przy większym zakupie.
0: Efekt skali.
1: Więc ja nie krytykuję, ja tylko w trosce o dobrze wydane pieniądze i właściwie wydane, bo ja jeszcze raz będę się upierał. Pożyczka SAFE, tak była nam tłumaczona, ona była na zbudowanie naszych zdolności produkcyjnych, naszego przemysłu zbrojeniowego i na zbudowanie zdolności sił zbrojnych. Te dwa aspekty chciałbym, żeby były osiągnięte przez te 3 lata, bo później pożyczka się kończy.
0: Znaczy, jak te pieniądze są powierzone PGZ-owi, to ryzyko jest potężne. Mi mignęło, nie wiem, wczoraj jakieś takie, nie kliknąłem w to, żeby już nie żenować, że minister aktywów państwowych mówi, że nie widzi działaczy partyjnych w spółkach Skarbu Państwa, że jest, wszystko jest okej. To już naprawdę... I teraz tak, no, jeżeli strategiczną spółką PGZ-u, czyli MESCO, zarządza kobieta, która zajmowała się zielenią miejską w Kielcach, jej główną kompetencją jest to, że jest życiową partnerką wojewody. Oczywiście nie jest działaczem politycznym. Całym PGZ-em, tam jednym z prezesów, wiceprezesów jest człowiek, który zarządzał miejskim przedsiębiorstwem energetyki cieplnej w Kielcach. Kompetencje tych ludzi to są oczywiście działacze związani z partią, być może nie mają legitymacji partyjnej, ale są bardzo blisko związani z partią i po prostu partyjni działacze są i w radach nadzorczych i są różnymi doradcami i tak dalej. To są ludzie bez kompetencji i ryzyko, że pieniądze powierzone PGZ-owi na realizację tych zadań, nawet tych, które mają sens. Na przykład te szyłki to są takie fajne, artyleria przeciwlotnicza, nazwijmy to, sobie strzela szybkostrzelna i może zestrzelić te drony. Te szyłki nawet mają sens, tylko że w rękach niekompetentnych, partyjnych działaczy w PGZ-cie jakby te pieniądze popłyną do rad nadzorczych, do zarządów, do doradców, na doradztwo prawne, miliony dla kancelarii, które obsługują i no są
2: może,
0: zaprzyjaźnione
2: może
0: z partią
2: i tak dalej. Luksusowe samochody z polskimi rejestracjami.
0: Już jeżdżą, przecież profesor Chmaj jest z tego znany, więc...
2: Mamy takich bohaterów paru.
0: Tak, no więc tamte pieniądze na pewno popłyną, natomiast czy te zdolności, nawet jeżeli będziemy mieli ten czas, jeżeli nic trudnego nie przyjdzie na nas przed tym rokiem 30, doczekamy roku 30 i okaże się, że ze strony PGZ-u płyną prośby o aneksy z przedłużeniem terminu dostaw i tak dalej. I zaczyna się tragedia, dlatego że jest niespełniony warunek, że to miało być do 30, w związku z czym
2: wtedy Tomasz Zikot będzie musiał z sejfu tłumaczyć się Unii Europejskiej, że niewykonane zostały zadania i w związku z powyższym Polska musi oddać 42 miliardy euro, dlatego że wybudowała nie to, nie w takim terminie i nie z takim stempelkiem i ślad węglowy jest za duży w tym wszystkim.
0: Są takie umowy, które PGZ aneksował 6 razy, przedłużając termin dostarczenia. W związku z czym ten model tych nieefektywnych, źle zarządzanych spółek Skarbu Państwa, które skupiają się na realizacji celów politycznych, a nie faktycznie biznesowych, po prostu jest bardzo źle rokuje i rodzi ogromne ryzyko, że to się wszystko nie uda. No.
2: Jeszcze jedno do pana generała pytanie, a może te kły przynajmniej mamy, te dalekiego zasięgu, może w to...
1: Znaczy podstawy mamy, nie krytykujmy aż tak bardzo, mamy, bo zajrzeć, jak kupiliśmy wyrzutnie koreańskie K-239, one są wyposażone docelowo w rakiety 300 kilometrów. Koreańczycy już nawet dla Norwegii zaproponowali, bo też Norwegowie kupili od nich 500 kilometrów zasięg rakiety lądowej, więc jakieś tam zdolności mamy. Oczywiście mamy problem z zasięgiem tym, który ja uważam jest bardzo istotny.
2: 800.
1: Nie, 2000, 2,5. tu musi być tak, żeby Rosja czuła, że daleko dolecimy. I tu nie trzeba tego masowo, ale kilkanaście powinniśmy mieć, więc tutaj mamy problem. Mamy samoloty, które są wyposażone w rakiety na 900 kilometrów, więc coś mamy, tak nie jest tak źle. Tylko kwestia jest zbudowania systemu, bo armia to jest jak puzzle. Nie można mówić, że jakieś zdolności będziemy mieli, nie będzie jednego kawałka, nie będzie rozpoznania, nie będzie nawigacji, nie będzie satelity. No, a to jest wszystko bardzo złożone. Więc jeżeli budujemy, to powiedzmy, że przez te pieniądze zbudowaliśmy taką zdolność, na przykład do głębokiego rażenia na stronę przeciwnika. Tego nikt nie powiedział, bo mamy naprawdę bardzo duży problem komunikacyjny z tej strony, bo mamy ministra obrony narodowej, który co chwilę otwiera i jego wiceminister bardzo aktywny otwiera wszystkie wstęgi, co nie kupiliśmy, co nie ten. Mamy panią pełnomocnik chyba do spraw sejfu, tak? Czyli mamy dwa źródła informacji, które powinny jawnie publikować, co się dzieje. A my siedzimy z ekspertami i zaczynamy grzebać, skąd kto, jaką umowę, do czego, bo tak naprawdę nie ma obrazu, co naprawdę zostało zakupione.
2: No to jest, będą wywiady miały różne kłopoty.
0: Nie, tylko słowo chciałem powiedzieć, bo chyba Ziobro jest ścigany za to, że się lansował na tych tam 200 milionach z Funduszu Sprawiedliwości, przecinał wstęgi, że to była korzyść polityczna, którą czerpał. To rozumiem, że Kosiniak będzie ścigany za 122 miliardy, żeby oddał z własnej kieszeni i zajmą mu konto na 122 miliardy, bo się lansował na podpisywaniu tych umów, tak? No bo to jest ta logika, że to nielegalne jest przecież.
3: Ja się...
2: Tomasz Dzikot.
3: Znaczy tak, przede wszystkim chciałbym bardzo, żeby dyskusja o zakupach bardzo konkretnych wynikała, czy była wypadkową dyskusji wcześniej o naszej w ogóle strategii, niekoniecznie obronnej, ale być może także tej ofensywnej. Tutaj się bardzo z generałem Gromadzińskim zgadzam, bo też to ja przypomnę, bo to tutaj generał sam o sobie pewnie tego już nie powie, ale że współpracowaliśmy razem w Resorcie Obrony Narodowej, kiedy generał był odpowiedzialny za budowę 18 Dywizji Zmechanizowanej, czyli takiego największego związku taktycznego polskich sił zbrojnych działającego na wschód od Wisły, czyli to była demonstracja tego, że my faktycznie zamierzamy bronić każdego metra polskiej ziemi, bo takich związków taktycznych dużych tam po prostu nie było, czyli my, nasze siły zbrojne były ustawione, no nie wiem, no, żartując oczywiście, mrugając w tej chwili okiem, ale do tego, że dalej będziemy desantować się na Danię, tak, czyli dalej Układ Warszawski, bo my mieliśmy całe siły zbrojne prawie że dyslokowane na naszej głęboko zachodniej granicy. I to była pierwsza demonstracja. Teraz musi zatem iść druga, o której też generał Gromadziński mówi publicznie jako jeden z niewielu emerytowanych wysokich rangą dowódców polskich sił zbrojnych, że my po prostu powinniśmy działać ofensywnie. Powinniśmy mieć to w naszej doktrynie. Czyli, że te kły są ważne. Te kły są ważne, bo my nie tylko musimy się bronić, ale my musimy także pokazać, że jesteśmy w stanie zadziałać bardzo ofensywnie, kinetycznie na terenie naszego przeciwnika. Być może nie tylko kinetycznie, być może także w tej cyberdomenie, być może także poprzez służby specjalne. I tak, ja stawiam taką tezę, że w czasie poniżej progu wojny, czyli w czasie teoretycznego pokoju, przynajmniej w sensie prawnym, najtańsze z leżących na stole możliwości rozwijania naszych zdolności są dwie. Po pierwsze to są te technologiczne, czyli te, o których tutaj kilkukrotnie mówiłem i mówię, wracam do tego tematu, te związane z operacjami w cyberprzestrzeni, a druga rzecz to służby specjalne. Tylko służby specjalne rozumiane nie jako narzędzie do pozyskiwania informacji wywiadowczych, bo w gruncie rzeczy, powiedzmy sobie szczerze, większość informacji jest w domenie publicznej. Dzisiaj OSINT skuteczny, czyli operacje na otwartych źródłach, dostarczają bardzo wielu informacji. Naprawdę jest to znakomite narzędzie i oczywiście to jest wszystko ważne, bardzo ważne, ale dzisiaj na całym świecie zmienia się modus operandi służb specjalnych, one stają się w czasie pokoju namiastką wojsk specjalnych w pewnym sensie, tak? Czyli są w stanie prowadzić operacje ofensywne, kinetyczne poza granicami swojego kraju, czyli na przykład eliminować, tak? No to pokazał wywiad ukraiński. Eliminować fizycznie dowódców wrogiej armii, to była seria sukcesów, chyba ona nadal zresztą trwa. To są tanie rozwiązania w zestawieniu ze wszystkimi innymi, czyli taniej nam jest po prostu to bardzo dzisiaj inwestować w technologie kwantowe, w technologie związane ze sztuczną inteligencją, w cyberoperacje, naprawdę zbudować sobie poważne służby specjalne, ale nie takie, o których będziemy potem powoływać komisje śledcze i opowiadać o tym, jak one pracują, tylko takie, które tak będą pracować, po prostu. Będą pracować ofensywnie na rzecz naszego kraju. Znaczy umówmy się, że nasz kraj jest naszym dobrem, nasza Polska i chcemy dla niego dobrze. W związku z tym, jak mamy służby specjalne, które są naszą emanacją, naszą siłą, naszym zbrojnym ramieniem w czasie pokoju, to na nie stawiamy, nie będziemy się potem pastwić nad tym, w jaki sposób one działają operacyjnie przed kamerami. A potem, jeżeli by się zaczął rzeczywiście realny konflikt, to zgadzam się, że my musimy mieć zdolność, generał Gromadziński mówił o tym na przykład, że no bym komunikował oficjalnie, że nie wiem, spalimy cały obwód kaliningradzki, to był tak generał Gromadziński, który w wywiadzie powiedział.
1: Nie spalimy, zajmiemy, wyeliminujemy go jako zagrożenie.
3: To jest przykład, ale chodzi mi o tego typu ofensywną postawę. My dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie w Polsce powiedzieć, że chcemy działać ofensywnie w cyberprzestrzeni, no bo my mamy na ten temat spór w rządzie, o tym już też kiedyś tutaj mówiłem. A co dopiero, gdy przyszło do decyzji o rzeczywiście operacjach kinetycznych, więc myślę, że zmiana musi zacząć w głowie i kończąc już, na to nałożyć musimy jeszcze dzisiaj trwającą dyskusję w całym sojuszu. Myślę, że tutaj generał Gromadziński może więcej powiedzieć na temat koncepcji NATO 3.0, no bo to jest dzisiaj dyskusja, która się toczy, czyli ta generalna zmiana paradygmatu rozumianego jako rozkład sił między Stany Zjednoczone a Europę. Ta dyskusja się toczy. Za chwilę jest szczyt NATO w Ankarze w pierwszym tygodniu lipca tego roku. Zobaczymy, jakie to będą rozstrzygnięcia, ale to są tematy, które są dzisiaj na stole. To znaczy, no, Stany Zjednoczone dosyć jednoznacznie komunikują, że troszkę zmieniają swoją optykę zaangażowania w poszczególne regiony świata i na to dla części odpowiedzią jest zwiększenie zaangażowania Europy. Ale Europę to znaczy kogo? Znaczy dzisiaj kogo Europy? Dzisiaj Europy to w dużej mierze my na wschodniej flance. Kto więcej na wschodzie Europy jest w stanie operacyjnie zadziałać? Kto? Niemcy? Nie ma takiej możliwości. Bundeswehr nie ma takiej możliwości dzisiaj, żeby realnie zadziałać w przypadku konfliktu. Kto? Kto więcej? Więc to jest dyskusja, która jest na stole i my musimy nasze zakupowe decyzje, które rozpalają wyobraźnię, oczywiście są miliardy i tam samoloty, śmigłowce, tylko wpisywać ją w te decyzje strategiczne, operacyjne.
2: Panie generale.
1: Ja się zgadzam, dlatego że jeżeli Stany Zjednoczone, powiedzmy, obniżą swoje zaangażowanie, te bojowe w Europie, do czego to wszystko zmierza, naszym strategicznym celem jest zatrzymanie Amerykanów u nas i uważam, że to, co mamy osiągnięcie, czyli wybudowanie tak zwanego APS-a, czyli składowania jednej brygady na terenie naszego kraju, który już funkcjonuje i jest to naszym sukcesem, powinniśmy dążyć do zbudowania kolejnego takiego APS-u, czyli magazynu, gdzie jest składowany sprzęt i uzbrojenie na całą brygadę zmechanizowaną albo pancerną, ale ciężką brygadę na terenie naszego kraju, ponieważ Stany Zjednoczone mają taką zdolność, czego nie ma Europa nawet, do szybkiego, strategicznego przerzutu sił. Jeżeli będzie, my nie musimy dążyć do tego, żeby u nas stacjonowało ileś tysięcy żołnierzy amerykańskich, który jest kosztem dla nas, ale również dla budżetu amerykańskiego, a Amerykanie jednak mają problemy gdzie indziej i mają inne zainteresowania. My mamy mieć zbudowany przyczółek, aby w ciągu 2, 3, 4 dni Amerykanie zwiększyli swoją obecność na terenie naszego kraju znacznie. Więc budowanie takich właśnie zalążków, jak te APS-y, magazyny do składowania, jest bardzo celowe i to powinniśmy robić. Uważam, że dzisiaj jesteśmy w strategicznym punkcie dla naszego kraju, ponieważ nie dostrzegamy zmian geostrategicznych. Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO, Bałtyk stał się wewnętrznym praktycznie morzem natowskim. My powinniśmy dążyć do sojuszu strategicznego pomiędzy Polską a Szwecją, a w ogóle krajami skandynawskimi, jako w ramach pod parasolem NATO tworzyć bardziej zintegrowane środowisko bezpieczeństwa, wymiany informacji, sensory, śledzenie przeciwnika, możliwość przerzutu i Bałtyk kiedyś dzielił, dzisiaj staje się autostradą, która może bardzo szybko połączyć nasze kraje i my możemy budować dylematy strategiczne poprzez przerzut naszych wojsk również do krajów nordyckich. Powinniśmy to rozważać. My skończmy z tą rolą, kiedy wychowaliśmy całe pokolenie oficerów, którzy mają tylko się bronić, bo Ruscy idą. Dokładnie. Czyli walka z bokserem z związanymi rękoma. Tak. Nie, my dzisiaj mamy pokazać, jeżeli zostanie przekroczona nasze terytorium, nasza granica, użyjemy wszystkich dostępnych środków, tak aby agresor odczuł skutki. Więc jest to duże wyzwanie dzisiaj.
2: Drobne pytanie na marginesie. Była ta wielka konferencja polsko-szwedzka. Pan generał brał udział w tej konferencji. Król Szwecji przyjechał do Polski. Jakieś efekty tej konferencji są?
1: Znaczy ja widzę współpracę, bo na poziomie polsko-szwedzkim mamy, tylko ja już widzę symptomy gospodarcze. No czekamy na podpisanie kontraktu jednak na okręty podwodne, bo wszystko ku temu zmierza, bo jednak wyczytałem, OSINT jest bardzo ważnym źródłem, że chyba ministerstwo podjęło decyzję o wysłaniu naszych podwodniaków do Szwecji na szkolenie na okręcie przejściowym.
2: Ale potem jakiś znak zapytania powstał, czy nie, Francuzi i tak dalej, a najtańszy sposób budowania łodzi podwodnych to jest zatapianie tych statków okrętów, które są.
1: Znaczy, mój kolega z okrętów podwodnych mówi, że są tylko okręty podwodne i okręty cele, więc mógłbym się tutaj iść w tą rytę. retorykę, ale patrząc na to, patrzę inaczej, że okręt podwodny dla nas jest sensorem. Ja jako z punktu widzenia strategicznego patrzę sensorem, dlatego że mamy NDR, czyli mamy nadbrzędne dywizjony rakietowe. Jesteśmy w stanie pokryć nasze wybrzeże do 200 kilometrów. W głębi potrzebujemy sensory, które będą nas informowały. Okręt podwodny jest jednym z sensorów. Jeżeli zbudujemy znowuż system, nie mówmy o pojedynczych sensorach. Musimy patrzeć na wojnę, bardzo złożone środowisko, bo mamy satelity, musimy mieć okręty podwodne, samoloty wczesnego ostrzegania. Musimy zbudować całą sieć informacyjną, a najważniejsze, wchodzimy w przestrzeń cyber, żeby